0: lotnisk, systemu obrony powietrznej, centrum dowodzenia, no, logistyka. To wszystko jest bardzo istotne z punktu widzenia naszej perspektywy, bo to właśnie się spina. Znaczy Grenlandia nie jest gdzieś tam odległym obszarem, którego los jest absolutnie dla nas nieistotny. Nie, to jest dokładnie element tego systemu, który jest zbudowany. Stąd na przykład ten CPK pokazał, do jakiego stopnia Tusk, jego ekipa jest odklejona. Znaczy jak oni nie są nowocześni, jak oni są pozbawieni kompetencji strategicznej i rozumienia, co tu się dzieje, na czym polega dzisiaj bezpieczeństwo. To nie na zachodzie Europy się dzisiaj rozgrywa bezpieczeństwo całej Europy, ale także w tym wymiarze stabilizacji strategicznej świata. I Polska tutaj jest bardzo, ale to bardzo jest tym elementem tej gry. W związku z tym to, co się stało rzeczywiście, ten rodzaj umowy zawartej przez trzy podmioty, Waszyngton, Kopenhagę i Nuuk, jest tak naprawdę urealnieniem sytuacji, bo każdy rozumie, że zarówno i Kopenhaga, jak i Nuuk nie były w stanie zapewnić bezpieczeństwa tej nieprawdopodobnie ważnej przestrzeni strategicznej z punktu widzenia tej gry, o której mówimy. Stąd bardzo ciekawy tekst, który się pojawił jeszcze przed tą umową Timberlake'a, który pokazuje, do jakiego stopnia jakby projektował już, co nastąpi i w co wejdzie, no, jaki to będzie element tej gry, z którą mamy do czynienia. Więc to dzisiaj nie jest tak, jak wielu sądzi, że kluczowym elementem bezpieczeństwa jest takie myślenie w kategoriach terytorialnych, że oto, proszę bardzo, Kopenhaga ma obszar autonomiczny, no i w związku z tym w tym wymiarze prawnym to jest bardzo istotne. Nie, ważne i istotne jest, jak to funkcjonuje w tej strefie powiązań, w tej właśnie sieciocentryczności obszaru bezpieczeństwa. I tutaj zrozumiałe było, że Amerykanie, gdyby pozwolili na ewentualne wejście infrastruktury innych państw albo też wejście tylnymi drzwiami, budowaliby dla siebie zagrożenie, ale także zagrożenie dla NATO. Ten system pękłby w kluczowym elemencie. W związku z tym ta umowa, która tak naprawdę mocno podkreśla, że inne państwa nie będą mogły wchodzić ze swoimi sensorami, z infrastrukturą na terytorium Grenlandii. No, przecież to jest gigantyczny obszar, ale to dotyczy też tego połączenia elementów systemu. Uzyskują jakby taką z jednej strony sygnalizację wysłaną w tym wymiarze sygnalizacji strategicznej, ale uzyskują spójny system do tego, co już dzisiaj jest, bo przecież w Grenlandii jest bardzo ważna baza Pitchfork Space Base, która już dzisiaj bardzo jest istotna z punktu widzenia tych informacji dotyczących na przykład ewentualnego ataku, ten system wczesnego ostrzegania przed pociskami, które ewentualnie zmierzają w stronę Stanów Zjednoczonych. To jest tylko element tej architektury, który będzie potężnie rozbudowany chociażby właśnie w tej formule.
1: Już, panie profesorze, umowa została podpisana, to znaczy jest i podpis wszystkich zainteresowanych stron. Już wiemy o tym, że nic tam się nie zmieni?
0: No, będzie procedowanie. Z tym, że ona w pewnym stopniu przypomina te rozwiązania, które są w tej umowie z 1951 roku. Tylko dodają, do tej umowy jest dodanych kilka strategicznie ważnych punktów. No, między innymi właśnie dotyczących tego, że inne podmioty nie będą mogły tam wchodzić. Poza tym ona jest tak zmodelowana, że bez względu na to, co się dalej stanie, czy na przykład Grenlandia może uzyskać samodzielność, prawda?
1: No a dobrze, to ja sobie zapytam. Grenlandia samodzielność, ale to może dokończymy, bo to jest tak, dla każdego, kto zna mapę, znaczy nie trzeba znać się na geopolityce, na kulisach i tak dalej, ale znać mapę, wiedzieć, gdzie jest Grenlandia, którędy można żeglować, gdzie jest Rosja, gdzie są granice, kto ma nad czym kontrolę. To dlaczego w momencie, kiedy premier prezydent Trump powiedział o Grenlandii, to nastąpiło takie wzmożenie wszystkich polityków w Europie, którzy nagle, nie wiem, posyłali żołnierzy, bo chyba Niemcy posłali tam kilkunastu żołnierzy, żeby broniło Grenlandii. Nagle zaczęły być referenda. Te wszystkie, to o co w tej całej burzy chodziło, panie profesorze?
0: No szczerze powiem, wynika to z nierozumienia tego, z czym mamy do czynienia. No przecież jeśli ktoś z uwagą przeczytał strategię amerykańską, tą z grudnia 2025, to ona była przecież na przykład bardzo mocną sygnalizacją w stronę Polski, czyli wschodniej flanki NATO, jako tego jednego z najważniejszych dla Stanów Zjednoczonych obszarów, czyli ona jest jakby bardzo propolska. Ale wszyscy zwracali niby uwagę na to, że Trump jest takim awanturnikiem, który odbiera, może odebrać suwerenność Grenlandii. Rozumowano w kategoriach, które nie funkcjonują w dzisiejszej perspektywie strategicznej. Europa, Niemcy myślą kategoriami, które już nie funkcjonują. To znaczy, to jest próba opisywania pewnych procesów, odwołując się do pewnych kreowanych lęków, które zresztą też widzimy w przypadku obecnych elit brukselskich. Z uporem próbują nie zrozumieć, nie dostrzec, że się zmieniła także cała logika bezpieczeństwa Europy. Promując potężnie pozycję Polski, promując koncepcję Międzymorza jako koncepcji szerszej od tego projektu Trójmorza, tego instrumentu, instrumentalizacji Międzymorza. Bardzo ciekawa analiza Wypartowicza i Koziowa w takiej książeczce Wojna, której nie chcemy. Bardzo polecam lekturę tej pozycji. Oni tam pokazują między innymi całą logikę bezpieczeństwa związaną właśnie z formatem Międzymorza Plus, czyli Międzymorze Plus państwa nordyckie jako to wzmocnienie dodatkowe, ale to właśnie wynika z tego, o czym mówię, czyli takiego zupełnie inaczej kształtującego się dzisiaj obrazu bezpieczeństwa globalnego, w który wpisana jest koncepcja bezpieczeństwa Polski, wpisana z kolei w tą formułę bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. I otóż Zachód chce ciągle myśleć, że to tu spoczywa kwestia bezpieczeństwa europejskiego. Nieprawda. No, ciągle próbują poprzez takich właśnie polityków, którzy też tego nie rozumieją, czyli na przykład formatu Tuska, funkcjonować w jakimś oderwanym od rzeczywistości świecie. No, przypomnijmy sobie absurdalne dyskusje na temat CPK i do jakiego stopnia rzeczywiście Tusk ukradł nam czas poprzez te swoje działania z tego systemu budowania odporności naszej bezpieczeństwa, prawda? Czyli absolutnie jakieś absurdalne klisze odklejone od rzeczywistości powodują, że dzisiaj na przykład na czele państwa polskiego stoi człowiek anachroniczny z punktu widzenia procesów współczesnych, nie czyta tego, co się dzieje. Zresztą jest wyjątkowo niekompetentny, jeśli chodzi o myślenie strategiczne. To dotyczy praktycznie całego tego rządu. Ja tam nie widzę nikogo, kto ma kompetencje strategiczne, który ma wysoką kulturę strategiczną. No jest w konsekwencji CPK, który był i jest potężną inwestycją w nasze bezpieczeństwo. Okrojano z tych elementów, które są bardzo istotne dla tego projektu, to wymiarze jego bezpieczeństwa, ale też nie dostrzegano, że ten projekt jest wpisany w globalne bezpieczeństwo, czyli na przykład w amerykańską strategię, ale też w to, o czym mówimy, czyli to podejście, postrzeganie Grenlandii jako bardzo istotnego elementu mocno wiążącego się z bezpieczeństwem Europy. No chociażby kwestia coraz bardziej niebezpiecznie otwierającej się tej nowej drogi komunikacyjnej, którą Chińczycy i Rosjanie chcą wykorzystywać, prawda, ten korytarz północny, który przecież będzie odgrywał coraz większą rolę, a to jest podejście inne do Morza Bałtyckiego, do Morza Północnego, a więc zwiększona też możliwość penetracji tego obszaru przez flotę rosyjską. W związku z tym niepostrzeganie, jak poważną grę dzisiaj realizuje Trump, odczytywanie tych wszystkich procesów. Jeśli byśmy analizowali takich ludzi, Halbrands, ciekawa analiza stulecia Eurazji, to są naprawdę próby opisywania tych procesów, z którymi mamy do czynienia. I dzisiaj bycie politykiem, na przykład szefem państwa polskiego, tu są wymagane wysokie kompetencje, żeby umieć zrozumieć te trendy, z którymi mamy do czynienia i właściwie wejść w ten rytm. No jak pamiętamy kiedyś ta koncepcja Sikorskiego, żeby wejść w nurt europejskiej polityki, to nie tak. To dzisiaj Polska jest elementem, który może kształtować ten nurt europejskiej polityki, no ale można powiedzieć tak, ciągle myślimy logiką Berlina i Paryża, nie rozumiejąc, że ta logika jest anachroniczna. I przykładem właśnie tej całej sytuacji były te cyrki z tym wylotem, polskim samolotem grupy żołnierzy niemieckich, bo co to pokazało? No to pokazało, że bez bezpieczeństwa amerykańskiego Grenlandia jest goła i wesoła. Nie ma żadnej innej możliwości zabezpieczenia tego obszaru z taką polityką antyamerykańską. To jest zrozumiałe.
1: To przenieśmy się, bo to jest zrozumiałe. Grenlandia, podpisanie umowy na drugą stronę naszej kuli ziemskiej, czyli to wszystko, o czym Donald Trump mówił w ONZ-cie na temat Iranu, Zatoki Perskiej, wojny i potem deklaracja ze strony przedstawicieli Iranu, gotowości do jakichś rozmów ze Stanami Zjednoczonymi. Tam pana zdaniem, co się dzieje? Zatoka Perska, Morze Czerwone?
0: No, mamy spektakularną wizytę Petrushkiana, prezydenta Iranu, na sesji Organizacji Narodów Zjednoczonych. Amerykanie dali zielone światło. To jest mocny sygnał. Mocna sygnalizacja strategiczna, że Amerykanie szukają klucza do całej tej sytuacji. Ale z drugiej strony mamy przecież wzmocnienie strategiczne, czyli stworzenie nowego formatu, pakistańsko-arabsko-saudyjsko-turecki, prawda? Ten format bezpieczeństwa, który po raz pierwszy mamy taką sytuację, że państwo, które jest jednocześnie istotnym członkiem NATO, który dysponuje bardzo istotnym elementem, jeśli chodzi o tą nową strategię natowską, czyli te siły szybkiego reagowania. Przecież Turcy, którzy zaraz obejmą dowództwo nad tymi formacjami, mają bardzo istotny segment tych sił, bo oni mają rzeczywiście bardzo mobilną armię i jakby stanowią bardzo istotne wsparcie ewentualnie dla nas, dla flanki NATO obejmującej Polskę, czy flanki, w której Polska stanowi jądro, czyli centrum tego systemu. A tutaj poprzez nasze świetne relacje z Turcją, to nasze otwarcie na Turcję, to też jest zasługa i prezydenta Kaczyńskiego, i prezydenta Dudy, i prezydenta Nawrockiego, czyli bardzo świadomej, długofalowej polityki. Ja przypomnę, że analizy geopolityczne Kaczyńskiego, no się dzisiaj wpisują w to, o czym mówią Amerykanie. To naprawdę czyta tą sytuację z wyprzedzeniem na dekadę czy dwie dekady. To nie tylko kwestia tego, co mówił o zagrożeniu ze strony Rosji, ale budowaniu i wykorzystywaniu przez Polskę tych tendencji geostrategicznych, które się pojawiają w świecie. Kaczyński to czytał, Duda to czyta i teraz to, co się dzieje, czyli z jednej strony formatowanie, tworzenie tego systemu, gdzie wśród tych trzech państw jest przecież, no, w cudzysłowie, mocarz atomowy, prawda? Pakistan jednak posiada bardzo solidny arsenał nuklearny, a z drugiej strony mamy te Indie, które grają swoją grę. Ale fakt, że te trzy państwa, Turcja, bardzo silny, solidny sojusznik NATO, ale równocześnie rosnąca potęga na Bliskim Wschodzie, która próbuje porządkować ten układ i próbuje wygrywać swoje relacje z Iranem. Wzrost znaczenia Turcji, wzrost znaczenia tej trójki państw powoduje, że rośnie izolacja Iranu i Iran, idąc dalej w tą stronę, no, musi mieć świadomość, że to już daleko jest nie ta sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia wtedy, kiedy Khomeini kreował pewne trendy, jeśli chodzi chodzi o radykalizację islamu w całym regionie, objęła ona przecież Egipt, Pakistan, no, w jakimś tam stopniu Turcję. W związku z tym dzisiaj ten trend ewidentnie się odwraca i rośnie także regionalna izolacja Iranu i w związku z tym to rozgrywanie Stanów Zjednoczonych, to rozgrywanie Trumpa, wydaje mi się, że no, powoli daje także konkretne zyski, bo przecież ta sytuacja na Bliskim Wschodzie, jeśli sięgamy tak naprawdę dekady do tyłu, to ona się zaczęła od sytuacji dramatycznej dla Stanów Zjednoczonych, kiedy raptem Iran eksplodował w Zatoce Perskiej tą dynamiką radykalizmu islamskiego, co się sprowadziło do tego, że raptem Amerykanie stracili strategicznego sojusznika, bo przecież Iran był strategicznym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i trzeba było przebudowywać całą politykę tego regionu. W konsekwencji powstało między innymi to CENTCOM, prawda, które dzisiaj jest kluczowym elementem, jeśli chodzi o system bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, czyli ten system, centralne dowództwo, które swoim zasięgiem odpowiedzialności między innymi obejmuje od Afganistanu po Egipt, przez Izrael i tak dalej. Więc ta dynamika, którą widzimy, jest fascynująca, ale ewidentnie widać, że następuje zasadnicza przebudowa wektorów bezpieczeństwa i przy dobrym rozegraniu tej sytuacji, przy racjonalnych politykach Polski, którzy mają kompetencje strategiczne, jest dużo do wygrania.
1: Co?
0: Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu, a drugie trwałość państwa polskiego, no bo przecież nie ulega wątpliwości, że to nie jest kwestia raz na zawsze dana. To zresztą wyraźnie widać, no jeśli dzisiaj główny architekt resetu, pan Bratkiewicz, czyli ten, który między innymi tworzył te tajne dokumenty dotyczące tego, aby przyspieszyć, radykalizować reset z Rosją, co się okazało fatalną oceną strategiczną dokonaną przez tą ekipę, to on dzisiaj projektuje dokończenie wojny domowej w Polsce, prawda? Czyli sugeruje, żeby Tusk zdelegalizował partie opozycyjne, czyli doprowadził do tego, że Polska przestanie być poważnym państwem i w takiej sytuacji, gdyby rzeczywiście doszło do podobnego scenariusza, no to rzeczywiście jest to dramat dla państwa polskiego i o nieprawdopodobnych konsekwencjach, bo żadne państwo racjonalne nie inwestuje w taką przestrzeń potężnej niestabilności gospodarczej, politycznej, prawnej, finansowej, a dzisiaj Amerykanie są drugim państwem, jeśli chodzi o ilość inwestycji w państwo polskie, prawda? Więc ten sygnał, który został wysłany, chcemy tworzyć stałą bazę amerykańską w Polsce, czyli podkreślić sygnał strategiczny dla Moskwy, sygnał strategiczny dla biznesu, stabilizacja Polski, bezpieczeństwo Polski, inwestujemy w to, jesteśmy przekonani o stabilności Polski, no ale to nie może być tak, że równocześnie w tle premier państwa mówi, że on nie będzie podbierał amerykańskich żołnierzy. Jeden z ministrów obrony mówi, że my nie chcemy uczestniczyć w nuclear sharing, czyli w tym projekcie zwiększonego bezpieczeństwa poprzez nasz udział w systemach, no, znaczy w taktycznej broni nuklearnej rozmieszczonej ewentualnie na terytorium państwa polskiego, a inna pani wiceminister obrony uczestniczyła w projekcie antyamerykańskim, bo Sejm jest projektem antyamerykańskim, zresztą z tajnych dokumentów niemieckich wiemy, że Niemcom się ten projekt absolutnie nie podoba, dlatego że on odbiera suwerenne decyzje Niemcom, jeśli chodzi o budowę ich systemu militarnego. Więc jeśli Niemcom, to nie odpowiada ze względu na to, że nie pozwolą na to, aby inni mogli ingerować w budowanie ich procesu modernizacji, a my, państwo, które odgrywa bardzo istotną rolę w całej tej tej logice chcemy oddać klucz do naszego bezpieczeństwa innym państwom, no to przecież to nie jest logika racjonalna, tylko to jest jakaś logika lokajska. To nie jest myślenie strategiczne o budowaniu bezpieczeństwa państwa polskiego, wręcz odwrotnie.
1: Ale panie profesorze, bo pokazał pan, przypominam, profesor Piotr Gruchmalski jest gościem Odysei Wyborczej, bo pokazał pan, że Donald Trump, to co robi Grenlandia, Bliski Wschód i tak dalej, że to ma głębokie znaczenie strategiczne z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, NATO, bezpieczeństwa i przyszłości. A my postrzegamy Donalda Trumpa bardzo często przez te tweety, które wysyła, i na przykład tweet, właśnie Iran na łopatkach, pozbawiony tego, albo tweet, za chwilę będzie pokój na Ukrainie. I te wszystkie tweety tworzą takie wrażenie takiego człowieka, który jest absolutnie niewiarygodny. Polityka, którego należałoby jak najszybciej odizolować od świata polityki, bo jest niebezpieczny, bo nie wiadomo, co robi, nie wiadomo, co mówi. Tworzy taką aurę szalonego polityka i przywódcy, taki ostatni cesarz zachodniego świata, który ma kłopoty ze swoim własnym ego i taką nadprodukcją myśli, które nie mają sensu.
0: No, liczy się pragmatyka. Ja zwrócę uwagę na taki prosty fakt z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa. Otóż w 2020 roku Polska podpisała umowę o rozszerzonej obronności ze Stanami Zjednoczonymi. W zasadzie to była umowa Trump-Duda. No przecież ta umowa tak naprawdę spowodowała w konsekwencji powstanie nowego garnizonu amerykańskiego w Polsce, czyli ten kęp Kościuszko. No mało kto wie, że w Europie tylko 5 państw, łącznie z Polską, mają na swoim terytorium stałe garnizony amerykańskie. Ta umowa otworzyła całą budowę infrastruktury, o której ludzie niekoniecznie wiedzą, ale ogromny projekt inwestowania w bardzo określone kwestie, no chociażby ten pobliz. Z gigantycznym centrum logistycznym Amerykanie zbudowali całą sieć tego typu potężnych magazynów na Dalekim Wschodzie, na Bliskim Wschodzie. Ten, który jest zbudowany w pobliżu, jest największym projektem, jaki NATO zbudowało po zakończeniu zimnej wojny. Ale to jest w zasadzie projekt zbudowany w oparciu o wolę polsko-amerykańską, budowania tej wzajemnej współpracy. Więc ja patrzę na pragmatykę, czyli patrzę na to, co ludzie niekoniecznie muszą widzieć, a dzisiejsze media są bardzo dynamiczne. Muszą się czymś interesować. Więc jeśli ja sobie przypomnę taką sytuację, kiedy Reagan jedzie do Reykjaviku, po tym, pamiętamy, Reagan, Omaibus nie ginie, prawda? W którymś momencie wierzy w swoją taką niezwykłość, misję. No, nie został zabity podczas zamachu na niego. I podejmują rzeczywiście wtedy z Gorbaczowem kluczowe decyzje. I teraz Reagan wtedy oceniał, że Amerykanie powinni zwiększyć wydatki na zbrojenia ze względu na to, że no między innymi to jest ten słynny projekt także Gwiezdnych Wojen. Rosjanie się potężnie tego boją. I teraz według ocen otoczenia Reagana i administracji ówczesnej trzeba zrobić wszystko, aby zmusić Rosjan do podpisania porozumień pokojowych, bo Amerykanie nie są w stanie wygrać tego wyścigu. Natomiast jak się czyta dzisiaj notatki odtajnione Czernajewa, który opisuje, jak Gorbaczow przed spotkaniem argumentował, że jeśli nie podpiszemy porozumienia, to rosyjska gospodarka jest... No, tuż przed katastrofą. W związku z tym musimy za wszelką cenę podpisać porozumienie. Czyli w zasadzie oceniał sytuację Reagan dokładnie tak, jak oceniał to Gorbaczow w tych tajnych swoich przygotowaniach przed tym spotkaniem. Teraz Trump jest w sytuacji takiej, która to mało kto jest w stanie to zrozumieć, ale ten człowiek rzeczywiście uniknął zabicia. To jest człowiek, który w związku z tym po tej pierwszej swojej, tym pierwszym okresie kiedy był prezydentem, on chce spiąć kilka rzeczy. Dla mnie kluczową kwestią, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych, o bezpieczeństwo także Polski i Europy, jest ta jego wizja, która po części jest wyraźnie zaznaczona w strategii bezpieczeństwa. Tam jest przecież napisane niepokój o przyszłość Europy Zachodniej, niepokój nawet o przyszłość tej armii niemieckiej ze względu na ten proces coraz większych wpływów kulturowych islamskich, czy też tego wypukiwania świadomości narodowej w państwach europejskich, bez czego tak naprawdę o tym wiemy. To Ukraina nam pokazuje, że bez tego elementu świadomej, narodowej chęci obrony swojej państwowości nie ma współczesnej armii, nie ma współczesnej gotowości do tego, aby się bronić. A my jesteśmy w takim miejscu, w którym tego typu logika, czyli budowanie świadomości, czym jest państwo, jak ważnym elementem jest budowanie i wzmacnianie tożsamości narodowej. My się z tym musimy cały czas mierzyć, bo mamy...
1: Panie profesorze, kończymy.
0: Bo mamy realne zagrożenie ze strony Rosji putinowskiej, czy też Rosji po Putinie. Trudno powiedzieć, żeby tam nastąpiła radykalna zmiana sposobu myślenia o Rosji, nawet wówczas, kiedy Putin przestanie rządzić, ktoś zostanie zamordowany, ktoś inny przejmie władzę w Rosji. Więc z tej perspektywy patrzmy na świat i z tej perspektywy patrzmy na Trumpa, który jest potężnie życzliwy państwu polskiemu, ale to nie wynika tylko z tego, że on nas lubi. To wynika po prostu z twardego rachunku bezpieczeństwa globalnego i obecnej pozycji Stanów Zjednoczonych.
1: O czym w Odysei Wyborczej powiedział pan profesor Piotr Wróchmalski. Bardzo serdecznie dziękuję panie profesorze za rozmowę.
0: Również dziękuję.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: A teraz przeniesiemy się do Estonii. Krzysztof Proć, radca prawny, który zajmuje się wierzytelnościami, które skargami w stosunku do pieniędzy, które ma Zonda Krypto. Czy dobrze powiedziałem, czy źle?
2: Dobrze, oczywiście. Jesteśmy ciałem w Polsce, ale duszą teraz w Estonii.
1: Tam jakieś rozprawy się zaczęły. W ogóle co się dzieje? Co jest ta Zonda Krypto, pana zdaniem?
2: No, tu może moglibyśmy wejść już w jakieś sprawy polityczne, co to jest Zonda Krypto, moim zdaniem. No, natomiast z takiego technicznego punktu widzenia jest to giełda kryptowalut, jakich wiele pewnie na świecie. Jest to wciąż taki obszar, no, nie do końca uregulowany właśnie, jak banki mają pewne zabezpieczenia, są gdzieś kontrolowane przez różne organy. Tak, takie giełdy często są w rękach prywatnych, takiej kontroli aż dużej nad nimi nie ma. No i właśnie okazało się, że operator tej giełdy, czyli estońska spółka, popadła w trudności finansowe, że tak mówiąc eufemistycznie. Stąd problem właśnie tych, którzy na tej giełdzie grali.
1: Dobrze. Dlaczego ta giełda, która była własnością Polaków, została zarejestrowana w Estonii?
2: Mogło tu chodzić o podatki, mogło tu chodzić właśnie już nawet na początku o jakąś ucieczkę od odpowiedzialności. Też Estonia jest takim krajem bardzo rozwiniętym cyfrowo, też mogły tu wchodzić w grę jakieś względy technologiczne, organizacyjne. Tych powodów tak oficjalnie, ani też myślę nieoficjalnie na 100% nie znamy.
1: Dobrze. To powiedzmy, czym się pan zajmuje, co pan robi, kogo pan reprezentuje, jak wiele osób się zgłosiło, jakie są szanse odzyskania swoich pieniędzy?
2: Nasza kancelaria reprezentuje wierzycieli, czyli tych, którzy mieli założone konta na tej giełdzie i utracili dostęp do swoich pieniędzy. Na początku to wyglądało tak, że mogli na tą giełdę w internecie wejść, ale nie mogli wypłacić pieniędzy, zlecali przelewy, ale one nie dochodziły. Potem już całkowicie ten dostęp utracili. No i takie osoby do nas się zgłaszają. Mamy naprawdę bardzo dużo takich zgłoszeń. Ogólnie nie tylko poprzez naszą kancelarię, ale poprzez też inne kancelarie. No już kilka tysięcy osób się zgłosiło właśnie do syndyka w Estonii. Tych poszkodowanych, no nie wiem, może być nawet kilkaset tysięcy, ale te zgłoszenia do nas wpływają niemal codziennie i my takimi sprawami się zajmujemy, czyli przede wszystkim obecnie pomagamy klientom, czy robimy to za nich na podstawie pełnomocnictwa, zgłaszamy takie wierzytelności, czyli te pretensje finansowe do syndyka właśnie w Estonii.
1: Do syndyka w Estonii. Tam już były jakieś rozprawy. Pan uczestniczył w tych rozprawach, czy nie?
2: Było spotkanie z chętnymi wierzycielami. My w tym momencie nie mieliśmy jeszcze aż takiej tam reprezentacji dużej wierzycieli, może jak mamy teraz. My w tym spotkaniu nie uczestniczyliśmy, natomiast no, znam szczegóły tego spotkania, też miałem bezpośredni, nie telefoniczny niestety, ani tym bardziej osobisty, ale mailowy, ale jednak kontakt z syndykiem, czyli on ma mnie już w bazie i wie, że ja tą sprawą się zajmuję. Natomiast tak, no było takie spotkanie pierwsze z wierzycielami, trudno jest to nazwać rozprawą, bo to się nam kojarzy tak bardzo formalistycznie, gdzie przychodzi sąd, wypytuje. To było takie, można powiedzieć, bardziej biznesowe, organizacyjne spotkanie pełnomocników właśnie z syndykiem.
1: No dobrze, ale czy sytuacja nie jest taka, że giełda zbankrutowała, tak?
2: Taka jest decyzja sądu upadłościowego, więc no tak trzeba powiedzieć, jest niewypłacalna.
1: Skoro jest niewypłacalna, to w takim razie po co pukać do tych drzwi, które muszą być zamknięte, bo przecież tu nie ma gwarancji bankowych, nie ma majątku, czy jest jakiś majątek?
2: Póki co, z tego co wiemy i co o czym informuje syndyk, odnalazł on majątek około 160 tysięcy euro, no czyli można powiedzieć grosze w stosunku do tych roszczeń.
1: Bo roszczenia to są około 300 milionów, tak?
2: No różnie się podaje, nawet kwoty podchodzące pod miliard złotych, czy nawet euro były podawane. No trudno powiedzieć, to właśnie trzeba czekać na te zgłoszenia wierzytelności i wtedy syndyk pewnie poinformuje, więc tak, no można by było się zastanawiać, po co to robić, skoro nie ma majątku, natomiast też z doświadczeń naszych polskich wiemy, że nawet jak w danym momencie nie ma majątku, to nie znaczy, że syndyk nie będzie w stanie go odzyskać, bo są takie instrumenty, z których my też w Polsce korzystamy. A...
1: Że może być prywatny majątek gdzieś schowany, który, do którego syndyk znajdzie klucze, znajdzie ten majątek, tak?
2: Tak, jest coś takiego jak bezskuteczność różnych czynności, czyli jeśli taki dłużnik, który no teraz nie ma żadnego majątku, gdzieś w przeszłości wytransferował jakieś środki, dał komuś darowiznę, najczęściej to dotyczy nieruchomości na przykład w takich typowych postępowaniach, darowizna na córkę, na matkę i wtedy taką nieruchomość można odzyskać, czy takie aktywo w tym przypadku. Tu też mogło dojść do czegoś takiego, czyli do jakiegoś wytransferowania środków na prywatne konto w formie tak naprawdę darowizny, czyli no bez dobrze, żadnego ekwiwalentu.
1: Ale czy syndyk, który jest w Estonii, ma prawo do poszukiwania takiego majątku, czy co mu daje taką możliwość?
2: Oczywiście, no są przepisy też międzynarodowe, które regulują prawo upadłościowe. Jeśli na przykład syndyk będzie miał takie podejrzenie, że jakaś część majątku może znajdować się w Polsce, też jest coś takiego jak uboczne czy wtórne postępowanie upadłościowe, które może się toczyć w tym kraju, w którym jest majątek i wtedy z pomocą też polskich organów można próbować właśnie takie środki odzyskiwać, więc no... Nie można powiedzieć na pewno, że nie ma co pukać do tych drzwi. Takie zgłoszenie wierzytelności nic nie kosztuje, poza oczywiście wynagrodzeniem pełnomocnika, ale też można zrobić to samodzielnie, a zawsze coś można na tym ugrać.
1: Tym bardziej, że w którymś momencie prezes Zonda, czy właściciel Zonda Krypto powiedział, że tam jest majątek, tylko nie ma do niego klucza. Pamięta pan takie
2: Pamiętam.
1: Zdanie? No i?
2: No jeśli on ten majątek w jakiś sposób ujawni, a takie są zapowiedzi jego obrońców...
1: Czyli Romana Giertycha, posła...
2: Być może w jakiś sposób ten majątek zostanie odzyskany przez tę spółkę. Też trudno powiedzieć, ta sprawa jest bardzo skomplikowana, bo jak właśnie wspomniałem, upadłość dotyczy spółki i ci ludzie, którzy są poszkodowani, mieli właśnie te gospodarcze kontakty ze spółką. Nawet odnalezienie pieniędzy gdzieś w szafie pana Krala, czy tam kluczy, no nie będzie na pewno oznaczało od razu tego, że te pieniądze trafią do spółki. Syndyk będzie musiał ustalić na przykład, dlaczego te pieniądze się znalazły w szafie pana Krala. Jeśli do tego dojdzie i będzie mógł skorzystać z jakiegoś instrumentu prawnego, to te środki będzie próbował odzyskać.
1: A w jakiej kolejności? No jest 100, powiedział pan tam, 146 tysięcy euro. Ile, tak?
2: 167, tak czytałem.
1: 167, no dobrze, to komuś można już oddać pieniądze? Jak to wygląda? Jaka jest procedura? Kto w pierwszej kolejności dostaje pieniądze? Czy syndyk sobie je bierze, żeby mieć pieniądze na operację? Co się dzieje?
2: Procedura jest taka, znaczy ja od razu zastrzegam, że mam w głowie cały czas procedurę polską, ale procedura estońska, z tego co zapoznawałem się z ustawą, bo jest ona po angielsku dostępna, więc no, można się z nią zapoznać, jest podobnie. Procedura wygląda w ten sposób, że teraz do 27 października tego roku można zgłaszać te wierzytelności. Jeśli ten termin...
1: Do 20 października?
2: 27 października.
1: I koniec, jak ktoś nie zgłosi, to nie ma.
2: Zasady tutaj akurat prawa estońskiego są trochę inne niż w Polsce. W Polsce jest tak, że zawsze tak naprawdę do końca postępowania można zgłosić tę wierzytelność. Jedyny taki problem, który się wiąże z tym, to jest konieczność uiszczenia opłaty tam około 1000 zł za to. W Estonii jest tak wyraźnie wskazane, że ten, kto się spóźni, owszem, może zgłosić taką wierzytelność, ale będzie zaspokojony w ostatniej kolejności. Czyli po prostu będzie mu jeszcze trudniej dostać jakiekolwiek zaspokojenie. Czyli ten termin tutaj jest bardzo, bardzo ważny.
1: No dobrze. Ma pan jakieś notatki? Ja nie wiem, jakie pytanie powinienem panu zadać. Czy jest pytanie, na którego nie zadałem, a które by pan chciał odpowiedzieć, coś powiedzieć?
2: Czy jeśli chodzi o notatki, to mam tutaj takie przykładowe zgłoszenie wierzytelności, które my robimy u nas. Oczywiście nie będę go pokazywał, bo tutaj są dane osobowe. Cóż mogę wskazać? No jest to taka właśnie instrukcja, którą mogę przekazać do tego zgłoszenia właśnie wierzytelności. Tak jak wspomniałem, do 27 października każdy, kto czuje się poszkodowany, powinien do syndyka na adres mailowy zgłosić taką wierzytelność. Ten adres jest łatwy do znalezienia w internecie, ja nie będę tutaj go podawał, też wymagałoby to literowania. Też pojawiają się już w internecie informacje, my też taki poradnik tworzymy, gdzie będzie wskazane wszystko, co jest konieczne do zawarcia w takim zgłoszeniu, czyli te wszystkie numery, sprawy, jakieś tam sygnatury, które trzeba podać i informacje, które trzeba zgłosić. To, co na pewno powinien zrobić jak najszybciej każdy poszkodowany, to po prostu zgromadzić wszelkie dowody, z czym jest trudno, bo nie ma już dostępu do tej giełdy, ale z naszego doświadczenia wynika, że większość ludzi jednak zapobiegawczo robiła różne zrzuty ekranu ze swojego konta. Te dowody trzeba zebrać. No i można albo samodzielnie na podstawie właśnie tych wzorów czy tych informacji, które są gdzieś w internecie podane, spróbować takie zgłoszenie sporządzić i wysłać do syndyka na jego adres mailowy. To może być po angielsku, nie musi być po estońsku, ale nie może być po polsku. Można też udać się do naszej kancelarii, czy też oczywiście do każdej innej, jaką sobie klient wybierze, po taką wycenę sprawy i działanie wspólne.
1: To proszę powiedzieć, jaka jest pana kancelaria?
2: Kancelaria Piotrowski i Wspólnicy z siedzibą w Warszawie.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Radiu Wnet, w Odysei Wyborczej.
2: Również dziękuję.
1: A pan wybrał kiedyś kryptowalutę jakąś?
2: Teraz zastanawiam się nad tym, czy może nie kupić jakiejś części Bitcoina, bo może na całego mnie nie stać, bo gdzieś tam pojawiają się prognozy, że będzie to rosło. Natomiast no, to, co tutaj właśnie robię, to poszukuję jakiegoś pewnego miejsca, gdzie to można kupić. A tak naprawdę no, trudno jest mi znaleźć giełdę, która by była rzeczywiście jakoś bardzo dobrze chroniona. Takim polecanym rozwiązaniem, o którym słyszałem, jest no, zakup gdzieś na jakiejś giełdzie takiej znanej i wypłacenie na swój fizyczny portfel. Nie mam, ale rozważam.
1: Dobrze. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Krzysztof Proć, radca prawny, był gościem Odysei Wyborczej. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję, pozdrawiam.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Mamy połączenie z panią prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Jolantą, panią doktor Jolantą Hajdasz. Dzień dobry, Jolu.
2: Dzień dobry, Krzysztofie. Witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
1: I mamy kolejną sprawę, bo kolejne zatrzymanie dotyczy dziennikarza. Tym razem to jest Piotr Matczuk.
2: Tak, dziennikarz Sierpika, który wcześniej pracował w firmach doradczych, szpijarowskich raczej, przed laty, natomiast ostatnio znany jest jako komentator w telewizji Republika, zajmujący się takimi dosyć poważnymi politycznymi sprawami i też warto chyba na to zwrócić uwagę. Jest to ten komentator, ten dziennikarz, który zapraszany jest do tak zwanych mediów drugiej strony, czyli tych, których po prostu nie poważa się takich dziennikarzy z Republiki czy z innych mediów konserwatywnych, a akurat on też tworzy zasięgi, że tak powiem, wtedy, kiedy wypowiada się właśnie w mediach, w których normalnie tego typu dziennikarzy nie ma. Więc sytuacja, w której ten dziennikarz jest zatrzymany o 6 rano, przewożony do prokuratury na drugi koniec Polski, czyli do Rzeszowa, po to, żeby omawiać sprawę, być przesłuchanym, żeby miał postawione zarzuty w sprawie już wcześniej umarzanej, w sprawie, w której były wszystko wyjaśniane, bo dotyczy to kampanii o wolnych sądach sprzed lat, kiedy po prostu, za którą w jakiś sposób odpowiadał, czy którą przeprowadzał, więc nic się nie udało wcześniej, nic się nie udało postawić zarzuty, więc pytanie brzmi, po co ta szopka, po co to przedstawienie dzisiaj, bo nie jest to człowiek, który się ukrywa na antenie telewizji, można go było widzieć wielokrotnie.
1: I jeszcze dodam, Jolunę, w Radiu Wnet w każdy piątek był gościem Łukasza Jankowskiego, też komentował sprawy polityczne.
2: No nie dziwię się, bo naprawdę ma wnikliwe i takie błyskotliwe wypowiedzi, więc po prostu jest cenionym komentatorem, więc tak naprawdę akurat powiem tego faktu, nie pamiętałam, że jest tak był regularnie na antenie Radia Wnet, ale to tylko właśnie potwierdza jego klasę jako właśnie komentatora spraw aktualnych i nie ma potrzeby, żeby chcąc kogoś przesłuchać, robić takie przedstawienie, przecież mają ci państwo, którzy, bo razem z nim była, przecież to też jest bulwersujące, zatrzymana wysokiego stanowiska urzędniczka obecnie Kancelarii Prezydenta Nawrockiego, pani Anna, i po prostu też ona odpowiadająca za wydarzenia organizowane przez Kancelarię Prezydenta z udziałem prezydenta. Ona ma też sukcesy na koncie, bo widzimy, jak wiele nieszablonowych pomysłów dotyczy funkcjonowania prezydenta Nawrockiego, jak bardzo ma po prostu dobry zespół, który potrafi na przykład zorganizować spotkanie w jastarni z młodzieżą, co jest przecież swoistym fenomenem i ewenementem. I ta władza też tę panią w ten sam sposób potraktowała. Ci ludzie mają rodziny, dzieci. Po co mają być zatrzymywani o 6 rano, żeby być przesłuchanymi, jeśli nawet uznamy, że takie przesłuchanie jest uzasadnione? Nikt z nich się nie ukrywa. Może być normalnie do prokuratury wezwany jak zwykły człowiek, który ma coś wyjaśnić, a nie to przedstawienie, bo dzisiaj na portalach w kajdankach zespolonych będziemy za chwilę widzieć jednego czy drugiego z tych osób albo pod eskortą, no to ten obrazek się do wszystkich przykleja. Potem nie ma znaczenia, że te zarzuty, więc pewnie się z nich wycofają, tylko no coś jest, nie ma na nich dowodów, tak? Tak nie wolno robić. To jest naprawdę naruszenie wszelkich standardów, a już jeżeli dotyczy to dziennikarzy, to jest atak na całe nasze środowisko.
1: Nie pierwszy.
2: I chcę tylko powiedzieć, że też mieliśmy takie przedstawienie 3 miesiące mniej więcej temu dotyczące pana redaktora Leszka Kraskowskiego, którego właśnie w ten sposób zatrzymano pod bardzo, mogę powiedzieć kolokwialnie, dętymi zarzutami, został aresztowany. Tylko presja, manifestacje, apele pisane, bo oburzyli się nawet dziennikarze Gazety Wyborczej wtedy, kiedy on trafił do aresztu, spowodowały, że nie odsiedział 3 miesięcy, tylko wyszedł po mniej więcej miesiącu, ale z bardzo takimi dokuczliwymi, jeszcze dodatkowymi represjami, można powiedzieć, czyli koniecznością stawiania się na policji w określonym miejscu regularnie, plus do tego dołączono szeroko upowszechniane zarzuty i jego problemy w życiu prywatnym. Efekt jest dzisiaj taki, że prokuratura wycofała się z tych środków represyjnych, że tak naprawdę został tylko jakiś jeden, i to bardzo wątpłych podstaw, zarzut dotyczący kierowania przez niego gróźb karalnych wobec komendanta policji, co jak tak się spojrzy gołym okiem na te maile i to, co on zrobił, no to widać, że to jest jakaś chucpa i nic więcej. I tak naprawdę mają nową pracę, no musi sobie układać życie na nowo, bo tak naprawdę chyba o to chodziło, żeby komuś uprzykrzyć życie, zrujnować życie, może nie do końca, ale na pewno na jakimś etapie stać się osobą taką niewiarygodną, którą jest ścigany, więc ma coś do ukrycia, no po to, żeby podważyć jego wiarygodność jako dziennikarza. I tak ta władza funkcjonuje, tak działa od swojego początku, czyli od grudnia 2023 roku.
1: I Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich nie tylko mówi o tym głośno i stara się pomagać dziennikarzom, którzy znaleźli się w potrzebie, ale właśnie stara się pomóc. I przykładem są nasze zbiórki pieniędzy, które mamy.
2: Tak, mamy w tej chwili, prosimy właśnie o zbiórkę dla Leszka Kraskowskiego, który znalazł się dramatycznej sytuacji, po tym, co właśnie w lipcu z nim wyczyniano. A więc jak ktoś może, to bardzo proszę, na portalu sdp.pl łatwo bardzo znaleźć linki do tych zbiórek, a po prostu powiem, że ma to znaczenie, bo wiecie Państwo, jednak się łatwo o tym rozmawia, jak mówimy o osobach, których kompletnie jakbyśmy nie znali, anonimowych, dla nas znanych właśnie z publikacji, jako twardzi, jako nieustępliwi, dociekliwi dziennikarze, ale to są zwykli ludzie i oni też mają swoje słabsze chwile i wtedy, kiedy jest ta solidarność z nimi okazywana poprzez na przykład drobną nawet wpłatę, poprzez to, że na przykład nasze stowarzyszenie, choć jest, też ma swoje różnego rodzaju zawirowania i problemy, ale stoi murem za tymi dziennikarzami i mówimy publicznie, że tak nie wolno, to ci ludzie są wzmocnieni też psychicznie, oni sobie radzą, dają radę i te nagonki na nich są wtedy bezskuteczne, co daje też wiatr w żagle tym, którzy po nich przejmą te ważne przecież pytania, no bo cały problem polega na tym, że atakowani są ci, którzy po prostu ośmielają się pokazywać słabe strony tej władzy, pokazywać wręcz różnego rodzaju nadużycia, niekompetencje. Dlaczego w ten sposób, zadam takie proste pytanie, kończąc pewnie swoją wypowiedź, nie przewożono pana Kasprzyka, który ma tyle, że tak powiem, różnego rodzaju znaków zapytania wokół swojej pracy zawodowej, mówię o tym lekarzu ze Szpitala Południowego, że chyba powinien być chociażby przesłuchany. No jego jakoś o 6 rano prokuratura nie szukała, ani nie wiozła na drugi koniec Polski w kajdankach, żeby po prostu pokazać, że cokolwiek pilnuje. On chodzi sobie swobodnie do wolności, chociaż miał dziwnego rodzaju zarobki, które są kontrowersyjne, leczył ludzi w sposób taki, że też pozostają po tym wątpliwości, czy ma kompetencje, i cały mechanizm, jaki stworzył na SOR-ze w Szpitalu Południowym, jest wysoce naganny. Co tutaj dużo mówić? Tego pana nie trzeba przesłuchiwać, ale dziennikarza, który ma coś do powiedzenia i ludzie chcą go słuchać, to już trzeba zrobić z niego złodzieja pospolitego albo jakiegoś przestępcę. No nie ma na to naszej zgody, na pewno będziemy publicznie bronić oświadczeniami i tak jak możemy tych, których no, ta władza prześladuje.

0: Nocne powtórki w net.
1: Odyseja wyborcza. Jest godzina 11.06. Nie wiemy, albo przynajmniej ja nie wiem, o której godzinie, bo dziś jest taki dzień, w którym obchodzimy 50. rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników, czyli KOR-u, tak?
2: To prawda, 23 września 1976 roku doszło do wystosowania apelu do społeczeństwa i władz

0: PRL, czyli dokumentu założycielskiego KOR-u.
1: Doktor Justyna Błażejowska jest gościem w studiu, a przy telefonie jest Antoni Macierewicz, pan minister. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry panu, witam państwa serdecznie, no i oczywiście panią doktor przede wszystkim. Bardzo jest mi miło, że uczestniczy pani w tej rozmowie.
1: To cofnijmy się, 50 lat temu, co się działo, gdzie pan był, co pan robił?
2: No 50 lat temu to już KOR istniał od 2 miesięcy, bo warto pamiętać, że on powstał w lipcu 1976 roku i wtedy właśnie po działaniu pana Jana Olszewskiego, który bronił tych robotników, którzy byli atakowani w sposób zarówno fizyczny, jak i przede wszystkim szli do więzień, ale warto pamiętać, że 6 z tych robotników, którzy walczyli wtedy demonstracyjnie przeciwko komunistom, zostali zamordowani. No a setki, tysiące było straszliwie bitych, no i wsadzanych do więzienia. Jan Olszewski ich bronił i właśnie z Janem Olszewskim zespół harcerski, który przygotowywał działanie niepodległościowe, postanowił założyć Komitet Obrony Robotników w lipcu 76 roku. No i przez 2 miesiące już było organizowane działanie ponad blisko 100 harcerzy, którzy jeździli do poszczególnych rodzin, którzy starali się, zbierali pieniądze dla tych osób, którzy wraz z Janem Olszewskim organizowali tych ludzi, którzy bronili w sądzie robotników walczących. A równocześnie negocjowaliśmy z poszczególnymi osobami, które liczyliśmy, że będą uczestniczyły w jawnym działaniu Komitetu Obrony Robotników, dlatego, bo idea harcerska była taka, żeby stworzyć formułę publiczną, formułę polityczną, która będzie broniła robotników i dążyła do niepodległości. Warto sobie z tego zdawać sprawę. I udało się to zrobić, chociaż było tylko członków 14 w Komitecie Obrony Robotników i w tej deklaracji, którą państwo teraz przywołali, którą właśnie napisaliśmy wówczas jako punkt odniesienia dla całego społeczeństwa narodowego polskiego. No zresztą poszczególne relacje, które były mniej więcej co 2 tygodnie informowane i przekazywane do społeczeństwa, były pisane także przez ten zespół, który zakładał KOR, czyli przez środowisko harcerskie. Myślę o Wojciechu Onyszkiewiczu, o Marku Barańskim, o Piotrze Naimskim, o Krzysztofie Łączyńskim, o Wojciechu Fałkowskim. No to byli między innymi, bo oczywiście było szereg ludzi, którzy tworzyli w ramach harcerstwa. No przynajmniej było 100 harcerzy, którzy działali wówczas na rzecz obrony polskich robotników. I cały najbliższy rok ówczesny, no do kwietnia 1977 roku był realizowany głównie przez KOR, chociaż oczywiście tych 14 osób, a tak naprawdę 12, no bo Piotr Naimski i ja byliśmy członkami KOR-u, czyli jawnej formacji, bo równocześnie realizowaliśmy tajną formację, która oddziaływała tak, żeby robotnicy byli ratowani, żeby także łączyć w całej Polsce zespoły, które będą broniły tych, których komuniści próbowali niszczyć. No niestety w kwietniu doprowadzono do aresztowania nas na 3 miesiące, no i to zmieniło późniejszą sytuację, ale ten pierwszy rok był fundamentalny z punktu widzenia Komitetu Obrony Robotników i środowiska harcerskiego.
1: A kto, bo bronienie robotników to od razu w trakcie trwania, czy po czerwcu, po tym, co działo się w Radomiu, co działo się w Ursusie.
2: Dokładnie tak, po 25.
1: Ale kto pierwszy powiedział komitet, że tworzymy Komitet Obrony Robotników?
2: No, pyta pan, to dla mnie niezręczne. No, rzeczywiście zaproponowałem taką nazwę i ten kierunek. Tak było, ale bez współdziałania z tymi wymienianymi przeze mnie osobami z harcerstwa, to byłoby niemożliwe, dlatego, bo pracowaliśmy w zespole harcerskim już od kilku lat, przygotowując formację niepodległościową. Taka była idea, którą rozpoczęliśmy w 69-70 roku.
1: Dzisiaj IPN i pani doktor Justyna Błażejowska przygotowuje spotkanie, na którym między innymi pan poseł, pan minister będzie obecny. Gdzie to spotkanie? O której godzinie?
2: O godzinie 17.
1: Ale to dajmy pani teraz chwilę dla pani doktor.
2: Pani wie lepiej, zgadzam się.
0: Szanowni Państwo, korzystając z tej niezwykłej obecności u pana redaktora w Radio Wnet, chciałabym Państwa najserdeczniej zaprosić na uroczyste spotkanie i dyskusję Komitet Obrony Robotników Razem Przeciwko Systemowi. Dziś o godzinie 17 w Centralnym Przystanku Historia imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego przy ulicy Marszałkowskiej 107 w Warszawie. To ten przystanek, który znajduje się przy metro Świętokrzyska. Będą obecni uczestnicy i świadkowie tamtych wydarzeń, ale będą także obecne między innymi piosenki Jana Krzysztofa Kelusa.
1: No to będzie piękne spotkanie. Czy pan minister, pan poseł Antoni Macierewicz też będzie obecny?
0: Oczywiście, jak pana ministra Antoniego Macierewicza mogłoby nie być, to w końcu on był inicjatorem akcji pomocy dla represjonowanych robotników po czerwcu 1976 roku. To on był pomysłodawcą formuły KOR-u, nazwy, był też autorem projektu deklaracji założycielskiej KOR-u.
1: Z tej właśnie z 23 września?
0: Tak, dokładnie.
1: Panie ministrze, pan napisał deklarację?
2: No to prawda, rzeczywiście tak było. Chociaż wtedy, kiedy ona była przyjmowana 23 września, siedziałem w więzieniu, dlatego że w ramach wspierania robotników aresztowanych akurat znalazłem się na 4 dni w więzieniu wówczas. No i nie mogłem na tym spotkaniu w 23 przyjść, chociaż było ono przeze mnie organizowane i miało taką fundamentalne znaczenie ogłoszenia już 14 osób, które będzie jawnie działało jako formacja niepodległościowa.
1: Te 14 osób, to wśród tych, których znamy, był kto? Pan Piotr Naimski, Jan Olszewski, ale też Adam Michnik.
2: Nie, proszę Państwa. Chcę bardzo jasno powiedzieć, że rola pana mecenasa Jana Olszewskiego była fundamentalna, niesłychanie istotna, kluczowa, dlatego, bo to dzięki niemu byli także inni, ci, którzy bronili robotników. Ale Jan Olszewski był człowiekiem, który się osobiście publicznie nie ujawniał jako działacz taki, dlatego, bo chciał mieć skuteczne możliwości działania prawnego. No i rzeczywiście tak było, był głównym niewątpliwie obrońcą robotników, ale także polityków. Więc on nie był formalnie rzecz biorąc, ale faktycznie odgrywał fundamentalną rolę, bardzo istotną rolę w Komitecie Obrony Robotników, choć formalnie w nim nie był.
0: Ale szanowni Państwo, ja chciałabym zwrócić uwagę na obecność w tym pierwszym składzie Komitetu Obrony Robotników starszych państwa. Były to takie osoby jak profesor Edward Lipiński, Antoni Pajdak, Ludwik Kohn, Aniela Steinsbergowa, Adam Szczypiorski. To były osoby w części urodzone jeszcze w XIX wieku. Najstarszy profesor Edward Lipiński miał 88 lat. Urodził się w 1888 roku. Były to osoby, które były zaangażowane w działalność niepodległościową, czasami jeszcze przed 1918 rokiem, przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Były to osoby aktywne w II Rzeczypospolitej i niezwykle zasuszone w okresie okupacji, a niektóre z nich, jak choćby pułkownik Józef Rybicki, brutalnie represjonowane po przejęciu władzy w Polsce przez komunistów. Sukces Komitetu Obrony Robotników polegał na tym, że do grupy tych młodych osób wywodzących się ze środowiska pierwszej warszawskiej drużyny harcerzy imienia Romualda Traugutta dołączyli ci starsi, ale dołączyli też przedstawiciele średniego pokolenia, na przykład Jan Józef Lipski, który był od początku orędownikiem idei powołania KOR-u, a w końcu przyłączył się także Jacek Kuroń, który od połowy lipca przebywał na przymusowych ćwiczeniach wojskowych w Białymstoku, ale przyjechał i kiedy okazało się, że KOR powstanie, zdecydował się do niego przyłączyć.
1: A co było później?
2: Jeżeli można dodać do tej relacji, która oczywiście ma olbrzymie znaczenie, to trzeba przypomnieć, że 12 września właśnie wraz z Piotrem Naimskim przekonywaliśmy zarówno Jana Józefa Lipskiego, jak i Jacka Kuronia, żeby jednak do KOR-u wstąpili. I tą osobą, która zdecydowała spośród tych dwóch, i to tak dramatycznie zdecydowała, był właśnie Jan Józef Lipski, który powiedział: no, nie mamy żadnych szans, będziemy aresztowani, ale uważam, że powinienem wejść, bo to jest sprawa dla robotników i dla Polski niepodległej, fundamentalna, w związku z tym, Jacku, wstępujemy. I Jacek Kuroń się na to też zgodził. Pamiętam dokładnie tę rozmowę, dlatego że ona była właśnie taka bardzo dramatyczna. Początkowo wydawało się, że oni nie będą członkami KOR-u. Tak jak zresztą bardzo wielu bardzo dzielnych ludzi uważało, że jawne działanie jest wówczas w aparacie komunistycznym, który był przecież sowiecki, no mało realistyczne. Wydawało się, że nie ma szansy stworzyć takiej struktury jawnej, a okazało się, że jest szansa. Dlaczego? Bo młodzież była bardzo zaangażowana, żeby walczyć z komunizmem. I to był kluczowy element, który sprawił, że KOR skutecznie działał i doprowadził później wraz z robotnikami, przede wszystkim z robotnikami we wrześniu 80 roku do największej formacji w całym świecie, chyba ponad 10-milionowej antykomunistycznej, która dała początek niepodległości Polski.
0: To spotkanie, o którym pan minister wspomniał, ono miało miejsce tuż po 12 września, natomiast 12 września odbyło się to zebranie u profesora Edwarda Lipińskiego, na którym to zebraniu uczestnicy środowisk twórczych i naukowych podjęli decyzję, że KOR nie powstanie. I kiedy okazało się, że ta idea została odrzucona, wówczas Antoni Macierewicz, Piotr Naimski postanowili założyć KOR sami. Było to właśnie to spotkanie, którego przebieg relacjonował pan minister Antoni Macierewicz, zorganizowane już z udziałem Jana Józefa Lipskiego i Jacka Kuronia. Natomiast...
2: Tę pomyłkę czasową rzeczywiście pani ma rację.
0: Tak, to drobna pomyłka w dacie. Natomiast podsumowując pierwszy rok działalności KOR-u, można powiedzieć, że potrzeba łączy. Tą potrzebą latem 1976 roku była konieczność udzielenia wsparcia ofiarom władzy. Natomiast kiedy po roku, po tej amnestii z lipca 1977 roku, kiedy wolność odzyskali zarówno uwięzieni korowcy, a z drugiej ostatni prześladowani po czerwcu 76 roku, wówczas po tym wielkim sukcesie okazało się, że on dzieli. To właśnie wtedy zaczęły ujawniać się w komitecie coraz częściej, coraz głębsze różnice ideowe, światopoglądowe, polityczne, które w praktyce były sporem o metodę działania, o cele i o radykalizm.
2: Pan pozwoli, można troszeczkę inaczej do tego podejść. My mieliśmy, pani doktor, mieliśmy pełną świadomość, że udział takich ludzi jak Jacek Kuroń na przykład, prawda, jest element alternatywny w sensie ideowo-politycznym. Za to byliśmy też przekonani i to było skuteczne, że w kwestii obrony robotników i wstępnej władzy, wstępnej walki z komunistami, on będzie walczył. I tak rzeczywiście było. Oczywiście po wrześniu, a nawet trochę wcześniej, ta sytuacja zrobiła się coraz bardziej jakby, no, różna między nami, dlatego że Kuroń ogłosił działanie takie, w którym no, wojsko rosyjskie będzie ma pozostawać w Polsce, czyli krótko mówiąc, nie będzie pełnej niepodległości, tylko pewna formacja demokratyczna, ale z Rosją decydującą o Polsce. Więc tutaj różnica polityczna była, ale działanie na rzecz robotników było wspólne.
0: Ale myślę też, że tutaj można powiedzieć wprost, iż z jednej strony uczestnicy środowiska Czarnej Jedynki i innych środowisk niepodległościowych, które stworzyły KOR, opowiadały się wprost za niepodległością, zrozumianą jako Polska bez komunizmu i bez komunistów. Natomiast ludzie skupieni wokół Jacka Kuronia i Adama Michnika, to tak zwana lewica laicka, uważali, że można dążyć do reformy systemu komunistycznego, do liberalizacji poprzez porozumienie z partią komunistyczną.
2: Rzeczywiście tak było, ale trzeba jednak pokazać, że była różnica między Jackiem Kuroniem, który był zdecydowany wstąpić im do KOR-u i działać publicznie, i panem Michnikiem, który postanowił, że w żadnym wypadku on nie będzie współtworzył KOR-u, tylko wyjechał do Francji i wrócił dopiero w kwietniu 1977 roku i wtedy zdecydował się wstąpić do KOR-u.
0: To prawda, Adam Michnik od 24 sierpnia 1976 roku przebywał za granicą, a do Polski wrócił 29 kwietnia roku 1977.
1: A Adam Czerpak, który realizuje Odyseję Wyborczą i słucha całej historii, może się dowiedział o tym, bo to jest źródło, i to jest pytanie do pana ministra, bo to jest właściwie źródło tego wszystkiego, co ten podział, tego wszystkiego, co się dzieje w III Rzeczpospolitej. Tak jest czy nie?
2: Tak, tak jest.
1: I to trwa.
2: I niestety trwa w sposób coraz bardziej dramatyczny. Tak rzeczywiście jest, ale jestem głęboko przekonany, że te 11 już teraz milionów Polaków, którzy jednoznacznie wspierają pana prezydenta Nawrockiego, a wybrało przecież 10,5 milionów Polaków, czyli jest olbrzymia, olbrzymia niepodległościowa formacja, zagwarantują, że odzyskamy niepodległość. Jestem o tym przekonany.
1: Że utrzymamy niepodległość, czy odzyskamy?
2: Odzyskamy niepodległość. Trzeba sobie zdawać sprawę, że decyzje, jakie podjęto przez ostatnie 2,5 roku dotyczące energetyki, dotyczące cywilizacji, dotyczące migracji, podstawowych formacji, które mają niszczyć Polskę. To są decyzje, które likwidują niepodległe państwo polskie, a teraz jest prowadzona fundamentalna działalność przez Tuska, mająca doprowadzić do likwidacji, wyrzucenia, do zniszczenia prezydenta Rzeczpospolitej. W związku z tym mamy do czynienia właśnie z walką przeciwko niepodległości, a ci, którzy formalnie są decydującymi o kierownictwie polskim, są zdrajcami.
0: Myślę, że ta historia cały czas trwa i nadal musimy walczyć o Polskę bez komunizmu i bez komunistów.
1: A dzisiaj o godzinie 17:00, gdzie?
0: Na przystanku Historia imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego przy ulicy Marszałkowskiej 107 w Warszawie, przy metro Świętokrzyska, spotkanie poświęcone Komitetowi Obrony Robotników w 50. rocznicę wystosowania apelu do społeczeństwa i władz PRL.
2: Trzeba jeszcze dodać, jeżeli pan pozwoli, że właśnie Donald Tusk i jego współpracownicy doprowadzili do tego, że w piątek, w zeszły piątek ogłosili historię Komitetu Obrony Robotników absolutnie nieprawdziwą, nie mówiąc o tym, że to rzeczywiście stworzyli KOR harcerze Rzeczpospolitej i że to była formacja niepodległościowa wtedy, kiedy ją tworzyliśmy. Zupełnie zmieniono uchwałę, mimo tego, że Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło prawdziwy projekt uchwały, to ludzie Tuska odrzucili to i przyjęli fałszywą formację obecnego Sejmu. Bardzo mi jest przykro, że taki materiał do społeczeństwa dochodzi. Mam nadzieję, że Polacy dzięki panu między innymi i innym mediom będą wiedzieli, jaka była prawda o niepodległościowej formacji Komitetu Obrony Robotników.
1: A tym bardziej, że jest Instytut Pamięci Narodowej, w którego biblioteki można by sięgnąć i wszystko przeczytać. Prawda, pani doktor?
0: Tak, jest Instytut Pamięci Narodowej, który zabiega i będzie zabiegać zawsze o prawdę.
1: Panie ministrze, panie pośle, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Ja dziękuję bardzo za rozmowę z panem i jestem bardzo zainteresowany tym spotkaniem, które o godzinie 17 się odbędzie. Zapraszam wszystkich państwa.
1: Antoni Macierewicz i pani doktor Justyna Błażejowska byli gośćmi Odysei Wyborczej. Bardzo serdecznie dziękuję, pani doktor.
0: Pięknie dziękuję.
1: I książeczka, bo ta książeczka będzie obecna dzisiaj. Siła KOR-u, siła oporu, głos KOR 50 lat, to specjalnie na dzisiejszy dzień wydana książka? Książeczka.
0: To akurat broszurka, malutka książeczka wydana przez Fundację Archiwum Jana Olszewskiego, ale oczywiście we wszystkich możliwych okolicznościach będzie można ją bezpłatnie otrzymać.
1: I tym akcentem kończymy dzisiejszą Odyseję Wyborczą. Adam Czerpak zrealizował, kiwnie głową, że ta historia KOR-u utkwiła w głowie. Tak, utkwiła dobrze. To wiemy, co się dzieje na świecie, wiemy, co się dzieje w Polsce, wiemy, co się dzieje i co zdarzyło się w Polsce 50 lat temu. Za chwilę serwis międzynarodowy, za chwilę Mikołaj Murkociński opowie na pewno o tym, co działo się w Nowym Jorku, o tych wszystkich spotkaniach bardzo ciekawych i dla Polski, i dla świata. Krzysztof Skowroński, życzę państwu miłego dnia.
3: Odyseja Wyborcza.
4: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Serwis Międzynarodowy Radia Wnet.
2: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witamy serdecznie w serwisie międzynarodowym Radia Wnet. Dzisiejszy program będzie takim, można powiedzieć, wydaniem specjalnym, poświęconym temu, co dzieje się aktualnie w Nowym Jorku. Trwa 81. sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów, Organizacji Narodów Zjednoczonych i to tam właśnie aktualnie dzieje się polityka międzynarodowa. Ale nie tylko tam, ponieważ dużo się również dzieje w Afryce. Dzisiaj jest środa, tak więc zamiast peryskopu międzynarodowego będzie tradycyjnie Zoom na Afrykę i rozmowa na temat tego, co dzieje się w Sahelu, a konkretnie co działo się w Sahelu, czyli w zachodniej części Afryki w przeciągu ostatnich miesięcy, ponieważ próbujemy nadgonić ten czas letni, a był to czas bardzo bogaty w wydarzenia, także na Czarnym Lądzie. Ale zaczynamy od wczorajszego przemówienia prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ. W tym roku to przemówienie trwało 37 minut, czyli znacznie krócej niż w roku ubiegłym, gdy Trump na mównicy spędził 57 minut. Przypomnijmy także, że ONZ ogólnie zaleca, aby przywódcy nie mówili dłużej niż 15 minut, ale wielu z nich, no a przede wszystkim prezydent Stanów Zjednoczonych, ma, powiedzmy, tutaj specjalne fory. Ale w każdym razie te 37 minut prezydentowi USA wystarczyło, aby przedstawić swoją wizję świata. Nie dziwi zatem, że tym najistotniejszym elementem jego wystąpienia była kwestia wojny z Iranem przed Zgromadzeniem Ogólnym. Wczoraj Trump powrócił do znanych już nam dobrze gruźb, a również jednoczesnego snucia wizji potencjalnego dealu z Iranem. Posłuchajmy.
3: I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran?
4: Muszę podjąć ważną decyzję. Czy zawrzemy z Iranem porozumienie, które pozwoli mu odbudować się i stać się krajem o wiele potężniejszym niż kiedykolwiek wcześniej? Być może jednym z największych na Bliskim Wschodzie, a nawet na świecie. Czy może mam zniszczyć Islamską Republikę i zrobić to szybko, nie dając jej szansy na ponowne zabijanie i niszczenie ludzi oraz krajów?
2: Tutaj w tłumaczeniu słyszeliśmy słowo zniszczyć, aczkolwiek bardziej adekwatnym tłumaczeniem byłoby unicestwić. I no cóż, prezydent Stanów Zjednoczonych nie po raz pierwszy mówi o unicestwieniu Iranu, ponieważ użył tego terminu również na początku kwietnia. Jednak o ile wówczas wywołało to wielkie poruszenie wśród społeczności międzynarodowej, na Stany Zjednoczone, na prezydenta Stanów Zjednoczonych posypały się wyrazy oburzenia, potępienia ze strony także państw europejskich, o tyle te późniejsze już podobne deklaracje Trumpa wzbudzały już znacznie mniejsze zainteresowanie, co dobrze pokazuje erozję wiarygodności prezydenta Stanów Zjednoczonych, przynajmniej jeżeli chodzi o kwestię irańską oraz jego deklaracje w tych sprawach. Wczoraj zareagowała w każdym razie na te słowa przede wszystkim delegacja irańska, która po prostu opuściła salę plenarną podczas przemówienia Trumpa. Podobnie zresztą jak delegacja kubańska, gdy Donald Trump określił Kubę mianem państwa upadłego. Być może również o tym opowie Zbyszek Dąbrowski. Trump odniósł się również do ostatniej globalnej dyskusji na temat możliwości uregulowania rozwoju sztucznej inteligencji na świecie. Przypomnijmy, że prezydent Stanów Zjednoczonych w minionych tygodniach kilkakrotnie wyrażał swój zdecydowany sprzeciw wobec takich pomysłów, które są formułowane przez samych szefów tych największych big techów odpowiedzialnych za rozwój AI. W każdym razie Donald Trump podkreśla, że byłoby to po prostu oddanie pola Chińczykom. Wczoraj natomiast zaproponował porzucenie dotychczasowego określenia sztuczna inteligencja.
4: Od tej pory we wszystkich dokumentach amerykańskich, a miejmy nadzieję, że także w dokumentach na całym świecie, zacznie się stosować trafniejsze określenie super zamiast sztuczna, a więc mowa o superinteligencji. Innymi słowy, witamy w nowym świecie superinteligencji, SI.
2: Zgodnie z oczekiwaniami Trump skrytykował również Organizację Narodów Zjednoczonych. Podobnie zresztą jak w zeszłym roku, tylko przypomnę, że w zeszłym roku Trump powiedział, że ONZ ma wielki, niewykorzystany potencjał. To się nie zmieniło. Zresztą w zeszłym roku także miał miejsce pewien incydent właśnie związany z Trumpem. Donald Trump jechał ruchomymi schodami w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku i w tym momencie właśnie, kiedy jechał, te schody się zepsuły. Później wykorzystał ten element, aby skrytykować ONZ. Nie inaczej było w tym roku. Skrytykował także Międzynarodowy Trybunał Karny, choć USA, przypomnijmy, nie są stroną MTK, jako że Waszyngton nigdy nie ratyfikował statutu rzymskiego. Nie oznacza to jednak, że Międzynarodowy Trybunał Karny nie może zajmować się w niektórych sytuacjach sprawami związanymi z obywatelami USA, na przykład niektórymi działaniami żołnierzy amerykańskich. Przypomnijmy także, że część tej krytyki amerykańskiej wobec MTK to jest związana również z decyzją tego Trybunału, aby aresztować, aby wydać nakaz aresztowania premiera Benjamina Netanyahu pod zarzutem zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości. A tutaj tak nawiasem mówiąc, taka ciekawostka dotycząca premiera Izraela Benjamina Netanyahu, że ten zdecydował się nie lądować w Nowym Jorku na jednym z lotnisk cywilnych, lecz w stanie New Jersey. Po części jest to związane z obawami strony Izraela, że sceptyczny wobec działań Tel Awiwu Zohran Mamdani, czyli burmistrz Nowego Jorku, mógłby w jakiś sposób wykorzystać obecność Benjamina Netanyahu w swoim mieście, aby być może nawet właśnie wprowadzić ten nakaz aresztowania MTK w życie. To tak nawiasem mówiąc, w każdym razie trzeba podkreślić przede wszystkim, że przemówienie Trumpa było w dużej mierze zorientowane na użytek wewnętrzny w kontekście zbliżających się wyborów midterms do kongresu, które odbędą się, przypomnijmy, w listopadzie. Wiele wskazuje na to, że nie będą one raczej należały do udanych dla republikanów. Amerykanie bardzo krytycznie oceniają sposób prowadzenia wojny z Iranem i dotyczy to również wyborców partii republikańskiej. Nie dziwi zatem, że Trump wykorzystał to przemówienie, chociażby, żeby zapowiedzieć ogromne spadki cen paliw, gdy wreszcie zawrze to porozumienie z Teheranem lub po tym, gdy Iran, a przynajmniej jego liderów, jeżeli wierzyć jego słowom, unicestwi. Problem polega na tym, że Amerykanie słyszą to samo już od wielu miesięcy. Być może jakiś przełom przyniosą tutaj wczorajsze, wielogodzinne, nieformalne rozmowy, które miały się odbyć między z jednej strony Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem, a z drugiej strony delegacją irańską obecną w Nowym Jorku. Teraz czas na Amerykę Południową, także w kontekście tej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. O Ameryce Południowej dużo się mówi, także w kontekście spotkań bilateralnych. I o tym opowie teraz już redaktor Zbigniew Dąbrowski, gospodarz audycji Tres por Tres, Republika Latina. Dzień dobry, Zbyszku.
5: Dzień dobry, buenos dias.
2: No więc jedno z tych spotkań dwustronnych, bilateralnych, to bez wątpienia spotkanie Trumpa z Delcy Rodriguez z Wenezueli.
5: Tak, to prawda. O czym trzeba powiedzieć, proszę Państwa, że jest to pierwsze spotkanie od 11 lat na tak wysokim poziomie, bo ostatnie spotkania na tak wysokim szczeblu, może powiedzmy w ten sposób, ostatnie takie spotkanie przywódców Stanów Zjednoczonych i Wenezueli miało miejsce w roku 2015 na szczycie międzyamerykańskim w Panamie. Wówczas to doszło do bardzo krótkiego spotkania pomiędzy ówczesnym prezydentem Stanów Zjednoczonych Barackiem Obamą, a ówczesnym przywódcą Wenezueli Nicolasem Maduro. Natomiast teraz to spotkanie było dużo bardziej owocne. Myślę, że przede wszystkim dla Wenezueli, chociaż myślę, że i Stany Zjednoczone też sporo uszczknęły z tego. Przypomnę Państwu, w zasadzie można było w ten sposób, że to spotkanie to jest taki kolejny poziom rozmów pomiędzy obydwoma państwami na temat współpracy? Na pewno można powiedzieć tak, że Wenezuela powoli przestaje być tym pariasem na arenie międzynarodowej, tym pariasem, nazwijmy to, odrzucanym przez wszystkich, no przede wszystkim ze względu na niedemokratyczne rządy, na łamanie praw człowieka. Owszem, Delcy Rodríguez no, cały czas symbolizuje te rządy chavistowskie, no ale jednak to już nie jest to samo, co miało miejsce za czasów rządów Nicolasa Maduro. No i na pewno przed Delcy Rodríguez tutaj jest bardzo szeroka droga, bo nie tylko z administracją Stanów Zjednoczonych, bo to był nie tylko Donald Trump, to był też Marco Rubio, to byli inni przedstawiciele administracji prezydenckiej, ale również to były spotkania z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, między innymi również z Międzyamerykańskim Bankiem Rozwoju. I to są spotkania, no, które mają na celu jak gdyby powrócić czy umożliwić Wenezueli i Wenezuelczykom przede wszystkim no, powrót na drogę rozwoju gospodarczego. Tu chodzi przede wszystkim o rozmaite pożyczki, które ewentualnie mogłyby rozruszyć wenezuelską gospodarkę, nie tylko opartą na ropie. Tutaj przypomnę Państwu, że no, Wenezuela całkiem niedawno scedowała część swoich złoży właśnie na rzecz Stanów Zjednoczonych. Jak przebiegło to spotkanie, trudno powiedzieć, bo było to spotkanie za zamkniętymi drzwiami. Marco Rubio powiedział, że było ono niezwykle owocne. Myślę, że owoce tego spotkania poznamy wkrótce.
2: To spotkanie ze stroną wenezuelską, ale także inny taki temat to tarcza Ameryk.
5: Tarcza Ameryk, tak, zgadza się. To jest w zasadzie powrót do pomysłu, który Donald Trump zaproponował w marcu tego roku. Tarcza Ameryk, która skierowana jest na organizacje przestępcze i myślę, że jest to duży krok naprzód. Organizacje przestępczo-terrorystyczne, bym powiedział, może nawet tak, używając oficjalnej nomenklatury. Organizacje, które rzeczywiście zachodzą za skórę nie tylko Stanom Zjednoczonym, ale również i nie tylko rządom Ameryki, krajów Ameryki Łacińskiej, ale również przede wszystkim zwykłym obywatelom zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i krajów Ameryki Łacińskiej. Mówimy tutaj, proszę Państwa, o tym, że Stany Zjednoczone i 14 krajów regionu Ameryki Łacińskiej i Karaibów w dniu wczorajszym ogłosiły takie pierwsze wspólne działanie mające na celu zbiorowe nałożenie sankcji na 24 grupy przestępczości zorganizowanej właśnie w regionie, zresztą które zostały określone jako bezpośrednie i wspólne zagrożenie. Tu o czym trzeba powiedzieć tak, że mówi się o wspólnej akcji mającej na celu zwalczanie plagi narkoterroryzmu, jak mówi tutaj oświadczenie. Oświadczamy w naszym zamiarze nałożenia zamrożenia aktywów, ograniczeń imigracyjnych i wizowych wobec członków, współpracowników i sympatyków tych organizacji oraz odpowiedzialności karnej dla osób, które świadomie udzielają wsparcia w tym logistycznego tym organizacjom. Mówimy, proszę Państwa, o takich organizacjach jak chociażby Maras, czyli między innymi Mara Salvatrucha, czy Barrio de Siocho, organizacje z Ameryki Środkowej, Tende Aragua, organizacja z Wenezueli, kartele meksykańskie, oczywiście też Armia Wyzwolenia Narodowego z Kolumbii, czyli ELN, frakcja dysydentów z FARC, również z Kolumbii, organizacje przestępcze z Brazylii, takie jak chociażby Primeiro Comando da Capital, czy Comando Vermelho, czy też świetlisty szlak z Peru. To te wszystkie organizacje zostały już zakwalifikowane przez rząd jako organizacje narkoterrorystyczne, co w zasadzie w praktyce umożliwia zastosowanie wobec nich de facto środków wojskowych. Zresztą warto wspomnieć, proszę Państwa, że sygnatariusze dokumentu ogłosili, że zwrócą się formalnie Iranie dostały Radę Organizacji Państw Amerykańskich o uruchomienie międzyamerykańskiego traktatu o wzajemnej pomocy, czyli tak zwanego TIAR, podpisanego w roku 1947 w celu koordynacji działań w obliczu zagrożenia komunistycznego. Oczywiście w tej chwili nie mamy zagrożenia komunistycznego, mamy w tej chwili zagrożenie to narkoterrorystyczne. Zresztą warto wspomnieć, że Donald Trump całkiem niedawno opisywał kartele narkotykowe jako ISIS z zachodniej półkuli i wzywał do bardziej zdecydowanej reakcji na przestępczość zorganizowaną. No tak czy inaczej, proszę Państwa, mówimy tutaj o tym, że wiele krajów, zwłaszcza tych krajów Ameryki Południowej, po zmianie władz na rządy prawicowe, na rządy, no powiedzmy, bardziej przyjazne z polityką Donalda Trumpa, takich krajów jak chociażby Peru, Chile czy Kolumbia, te kraje dołączyły właśnie do tarcz Ameryk i de facto w zasadzie w tym wczorajszym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele tych krajów, ale nie tylko, bo wiem też, uczestniczyły delegacje z Argentyny, Ekwadoru i Salwadoru. Natomiast o czym też trzeba powiedzieć, proszę Państwa, że do tej inicjatywy niestety nie chcą dołączyć dwaj bardzo poważni gracze na terenie Ameryki Łacińskiej, czyli Brazylia i Meksyk. Przynajmniej na razie nie chcą. Może bym powiedział w ten sposób, bo to nie znaczy, proszę Państwa, że rząd Brazylii czy rząd Meksyku nie chcą walczyć z przestępczością zorganizowaną, no ale wiecie Państwo, pod uwagę, z jednej strony mamy politykę. To są, przypomnę Państwu, rządy, które reprezentują lewicę, której z Donaldem Trumpem no nie bardzo jest po drodze. Z drugiej strony też zwłaszcza tutaj chciałbym zacytować prezydenta Brazylii Luisa Inácio Lula da Silva, który no cały czas nie bardzo zgadza się z polityką Stanów Zjednoczonych. W zasadzie no można powiedzieć tak, że on, zresztą Lula nawet wygłosił przemówienie przed Zgromadzeniem Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych. No i też tutaj cały czas wspomina o takim odnawianiu pokusy hegemonii ze strony Stanów Zjednoczonych na kontynencie. Powiedział również, że Brazylia nie jest niczym podwórkiem. Chodziło mu raczej o to, żeby po prostu Brazylia mogła rzeczywiście sama o sobie stanowić, również w przypadku walki z organizacjami przestępczymi. Moim zdaniem, jeżeli mogę tutaj wtrącić swoją opinię, no nie jest to najszczęśliwsza wypowiedź, ta część wypowiedzi prezydenta Brazylii, dlatego że no walka z organizacjami przestępczymi czy tymi narkoterrorystycznymi, używając słownictwa Donalda Trumpa, powinna być walką wszystkich rządów krajów Ameryki Łacińskiej, niezależnie od tego, którą ideologię, czy którą opcję, którą stronę polityczną, stronę polityki, może powiedzmy tak, reprezentują.
2: To powiedział Zbigniew Dąbrowski, gospodarz audycji Tres Portres, Republika Latina, i oczywiście zachęcam Państwa do słuchania tych audycji, aby dowiedzieć się więcej o polityce w Ameryce Łacińskiej. Dziękuję Zbyszku za dzisiejszy komentarz.
5: Dziękuję i życzę wszystkim udanego dnia.
2: A w Nowym Jorku przemawiał również po raz ostatni Emmanuel Macron, przynajmniej jako prezydent Francji. Warto o tym przemówieniu wspomnieć, ponieważ było ono w dużej mierze kontrą do przemówienia Trumpa. Choć Macron przemawiał tylko 19 minut, to postawił się tutaj w roli obrońcy multilateralizmu, dyplomacji wielostronnej. I Macron dużą część swojego przemówienia poświęcił sytuacji na Bliskim Wschodzie, sytuacji przede wszystkim w strefie Gazy. Posłuchajmy.
4: Rok temu właśnie tutaj było nas tuzin państw, które uznały Palestynę. Słyszę cyniczne uwagi niektórych, uznanie na papierze, spójrzcie na rzeczywistość. Ale jaką wiarygodność będziemy mieli, jeśli nadal będziemy pozostawać bierni wobec sytuacji w strefie Gazy? Niektórzy chwalą się rzekomym pokojem, ale ten pokój ani na sekundę nie przywrócił szlaków humanitarnych. Czy musimy stać z boku i patrzeć na ten spektakl, który przynosi nam wstyd wszystkim? Nigdy.
2: To powiedział Emmanuel Macron, który mówił także dużo o rozwoju sztucznej inteligencji, mówiąc o tym, że konieczne są jakieś normy, jakieś międzynarodowe regulacje. Mówił także o konieczności reformy Rady Bezpieczeństwa ONZ. Opowiedział się za rozszerzeniem jej składu, a całe swoje przemówienie zakończył okrzykiem Long Live United Nations, czyli niech żyje Organizacja Narodów Zjednoczonych. W Nowym Jorku mają także miejsce liczne wydarzenia poboczne, spotkania z politykami, organizowane przez media, przez różne instytucje, think tanki, spotkania bilateralne, wielostronne. Wczoraj jeszcze przed swoim przemówieniem Donald Trump spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Panowie dyskutowali m.in. o rozejmie energetycznym, ponieważ tutaj Stany Zjednoczone naciskają na to, aby Ukraina i Rosja przestały bombardować swoje infrastruktury krytyczne. Ze strony Ukrainy chodzi tutaj oczywiście o rafinerię na terenie Rosji. Była także mowa o dostawie Ukrainie rakiet typu Patriot, no i oczywiście negocjacje z Rosją. A na temat konieczności zawarcia tego rozejmu energetycznego mówił wczoraj w telewizji Fox News sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio.
4: Niepokoi nas, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy Ukraina kilkakrotnie atakowała statki powiązane ze Stanami Zjednoczonymi oraz amerykańskie dostawy ropy. Prawdopodobnie niecelowo, ale mimo to je atakowała. To kwestia, którą należy rozwiązać. Nie możemy pozwolić, by tak się działo.
2: Tym bardziej, że według Amerykanów, i powiedział to też Donald Trump, to te ataki również wpływają na wysokie ceny paliw na świecie, nie tylko to, co dzieje się w Zatoce Perskiej. Do tego, co dzieje się w każdym razie w Nowym Jorku, będziemy wracali w kolejnych serwisach międzynarodowych, natomiast teraz już czas na Zoom na Afrykę.
6: Zoom na Afrykę.
2: Wczoraj Mali obchodziło swoje święto narodowe, święto niepodległości Mali, które jednak znajduje się w bardzo trudnej sytuacji, a to w związku z narastającą presją ze strony ugrupowań dżihadystycznych na reżim w Bamako, na juntę wojskową generała Goity. Co dzieje się w Mali, co dzieje się ogólnie w Sahelu Zachodnim, opowie nam nasz gość, pan Paweł Wójcik, Opportunity Institute for Foreign Affairs. Dzień dobry panu.
7: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu też.
2: No to zacznijmy właśnie od tego, w jakim stanie jest aktualnie Mali właśnie w dzień po tym święcie niepodległości. Czy mamy do czynienia z przededniem upadku, kolejnego reżimu w stolicy Mali, w Bamako?
7: Tak naprawdę, no ja myślę, że jak najbardziej tak. Nie jest to kwestia dni czy miesięcy, ale no my uważamy, ci co rzeczywiście tutaj zajmują się całym Sahelem i tą otoczką terrorystyczną, że to jest rzeczywiście 100%, jeżeli cokolwiek się nie zmieni w następnych miesiącach, dosłownie w tym roku, który się niedługo kończy, jeżeli nic się nie zmieni, no to niestety w przyszłym roku najprawdopodobniej zobaczymy koniec tego status quo nie tylko Mali, ale także tak naprawdę sahelskiego, bo od Mali to wszystko taką kulą śnieżną w zasadzie może pójść. A Rosjanie, którzy w tym momencie stacjonują, no w tym momencie przygotowują się chyba na najgorsze, szczerze powiedziawszy. Już w kwietniu, kiedy terroryści z Wietnim, czyli powiązani z Al-Kaidą, zawiązali z Tuaregami, i próbowali wtedy zaatakować całe w zasadzie państwo na obszarze kilku tysięcy kilometrów. Już wtedy było wiadomo, że Rosja i Mali, junta Bamako są w odwrocie. To było widać podczas wielkiej walki w lipcu, gdzie Rosjanie ledwo udało im się obronić szturm na północy Mali swojej bazy, w której Tuaregowie i Al-Kaida wykorzystywali dosłownie dziesiątki dronów, żeby ich tam wykurzyć. No i teraz mamy kolejną kampanię już w centrum Mali i powoli takie wtwarzanie się Al-Kaidy do wszystkich miejsc, w których jeszcze niedawno tak naprawdę nie była w stanie wejścia. W tym momencie atakują bazy, nie tylko atakują, czy w zasadzie biwakują pod tymi bazami. Nikt nie jest w stanie ich stamtąd usunąć. To, co dosłownie kilka dni są w stanie stacjonować. No, w zeszłym tygodniu był atak koło miasta Diury. To około 150 żołnierzy malijskich, według przynajmniej France 24/5 Monde, zginęło. 90 osób z malijskiej armii zostało pojmanych i 5 Rosjan także zginęło. A potem, kilka dni potem, baza w Sewarze, bardzo ważna baza w centrum Mali, została znowu zaatakowana. Tym razem przez tak zwany drone swarm, czyli przez kilkadziesiąt dronów, które Al-Qaida użyła do zbombardowania tej bazy, a to jest ważna baza, ponieważ tam są przede wszystkim drony tureckie, Akinci i Bayraktary, prawdopodobnie, które zostały uszkodzone. No, Al-Qaida pokazywała jakieś tam zdjęcia, na których nie za wiele było widać, ale wiadomo jest, że na pewno straty były poważne, a Turcy, którzy starają się co miesiąc, dwa tam przylecieć i te swoje drony wyekwipować z powrotem, no tutaj prawdopodobnie nie są w stanie za bardzo zdziałać, jeżeli to dalej będzie się działo tak, jak się dzieje dosłownie w tym tygodniu.
2: To właśnie może wytłumaczmy też słuchaczom, dlaczego to jest tak kluczowy również dla Europy, również z naszej europejskiej perspektywy region. No bo Mali, Niger, Burkina Faso, no to są państwa, które nam wydają się bardzo dalekie, bardzo egzotyczne, które w dużej mierze pokrywają połacie pustyni, no ale jednak może tam powstać, z tego co pan mówi, może tam powstać jakiś nowy wielki kalifat, bo mówimy tutaj, jeżeli połączyć te kraje, które, czyli Niger, Burkina Faso, w których również jest duża presja dżihadystyczna, no to jednak powstałaby ogromna połać pod kontrolą dżihadystów w zasadzie no kilka tysięcy kilometrów od bram Europy. Czemu my powinniśmy tutaj tym się jako Europejczycy, jako Unia Europejska interesować?
7: No podstawa to są na pewno uchodźcy. To tutaj nikogo nie zdziwię, jeżeli coś powstanie. Tylko to tutaj muszę uczuli, że Al-Qaida nie będzie tworzyła kalifatu, tylko emirat. To jest ważne, bo to państwo islamskie będzie tworzyło kalifat, które też tam jest. Tak? I też się, tylko że w Nigrze jest ich główna siła. To na pewno uchodźcy, to cała migracja i no, to, co ostatnio widzieliśmy w Ceucie, tak naprawdę to będzie nic, jeżeli państwa, no takie właśnie jak pan przed chwilą wymienił, Mali, Burkina Faso, Niger, ale nie tylko, bo na przykład Benin przy granicy z Nigerią i sama Nigeria też w tym momencie ma ten dżihadystyczny sztorm bezpośrednio Al-Kaidy i państwa islamskiego, więc to na pewno trzeba mieć na uwagę też na pewno kwestie gospodarcze, no jeżeli chcemy się dywersyfikować, były plany dywersyfikacji, jeżeli chodzi o kwestie energetyczne, większe powiązanie Europy na przykład z Nigerią, jedna z nitek miałaby iść przez Niger, przez Algierię i dalej do nas, tak, no ale Niger w tym momencie ma sytuację podobną do Mali, jeszcze nie tak brutalną, ale to jest kwestia czasu w zasadzie i zaraz tam, gdzie będą te wszystkie nitki myślone, stawiane, tam zaraz będzie albo Al-Kaida, albo państwo islamskie znowu. No, jeszcze kwestie takie, że na przykład w ostatnim dosłownie roku jest cała sieć porwań obywateli zagranicznych, dosłownie półtora tygodnia temu Hiszpan został porwany znowu w Burkina Faso, wcześniej Szwajcarka, Austriaczka, Amerykanin, który dopiero został uwolniony, prawdopodobnie zapłacono za niego potężny okup państwu islamskiemu. No, i tutaj, powiedziałem wcześniej Al-Kaida i państwo islamskie, dlaczego to jest różnica? Jeżeli państwo islamskie też tutaj zdobędzie jakieś płacie terytorium, a okazuje się, że chyba będzie chciało, to już jest wiadomo, ja o tym pisałem w kilku swoich artykułach, że będzie próbowało atakować nas też z tego rejonu. Tak? No, bo pamiętamy, że państwo islamskie ma na świecie różne swoje miejsce działań, głównie w ostatnim ostatnich latach z Afganistanu, Pakistanu próbowało nas atakować, ale to się będzie powoli zmieniać. Już w Hiszpanii wiadomo było, że próbowano ostatnio, Hiszpania, Maroko i tutaj znowu Afryka, czyli te miasta hiszpańskie jak Ceuta. Tak?
2: A jeżeli chodzi o interesy rosyjskie, pan wspomniał o tej obecności rosyjskiej, no my o niej wiemy, że najpierw była tam grupa Wagnera, teraz to się nazywa Afrika Korps, ale czego w takim razie Rosja tam jeszcze szuka, skoro no chociażby w Mali no tam były spore straty i no co tam jeszcze, czego tam jeszcze Rosja szuka?
7: No właśnie to jest, dobrze pan mówi, bo to, okej, mówi się wielokrotnie, że Rosja tam była, no szczególnie jak był Wagner, że tam szukała surowców, że wydobywała złoto, chciała się zająć wszystkimi tutaj, nie wiem, kopalnią litu, jaką w ostatnich latach udało się tutaj stworzyć w Mali. No ale jest problem, są wielkie straty i te straty absolutnie są rekompensowane.

0: te terroryści wiwatują na ulicach, jak te ciężarówki rosyjskie stamtąd wyjeżdżają. No i w tym momencie, powiem tak, już w kwietniu prawdopodobnie Mali mogłoby się załamać, gdyby nie to, że Rosjanie obronili lotnisko w Bamako. Jeżeli by tego nie obronili wtedy, to Mali w tym momencie byłoby już pod władzą Al-Kaidy i Tuaregów na północy, ale to się nie zdarzyło i będzie tego powtórka w następnych miesiącach, bo wszystko jest kulą śnieżną w tym momencie. Coraz szybciej idą ataki, coraz więcej i obydwie strony nie mogą przestać, bo wiadomo jest, że jeżeli na przykład Al-Kaida z Tuaregami by przestała, no to w tym momencie Rosjanie dopiero co wprowadzili z Europy Gerany i próbują atakować dronami. W zasadzie nie patrząc, czy są wielkie straty cywilne, czy nie. Więc Al-Kaida razem z Tuaregami nie będą siedzieć i czekać, aż ich Rosjanie będą dronami tutaj sprzątać, tak? Tylko muszą iść dalej, tak żeby Rosjanom uświadomić, że w Mali nie będzie żadnych perspektyw. A wygląda na to, że Rosjanie, decyzja polityczna zapadła i jest następująca. Musimy obronić każdy centymetr, jaki w tym momencie jest w Mali, więc starają się Rosjanie, w tym momencie są setki Rosjan w mieście Gao, niedaleko właśnie Kidalu, setki wozów, też czołgi, które zostały tam przewiezione, więc oni wiedzą, że jeżeli tego nie obronią, to prawdopodobnie ta cała też otoczka, no to wiadomo, nie mamy na to czasu, ale jest ta cała polityka, strategia rosyjska, jednocześnie koordynowana przez Ministerstwo Obrony, przez GRU i przez służby takie jak SVR, które mają na celu właśnie wywarcie wpływu rosyjskiego na Afrykę, też przeciwko na przykład Francji, przeciwko Europie i żeby tych wszystkich watażków nakłonić do współpracy z Rosjanami. Więc jeżeli tutaj w Mali im to nie wyjdzie w następnych miesiącach, jeżeli dostąpi upadek Mali, no to pokaże to wszystkim w Afryce, że Rosja nie jest w stanie doprowadzić do takiego przełomu. Przełomu, który jeszcze kilka tygodni tak naprawdę temu był niezbyszce, bo tak naprawdę dzięki Rosjanom to junta w Nigrze się uratowała, bo wtedy atak był pucz w części armii w Niamey i to właśnie Rosjanie według nas przeważyli tą szalę. No ale widzimy, tutaj jest w Nigrze oni pełnią rolę takiej gwardii pretoriańskiej, bezpośredniej ochrony reżimu, jednostki takie jak właśnie generał Tsiani, dyktator. A tutaj w Mali to jest jedyna w tym momencie w Afryce, no nie mówię o Centralnej Afrykańskiej Republice, bo tam jest tak naprawdę struktury wagnerowskie jeszcze stare, ale tutaj w Mali jest rzeczywiście, to są żołnierze rosyjscy, jeżeli tutaj nastąpi upadek, no to prawdopodobnie będzie połowa porażki całej strategii rosyjskiej w Afryce tak naprawdę.
1: I o tym na pewno będziemy jeszcze rozmawiali w Zoomie na Afrykę, ponieważ jest to duży obszar, dużo aktorów i coraz więcej chętnych sił zagranicznych, aby tym regionem się zainteresować. Pan Paweł Wójcik, Opportunity Institute for Foreign Affairs, był gościem Serwisu Międzynarodowego. Dziękuję, do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo.
1: I ja również Państwu mówię do usłyszenia. Dzisiejszy Serwis Międzynarodowy przygotował Mikołaj Murkociński. Udanego popołudnia.
2: Serwis Międzynarodowy Radia Wnet. Nocne powtórki w net.

0: FM.
1: Halo, dzień dobry, to ja. Co zrobimy z tak pięknie rozpoczętą miłością?

0: Reklama.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
0: Po reklamie.
1: Autopromocja.
3: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
1: To była autopromocja.
4: Bydgoszcz 104,4 FM.

0: wiadomości wnet.
1: Dzień dobry, 7.1, Jakub Duszek, zapraszam na wiadomości. 81. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ rozpoczyna się w jednym z najtrudniejszych momentów od czasu powołania organizacji, a Polska była w istocie państwem założycielskim. ONZ rozpoczął swoje wczorajsze przemówienie prezydent Karol Nawrocki, który dużo mówił o destabilizacyjnych działaniach Rosji. Rosja wykazuje się tą samą imperialną pychą, która w przeszłości prowadziła do niewyobrażalnych cierpień oraz tragedii dwóch wojen światowych. Przemawiając, Nawrocki zwrócił uwagę na zaangażowanie Polski w działaniach ONZ. Przypomniał, że polscy żołnierze w błękitnych hełmach służą w tej chwili w Libanie, wykonując zgodnie swoje obowiązki pomimo trudnej sytuacji bezpieczeństwa w całym regionie. Prezydent nawiązał również do polskiego cudu gospodarczego i nadziei na naszą stałą obecność w grupie G20. Podziękował za zaproszenie do tego formatu Donaldowi Trumpowi. Poruszył też tematy nielegalnej migracji i technologii. Kończąc, zwrócił uwagę na to, że świat stoi obecnie w punkcie zwrotnym.

0: Xi Jinping wezwał Chiny i Stany Zjednoczone do pokojowego współistnienia i budowania relacji opartych na współpracy. W liście opublikowanym z okazji trzydniowej wizyty w USA chiński przywódca zaapelował, by oba mocarstwa postrzegały się jako partnerzy, a nie konkurenci. Jego zdaniem porozumienie między Pekinem i Waszyngtonem może sprzyjać zarówno rozwojowi Chin, jak i realizacji hasła Donalda Trumpa o ponownym uczynieniu Ameryki wielką. Xi podkreślił również potrzebę wyznaczenia nowego kierunku w relacjach obu państw, który pozwoli uniknąć konfrontacji i zapewni pokojowe współistnienie dwóch największych potęg. Donald Trump powitał chińskiego przywódcę w Waszyngtonie podczas uroczystości na lotnisku, przedłużając automatycznie rozejm handlowy z Chinami. I wracamy do Nowego Jorku. Prezydent Iranu Mesud Pezeszkian powiedział, że jego kraj po niemal 7 miesiącach wojny ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem nigdy nie ugnie kolan, ale jest gotowy na dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu. Odpowiadając na groźbę Donalda Trumpa, który zapowiedział unicestwienie Islamskiej Republiki, jeśli wkrótce nie zostanie zawarte porozumienie, Pezeszkian powiedział na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ, że Rosja i sankcje jedynie zwiększą opór Irańczyków. Pezeszkian zaznaczył również, że ewentualne porozumienie musi zakładać zniesienie amerykańskiej blokady uniemożliwiającej irańskim statkom korzystanie z kluczowego szlaku wodnego w Zatoce Perskiej. Delegacja USA opuściła salę na początku wystąpienia irańskiego prezydenta. Waszyngton nie skomentował dotąd jego słów.
1: Prognoza pogody.
0: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu na południowym zachodzie z możliwymi burzami. Wysoko w Tatrach nie przestanie padać śnieg. Temperatura maksymalna od 14 do 16 stopni, miejscami na północy 13, a w rejonach podgórskich około 12.
2: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
3: Miłość mocna jak skała. Miłość. Ileż to piosenek i wierszy o niej napisano? Chyba miliony. Skoro słuchasz radia, to doskonale wiesz, że zdecydowana większość piosenek mówi właśnie o tym. O miłości. Dlaczego poświęcamy jej aż tyle uwagi? Dlaczego reklamodawcy namawiają nas do zakupu swoich produktów, kusząc obietnicą szczęśliwej miłości? Dlaczego to miłość wprawia nasz świat w ruch? Chodzi o to, że każdy chce być kochany. Chcemy bliskich więzi z innymi ludźmi. Pragniemy też tej wyjątkowej więzi z drugą ludzką istotą, mężem czy żoną. Jest też miłość na innych poziomach. Między rodzicami i dziećmi, między rodzeństwem, między przyjaciółmi. Gdy kochamy, otwieramy się i odsłaniamy. Niemal zawsze miłość kogoś rani. Ale istnieje miłość szczególna. Miłość Boga Ojca do Jego dzieci. Ona nigdy nie zawodzi. Jest niewzruszona, jak skała. A nawet gdyby góry zachwiały się i runęły, mówi prorok Izajasz, to miłość Boga do nas pozostanie niewzruszona.
4: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
5: Reklama.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
8: Nasz naród jak lawa.
9: Gen wolności.
10: Młodzież w walce z komuną.
11: Fundacja Skrzydła Sztuki zaprasza na żywą lekcję historii.
12: To muzyczna opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym.
13: Historia Kordiana i Mickiewiczowskich dziadów oraz żołnierzy wyklętych połączona ze wspomnieniem Grzegorza Przemyka, Emila Barchańskiego i wielu innych bezimiennych, którzy nigdy się nie poddali.
14: Bo to nie będzie opowieść o ofiarach.
15: To będzie opowieść o wojownikach.
13: Najbliższy pokaz już 27 września o godzinie 18:00. Scena Stygmat w Warszawie.
14: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
16: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
17: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
18: Studio Wilno, czwartek, 11:30. Wilno i Litwa bliżej.

0: niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
1: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
2: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet. W każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
5: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski. Sofa Surfing.

0: Tu mówi Warszawa, Krakowskie Przedmieście 79, Krzysztof Skowroński. Witam Państwa bardzo serdecznie i oświadczam, to jest faktem, dzisiaj jest 24 września, godzina 7:11. W Warszawie, co będzie się działo, nie wiemy. W Waszyngtonie będzie spotkanie na szczycie szczytów, czyli prezydenta Stanów Zjednoczonych i prezydenta Chin. W swoim własnym domu, w gabinecie jest pan profesor Piotr Grochmalski. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Czego spodziewamy się po tym szczycie szczytów?
1: No to jest na pewno kontynuacja tego, z czym mieliśmy do czynienia. Ta intensyfikacja jest charakterystyczna po tym szczycie w Chinach. Xi i Trump jest dogrywka, gdzie sednem jest chyba ta sama kwestia, czyli ten komunikat o próbie dążenia do strategicznej stabilizacji świata. Natomiast to, co gdzieś tam w tle jest, a co charakterystyczne w tej polityce Bidena, gdzie praktycznie nastąpiła totalna krytyka i odejście od polityki Trumpa, to jedno, co ewidentnie charakteryzowało obie administracje, to jest ta polityka uznawania, że wysokie technologie są tym obszarem, w którym Stany Zjednoczone muszą utrzymać dominację i stąd, jak pamiętamy, Biden utrzymał restrykcje na cały obszar wysokich technologii. Szczególnie dotyczyło to chipów, szczególnie tych firm na przykład i Tajwanu, i Holandii, które dysponowały technologiami poza zasięgiem Chin. I to był ten obszar wyznaczonej jakby konfrontacji z Chinami. I tutaj konsekwentnie nawet ci sami ludzie, którzy stosowali te nowoczesne techniki wojny gospodarczej z Chinami, Trumpa wspierali, później Bidena. Więc w tym wymiarze jest twarda i konsekwentna realizacja tej amerykańskiej globalnej strategii. No i też ten prezent, który Xi otrzymał od Trumpa w postaci porozumienia zawartego niemal na ostatnim zakręcie przed szczytem, a mianowicie porozumienie w sprawie Grenlandii, które jest naprawdę w tej sygnalizacji strategicznej ma ogromne znaczenie dla Chin, bo pokazuje, że Amerykanie zbierają elementy swojej takiej, porządkują właśnie globalny wymiar swojej strategii i realizują konsekwentnie to, co Trump zarysował w tej swojej strategii bezpieczeństwa narodowego z grudnia 2025 roku.
0: Prezent oczywiście w cudzysłowie.
1: Tak, oczywiście, bo to jest pokazanie, że tak naprawdę jak to wszystko przeanalizujemy, odsuniemy się nieco na bok, to widzimy, że ta ocena Hallabransa, że mamy tutaj dogrywkę jakby zimnej wojny, że to dzisiaj jest coś, co przypomina w pewnych zarysach okres rywalizacji sowiecko-amerykańskiej. Oczywiście w zupełnie nowej scenografii, w sytuacji, w której Chiny to nie jest Związek Sowiecki, dlatego że praktycznie we wszystkich istotnych elementach, poza jednym, Chiny są zdecydowanie silniejsze od ówczesnego Związku Sowieckiego. Poza jednym, czyli poza arsenałem nuklearnym, bo tutaj nadal, mimo tego, że Chiny bardzo przyspieszyły, to nadal obecna Rosja posiada większy arsenał nuklearny od Chin, a we wszystkich innych formatach Stany Zjednoczone mają bardziej podgórkę niż to było w przypadku rywalizacji ze Związkiem Sowieckim.
0: Ta rywalizacja technologiczna trwa. Chińczycy kontra Amerykanie, kto podzieli, kto szybciej sztuczną i kto lepiej będzie zarządzał sztuczną inteligencją, to trwa. Ale czy w czasie takiej rozmowy jest też tak, że no to porozmawiajmy o Iranie i zaczynają prezydenci rozmawiać o Iranie. Prezydent Trump mówi jedno, prezydent Chin mówi drugie. Czy takich rozmów bezpośrednich nie ma?
1: No, oczywiście, że są. To wynika z cech charakterologicznych obu prezydentów, ale także z logiki prowadzenia tego typu spotkania. No to on w tej samej istocie one się niczym nie różnią od na przykład rozmów, jakie prowadzono z jednej strony Churchill, a z drugiej strony na przykład Stalin. To jest takie miejsce, gdzie można z jednej strony oczywiście próbować w błąd wprowadzić swojego rozmówcę, ale z drugiej strony uzyskiwać pewne elementy psychologicznej przewagi. No bo to, co jest w takiej rozmowie, to jest przecież element ogromnych przygotowań jednej i drugiej strony. Ta finalizacja w postaci bezpośredniej rozmowy przywódców jest poprzedzona ogromną, gigantyczną pracą analityczną obu państw. No, zarówno Amerykanie, jak i Chińczycy posiadają gigantyczne zasoby informacji i zdolności do takiej ciągłej analizy działań i postępowań drugiej strony. To są naprawdę ogromne zaplecza. Amerykanie dysponują zasobami w różnej formacji, think tanków, systemów analitycznych, całego środowiska analitycznego, które kosztuje Amerykę no, mniej więcej dwa razy więcej tego, co my płacimy na zbrojenia, jeśli chodzi o Polskę. Więc to pokazuje skalę tych działań. To są sumy idące naprawdę w dziesiątki miliardów dolarów. Szacuje się w tej chwili, że Stany Zjednoczone wydają na analitykę powyżej 65 miliardów dolarów, więc to pokazuje skalę tego typu działań. To samo dotyczy Chin. To są rzeczywiście dzisiaj dwa, w cudzysłowie, potwory analityczne, które mają gigantyczne zaplecze analizujące praktycznie każdy aspekt działania drugiej strony.
0: Użył pan na samym początku wypowiedzi terminu strategiczna stabilizacja. Na czym miałaby polegać?
1: Na dogadaniu się co do tej formuły. Kiedyś Brzeziński proponował taki duopol, który miał być elementem stabilizacji. No, na tym w istocie problem polega. Czy jest możliwe zbudowanie stabilnego świata? Przecież ten układ zimnowojenny, co by o nim nie mówić, oparty na strachu wobec globalnej wojny nuklearnej, okazał się stabilnym systemem. Mearsheimer, amerykański profesor, realista, uważa, że to jest jeden z najbardziej stabilnych układów geostrategicznych na świecie, a więc taki układ dwubiegunowy, który oczywiście ma swoje enklawy, który ma swoje elementy niestabilności, bo dzisiaj świat jest rzeczywiście ogromnie złożony, między innymi ze względu na nowoczesne technologie, bo to nie tylko kwestia sztucznej inteligencji, ale także funkcjonowania w tym wymiarze kwantowym różnego rodzaju instrumentów i działań z tym związanych. No i też mieliśmy do czynienia z tą kwestią, która nie została dzisiaj rozstrzygnięta. Mianowicie chodzi o COVID i konsekwencje COVID-u. Czy była to ucieczka wirusa ze specjalnego laboratorium chińskiego. No jedynego takiego poza Stanami Zjednoczonymi, gdzie prowadzi się tego typu eksperymenty. A pamiętajmy, że w tym Wuhan prowadziły eksperymenty grupy badawcze z Chińskiej Akademii Nauk, grupy wojskowych, które właśnie dotyczyły zdolności do ataku wirusa poprzez układ oddechowy człowieka. No i fakt, że prowadzono tego typu eksperymenty w oparciu o rozpoznany wirus, który został utajniony. Badania z tym związane, bo jest pewna logika z tym tego typu działań, to znaczy one, tego typu rozpoznanie powinno trafić do Banku Informacji Globalnej. Tak nie było, to znaczy to zostało schowane w ten sposób, że ta jednostka została jakby podpięta pod zupełnie inną jednostkę chorobową i w związku z tym utajniono przypadek zaistnienia ataku tego typu wirusem. Później prowadzono intensywne badania, w jaki sposób bojowo wykorzystać tą jednostkę. Więc po dzień dzisiejszy nie wiemy, co tak naprawdę miało miejsce w Wuhan, czyli epicentrum epidemii wybucha w tym miejscu, w którym jest jedyne z kilku tego typu laboratoriów na świecie i jedyne poza Stanami Zjednoczonymi, w związku z tym przypadek wydaje się wysoce mało prawdopodobny. No ale ta kwestia, bo Chińczycy bardzo dużo uwagi poświęcają właśnie temu obszarowi, jeśli się analizuje ich badania wojskowe, to ten element stanowi bardzo istotny element wariantowania, jeśli chodzi o ewentualny konflikt globalny, więc warto na to zwracać uwagę. No ale oczywiście mamy tą potężną rywalizację o dominację strategiczną w sztucznej inteligencji. Tutaj rzeczywiście Chińczycy wyprzedzili jakby Amerykanów, bo oni pierwsi zbudowali zintegrowany system badań, który sztuczna inteligencja miała stać się także elementem funkcjonalnym zarówno w gospodarce, jak i w systemach militarnych, jak i w polityce systemu nadzoru społecznego, który został potężnie wzmocniony właśnie tuż przed wybuchem COVID-u, bo to też zdumiewający przypadek, że odpalenie tego projektu, który przecież był testowany wstępnie przez Amerykanów, Amerykanie go odrzucili, uznali, że on nie będzie w stanie być przeforsowany w systemie prawnym Stanów Zjednoczonych. Później był testowany w Azji i praktycznie Chińczycy go wzięli, rozbudowali i dzisiaj on stanowi bardzo istotny element takiej polityki wewnętrznej chińskiego państwa wobec obywateli. Ale rzeczywiście ten wyścig sztucznej inteligencji, jakbyśmy na niego nie patrzyli, też z pewnym przymrużeniem oka, bo to nadal nie jest sztuczna inteligencja, daleko jej do tego. Tym niemniej jako instrument wsparcia analitycznego jest to bardzo niebezpieczne narzędzie. No, widzimy, co się dzieje na wojnie ukraińskiej, gdzie następuje stopniowe włączanie algorytmów w systemy dronowe, czyli te drony, które coraz częściej działają w formie chmur, a więc to już jest naprawdę zupełnie nowa jakość prowadzenia wojen. Swego czasu, dawno, dawno temu Lem opisywał, że rozwój technologii zbrojeniowych pójdzie właśnie w tą stronę. No i tak rzeczywiście postępuje. No i w przypadku tego typu uderzeń, tego typu rozwiązania są testowane na bieżąco na polu walki, bo to widzimy, jak z jaką dynamiką rozwija się wojna ukraińska w tym wymiarze technologicznym. Tutaj Polska no, ewidentnie odstaje. My nie mamy świadomości, jak to dzisiaj wygląda. To nie jest już tam uderzenie jednego, dwóch, trzech dronów, tylko to są już uderzenia z wykorzystaniem na przykład 1000, 1200, 1500 dronów za jednym razem. To obie strony produkują miesięcznie kilkaset tysięcy dronów i one cały czas modelują się. To są ciągle zmieniające się technologie, techniki, działania na polu walki, zmienny sposób wykorzystania w wymiarze operacyjnym tego typu systemów, to zresztą widzimy. Naprawdę my tutaj nie zrobiliśmy lekcji, jeśli chodzi o...
0: To jeszcze na chwilę wróćmy do tego, co się działo w Nowym Jorku w czasie sesji Narodów Zjednoczonych. Liczne spotkania. Ja patrzę teraz na zdjęcie prezydent Trump i prezydent Zełenski w trakcie rozmowy. Jest tam prezydent Iranu, jest oczywiście prezydent Karol Nawrocki, jest minister Sikorski, ale... delegacje z całego świata, prezydent Erdogan i tak dalej. Co z tego wszystkiego wynika? Czy przybliżyliśmy się do pokoju, do czegoś związanego z Iranem, pokoju na Ukrainie, zmniejszenia zagrożenia Rosją, czy też te wszystkie problemy pozostają w tym samym punkcie, w którym były, panie profesorze?
1: No, za tym wszystkim, o czym mówimy, czyli za tym dzisiejszym tempem uprawiania polityki, realizowania polityki, te struktury nie nadążają. Ale nadal bardzo istotnym elementem polityki są bezpośrednie spotkania. I fakt, że prezydent Nawrocki miał dobre wystąpienie, i rzeczywiście fakt, że ma świetne relacje z prezydentem Trumpem, chociażby to spotkanie, rozmowa podczas kolacji, gdzie dogrywano dwie kluczowe kwestie. Z jednej strony ważny, bardzo ważny sygnał strategiczny, a więc stała baza amerykańska w Polsce. Kolejna, bo przecież Ryzikowo jest taką stałą bazą, ale też stały garnizon sił amerykańskich w Polsce wysunięte do busła 5. Korpusu. To są też przecież elementy stałej infrastruktury. To nie jest element mobilny. I sygnał wysłania rotacyjnych wojsk amerykańskich do państw bałtyckich. To są takie mocne sygnały, jak to łączymy z tą wielką analizą geostrategiczną, czyli Grenlandia i mocny akcent dotyczący wschodniej flanki NATO, czyli sygnał skierowany do Rosji i sygnalizacja między Polską a Turcją, a przecież Turcja ma świadomość naszej pozycji, naszej roli na wschodniej flance NATO. I w związku z tym ta intensyfikacja spotkań Erdogana, fakt zaproszenia i przyjęcia przez Erdogana wizyty w Polsce, fakt bezpośredniej rozmowy, kolejnej zresztą, bo tych rozmów bilateralnych z liderem Turcji jest cały szereg. To pokazuje, że jakby realizuje się taka koncepcja, którą widać w tle, a więc takiej świadomości pewnej wspólnoty interesów strategicznych między Turcją a Polską. I to się bardzo mocno wpisuje w koncepcję prezydenta Kaczyńskiego, ale dodajemy do tego to, co jest cały czas w grze i to jest bardzo ciekawy projekt, tu Polacy za tym stoją. Ten projekt bukareszteńskiej dziewiątki poszerzony o Szwecję i Finlandię, czyli zbudowanie tutaj na tym kierunku północno-środkowym, jeśli chodzi o NATO, też nowego wymiaru strategicznego. I jak wpisujemy to w Grenlandię, no w zasadzie to są oczekiwania Amerykanów, czyli oni właśnie tak to widzą. W związku z tym Amerykanie przesunęli ten ciężar swojej aktywności w tym wymiarze strategicznym, co widać wyraźnie w tym dokumencie strategicznym, jakim jest strategia bezpieczeństwa z 2025 roku, a mianowicie to właśnie wschodnia flanka NATO, północna flanka NATO. To są te obszary, na które Amerykanie kładą nacisk i łączą to z Grenlandią. To jest właśnie ta jedna logika strategiczna.
0: Taki wał obronny, który chcą stworzyć Amerykanie.
1: Sensoryczny, bo to trzeba widzieć dzisiaj w zupełnie innym formacie. Amerykanie nie oczekują już tak, oczywiście ten wymiar stricte militarne, tak, ale to jest postrzeganie świata w kategoriach sensorycznych, sieciowych, zdobywanie ogromnej ilości informacji i analizowania ich na bieżąco, więc mamy do czynienia z przejściem w zupełnie nowy format bezpieczeństwa. To już nie tylko twarda logika czołgów, aczkolwiek to też, to się toczy bardzo ciekawa dyskusja na temat odporności amerykańskiej i w odpowiedzi na obecne zagrożenia, przejścia z tego modelu szybkich, błyskawicznych wojen prowadzonych przez Amerykę, a to jest konsekwencja doświadczeń wietnamskich, no ale także oczywiście afgańskich i irackich, modelowanie w stronę krótkich, szybkich wojen, ale doświadczenia właśnie Iraku, doświadczenia Afganistanu, czy też doświadczenia dzisiaj Ukrainy pokazują, że Amerykanie muszą mieć też infrastrukturę przygotowaną do długotrwałych konfliktów, na wyczerpanie, a w tej chwili takiego podejścia nie ma. Gospodarka amerykańska, zresztą gospodarki europejskie nie były przygotowane na to, aby być w stanie budować zaplecze na długotrwały konflikt, na wyniszczenie.
0: To wróćmy jeszcze do wystąpienia prezydenta Trumpa. Jak pan słuchał wystąpienia prezydenta Trumpa na forum ONZ-u, kiedy prezydent Trump mówił, jesteśmy najlepsi w tym, najlepsza gospodarka, najlepsza technologia, najszybsze to, najszybszy rozwój, najwięcej tego, najwięcej tamtego. Chwalił Stany Zjednoczone i pokazywał, że to jest teraz z powrotem najsilniejsze mocarstwo na świecie. Śmiał się pan, czy myślał pan, że ma pan do czynienia z kimś, kto jest wizjonerem czy szaleńcem?
1: W tych obszarach, w których się toczy dzisiaj twarda rywalizacja, no to trzeba powiedzieć, że no jest to z pewnością pewne chcieństwo po stronie Stanów Zjednoczonych, ale to chcieństwo, które ma za sobą zaplecze. No z punktu widzenia najważniejszych zasobów, to Amerykanie są poza zasięgiem. Znaczy, naprawdę nie ma przykładu na świecie żadnej gospodarki, która by konsekwentnie z dekady na dekadę zawsze notowała wzrost. Nie ma. Żadna inna gospodarka w długiej perspektywie historycznej nie osiągnęła takich parametrów. Amerykanom się to udaje. Co więcej, oni mają najlepszy punkt wyjścia. Mają bardzo stałe zaplecze gospodarcze, jeśli chodzi także o koszt logistyczny, koszt transportu jednostki. To serce Ameryki, ono naprawdę jest też poza zasięgiem zdolności akumulacji kapitału w porównaniu do innych państw. Nadal, mimo oczywiście pewnych pęknięć, tąpnięć, dolar jest także poza zasięgiem jakichkolwiek pomysłów związanych z tym, że jakaś waluta będzie próbowała spełniać tą samą rolę. No póki co jest to także poza zasięgiem wszystkich innych walut. W związku z tym, gdybyśmy tak dokonali twardej analizy, to te różnego rodzaju koncepcje pokazujące, że mamy do czynienia z zderzeniem się dwóch potężnych państw Stanów Zjednoczonych, Chiny, one nie odbiegają od rzeczywistości, ale też prawdą jest, no, mamy cały szereg takich autorów jak Todd, którzy mówią, że to już jest koniec Ameryki, czy też koniec Zachodu. To tak mówi od lat 70. No, upłynęło trochę lat i Stany Zjednoczone póki co w tym wymiarze supernowoczesnych technologii, bo jak w tej chwili czytam, co oni robią, jeśli chodzi o przejście na zupełnie nowy sposób rozwoju technologii nuklearnych, bo przecież Amerykanie w tej chwili także dokonują zmian, jeśli chodzi o ich sposób podejścia do taktycznej broni nuklearnej. No, istnieje głębokie przewartościowanie. Pytanie, na ile Trump jest w stanie obudzić w Amerykanach to, czego doświadczyły kiedyś i Tokio. Pamiętamy, ja żyłem w tym okresie, gdzie wszystko się wydawało rozstrzygnięte, że to Japonia pożre Stany Zjednoczone, ogromna histeria, że już Japończycy wykupują Hollywood i tak dalej. Dzisiaj oczywiście To, z czym mamy do czynienia, to jest też taka mgła wojny. To znaczy, jak to dzisiaj realnie wygląda, to jest o tyle trudno, że toniemy w ilości informacji i w ilości takiego tworzenia mgły strategicznej, szczególnie przez tych dwóch głównych graczy, ale w sytuacji, której doświadczamy, a więc no, naprawdę pogłębiającej się autodestrukcji Unii Europejskiej i idiotyczności pewnych działań podejmowanych przez Unię w każdym wymiarze, od tych działań strategicznych poprzez gospodarcze, ideologiczne, polityczne, to naprawdę ta jakaś swoista histeria, która nie dostrzega, że mamy do czynienia z dalszą dogrywką tej takiej wielkiej geostrategicznej batalii o Eurazję. No, to nie ulega wątpliwości, że Chiny mają swoje ambicje wobec tego tego megakontynentu. Stany Zjednoczone dwukrotnie porządkowały tutaj sytuację. Za drugim razem pozostały, aczkolwiek Stalin był przekonany w swoich kalkulacjach, że Roosevelt czy Stany Zjednoczone się zwiną i opuszczą kontynent, opuszczą Europę, opuszczą Eurazję, tak jak to miało miejsce po I wojnie światowej. I taka tendencja wtedy narastała. Jakieś tam stopnie same błędy Stalina spowodowały, że Stany zostały, ale też błędy samych Europejczyków.
0: Te błędy Europa nadal popełnia. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Również i dobrego dnia.
0: I panu również.
1: Słuchaczom.
0: Tych ile książek naraz? 17? 27? Pan profesor czyta?
1: Ale to jest tajemnica. To jest tajemnica warsztatu pracy.
0: Dobrze. Profesor Piotr Grochmalski, gość Poranka Wnet. To jeszcze raz wszystkiego dobrego i dziękuję za rozmowę.
1: A ja dziękuję panie redaktorze za taki miły poranek.
0: Jest godzina 7:38. To w takim razie teraz posłuchamy fragmentu wystąpienia prezydenta Rzeczpospolitej na forum ONZ.
2: Szanowni Państwo, od wielu lat przedstawiciele mojego państwa próbują na tej sali oraz na sali Rady Bezpieczeństwa wskazywać, że sytuacja, gdy stały członek, Rosja, usiłuje bezskutecznie, lecz z pełnym okrucieństwa uporem podbić sąsiednie państwo i zdestabilizować cały region, jest zaprzeczeniem zasad, które wszyscy wyznajemy jako sygnatariusze Karty Narodów Zjednoczonych. Rosja destabilizuje sytuację w Europie poprzez jawną napaść, prowadzenie operacji hybrydowych, aktów dywersyjnych i sabotażu, a także ignorując kolejne rezolucje tego zgromadzenia. Wykazuje się tą samą imperialną pychą, która w przeszłości prowadziła do niewyobrażalnych cierpień oraz tragedii dwóch wojen światowych. Pogarda dla prawa międzynarodowego nie może jednak stać się normą. Nie jest za późno, by przywrócić prymat prawa międzynarodowego i wzmocnić fundamenty systemu, w którym zasady mają znaczenie, w którym społeczność międzynarodowa wspólnie i solidarnie sprzeciwia się zakazanej w Karcie Narodów Zjednoczonych agresji. Szanowni Państwo, Federacja Rosyjska, kierując się imperialną i neokolonialną wizją świata, próbuje narzucić innym swoją wolę. W istocie kwestionuje tym samym prawo każdego narodu do samodzielnego decydowania o własnym losie. Neoimperialna i neokolonialna polityka to w gruncie rzeczy próba powrotu do świata, w którym o granicach, bezpieczeństwie i przyszłości państw i narodów decydowałyby nie one same, ale inne państwa uznające siebie za silniejsze i predestynowane do dominacji. A wówczas siła zastępowałaby prawo. To próba powrotu do koncertu mocarstw. Nie może być na to zgody. To siła prawa powinna decydować, a nie prawo siły. Polska jest szczególnie świadoma konsekwencji rosyjskiego kolonializmu i imperializmu. Historia nauczyła nas, że wolność i suwerenność nie obronią się same, Dlatego jesteśmy zdeterminowani, aby przeciwdziałać zagrożeniom, jakie coraz śmielej stawia przed nami agresywna polityka Kremla. Jako przedstawiciel państwa sąsiadującego z Rosją chcę jasno powiedzieć, to nie my szukamy konfrontacji. Umacniamy nasze sojusze, rozwijamy armię i modernizujemy jej wyposażenie nie po to, by prowadzić wojnę, lecz po to, by jej zapobiec. Naszym celem jest odstraszanie i obrona. Obrona dwóch wartości, które stanowią również fundament Karty Narodów Zjednoczonych. Wolności i suwerenności. Niezmiennie postrzegamy Sojusz Północnoatlantycki jako gwaranta europejskiego bezpieczeństwa. NATO pozostaje zjednoczone dla nadrzędnego celu, jakim jest obrona naszej wspólnoty po obu stronach Oceanu Atlantyckiego. W Europie i Ameryce, na wschodniej flance i na jej północnym odcinku. Z satysfakcją więc przyjmujemy wzmocnienie bezpieczeństwa regionu arktycznego, które staje się faktem na skutek podpisanego wczoraj porozumienia pomiędzy naszymi sojusznikami. Szanowni Państwo, musimy jednak jasno powiedzieć, współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa nie ograniczają się do klasycznych działań militarnych. Rosja prowadzi działania wymierzone w fundamenty stabilności międzynarodowej, uderzając w bezpieczeństwo żywnościowe świata poprzez ataki na porty i statki transportujące zboże, a także poprzez świadome wywoływanie kryzysów, które dotykają miliony ludzi poza Europą. Równolegle prowadzona jest szeroko zakrojona wojna hybrydowa, obejmująca sabotaż, cyberataki oraz operacje destabilizacyjne na niespotykaną dotąd skalę, w tym sztucznie wywołany kryzys migracyjny. Są to działania zaplanowane, skoordynowane i konsekwentnie realizowane. Ich celem jest osłabienie państw, podważanie zaufania społecznego oraz rozbijanie jedności wspólnoty międzynarodowej. Nie mamy do czynienia z incydentami, lecz z trwałą, przemyślaną strategią. I właśnie dlatego odpowiedź na te działanie nie może być doraźna, ani połowiczna. Musi być stanowcza, konsekwentna i musi być także wspólna.
0: I to był fragment wystąpienia prezydenta Karola Nawrockiego na forum ONZ. Jest godzina 7:42.
3: Studio Szanghaj.
0: Jednak uznajemy, że to, co się dzieje teraz w Waszyngtonie, jest najważniejszą informacją dnia. Prezydent Chińskiej Republiki Ludowej wylądował w Waszyngtonie i to lądowanie, i to przywitanie prezydenta Chin transmitowała chińska telewizja i oglądał pan Andrzej Zawadzki-Liang. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No i jak to, jak ceremonia, jak lądowanie w Waszyngtonie prezydenta Chin wyglądało?
4: Tutaj właśnie chciałbym poruszyć dwie sprawy. Z jednej strony oczywiście ta ceremonia przywitalna. No teraz jest noc, odpoczywa pan prezydent w hotelu Woodward Astoria w Waszyngtonie. Na pewno znów naszego czasu, także chińskiego, po południu, znów to jest różnica czasu, to jest różna, no ale nic, zostawmy ją w spokoju. Przede wszystkim chciałbym wylać trochę zimnej wody na gorące głowy polskich relacji, czy tych, co zapowiadali tą wyjątkową uroczystość, jaką prezydent Trump miał zgotować na lotnisku w bazie wojskowej pod Waszyngtonem. Otóż dla mnie, i chociaż tutaj dla wielu ekspertów chińskich, to no, w Chinach zawsze się podkreśla pozytywy. No. Natomiast dla mnie to nie było nic szczególnego. Otóż po pierwsze, prezydent Xi samolot przyleciał jakby trochę wcześniej i chłopaki byli nieprzygotowani. Po prostu wszystko odbywało się jakby samolot stał i w tej chwili podjechały schodki, dywan trzeba było przygotować, dywany, no bo jeden, drugi. No w ogóle jakiś malutki tutaj zrobił im chyba niespodziankę, Chyba nie za bardzo śledzili, gdzie ten samolot jest. Bo jak to usprawiedliwić, że nie byli w ogóle gotowi na jego przylot. No ale prezydent Xi przyleciał z małżonką, oczywiście. No i czekał, jak to wszystko przygotują. Dalej sprawa potoczyła się tak, że No różnie mówią, że mieli czekać na niego gwardia honorowa, 500 żołnierzy amerykańskich, w ogóle wszystko. No a stało się tak, że owszem, to było spal 10 żołnierzy amerykańskich po jednej, po drugiej stronie, którzy nawet równo nie potrafili trzymać tej broni. No to myślę, że polska gwardia honorowa bardziej jest zdyscyplinowana i bardziej wyćwiczona niż ta amerykańska. Więc to robiło też takie wrażenie no, mało profesjonalne, szczególnie jak porównamy, jak był witany Trump w Chinach w maju. I teraz zszedł oczywiście najpierw z samolotu, żeby dać czas na przygotowanie, to zeszła część delegacji chińskiej. Dopiero na samym końcu zszedł prezydent Xi z małżonką. Na lotnisku była pani Melania, małżonka pana Trumpa, więc to było różne. Dlaczego ja też podkreślam trochę różnicę, trochę tak samo? Bo to w zasadzie przywitanie prezydenta Xi na lotnisku pod Waszyngtonem, w tej bazie wojskowej, nie różniło się specjalnie zbyt dużo od tego, co prezydent Trump zrobił, kiedy witał na Alasce prezydenta Putina, też zresztą w bazie wojskowej, notabene. Też w bazie wojskowej i też przywitał go na płycie lotniska i też był przelot samolotów. Zresztą w tym momencie nawet media chińskie to uchwyciły, kiedy był przelot tych samolotów myśliwskich, wojskowych nad nimi, to chyba lecieli zbyt nisko, bo był taki huk, że nawet wszystkie media chińskie i potem też i zagraniczne, widzę, pokazały, jak Trump był skrzywiony, cały był skrzywiony jak w tym huku, tak się trzymał i w ogóle przestał salutować, bo to było w tym czasie, kiedy był hymn amerykański. Notabene, mój kolejny argument, że to było tak sobie przygotowane, oczywiście chcieli, żeby to wypadło, był ten, że przecież kiedy już prezydent Trump przeżegnał się przy schodach z prezydentem Xi, zapoznał się, przywitał się. No i oczywiście Melania z małżonką prezydenta Xi. Notabene prezydent Xi zawsze był dżentelmenem. Zawsze Trump go tam odciągał, a on zawsze z Melanią się żegnał, przywitał, zawsze uściski jak kwiaty. On pokazał się naprawdę ze strony, wiedział jak się pokazać, żeby Amerykanów, że tak powiem, serce ich chwycić. Ten soft power na pewno miał opanowany. No ale notabene kolejny taki fragmencik był taki, że prezydent Xi i prezydent Trump stali przy tych schodach i dobrze rozmawiali z 5 minut, może nawet więcej niż 5 minut. Po prostu rozmawiali sobie tak, takie sobie rozmówki prowadzili i czekali. Wtedy, kiedy zaczęli już odchodzić od schodków, to znów orkiestra wyszła przed szereg, znaczy gdzieś tam była z boku, która... to orkiestra zaczęła grać hymn chiński, kiedy oni szli. Nie kiedy z reguły protokół dyplomatyczny taki, że głowy państwa stoją. Kiedy stoją, oczywiście przed tam frontem czy w ogóle, stoją i wtedy odgrywa się hymn jednej i drugiej strony. Oni stanęli przed flagami. Był poczet sztandarowy z jednej strony z flagą chińską, trzech żołnierzy amerykańskich i z flagą amerykańską. Zresztą tu chyba bardzo fajnie wyszło, bo Trump stanął przy fladze chińskiej, a Xi był przy fladze amerykańskiej. Więc to też takie zdjęcie, powiedzmy sobie marketingowo, dość tak dwuznacznie wyszło. Inny aspekt tego przywitania był taki, że po prostu no, panowie w zasadzie, no oczywiście prezydent Trump pomachał, jak odjeżdżał swoją limuzyną, oczywiście własną chińską, czerwony sztandar, prezydent Xi pomachał mu oczywiście i w ogóle uroczystość się szybko zakończyła. Zresztą to było czasu, chociaż mojego czasu to było, bo przed 5 rano, przepraszam, przed 6 rano, natomiast kwestia była taka, że waszyngtońskiego czasu to było popołudnie, późne popołudnie. Więc oni, mojego chińskiego czasu, prezydent Xi prosto pojechał do hotelu. Do hotelu, który, jak wspominałem, w Waszyngtonie, gdzie tam oczywiście nieliczni Chińczycy go tam witali przed wejściem do hotelu, no ale tam to była ścisła kontrola, żeby nie robić manifestacji, ale to wiadomo. Także to był przywitany. W delegacji są wszyscy najważniejsze osoby ze strony chińskiego rządu. To znaczy jest i ten minister odpowiedzialny za negocjacje, wicepremier, w randze wicepremiera, za negocjacje. Zresztą był niedawno w Nowym Jorku, 2 dni temu, 3 dni temu, ze Stanami Zjednoczonymi, wicepremier Haley Feng. Był oczywiście Wang Yi, minister spraw zagranicznych, ale też moją uwagę zwrócił to, że był minister obrony. Minister obrony, także sprawy wojskowe na pewno będą też w jakimś tam zakresie przedmiotem rozmów. Może nie bezpośrednio między innymi, ale między oficjalami z danych ministerstw na pewno to będzie się działo.
0: A co z punktu widzenia Pekinu jest najważniejsze w czasie tej wizyty?
4: Wysłuchano do tej pory, już u mnie jest oczywiście popołudnie, różnych ekspertów chińskich, którzy bardzo licznie zaproszeni do mediów chińskich, telewizji. No, generalnie rzecz biorąc, nikt nie ma specjalnie wygórowanych ambicji, czy relacji, czy takich opinii. Wszyscy przewidują kilka spraw. Po pierwsze, że najważniejsze jest zachowanie stabilizacji. Tak, ta stabilizacja, jak to nazywają, stabilizacja, ta nowy wyraz, co pan też z profesorem, strategiczna stabilizacja, żeby nie pogorszyły się stosunki. Bo proszę zwrócić uwagę na jeden aspekt. Od maja, kiedy prezydent Trump był tak witany i goszczony i tak ładnie się wypowiadał o Chinach, on nic się w relacjach chińsko-amerykańskich nie było przełomu. Nie stanął się żaden przełom. Mało tego. Amerykanie zarzucili przecież kolejne ograniczenia na import robotów chińskich, samochodów elektrycznych, no i w ogóle ograniczeń bez liku. Na czarną listę wpisali wiele chińskich przedsiębiorstw, że współpracują tych technologicznych, największych oczywiście, że współpracują z armią. Więc Chiny z kolei kupiły niewiele z tych, co Trump zapowiadał, soi, ziarna soi. Kupiły oczywiście tam kilka milionów ton. Z Boeingiem wciąż nie wiadomo, czy kupili, czy nie, bo Trump twierdził, że kupili. No, do tej pory nic nie wiadomo, nie kupili. Na pewno te tematy będą wciąż w grze, czyli rolnictwo amerykańskie i dostęp do chińskiego rynku i zakupy. Na pewno będzie w grze temat zakupu tych nieszczęsnych Boeingów, kiedy szczególnie Airbus się rozpycha na rynku chińskim i ma już ponad 50% udziałów w nim. No i do tego dochodzą też kwestie, no kwestia może powiedzieć, że najważniejsza w tym wszystkim, kwestia Tajwanu. Bo nikt nie ukrywa, że ta kwestia w stosunku do kwestii handlowych będzie kwestią bardzo ważną. Wprawdzie Trump przed tą wizytą wypowiadał się bardzo ładnie i mile o prezydencie Xi. Z kolei sekretarz skarbu Benset zapowiedział, że ta kończąca się umowa o nieeskalacji wojny handlowej, nie wprowadzaniu nowych ceł, ona jest nazywana tak dziwnie, o wiarygodności, że ona 10 listopada miała się kończyć, więc ona zostaje przedłużona do 10 stycznia. 10 stycznia i że 10 stycznia no, on liczy na to, że to będą jakieś uzgodnienia, że ma być jakiś duży deal, duży z Chinami, że jednak dojdą do porozumienia. Tymczasem jest kwestia też jeszcze jedna, a mianowicie ze strony chińskiej z kolei jest wczoraj ogłoszone, tak, wczoraj ogłosił rząd, że od 1 października zaostrza procedury i eksport wszystkich jakichkolwiek komponentów służących do tego fentanylu nieszczęsnego, gdzie tak Amerykanów, że to z Chin narkotyk, który im właśnie psuje społeczeństwo. Co Trump zawsze podnosił, fentanyl. Więc Chiny robią kolejny gest tutaj zaostrzający. Oczywiście nieprzypadkowo, myślę, też ukazał się w chińskiej telewizji w dniu wczorajszym, tuż przecież przed wizytą, wywiad z Elonem Muskiem. Elon Musk dla chińskiej telewizji dał wywiad na zasadzie wyłączności, gdzie no, po pierwsze wychwalał prezydenta Xi jako wspaniałego lidera, bez którego Chiny by w ogóle nie osiągnęły tego. Wychwalał oczywiście chińskie osiągnięcia technologiczne i sztucznej inteligencji. Twierdził, że po pierwsze, że Chiny są w stanie dogonić w układach scalonych tych najbardziej rozwiniętych, tych takich najbardziej wrażliwych strategicznie w ciągu 2-3 lat. I uważam, że tutaj do Amerykanów i do firm chociażby tej słynnej tajwańskiej są w stanie już to osiągnąć. No, chwalił oczywiście pracowitość chińskich robotników, absolutnie. Jego gigafabryka, która już tam od początku wyprodukowała kilka milionów samochodów, które notabene oprócz chińskiego rynku one idą na eksport. Notabene też do Europy. Do Europy, co wprost powiedział, że idą do Europy, do Azji. To jest, ta fabryka nie tylko pracuje na rynek chiński. Zresztą on ma drugą gigafabrykę, ale to jest, o niej jak mało wspominał, to jest fabryka magazynów energii elektrycznej. To on tam obok postawił. Także on jest bardzo mocno zaangażowany w Chinach. No, wiadomo jest też, że będzie jutro pojutrze, w każdym razie z tym czasem to trochę różnicy, będzie wielka kolacja w Białym Domu na cześć oczywiście prezydenta Xi. I tam mają być wszyscy najwięksi amerykańscy biznesmeni. Bo nikt jakoś z amerykańskich dużych firm nie zamierza się wycofywać z Chin. Tak to przynajmniej tak wygląda na dzień dzisiejszy.
0: To tak,
4: no i mamy... Tak? Proszę.
0: No i mamy.
4: No i przede wszystkim mamy to, że wszyscy, którzy twierdzą, że właśnie oni... Będzie jakiś przełom, nie należy się tego spodziewać. Mamy to, co jest. Mamy to, co jest i to w zasadzie będzie sukcesem, jeśli uda się to zachować, ten status quo. Natomiast kwestią zasadniczą, którą wszyscy komentatorzy tu podnoszą, chińscy, jest nie tyle się obawiają o kwestie ekonomiczne. To też jest ciekawe, bo poprzednio, przed majową wizytą dużo była mowa o ekonomii, o gospodarce, o tej współpracy amerykańskiej, no, że tutaj trzeba było coś by zrobić. Tymczasem okazuje się, że nie. Ale teraz dominującym tematem nie tyle jest ekonomia, co właśnie Tajwan. Zbrojenia Tajwanu. Że oczywiście będą na pewno kolejne naciski na Trumpa, żeby po prostu już zdeklarował jednoznacznie, że nie sprzeda broni amerykańskiej na Tajwan.
0: Zawsze jest w polityce coś. Za coś o tym będziemy rozmawiać z Andrzejem Zawadzkim Liangiem. Być może jutro. Trzymamy rękę
4: na pulsie. Być może. Będziemy w kontakcie.
0: Trzymamy rękę na pulsie. Jest godzina...
4: Oczywiście, absolutnie. Śledzę uważnie.
0: A my posłuchamy w takim razie piosenki Kesera Sera.

0: 8. Jakub Duszak, zapraszam na wiadomości. Struktury takie jak ONZ nie nadążają za dzisiejszym tempem realizowania polityki, jednak nadal istotnym jej elementem są bezpośrednie spotkania. Prezydent Nawrocki miał dobre wystąpienia, a także udało mu się porozmawiać z Donaldem Trumpem, gdzie dogrywano takie kwestie jak stała obecność wojsk USA w Polsce. To istotny sygnał wysłany w kierunku Rosji, mówił w poranku wNet politolog profesor Piotr Grochmalski.
1: Jak to łączymy z tą wielką analizą geostrategiczną, czyli Grenlandia i mocny akcent dotyczący wschodniej flanki NATO i sygnalizacja między Polską a Turcją, a przecież Turcja ma świadomość naszej roli na wschodniej flance NATO. W związku z tym ta intensyfikacja spotkań, fakt przyjęcia przez Erdogana zaproszenia wizyty w Polsce, fakt bezpośredniej rozmowy, kolejnej zresztą, to pokazuje, że realizuje się taka koncepcja świadomości pewnej wspólnoty interesów strategicznych między Turcją a Polską.
0: Jeśli dodamy do tego projekt poszerzenia bukareszteńskiej dziewiątki o Szwecję i Finlandię i kiedy dodamy do tego jeszcze Grenlandię, zobaczymy, że realizuje się logika strategiczna Amerykanów, mówił profesor Piotr Grochmalski, a cała rozmowa na wnet.fm. 81. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ rozpoczyna się w jednym z najtrudniejszych momentów od czasu powołania tej organizacji, a Polska była w istocie państwem założycielskim, rozpoczął swoje wczorajsze przemówienie prezydent Karol Nawrocki.
2: Od wielu lat przedstawiciele mojego państwa próbują na tej sali oraz na sali Rady Bezpieczeństwa wskazywać, że sytuacja, gdy stały członek Rosja usiłuje bezskutecznie, lecz z pełnym okrucieństwa uporem podbić sąsiednie państwo i zdestabilizować cały region, jest zaprzeczeniem zasad, które wszyscy wyznajemy jako sygnatariusze Karty Narodów Zjednoczonych. Rosja destabilizuje sytuację w Europie poprzez jawną napaść, prowadzenie operacji hybrydowych.
0: Prezydent nawiązał również do polskiego cudu gospodarczego i nadziei na naszą stałą obecność w grupie G20. Podziękował za zaproszenie do tego formatu Donaldowi Trumpowi. Poruszył też temat nielegalnej migracji i technologii. Kończąc, zwrócił uwagę na to, że świat stoi obecnie w punkcie zwrotnym.

0: Xi Jinping wezwał Chiny i Stany Zjednoczone do pokojowego współistnienia i budowania relacji opartych na współpracy. W liście opublikowanym z okazji trzydniowej wizyty w USA chiński przywódca zaapelował, by oba mocarstwa postrzegały się jako partnerzy, a nie konkurenci. Jego zdaniem porozumienie między Pekinem i Waszyngtonem może sprzyjać zarówno rozwojowi Chin, jak i realizacji hasła Donalda Trumpa o ponownym uczynieniu Ameryki wielką. Donald Trump powitał Xi w Waszyngtonie podczas uroczystości na lotnisku, przedłużając rozejm handlowy z Chinami. Agent sztucznej inteligencji opracowany przez OpenAI przeniknął do rządowego portalu statystycznego zawierającego dane dotyczące Medicare, australijskiego powszechnego systemu opieki zdrowotnej, poinformował premier Australii Anthony Albanese. Eksperci uznają ten incydent za pierwszy znak włamania dokonanego przez AI do systemu administracji rządowej. Do ataku doszło w czerwcu. Jednak OpenAI miało wykryć naruszenie dopiero w sierpniu. Australijskie władze zostały poinformowane o nim 10 września za pośrednictwem poczty elektronicznej. Według OpenAI nic nie wskazuje na to, by agent uzyskał dostęp do danych konkretnych pacjentów. Albanese zarzucił jednak firmie, że zbyt długo zwlekała z poinformowaniem australijskiego rządu. Premier przekazał, że powiedział o tym bezpośrednio prezesowi OpenAI Samowi Altmanowi.
1: Prognoza pogody.
0: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, na południowym zachodzie możliwe burze, wysoko w Tatrach, śnieg, temperatura maksymalna od 14 do 16 stopni na przeważającym obszarze kraju, na północy 13, a w rejonach podgórskich około 12.
2: Wiadomości sportowe.
3: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Szok, sensacja dekady. Tak media określają to, co stało się na Mistrzostwach Europy w siatkówce panów, bowiem mistrzowie świata Włosi przegrali w ćwierćfinale i odpadli z Mistrzostw Europy, a ich pogromcami okazali się Finowie, którzy zwyciężyli 3-2 w tiebreaku 15-13. Włosi w swoim znakomitym składzie z Gianellim, Micheletti, to Balasso i tak dalej, Romano, Matti, Galassi. No i właśnie to nie wystarczyło na bardzo dzielnych Finów, którzy po prostu walczyli o każdą piłkę. No i w tiebreaku 15-13. Cóż za niespodzianka, piszą wszyscy. Za godzinę przedstawię Państwu, co pisze włoska prasa na ten temat, bo jest po prostu zdruzgotana. No w końcu to najlepsza drużyna ostatnich lat, którzy potrafili z naszymi reprezentantami wygrywać na największych imprezach, a my tymczasem szykujemy się do meczu półfinałowego ze Słowenią. W piątek o godzinie 17 właśnie gramy już o finał, a jesteśmy obrońcami tytułu, przypomnijmy. I tego samego dnia w piątek o godzinie 20:45 mecz Polska-Bośnia-Hercegowina, to jest piłka nożna panów, Liga Narodów. Odnosimy się do konferencji prawej z Robertem Lewandowskim, bo wiele ciekawych wątków wczoraj, między innymi o tym, że nie zamierza kończyć reprezentacyjnej kariery, o tym, że niełatwo jest wygrywać z Chicago Fire, ale to przyjdzie zdaniem naszego najlepszego piłkarza ostatnich lat. Tymczasem bardzo ciekawa sprawa, bowiem Robert Lewandowski odniósł się do ostatnio bardzo głośnego raportu Akademii Wychowania Fizycznego, która podała dane i między innymi one są bardzo szokujące. 94% dzieci i młodzieży nie posiada kompetencji ruchowych, a więc kondycja jest bardzo zła. 86% nie potrafi poprawnie rzucić ani kopnąć piłki. I do tego wszystkiego właśnie odniósł się Robert Lewandowski. Posłuchajmy.
4: Szoku, jakby nie pamiętam wszystkie liczby, które powiedziałeś, ale sam fakt, że 86% nie potrafi poprawnie rzucić piłką o ścianę ile procent osób nie nawet...
5: 94% dzieciaków nie spełnia podstawowych kompetencji ruchowych, które są zapisane w programie podstawowej. W podstawie programowej. Czyli tak jakby, nie wiem, 94% dzieciaków nie znało tabliczki mnożenia albo alfabetu.
4: No nie, no to jeśli te, znaczy no, no na pewno są te dane poprawne, bo były sprawdzane, więc to jest, jestem w szoku i to wygląda strasznie. To jakby nie chodzi o sport zawodowy, ale też chyba o to, jak później chcemy się czuć i moim zdaniem tu potrzebna by była jakaś pewnie przeogromna reforma. Pewnie i to, co się w szkole zaczyna tak naprawdę. No bo wiadomo, że rodzicom można wspierać, pomagać i motywować, żeby

0: dzieci ruszały się jak najwięcej, no bo to sport taki, to jest to zdrowie. Ja mówię w takim kontekście amatorskim, no bo sport to wtedy jest zdrowie i to też wpływa na naszą postawę. To jak myślimy, zachowujemy się, jak nasza głowa też pracuje szybciej i łatwiej, a jednak no, wygląda to dramatycznie. I to tak na gorąco, co ja mogę zrobić? No oczywiście chciałbym, żeby pewnie by trzeba było coś wymyślić, żeby zmienić się od podstaw, od tego, co jest najważniejsze, że to co u dzieci, u tych najmłodszych, żeby one zaczęły się ruszać, żeby oczywiście, no mnie jest może faktycznie ten temat bliski, bo ja sam, jakby moi rodzice byli nauczycielami wychowania fizycznego i ja pamiętam też, jak łatwo było zdobyć zaświadczenie od lekarza, żeby zwolnić dziecko z WF-u i niestety nigdy nie byłem fanem i nigdy nie byłem fanem tego, że dziecko potrzebowało zawyżyć ocenę z wychowania fizycznego, żeby do czerwonego paska jej pasowało, bo z innych przyczyn to było dobre, a tutaj brakowało, bo niestety zostało to zaniedbane gdzieś pewnie, czy przez samą, może przy dziecko nie, to raczej rodzic gdzieś nie wymagał, bo był skupiony na innych. I to mnie zawsze bolało, więc ja zawsze raczej chciałbym, żeby jednak było oceniane każde dziecko z wychowania fizycznego na tyle, na ile zasługuje, a jak słabo to wygląda, to też motywować rodziców do tego, żeby w przyszłości przede wszystkim, nie chodzi o samą ocenę, ten czerwony pasek, ale w przyszłości nie mieć tylu problemów ze zdrowiem, bo jednak no, brak ruchu to też powoduje, że częściej do lekarza trzeba chodzić, częściej trzeba jakieś choroby się łapie, więc no, to jest pewnie tutaj, ten temat jest tak obszerny, że ciężko mi to pewnie w 3 minuty streścić, ale taka reforma duża na pewno by się przydała i pewnie by trzeba było zacząć od no, ktoś, kto jest za to odpowiedzialny. No,
1: jakiś polityk.
2: No właśnie, weźmy sobie do serca słowa Roberta Lewandowskiego, bo nasz fantastyczny piłkarz doskonale wie, co mówi. Naprawdę ten raport AWF no, jest bardzo szokujący, więc myślę, że trzeba na to rzeczywiście zwrócić uwagę, żeby nie było problemów. A Robert Lewandowski w spódnicy, a więc nasza Ewa Pajor, gwiazda Barcelony, strzeliła 2 gole w Lidze Mistrzyń, a jej Barsa rozbiła Paris FC 5-2. Nie dość, że 2 gole, to jeszcze asysta. Ewa Pajor Show, tak między innymi hiszpańska prasa właśnie odniosła się do wyczynu naszej fantastycznej piłkarki. Teraz to wszystko w sporcie za godzinę, także między innymi o zgrupowaniu piłkarskiej reprezentacji Polski. Do usłyszenia.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
5: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
6: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Po reklamie.

0: Andrzej Zawadzki-Liang powiedział, że prezydent Chin zatrzymał się w hotelu Astoria w Waszyngtonie. Ten hotel jest 20 minut piechotą od Białego Domu, ale pewno do Białego Domu prezydent Chin piechotą nie będzie szedł, a noc w tym hotelu kosztuje 3997 zł. Oczywiście jakimś typie apartamentu. 5 gwiazdek ma oczywiście hotel Astoria w Waszyngtonie.
1: Kto tam?
2: Byliśmy umówieni na rozmowę.
1: Zapraszam na wywiad wnet.
0: Wywiad wnet. Gościem poranka wnet jest pani Anna Bryłka, europosłanka z Konfederacji. Dzień dobry pani.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Była pani kiedyś w Waszyngtonie i zatrzymywała się w hotelu Astoria?
3: W hotelu Astoria nigdy się nie zatrzymywałam, ale w Waszyngtonie byłam kilka razy.
0: I jakie wrażenie Waszyngton na pani zrobił?
3: Ojejku, no potężne budynki, Biały Dom. Może Biały Dom akurat nie jest dużo, dużo bardziej okazale wygląda na zdjęciach, na filmach niż w rzeczywistości. Natomiast Kongres i te budynki rządowe, no to robią wrażenie i w ogóle sam Waszyngton jest bardzo, bardzo przyjemnym miastem. Także jak ktoś tam podróżuje służbowo albo musi mieszkać służbowo, to na pewno bardzo, bardzo przyjemne miejsce.
0: Gdyby pani miała wybrać między Brukselą a Waszyngtonem, to jakie miasto by pani wybrała?
3: Zdecydowanie bardziej podoba mi się Waszyngton.
0: W tym Waszyngtonie dzisiaj dojdzie do ważnego spotkania. Prezydent Xi i prezydent Trump będą rozmawiać o świecie, a wczoraj pani w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich na Foxal 3/5 w Domu Dziennikarza rozmawiała na temat Chin i polityki gospodarczej. Dlaczego pani zorganizowała takie spotkanie?
3: No panie redaktorze, ja wczoraj organizowałam taką debatę dotyczącą chińskiego szoku 2.0, czyli pewnego rodzaju zjawiska, z którym mamy do czynienia od w ostatnich latach w całej Europie, ale także tego chińskiego szoku, który dociera powoli do Polski, który polega na tym, że ta chińska ekspansja gospodarcza wywiera bardzo silną presję na produkcję przemysłową w Unii Europejskiej, wypierając ją tutaj z Europy, i okazuje się, że coraz więcej branż przemysłowych jest bezpośrednio dotknięta chińskim eksportem, i dotyczy to również Polski. I wczoraj ja organizowałam taką debatę podzieloną na dwie części, czyli od tej części teoretycznej, czyli faktów, jak faktycznie ta ekspansja wygląda, jak wyglądają trendy. No a z drugiej strony zaprosiłam przedstawicieli różnych sektorów, które są bezpośrednio dotknięte taką ekspansją gospodarczą Chin. No i okazuje się, że no Polska jest po prostu bardzo dużym producentem przemysłowym w Unii Europejskiej, jest 6. gospodarką Unii Europejskiej i nas ta sprawa również dotyczy. A dane są dość jasne, to znaczy gigantyczny deficyt handlowy między Unią Europejską a Chinami. 2025 rok to jest 360 miliardów euro, czyli 1 miliard euro dziennie. O tym mówiła sama von der Leyen. Druga sprawa to jest uzależnienie od Chin w imporcie niektórych towarów, ale przede wszystkim to są surowce krytyczne, to są metale ziem rzadkich, ale na przykład substancje czynne do produkcji leków. Tutaj też jest Unia Europejska bardzo, bardzo uzależniona. No i ta zależność cały czas się zwiększa. No i o czym warto powiedzieć? No, no polskie konkretne branże są konkretne sektory są tą ekspansją dotknięte, a mamy do czynienia po prostu z nieuczciwą konkurencją, no bo nie jest Europa w stanie konkurować, jeśli Chiny cały czas jak gdyby dopingują swój eksport, dopingują swoją produkcję.
0: Nie tylko dopingują, ale mają tańszą energię elektryczną, tańszą siłę roboczą.
3: Tak, czyli z jednej strony mamy też europejską gospodarkę, która jest bardzo przeregulowana, która ma bardzo wysokie ceny energii, która ma bardzo rozbudowaną biurokrację, ma politykę klimatyczną, która wpływa na to, że produkcja jest po prostu o wiele, wiele droższa niż w innych częściach świata, czy to są Chiny, czy to są Stany Zjednoczone. Ale wybrzmiała jedna rzecz wczoraj na tej konferencji z ust doktora Jakubowskiego z Ośrodka Studiów Wschodnich, który powiedział, że nawet gdyby Unia Europejska zdjęła te wszystkie swoje ograniczenia, obniżyła ceny energii, to i tak Chińczycy będą jeszcze bardziej konkurencyjni. Oczywiście, no, czy my mamy do czynienia z równą i uczciwą konkurencją i różnymi zasadami, no to jest kwestia dyskusyjna. I nawet dzisiaj jest ważne spotkanie też przedstawicieli polskich producentów sprzętu AGD, który też jest wypierany przez chińską produkcję. Ja przypomnę, że Polska odpowiada za 40% europejskiej produkcji sprzętu AGD, a w niektórych towarach to jest nawet powyżej 50-60%. Więc ta sprawa nas bardzo, bardzo dobrze, bardzo, bardzo mocno dotyczy. Ja wczoraj miałam przedstawicieli akurat branży automotive, branży urządzeń OZE, no i branży meblarskiej, która też jest w stagnacji i też mierzy się z importem z Chin. No ale wszyscy wiemy, jak Chińczycy bardzo szybko rozwinęli się w produkcji czystych technologii. Jeszcze kilka lat temu nikt by się nie spodziewał, że to Chińczycy będą głównym dostawcą chociażby paneli fotowoltaicznych do Unii Europejskiej.
0: Ale jak temu zaradzić?
3: No, panie redaktorze, to jest najważniejszy temat, który jest na poziomie Unii Europejskiej. Ja na co dzień pracuję w Komisji Handlu Zagranicznego. No i von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, która tydzień temu miała swoje orędzie o stanie Unii Europejskiej, przedstawiała je w Parlamencie Europejskim. Jakie rozwiązanie zaproponowała? No zaproponowała dialog z Chinami. No moim zdaniem to nie jest rozwiązanie i niestety ja mam trochę takie poczucie, że nawet te narzędzia, z których Unia Europejska korzysta, chociażby cła, one mimo wszystko nie chronią naszego rynku, bo wprowadzone cła na import aut z Chin nie doprowadziły do zmniejszenia tego importu, tylko ten import jest cały czas na takim samym poziomie. Udział aut elektrycznych w Europie, udział chińskich aut elektrycznych w unijnym rynku to już jest 22%. Zresztą to widać też w Polsce, coraz więcej chińskich aut, więc pomimo ceł te auta i tak są bardziej konkurencyjne niż te produkowane w Unii Europejskiej. No i wczoraj to wybrzmiało na tej konferencji organizowanej przeze mnie, że tutaj potrzeba zdecydowanych narzędzi, zdecydowanych kroków, ale procedury, chociażby te dotyczące dumpingu i te procedury antydumpingowe, one nie mogą trwać 14 miesięcy. No to przedstawiciel branży meblarskiej mówił, jak oni opowiadał historię krok po kroku, jak oni składają wniosek do Komisji Europejskiej o uruchomienie procedury antydumpingowej, to trwa 14 miesięcy. No jeśli u nas ponad rok trwa taka procedura, a Chiny przez rok są w stanie wykonać gigantyczną pracę i zalać europejski rynek, no to tutaj mamy do czynienia po prostu z brakiem działania ze strony Komisji Europejskiej. No i niestety tutaj trzeba też szczerze przyznać, że z powodu tego, że wspólna polityka handlowa jest wyłączną kompetencją Unii Europejskiej, więc w zakresie prowadzenia tej polityki handlowej, no te kompetencje leżą tylko i wyłącznie w Komisji Europejskiej. Natomiast to, co też wczoraj wybrzmiało, to fakt, że Polska jako kraj nie ma własnej strategii przemysłowej, że mamy do czynienia cały czas z resortowością, że między resortami nie ma przepływu informacji, że nie ma kontaktu, albo może to jest złe słowo, że nie ma kontaktu, ale że ten kontakt między biznesem a rządem jest ograniczony i często po prostu nie ma wymiany informacji. Albo rząd też nie chce tej wymiany informacji, a wydaje się, że jest to kluczowe, no bo to jednak biznes wie, gdzie są te zagrożenia, wie, jak Chińczycy wykorzystują różnego rodzaju luki i wiedzą też, jak Chińczycy oszukują na tym eksporcie do Unii Europejskiej. To też wybrzmiało, tak? Certyfikaty, które nie mają pokrycia w rzeczywistości, brak nadzoru nad tym sprzętem, który jest dopuszczany na wspólnotowy rynek. Także są rzeczy, które można robić też na poziomie krajowym, chociażby nadzór tego, co importujemy do Polski, ale jeśli chodzi o politykę celną, no to tutaj zostają tylko i wyłącznie te narzędzia na poziomie Unii Europejskiej.
0: I to jest ta wspólna polityka handlowa i kompetencja Unii Europejskiej. Może nakładać cła albo zdejmować.
3: Może nakładać cła, może zdejmować cła, może wprowadzać różnego rodzaju również ograniczenia pozataryfowe, wszczynać procedury i tak dalej. Ale
0: jedna to jest polityka Unii Europejskiej, a druga każdego z państw Unii Europejskiej. Francuzi, Niemcy zabiegają o to, żeby ich towary jak najszybciej i jak największej ilości były sprzedawane w Chinach, podpisują kontrakty na sprzedaż samolotów, na sprzedaż wszystkiego, co można sprzedać.
3: Ale panie redaktorze, problem jest taki, że w tych relacjach handlowych między Unią Europejską i w tym między państwami członkowskimi a Chinami nie ma żadnej wzajemności. To znaczy Chińczycy bardzo dobrze swój rynek chronią przed importem z Unii Europejskiej. Więc to nie jest tak, znaczy to troszeczkę wygląda tak, że Unia Europejska ma otwarty rynek, a z drugiej strony Chiny nie utrzymują żadnej wzajemności w tych relacjach handlowych. I to też wybrzmiewa na tych spotkaniach między Maroszem Sefcowiczem, czyli komisarzem do spraw handlu, a stroną chińską. No tylko, że no, Chińczycy poczuli się bardzo, bardzo silni. I to, co się, no dzisiejsze spotkanie też prezydenta Trumpa i Xi Jinpinga w Waszyngtonie, no, to nie jest przypadek, że prezydent Trump osobiście wita przywódcę chińskiego. Chińczycy poczuli się silni. To znaczy Chińczycy ustali te cła, które były nakładane. Prezydent Trump proponuje 50, Chiny odpowiadają 50. Prezydent Trump mówi 100, Chiny odpowiadają 100. To pokazuje, że Chiny stały się no, równym partnerem i Chiny mają tego asa w rękawie, czyli to Chiny są monopolistą w rafinacji metali ziem rzadkich. I bez ich udziału, bez ich... No, wystarczy, że wstrzymają, tak jak było to w 2025 roku, wstrzymają eksport metali ziem rzadkich i są konkretne sektory, zwłaszcza tych czystych, wysokich technologii, które są zatrzymane. No i to jest ten as w rękawie, który dzisiaj Chińczycy mają.
0: A co w rękawie, jaką kartę ma Unia Europejska?
3: Przykro to mówić, ale Unia Europejska, która była gigantycznym takim przemysłowym organizmem, no jest dzisiaj bardzo, bardzo słaba. I jest bardzo słaba i w stosunku do Chin, i to pokazuje ten gigantyczny deficyt handlowy, który bardzo, bardzo szybko rośnie. I z drugiej strony jest bardzo słaba wobec Stanów Zjednoczonych, a na to dowodem jest po prostu ta umowa handlowa sfinalizowana w tym roku, gdzie też Unia Europejska poszła na bardzo, bardzo, bardzo, bardzo duże ustępstwa wobec Stanów Zjednoczonych, więc niestety, ale no to nasza pozycja jest coraz słabsza. Mówię o tym z przykrością, dlatego że to oznacza też słabą pozycję Polski i nam się może często wydawać, że te wszystkie problemy, chociażby z tą chińską ekspansją, dotyczą Niemiec, że to Niemcy mają problem, to nie tylko Niemcy mają problem. Polska też ma problem.
0: Którego sama rozwiązać nie potrafi i nie może.
3: I będzie bardzo ciężko, i tak, i nie może.
0: A jakie były pani refleksje po wystąpieniu przewodniczącej Komisji Europejskiej?
3: No, panie redaktorze, no, przewodnicząca von der Leyen, wydaje mi się, że żyje troszeczkę w innej rzeczywistości i jak gdyby w ogóle nie miała kontaktu z realiami, które dotyczą przeciętnego Europejczyka i dotyczą europejskiego biznesu, bo von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, rozpoczęła swoje przemówienie od tego, że wszystko jest dobrze, że wszystko jest w porządku, że wszystko działa, że jest super. No i tam jest tylko trochę problemów, a poza tym no to jest wszystko okej. Okay. No, to jest bardzo życzeniowe podejście. No i niestety, ale to orędzie i to przemówienie pokazało, że na poziomie Unii Europejskiej przez najbliższe 2 lata nic się nie zmieni. To znaczy przewodnicząca Komisji Europejskiej wyraźnie powiedziała, że cele klimatyczne mają zostać utrzymane, że będzie postępowała centralizacja Unii Europejskiej. Powiedziała wyraźnie, że Unia Europejska musi wprowadzić nowe zasoby własne, czyli nowe źródła finansowania europejskiego budżetu. Oczywiście chodzi tutaj o wspólne unijne podatki, które notabene też wydaje się, że najbardziej uderzą w Polskę, bo taki podatek od e-odpadów czy przekazanie części akcyzy tytoniowej z Polski do budżetu unijnego, czy część wpływów z ETS-1, no to są konkretne kwoty, które zamiast wpływać do polskiego budżetu, będą wpływać do budżetu unijnego. Więc von der Leyen wspomniała też o praworządności, czyli mechanizmie warunkowości, to jest ten mechanizm pieniądze za praworządność. Podała przykład Węgier, że wystarczyło, że zmieniła się władza na Węgrzech, no i już jest praworządność na Węgrzech i już można wypłacać środki unijne. To wszystko powinno nas na pewno bardzo, bardzo niepokoić i powinno nas niepokoić pod tym kątem, że do zakończenia kadencji obecnej Komisji Europejskiej tutaj za wiele się nie zmieni. A no, z perspektywy gospodarczej czy z perspektywy ekonomicznej Unii Europejskiej to jest bardzo, bardzo zła wiadomość.
0: To teraz jeszcze 2 pytania, jedno podstępne i to będzie podstępne. Gdyby pani jednoosobowo miała wybrać premiera Rzeczpospolitej, to kto by nim został?
3: Nie mam takiego kandydata. Jeszcze chwilę, poczekajmy. Ale poczekajmy do wyborów w 2027 roku.
0: Jak to?
3: Poczekajmy do wyboru w 27 roku.
0: Dobrze, a jak pani ocenia to wszystko, co się dzieje wokół Trybunału Konstytucyjnego? Bo za chwilę prezes tego Trybunału Konstytucyjnego będzie gościem Poranka Wnet.
3: No, panie redaktorze, jesteśmy w gigantycznym klinczu prawnym i moje środowisko polityczne od wielu, wielu lat mówi, że jedynym sposobem na rozwiązanie tego chaosu jest reset konstytucyjny i wyzerowanie całego tego konfliktu wokół sędziów Trybunału Konstytucyjnego, samego Trybunału, ale też całego wymiaru sprawiedliwości.
0: A dlaczego tak się nie dzieje?
3: Bo nie ma większości konstytucyjnej, która chciałaby to zrobić.
0: Powiedział Anna Bryłka. Bardzo serdecznie dziękuję pani za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego pani życzę. Jest godzina 8:28.

0: przyszłość.
1: A w studiu Radia Wnet przy krakowskim Przedmieściu 79 pan Bogdan Święczkowski, prezes Trybunału Konstytucyjnego. Dzień dobry, panie prezesie.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, wszyscy słuchacze Radia Wnet.
1: Jest pan zmęczony tym wszystkim, co dzieje się wokół Trybunału?
2: No na pewno nie jestem świeży i wypoczęty. Niestety mam bardzo wiele obowiązków związanych także z tym, że bezprawnie zawieszono dyrektor Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego i szefa Straży Trybunalskiej. W związku z powyższym mam dużo więcej obowiązków już takich administracyjno-biurowych, które przedtem pozostawały po stronie pani dyrektor.
1: Ale nie rozumiem, kto może zawiesić? Zawiesić może...
2: Prokurator, wydając zarzut wyssane z palca, zupełnie nieprawdopodobne. W dniu wczorajszym pani dyrektor Kancelarii Trybunału otrzymała zarzuty w Prokuraturze Krajowej, także szef Straży Trybunalskiej, i zostały zastosowane wobec nich środki zapobiegawcze, dozór policji, zakaz kontaktowania się z sędziami, z urzędnikami, obowiązek stawiania się na komisariacie policji, nakaz powiadamiania o każdym wyjeździe poza Warszawę, drakońskie środki, 25 tysięcy złotych poręczenia majątkowego oraz została zawieszona pani dyrektor i pan komendant w funkcji kierowniczej w Trybunale Konstytucyjnym.
1: I to wszystko w związku z niedopuszczeniem do pracy w Trybunale Konstytucyjnym osób wybranych przez Sejm. Takie jest uzasadnienie?
2: Tak, podobno. Natomiast to jest absurd, dlatego że decyzję podejmowałem tylko ja. Żadna osoba, która nie nawiązała stosunku służbowego, czy na podstawie umowy o pracę, czy na podstawie jakiegokolwiek innego aktu kreacyjnego, nie będzie wykonywała obowiązków w Trybunale Konstytucyjnym, czy w żadnym innym urzędzie. No wyobraźcie sobie państwo, czy panie redaktorze, że ktoś przychodzi i mówi, że pana pracuje i wykonuje obowiązki w pana biurze, a nie podpisał pan z nią żadnej umowy. Przepisy ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, Organizacji Pracy oraz o statusie sędziów mówią o tym, iż sędzia obejmuje obowiązki służbowe, czyli nawiązuje stosunek służbowy po złożeniu ślubowania wobec pana prezydenta w jego obecności. Te cztery osoby tak nie zrobiły. Zrobiły występ w sali kolumnowej, nie poczekały na zaproszenie od pana prezydenta, co spowodowało, że pan prezydent skierował wniosek o spór kompetencyjny, a Trybunał Konstytucyjny zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej rozpoznaje spory kompetencyjne. I pan prezydent podniósł, że nie jest dopuszczane ślubowanie zastępcze, czyli że zastępuje pana prezydenta marszałek Sejmu. To jest bardzo prosta sytuacja. I w związku z tą sprawą przepisy prawa przewidują zawieszenie z mocy prawa wszelkich postępowań. Więc pan prezydent, nawet gdyby chciał, teraz nie może przyjąć ślubowania od tych czterech osób, które zostały wybrane na stanowiska sędziów, ani pan marszałek od kolejnej innej osoby. To wynika wprost z przepisów i z mocy prawa. Natomiast Trybunał tą sprawę powinien jak najszybciej rozstrzygnąć w pełnym składzie.
1: Ale nie ma pełnego składu, bo nie ma czterech sędziów.
2: Pełny skład jest. Pełny skład to jest minimum 11 sędziów. Znaczy był do 18 września pełny skład. 18 września zakończył kadencję pan sędzia Justyn Piskorski. W związku z powyższym w chwili obecnej nie ma pełnego składu, bo jest 10 sędziów w Trybunale. Jeżeli pan prezydent przyjmie ślubowanie od pana Berka, no to wtedy będzie 11 sędziów. Te cztery osoby nie są sędziami w rozumieniu ustawy o statusie sędziów, bo nie nawiązały stosunku służbowego, nie składając ślubowania wobec pana prezydenta. No to tak jakby ktoś, podpisując umowę o pracę, nie podpisał tej umowy o pracę, a mówił, że tą umowę podpisał.
1: Ale czy prezydent nie miał obowiązku przyjęcia ślubowania od tych czterech wybranych sędziów przez Sejm Rzeczpospolitej? Przez polski parlament?
2: To jest pewna prerogatywa pana prezydenta i pan prezydent być może przyjąłby to ślubowanie od tych czterech osób. Pan prezydent nigdy, nie słyszałem z ust pana prezydenta, aby oświadczył, iż tego ślubowania od tych czterech osób nie przyjmie. To jest fałszywa narracja w mediach przedstawiana. Natomiast te osoby zrobiły sobie ślubowanie zastępcze i stwierdziły, że one złożyły ślubowanie wobec pana prezydenta pod jego nieobecność, a pod obecność marszałka
1: Sejmu. Czyli jak patrzymy na polski system prawny, to był błąd. błąd, tak? Taki błąd, który jest nie do naprawienia.
2: Znaczy jest do naprawienia, jeżeli sprawę rozpozna Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie i hipotetycznie orzeknie, że nie ma sporu kompetencyjnego, bo takie orzeczenie przecież hipotetycznie większością głosów na przykład może zapaść, że nie ma sporu i umorzy postępowanie, stwierdzając, że pan prezydent winien czy powinien przyjąć ślubowanie tych czterech osób. Ale orzeczenie może być zupełnie inne.
1: No właśnie, jak byłoby inne, że jest...
2: Że jest spór kompetencyjny i że pan marszałek Sejmu wkroczy w kompetencje pana prezydenta.
1: Ta no osoba, i co wtedy?
2: No wtedy pan prezydent nie powinien przyjmować ślubowania od tych osób.
1: Znaczy, że nie można drugi raz ślubować.
2: No tak. Ale to są sytuacje zupełnie hipotetyczne, panie redaktorze. Ja nie jestem sprawozdawcą w tej sprawie. W tej sprawie jestem jednym z sędziów, równym prawami każdemu innemu sędziemu. Ja mam swój pogląd na temat tej sprawy, natomiast nie mogę go wypowiadać, no bo on jest przedmiotem obrad Trybunału Konstytucyjnego i te wszystkie działania Żurka, Piasecznego, tak zwanego prokuratora, to jest tak naprawdę wpływ na niezawisły organ, jakim jest Trybunał Konstytucyjny i sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, właśnie abyśmy orzekli tak, jak oni chcą. A to tak się nie stanie na pewno.
1: Ten spór zaczął się w 2015 roku.
2: Ale panie redaktorze, co było w 2015 roku? Dawno się skończyło. 2015 rok to jest 11 lat.
1: To prawda, ale jest jakaś ciągłość tego sporu? Bo
2: nie ma żadnej ciągłości, żadnego sporu. To jest po prostu zamach na konstytucyjny organ państwa, na tak naprawdę zamach stanu na państwo polskie, które się dzieje od grudnia 2023 roku. Wtedy doszło do różnego rodzaju działań władzy ustawodawczej, natomiast proszę pamiętać, że w tamtej sytuacji, jeżeli już mamy wracać do historii, w tamtej sytuacji prezes Rzepliński, który na pewno spotykał się przecież na różnych kawkach z posłami Platformy Obywatelskiej, dopuścił do służby sędziów, którzy złożyli ślubowanie wobec pana prezydenta Andrzeja Dudy, a nie dopuścił, uznając, że nie nawiązali stosunku służbowego, osób, które zostały wybrane przez poprzedni parlament, a nie złożyły ślubowania wobec pana prezydenta. Trzech osób, przecież o to zresztą toczyły się postępowania przed sądami pracy.
1: I wtedy pojawiło się tak zwany dublerzy i wtedy zakwestionowano w ogóle...
2: Ale kto zakwestionował? Zakwestionowali politycy obecnie rządzącej partii i niektórzy tak zwani profesorowie prawa, którzy naprawdę chyba nie czytają wyroków Trybunału Konstytucyjnego albo nie czytają polskiej konstytucji czy ustawy o organizacji, trybie postępowania przed Trybunałem czy o statusie sędziów. Wystarczy po prostu przeczytać i ze zrozumieniem.
1: No dobrze, ale jest tak, mamy kryzys. Kryzys Trybunału, w ogóle konstytucyjny kryzys w Polsce.
2: Tak jest, bo ja nie uważam, że mamy kryzys Trybunału Konstytucyjnego.
1: Mamy kryzys konstytucyjny, orzeczenia Trybunału nie są publikowane, tak. Właściwie jest ignorowany z punktu widzenia rządzących, ignorowany jest...
2: To jest zamach stanu.
1: To
2: jest zamach stanu. Jeżeli orzeczenia najwyższego organu sądowniczego w państwie nie są respektowane, to jest zamach stanu. Donald Tusk w moim przekonaniu dopuścił się zamachu stanu i dopuszcza się go w dalszym ciągu i w związku z powyższym złożyłem zawiadomienie o przestępstwie. O tym, czy do tego doszło, zdecyduje ewentualnie kiedyś w przyszłości niezawisły sąd. No nie mnie to oceniać.
1: Bo teraz zostało umorzone.
2: Ale złożyliśmy zażalenie. No jeżeli tą sprawą zajmowała się prokurator, która być może uczestniczyła w tym zamachu stanu, bo nielegalnie pełni funkcję zastępcy prokuratora okręgowego w Warszawie, no to o czym my mówimy? Ten zamach stanu się robi, jak to jest taktyka salami, czyli się delikatnie odkraja poszczególne elementy tej kiełbaski, żebyście państwo tego nie zauważali, że dochodzi do tego zamachu stanu codziennie.
1: Bo,
2: i ustrój państwa jest zmieniany.
1: Bo są trzy instytucje jeszcze, które bardzo by chciał Donald Tusk posiadać. To jest Trybunał Konstytucyjny, Narodowy Bank Polski i Prezydent Rzeczpospolitej.
2: I Sąd Najwyższy. Cztery.
1: I Sąd Najwyższy.
2: Tak jest.
1: A co się dzieje w Sądzie Najwyższym?
2: No nie, bo dzieje się to, że jeżeli zostanie nielegalnie przejęty Trybunał Konstytucyjny, to zostaną wydane na pewno orzeczenia, w których będzie stwierdzenie, że wszyscy sędziowie powołani przez KRS od 2018 roku do 2026 roku są nielegalni i Sąd Najwyższy należy w związku z powyższym oczyścić z tych nielegalnych sędziów. Dojdzie do kolejnego przewrotu konstytucyjnego. Po to jest potrzebne między innymi przejęcie i umieszczenie ich sędziów w Trybunale Konstytucyjnym. Jak to zresztą Donald Tusk powiedział sam, publicznie nawet. Powiem szczerze, że bardzo szczery był pan prezes Rady Ministrów.
1: Mówi, że trzeba po prostu przywrócić praworządność.
2: Tak, no żeby byli ich sędziowie.
1: Dobrze, to teraz sprawa pana Berka. Rozumiem, że pan Berek wszczął jakąś procedurę, tak przynajmniej przeczytałem, bo to człowiek się gubi w tych prawnych kruczkach, ale rozpoczął procedurę, w której pyta prezydenta, kiedy będzie...
2: No nie rozpoczął żadnej procedury. Pan prezydent nie ma limitu czasu, kiedy ewentualnie przyjmie ślubowanie od osoby wybranej na stanowisko sędziego. Żadna ustawa o tym nie mówi. Trybunał w orzeczeniu z 2015 roku, potwierdzonym w orzeczeniu wydanym w tym roku, stwierdza jasno, że pan prezydent nie jest limitowany czasowo, kiedy powinien i winien przyjąć to ślubowanie od sędziego, od osoby wybranej na stanowisko sędziego Trybunału. Może to trwać nawet kilka miesięcy. To jest decyzja pana prezydenta. Pan prezydent ma też wręcz obowiązek sprawdzenia, czy dana osoba spełnia wszystkie kryteria nieskazitelności charakteru, czy też inne kryteria wynikające z przepisów rangi ustawowej i wtedy podejmie decyzję, czy złożyć ślubowanie, przyjąć ślubowanie, czy też nie od takiej osoby. Natomiast pan Berek może sobie pisać pisma do pana prezydenta i na Berdyczów. Zawsze papier wszystko przyjmie. Prośby pana Berka na pewno pan prezydent wnikliwie rozpatrzy i pewnie w taki lub inny sposób się do nich odniesie.
1: No, ale jeżeli po sprawdzeniu kompetencji pana Berka prezydent już musiałby przyjąć
2: Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z 2015 roku i w orzeczeniu z tego roku stwierdził, że pan prezydent nie jest limitowany czasowo. Winien przyjąć to ślubowanie, chyba że zachodzą takie okoliczności, które uniemożliwiają przyjęcie tego ślubowania. Bo pan prezydent jest strażnikiem konstytucji, najwyższym organem Rzeczpospolitej Polskiej. Musi dbać o to, żeby ta konstytucja nie została łamana czy naruszana. Więc powiedzmy tak, że co do zasady pan prezydent winien przyjąć ślubowanie od osoby, która została wybrana na stanowisko sędziego, ale mogą się zdarzyć sytuacje nadzwyczajne, które ten proces odwloką w czasie lub też uniemożliwią przyjęcie ślubowania przez pana prezydenta od takiej osoby. Ale nie wiem, czy to będzie w przypadku pana Berka. Pan Berek najprawdopodobniej skierował takie pismo skierował takie pismo do pana prezydenta, aby uniknąć sytuacji, w której można by uznać, że odmawia złożenia ślubowania przed prezydentem, bo to z mocy ustawy oznacza rzeczenie się urzędu sędziego Trybunału.
1: Tak jest w ustawie napisane. No dobrze, przed Trybunałem, bo to trudno jakby klucze, ale przed Trybunałem są ludzie, którzy bronią Trybunału Konstytucyjnego, tak?
2: Tak, tak. No.
1: Jest cały czas takie zastanawianie się, czy sędziowie zostaną wprowadzeni do Trybunału Konstytucyjnego przez policję. Jest taka możliwość?
2: To nie są sędziowie, to są osoby wybrane na stanowiska sędziów. Mówimy o tej czwórce.
1: No to
2: na takiej zasadzie, jakby to tutaj do studia radiowego wtargnęły cztery osoby i powiedziały, że one zastępują tu pracowników pana radia i będą teraz pracownikami pana
1: I
2: przyprowadzą policję.
1: Tak. I jest jeszcze takie twierdzenie, że nie wiem, jak to nazwać, bo żeby pan został zatrzymany, czyli prezes Trybunału, musi pan być złapany, albo każdy sędzia musi być złapany na gorącym uczynku.
2: No właśnie, tak.
1: Czyli co by to oznaczało?
2: To są ludzie, którzy mogą wymyśleć wszystko. Tylko przepis konstytucji mówi wyraźnie, że nawet jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, to prezes Trybunału może zarządzić natychmiastowe zwolnienie takiego sędziego.
1: Czyli sam, gdyby dotyczyło tak, pana, tak, to sam
2: tak,
1: pan
2: tak,
1: może...
2: Tak, to wprost mówi konstytucja, a sędziowie Trybunału podlegają tylko i wyłącznie konstytucji. Nie podlegają ustawom, tylko konstytucji. Więc, no, szanowni państwo, no ja muszę jednak się odnieść do wczorajszej sytuacji, do sytuacji pani dyrektor, bo to jest sytuacja niebywała. Osoba skromna, etyczna, bardzo, bardzo praworządna, dostała zarzuty, bardzo to przeżywa i zresztą zupełnie słusznie uważam, że to jest zachowanie niegodne mężczyzny. Pan Piaseczny tutaj pokazał, że być może należałoby to oceniać jako zachowanie damskiego boksera. To jest kolejne element ataku na kobiety. Proszę pamiętać, urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwości, czy to jest zatrzymanie wczoraj pani dyrektor z Kancelarii Prezydenta, ci ludzie nie mogą dorwać mnie, w cudzysłowie, czyli nie mogą dopaść mnie, atakują kobietę, moją bliską współpracownicę, tylko właśnie dlatego, że działała zawsze i na podstawie prawa. I chcę powiedzieć, że dzisiaj podjąłem decyzję też, myślę, że to będzie news dla pana redaktora, dla wszystkich państwa, podjąłem decyzję, podpiszę dzisiaj postanowienie o wszczęciu postępowania wobec trojga nowych sędziów, pani sędzi Będkowskiej, pana sędziego Szostka i pana sędziego Patyry, które zakończy się postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do nich i być może zniesieniem z urzędu. Dzisiaj to postanowienie podpiszę, jak tylko od państwa wyjadę i wrócę do Trybunału Konstytucyjnego.
1: Postępowanie dyscyplinarne w ramach Trybunału?
2: Tak jest. Tak jest. Przepisy prawa przewidują, jeżeli jeden z sędziów takie zawiadomienie złoży, jeden z sędziów złożył takie zawiadomienie na tych trzech nowych sędziów, w związku z powyższym to postępowanie będzie się toczyło. Ale jak się zakończy, to oczywiście to zależy od sądu dyscyplinarnego, żeby było jasne, nie ode mnie.
1: Ale jaki argument i dlaczego przeciwko nim?
2: No przede wszystkim, jeżeli chodzi o tą dwójkę, że złożyli zawiadomienie o przestępstwie, na skutek którego pani dyrektor dostała zarzuty i pan
1: Oni złożyli zawiadomienie o przestępstwie.
2: Tak, że odmawiają orzekania w Trybunale, że odmawiają udziału w zgromadzeniach ogólnych.
1: No tak, ale to jest
2: dlatego nie ma budżetu Trybunału przyjętego przez rząd, przynajmniej według argumentacji rządu. Wobec sędziego Patery natomiast, że odmawia orzekania w składach, które są wyznaczane.
1: Bo on złożył przysięgę przed prezydentem.
2: Cała trójka złożyła ślubowanie wobec pana prezydenta.
1: A i dlatego...
2: Są sędziami.
1: I dlatego są sędziami.
2: Tak, bo nawiązali stosunek służbowy.
1: I dlatego można te postanowienie dyscyplinarne przeciwko nim prowadzić. Bo to jest zawiłe. To nie jest tak, że człowiek siedzi...
2: Panie redaktorze, prawo nie jest łatwe, a prawnicy to prawo komplikują, żeby mogli na tym zarobić. To tak mu zawsze mówię. Ja jestem ze szkoły galicyjskiej, krakowskiej prawa, gdzie prawo powinno być najprostsze i zrozumiałe.
1: Ale to im, rozumiem, że ich pan... dopuszcza. To nie jest tak, że oni nie mogą...
2: Nie, oni oczywiście dostali po kilkadziesiąt spraw,
1: to nie mogą
2: ale mówię złożyć. O tej trójce. Ja mówię o tej trójce, a jest jeszcze czwórka.
1: No nie, ja to rozumiem. Jest to też państwo, że jest trójka, która złożyła przysięgę, czwórka, która przysięgała w sali kolumnowej.
2: I pan Berek tak pomiędzy Sejmu, wymiarami.
1: I pan Berek ten. Czyli przeciwko tej trójce postępowanie dyscyplinarne, ale w związku z tym, że ta czwórka nie została dopuszczona, bo oni, trójka została dopuszczona, a oni zgłosili w zawiadomienie.
2: Tak jest, tak, tak. Tak można by skrótowo to ująć. Między innymi, bo tam jest jeszcze szereg różnych innych okoliczności podniesionych przez sędziego, który złożył zawiadomienie na ich temat.
1: Ale to jest, no bo to jest decyzja konstytucyjna, decyzja prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Tak? O niedopuszczeniu. To jest decyzja?
2: To tak, znaczy to nie jest decyzja. No.
1: To znaczy to jest
2: Panie redaktorze, to nie jest decyzja, że ja nie dopuszczam cztery osoby do nawiązania stosunku służbowego.
1: Tylko
2: te osoby
1: nie nawiązały stosunku.
2: Po prostu nie nawiązały stosunku służbowego. Gdybym dopuścił takie osoby, które nie nawiązały stosunku służbowego do wykonywania obowiązków, do orzekania w sprawach, wypłacił mi wynagrodzenia, przyznałbym mi mieszkania, koszty dojazdu.
1: To można byłoby pana złapać na gorącym uczynku.
2: I wtedy bym się mógł dopuścić przestępstwa. To nawet osoby, które nie są moimi entuzjastami, profesorowie prawa, profesor Kardas z Krakowa bardzo jasno wskazał, że to wtedy ja bym się dopuścił, wyczerpałbym znamiona przestępstw karnych, a nie teraz działając legalnie, kiedy te osoby nie nawiązały stosunku służbowego. No i dlatego moi współpracownicy zupełnie nielegalnie na podstawie absurdalnych zarzutów zostali zawieszeni.
1: Ale właśnie jaka jest logika tych zarzutów?
2: Ja ich nie rozumiem. No, nie chcę wchodzić w szczegóły, natomiast muszę powiedzieć, że na przykład pan komendant został zawieszony, komendant Straży Trybunalskiej, który ochrania Trybunał, został zawieszony między innymi w zakresie wykonywania praw i obowiązków z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Nie z różki, nie z pietruszki, szczerze mówiąc. No. Pani dyrektor została i pan komendant zostali zawieszeni, został wydany zakaz wobec nich kontaktowania się z sędziami Trybunału, pracownikami, ale nie mają zakazu kontaktowania się z prezesem Trybunału.
1: Ale to ma wpływ na całą straż.
2: To jest próba zastraszenia. Ja oczywiście mam już osobę, która zastąpi pana komendanta na ten okres zawieszenia, czy panią dyrektor. Przecież nie będzie próżni. Natomiast to jest klasyczny element szantażu i zastraszania pracowników, ale także sędziów, po to, żeby wpłynąć na wynik tej sprawy sporu kompetencyjnego. I to jest przerażające, że komentatorzy, prawnicy nie reagują na to, że wprost w żadnych białych rękawiczkach, tylko w rękawicach bokserskich ci ludzie próbują zastraszyć sędziów i pracowników, żeby sędziowie orzekli tak, jak oni chcą.
1: I do tego nie ma w budżecie pieniędzy
2: na przyszły rok jest zero pieniędzy.
1: Zero.
2: Ja nie wiem, jak sędziowie w stanie spoczynku, sędzia Col, sędzia Stępień, sędziowie, kilkudziesięciu sędziów w stanie spoczynku będzie żyło, dlatego że też nie ma pieniędzy na ich stan spoczynku. Podjąłem dwie próby przeprowadzenia zgromadzenia ogólnego i z powodu tych nowych sędziów te zgromadzenia ogólne się nie odbyły. Musi być kworum. Oni bezprawnie, bez mojej zgody opuścili posiedzenie zgromadzenia ogólnego. Nie udało się przegłosować uchwały o budżecie. Ja budżet przekazałem, dlatego że ustawa o finansach publicznych zupełnie nie przewiduje tego, że budżet Trybunału musi być zatwierdzony przez zgromadzenie ogólne i przekazałem. A minister finansów oczywiście, co mi zrobisz, powiedział, że nie dołączy tego projektu budżetu do projektu budżetu państwa i już. I teraz wszystko będzie zależało od posłów. Czy posłowie, ja oczywiście ten budżet przekażę do polskiego parlamentu, do polskiego Sejmu. I teraz zobaczymy, co zrobią posłowie. Jeżeli nas pozbawią wynagrodzeń, to pozbawią pracowników, sędziów. Trzeba będzie Trybunał zamknąć na głucho, założyć łańcuchy, żeby tam nie wtargnęli jacyś uzurpatorzy. I już, ja tam będę koczował, szanowni państwo, bo mam oszczędności razem ze współpracownikami, którzy też mają oszczędności. To jest, tak jak powtarzam, to jest klasyczny zamach stanu.
1: A jak z tej sytuacji wybrnąć? Jest jakaś ścieżka normalna, zwykła, legalna, kiedy powrócimy, bym powiedział, do sytuacji?
2: Szanowni państwo, ja proponowałem, jak tylko zostałem prezesem Trybunału, proponowałem rozmowy, zresztą tutaj w studiu u państwa mówiłem, wzywałem marszałka Sejmu, wtedy marszałka Hołownię, prezesa Rady Ministrów do spotkania, do rozmowy, jak rozwiązać sytuację. Wzywałem do legalnego wyboru sędziów, nie hurtowego, tak? Od początku, od grudnia 2020 2024 roku, ale musi być wola po dwóch stronach. Jak na przykład tu słyszałem przed przyjściem na sam koniec, jedna z polityczek mówi, że powinien być reset konstytucyjny i trzeba wszystkich sędziów pozbawić urzędów. A z jakiego powodu? Jesteśmy źli czy gorsi? Czy nie wykonujemy obowiązków zgodnie z polską konstytucją i prawem? Dlaczego w chwili obecnej wybrani sędziowie mają ponieść konsekwencje jakichś politycznych walk czy bitew polityków i mających w nosie, za przeproszeniem, Rzeczpospolitą Polską? Mnie się to przypomina XVIII wiek, gdzie politycy sobie, nie wiem, mają jednych czy drugich protektorów i próbują ustrój Rzeczpospolitej zniszczyć. Piękna konstytucja 3 maja, która tak naprawdę nigdy nie weszła w życie, bo Polska została rozdarta przez zaborców.
1: Więc mamy coraz głębszy ten kryzys,
2: Więc musi być polityczne porozumienie, ale ja nie jestem politykiem. Ja mogę, prosiłem i mówiłem, że takie porozumienie, kompromis powinien być zawarty. Ja mogę, panie redaktorze, jeszcze powiedzieć, że też podejmowaliśmy próby rozmowy z tymi osobami wybranymi na stanowiska sędziów, ale niektóre nie objęły urzędu, z nowymi sędziami, żeby osiągnąć jakiś kompromis, ale nie ma woli po ich stronie. A wczorajsze wydarzenia całkowicie, jeżeli chodzi o mnie, ten proces wstrzymały. Ja już z tymi osobami nie będę rozmawiał, bo nie ma sensu, jeżeli Żurek sobie pozwala na takie działania wobec kobiet, to ja nie wiem, co oni są jeszcze skłonni zrobić. Nie ma szans na żadne porozumienie, żaden kompromis, jeżeli po ich stronie jest tylko naga siła i przemoc instytucjonalna.
1: I taka jest strategia premiera Donalda Tuska?
2: To jest przerażające. Ja nie chcę mówić na temat tego człowieka, mógłbym dużo powiedzieć, ale nie chcę mówić, bo nie mogę też z różnych powodów tajemnic państwowych. Natomiast podobno był kiedyś opozycjonistą, więc naprawdę osoby, które demonstrują pod Trybunałem przecież też starzy działacze opozycji niepodległościowej, że się nie potrafią porozumieć, dogadać, to tylko świadczy o tym, jak to państwo jest rozdzielane przez różnego rodzaju wpływy i podejrzewam, że to są wpływy nie wewnątrzkrajowe, tylko po prostu wpływy zagraniczne. Tak jak magnaci w XVIII wieku pobierali pensje od różnych obcych dworów, tak pewnie teraz to może mieć miejsce. Mam nadzieję, że tak nie jest, ale jak obserwuję rzeczywistość, to co się dzieje między innymi wobec Trybunału, wobec Kancelarii Prezydenta, wobec Sądu Najwyższego, wobec Naczelnego Sądu Administracyjnego, bo o nim żeśmy nie mówili, to wydaje mi się, na przykład okazuje się, wczoraj w mediach przeczytałem, że prezes Rady Ministrów podobno podpisał kontrasygnatę dla asesorów, jeżeli chodzi o sędziów sądów powszechnych, ale nie podpisał kontrasygnaty dla asesorów, kilkudziesięciu asesorów w sądach administracyjnych. Czyli te osoby, które orzekają w sądach administracyjnych, być może ich orzeczenia będą kwestionowane. Tak? O tym się nie wie, no bo państwo się tym nie interesujecie. Ja to rozumiem. Nie każdy obywatel się interesuje cenami, interesuje się życiem społecznym, ale nie szczegółami.
1: Tym się też interesujemy.
2: Ale tylko, mówię, że nie każdy.
1: Tylko to jest materia skomplikowana i bardzo dziękuję panu prezesowi za to, że pan znalazł czas i w taką skomplikowaną materię nas...
2: Starałem się jak mogłem.
1: No dobrze, plany na dzisiaj?
2: No tak jak mówiłem, podpiszę to postanowienie i będę rozmawiał z pracownikami, żeby ich uspokoić, no bo na pewno sytuacja jest troszeczkę, atmosfera jest troszeczkę nie najlepsza po wczorajszych działaniach prokuratury, ale pracownicy są silni, zdeterminowani, żeby trwać właśnie na rzecz Rzeczpospolitej.
1: To prawie tak jakbyśmy o strajku mówili.
2: No niestety, no przykro mi bardzo, ja naprawdę chciałbym być prezesem takim, jak byli poprzedni prezesi, mieć święty spokój i zajmować się tylko orzekaniem i podejmowaniem decyzji ważnych z punktu widzenia praw i wolności obywateli Rzeczpospolitej.
1: Powiedział Bogdan Święczkowski, prezes Trybunału Konstytucyjnego. Serdecznie dziękuję.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Za wizytę. Dzięki. W studio Radia Wnet przy Krakowskim Przedmieściu 79.

0: i po tych polityczno, właściwie po prawnych emocjach o czymś innym porozmawiamy. Izabela Dębińska, Fundacja Jestem, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: A powiedzmy o Fundacji Jestem.
1: Fundacja Jestem powstała 14 lat temu. Fundacja wspiera osoby onkologicznie chore od momentu diagnozy poprzez całe leczenie onkologiczne i, co bardzo ważne, też po zakończeniu choroby, czyli osoby, które są w obserwacji, kiedyś chorowały na raka, a teraz są w obserwacji, również są zaproszone. Spotykamy się w godzinach przedpołudniowych na warszawskiej Augustówce i zaczynamy zajęcia od spotkania grupowego z psychologiem. I są to rozmowy z psychologiem, razem się wspieramy. Druga godzina to są zajęcia rehabilitacyjne, ogólna sprawność fizyczna, która jest bardzo ważna w onkologii. Trzecia godzina to są zajęcia kulturalne, na które zapraszamy ciekawych ludzi, ludzi, którzy nam coś powiedzą, ludzi z pasją o podróżach swoich czy o historii sztuki. Też współpracujemy z Instytutem Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego i przychodzi do nas młodzież i opowiada nam o muzyce. I czwarta godzina to jest zdrowy posiłek. Wspólnie siadamy do stołu i jemy zdrowy posiłek.
0: Ale kto? Bo wspólnie jemy, ale kto?
1: Wspólnie jemy. Są podopieczni. Ogólnie mamy 62 podopiecznych i to jest wolontariat. I do tego jest 40 wolontariuszy. Oczywiście nie przychodzą wszyscy naraz, tylko są podzieleni na grupy. Takie grupy są około 30-osobowe. I ważne jest to, że jeżeli są zajęcia, dajmy na to, psychologiczne, to potem możemy indywidualnie, kto ma ochotę, może porozmawiać z psychologiem albo rehabilitantem. Zajęcia odbywają się bezpłatnie. I to jest bardzo ważne, że można przyjść, zobaczyć.
0: Ale co, każdy może przyjść?
1: Każdy, który jest chory na raka, tak? Każdy. Każdy,
0: to
1: który
0: rozumiem.
1: Chorował albo zakończył chorobę.
0: Ale co, tak, że przyjść, to znaczy zgłosić się gdzieś, powiedzieć, ja przyjdę, czy mogę uczestniczyć w takich zajęciach, czy jak to wygląda?
1: Znaczy, wszystko jest na stronie internetowej www.fundacjajestem.org. Tam jest też telefon do mnie, więc można najpierw do mnie zadzwonić, albo przyjść we wtorek, środę lub piątek o godzinie 10, bo zajęcia są od godziny 10 do godziny 2. I wtedy mam krótką rozmowę z podopiecznym, troszkę sobie rozmawiamy o jego stanie zdrowia. Oczywiście to jest dla osób, które same mogą dojechać, prawda? Bo osoby, które nie mogą dojechać, no to już trudno, nie możemy ich wozić. Natomiast może ktoś będzie mógł podwieźć. I wtedy mamy krótką rozmowę, ja opowiadam o tym, co się dzieje w fundacji i dajemy każdemu podopiecznemu taki miesiąc, żeby mógł zobaczyć, czy to jest miejsce dla niego. Tak? I po miesiącu dopiero pacjent, podopieczny ustala sobie, w jaki dzień chciałby do nas przychodzić i czy w ogóle to jest jego miejsce.
0: Bo to nie jest tak, że wszyscy przychodzą, każdego dnia wszyscy przychodzą i nie jest obowiązkowe przychodzenie.
1: Nie każdego dnia wszyscy. Staramy się, żeby raz w tygodniu podopieczny przychodził, ale jednak regularnie, dlatego że ja to założyłam z doktor Ewą Kosakowską, która jest lekarzem onkologiem i wszystko to jest bardzo przemyślane i żeby zdrowieć na każdym etapie choroby, to jednak powinno się korzystać regularnie z naszego wsparcia, tak? Czyli z rozmów z psychologiem, ale również z rozmów z nami, wolontariuszami, dlatego że wszyscy wolontariusze są po licznych szkoleniach. Fundacja, też chciałam powiedzieć, jest prowadzona w duchu chrześcijańskim, natomiast to nie jest tylko dla osób wierzących, tak? Osoby niewierzące również są zaproszone do nas.
0: I teraz gdyby ktoś słuchał naszej rozmowy i byłby zainteresowany, to co, może po prostu wejść, zobaczyć, wziąć za telefon, zadzwonić
1: tak,
0: i powiedzieć?
1: Tak. Może wejść na stronę internetową, jeszcze raz powiem, www.fundacjajestem.org. Tam jest mój telefon Izabela Dębińska, albo przyjechać na ulicę Sławkowską 7 we wtorek, środę albo piątek i o godzinie 10 i wtedy zobaczyć. Zresztą zachęcam każdego, dlatego że to są zajęcia bezpłatne, więc jeżeli się komuś nie spodoba, to po prostu nie wróci. Ale sama, która miałam epizody onkologiczne, wiem, że to jest dobre. I wiem, że prowadzę to od 14 lat i wiem po prostu, że to daje wielkie wsparcie i to daje wzmocnienie, a poza tym rozmowy z podopiecznymi między sobą, ale również z wolontariuszami dają też nadzieję. A ważna jest nadzieja w onkologii, tak? Sama to wiem z własnego doświadczenia.
0: Dlatego powstała ta fundacja?
1: Dlatego powstała, dlatego że lecząc się w Centrum Onkologii, poznałam dr Kosakowską, która zaproponowała mi, żebyśmy otworzyły takie miejsce. Myślę, że chyba nie ma takiego miejsca w Polsce, takiego domu opieki dziennej dla osób onkologicznie chorych. Są hospicja domowe i są stacjonarne. Natomiast takiej opieki dziennej nie ma. Poza tym chciałam powiedzieć, że u nas jest bardzo dużo radości, bo u nas się nie trzeba mówić tylko i wyłącznie o raku, można się podzielić naturalnie, ale oprócz tego sobie rozmawiamy na różne bardzo ciekawe tematy i zmieniamy sobie myśli i jest naprawdę bardzo dużo radości, dlatego namawiam, żeby spróbować choć raz przyjść.
0: Dobrze. Dziękuję bardzo za rozmowę. Fundacja Jestem Izabela Dębińska była gościem Poranka Wnet.
1: Dziękuję Państwu bardzo.
0: No to tak, w takim razie my teraz posłuchamy wiadomości.

0: Wiadomości wnet.
1: Podjąłem decyzję o wszczęciu postępowania wobec trojga nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, mówił w poranku wnet prezes tej instytucji Bogdan Święczkowski.
2: Podpiszę dzisiaj postanowienie o wszczęciu postępowania wobec trojga nowych sędziów, pani sędzi Będkowskiej, pana sędziego Szostka i pana sędziego Patyry, które zakończy się postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do nich i być może zniesieniem z urzędu. Jeżeli chodzi o tą dwójkę, że złożyli zawiadomienie o przestępstwie, na skutek którego pani dyrektor dostała zarzuty, że odmawiają orzekania w Trybunale, że odmawiają udziału w zgromadzeniach ogólnych, dlatego nie ma budżetu Trybunału przyjętego przez rząd. Wobec sędziego Patery natomiast odmawia orzekania.
1: Prokuratura postawiła zarzuty niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień dyrektor Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego oraz komendantowi Straży Trybunalskiej, wyjaśnia prezes Trybunału.
2: Zostały zastosowane wobec nich środki zapobiegawcze, dozór policji, zakaz kontaktowania się z sędziami, z urzędnikami, obowiązek stawiania się na komisariacie policji, nakaz powiadamiania o każdym wyjeździe poza Warszawę, drakońskie środki, 25 tysięcy złotych poręczenia majątkowego oraz została zawieszona pani dyrektor i pan komendant w funkcji kierowniczej w

0: konstytucyjnego Bogdan Święczkowski, a cała rozmowa na portalu wnet.fm. Struktury takie jak ONZ nie nadążają za dzisiejszym tempem realizowania polityki, jednak nadal istotnym jej elementem są spotkania bezpośrednie. Prezydent Nawrocki miał dobre wystąpienie, a także udało mu się porozmawiać z Donaldem Trumpem, gdzie dogrywano takie kwestie jak stała obecność wojsk USA w Polsce. To istotny sygnał wysłany w kierunku Rosji, analizował w poranku Wnet politolog profesor Piotr Grochmalski.
1: Jak to łączymy z tą wielką analizą geostrategiczną, czyli Grenlandia i mocny akcent dotyczący wschodniej flanki NATO i sygnalizacja między Polską a Turcją, a przecież Turcja ma świadomość naszej roli na wschodniej flance NATO. W związku z tym ta intensyfikacja spotkań, fakt przyjęcia przez Erdogana zaproszenia wizyty w Polsce, fakt bezpośredniej rozmowy, kolejnej zresztą, to pokazuje, że realizuje się taka koncepcja świadomości pewnej wspólnoty interesów strategicznych między Turcją a Polską.
0: Jeśli dodamy do tego projekt poszerzenia bukareszteńskiej dziewiątki o Szwecję i Finlandię, a także to, co stało się z Grenlandią, zobaczymy, że realizuje się logika strategiczna Amerykanów, mówił profesor Piotr Grochmalski. 81. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ rozpoczyna się w jednym z najtrudniejszych momentów od czasu powołania tej organizacji, a Polska była w istocie państwem założycielskim. Tymi słowami rozpoczął swoje wczorajsze przemówienie prezydent Karol Nawrocki.
2: Od wielu lat przedstawiciele mojego państwa próbują na tej sali oraz na sali Rady Bezpieczeństwa wskazywać, że sytuacja, gdy stały członek Rosja usiłuje bezskutecznie, lecz z pełnym okrucieństwa uporem podbić sąsiednie państwo i zdestabilizować cały region jest zaprzeczeniem zasad, które wszyscy wyznajemy jako sygnatariusze Karty Narodów Zjednoczonych. Rosja destabilizuje sytuację w Europie poprzez jawną napaść, prowadzenie operacji hybrydowych.
0: Prezydent nawiązał również do polskiego cudu gospodarczego i nadziei na naszą stałą obecność w grupie G20. Podziękował za zaproszenie do tego formatu Donaldowi Trumpowi. Poruszył też temat nielegalnej migracji i technologii. Kończąc, zwrócił uwagę na to, że świat stoi obecnie w punkcie zwrotnym. Xi Jinping wezwał Chiny i Stany Zjednoczone do pokojowego współistnienia i budowania relacji opartych na współpracy. W liście opublikowanym z okazji trzydniowej wizyty w USA chiński przywódca zaapelował, by oba mocarstwa postrzegały się jako partnerzy, a nie konkurenci. Jego zdaniem porozumienie między Pekinem i Waszyngtonem może sprzyjać zarówno rozwojowi Chin, jak i realizacji hasła Donalda Trumpa o ponownym uczynieniu Ameryki wielką. Donald Trump powitał chińskiego przywódcę w Waszyngtonie podczas uroczystości na lotnisku, przedłużając rozejm handlowy z Chinami. Agent sztucznej inteligencji opracowany przez OpenAI przeniknął do rządowego portalu statystycznego zawierające dane dotyczące Medicare, australijskiego powszechnego systemu opieki zdrowotnej, poinformował premier Australii Anthony Albanese. Eksperci uznają ten incydent za pierwszy znany przypadek włamania dokonanego przez sztuczną inteligencję do systemu administracji rządowej. Do ataku doszło w czerwcu, jednak OpenAI miało wykryć naruszenie dopiero w sierpniu. Australijskie władze zostały poinformowane o nim 10 września za pośrednictwem poczty elektronicznej. Według OpenAI nic nie wskazuje na to, by agent uzyskał dostęp do danych konkretnych pacjentów. Albanese zarzucił jednak firmie, że zbyt długo zwlekała z poinformowaniem australijskiego rządu. Premier przekazał, że powiedział o tym bezpośrednio prezesowi OpenAI Samowi Altmanowi.
3: Prognoza pogody.
0: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, na południowym zachodzie możliwe burze, wysoko w Tatrach nie przestanie padać śnieg, temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 14 do 16 stopni, na północy 13, na południu 12.
4: Wiadomości sportowe.
5: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Klęska siatkarzy włoskich w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Mistrzowie świata przegrali w Turynie przed własną publicznością 3-2 z Finlandią po tiebreaku. 8,5 tysiąca kibiców przeżyło rozczarowanie. No takie, że naprawdę aż gazety włoskie zatrzęsły się od różnych stwierdzeń. La Gazzetta dello Sport. Klęska Włochów. Wieczór świętowania zmienił się w ból. Azzurri się rozsypali. Finlandia wielka. Corriere dello Sport. Włosi popełnili zbyt wiele błędów. Byli niedokładni, ugrzęźli po tym, jak nie wykorzystali

0: dostali piłki setowej drugiego seta. W trzecim polegli i w tiebreaku również Włosi zostali znokautowani. Fantastycznie zagrał Luke Martili. To jest gracz na co dzień grający we włoskiej Moncy i tutaj Włosi piszą o zgrozo. Pokonał naszych siatkarzy, ten, którego doskonale znają. Łzy i gorycz. Tak między innymi również Corriere dello Sport napisała. A więc właśnie już bez mistrzów świata toczą się mistrzostwa Europy siatkarzy. My bronimy mistrzowskiego tytułu sprzed 3 lat. No i oczywiście szykujemy się na mecz ze Słowenią. Półfinał w piątek o godzinie 17. Tymczasem ten sam piątek, 20:45, mecz Ligi Narodów, dywizja B, ten pierwszy naszych piłkarzy z Bośnią i Hercegowiną. Konferencja prasowa z udziałem Roberta Lewandowskiego odbija się szerokim echem, bardzo dużo ciekawych wątków i między innymi takim, od wczoraj prezentujemy za pośrednictwem kanału Łączy Nas Piłka, Polskiego Związku Piłki Nożnej, fragmenty, bo są bardzo ciekawe. Nasz największy piłkarz ostatnich lat, może nawet dekad, właśnie mówi także o swoich przenosinach do Chicago, gdzie gra w Chicago Fire. I co ciekawe, Robert Lewandowski odwiedził mecz kobiecej ligi koszykówki WNBA. Tam podziwiał Kathleen Clark, wspaniałą koszykarkę amerykańską Indiana Fever. No i właśnie między innymi o tej wizycie powiedział, ale także o życiu w Chicago Robert Lewandowski. Posłuchajmy.
1: Wiadomo, że też jest różnica między Europą a Stanami, jeśli chodzi o dyscyplinę, o sport, jak jest postrzegany, to co w Europie jest standardem, w Stanach inaczej wygląda, co w Stanach jest standardem, w Europie w ogóle na to się nie zwraca uwagę. I faktycznie, ja to widzę i to jest fajne doświadczenie, fajna wiedza, tak jak spotkanie z Claire, która naprawdę zrobiła wrażenie oglądając ją na żywo, jaki poziom koszykówki prezentuje. Pomimo tego, że na meczu NBA jeszcze nie byłem, to w Europie byłem na meczach i no, ten poziom naprawdę, ja mówię to porównanie nawet z facetami, to nie wiem, czy nie był wyższy, jeśli chodzi o czysto techniczne aspekty, bo to też wiadomo, że jednak WNBA no, to jest najwyższy poziom koszykarski, jeśli chodzi o kobiet, ale sam fakt jednak zobaczenia tego na żywo, to robiło wrażenie, a nie spodziewałem się, że aż taki poziom będzie, to powiem szczerze. Ale faktycznie no, są takie rzeczy, które przez lata w Europie widziałem, w Stanach są mniej ważne i też w drugą stronę to działa. To, co w Stanach jest ważne, w Europie w ogóle na to się nie zwraca uwagi. I oczywiście byłem dopiero jestem 2 miesiące, ale inaczej to wygląda. No, samo to, jak byłem w Chicago na spotkaniu, ile osób podchodzi, wita się, mówi, jakby z czym się zajmuje i w ogóle nie wiem, czy w Chicago tak ludzie są otwarci, tak chętni do pomocy, ale to jest bardzo odczuwalne i tym jestem bardzo zaskoczony, jak łatwość nawiązywania relacji i kontaktów wygląda w Stanach, a szczególnie w Chicago, gdzie ludzie są naprawdę życzliwi, mili i chętni do pomocy. W innych miastach podobnie jest, ale no ciężko mi powiedzieć, bo poza paru, jak nie przybywam parę dni, no to nie mam jej dłużej, ale to też takie podróżowanie i zobaczenia trochę innego świata daje takie też pewne refleksje na temat własnych jakichś tam podejść do życia, które wcześniej nie funkcjonowało, a które czasami się zmieniają i faktycznie te Stany Zjednoczone dają wiele możliwości.
2: Bardzo dziękuję.
0: To powiedział Robert Lewandowski. Gramy w piątek z Włochami. Przepraszam, z Włochami, tak, dobrze by było. Gramy z Bośnią i Hercegowiną. Oczywiście nasi piłkarze trenują i więcej kontuzji nie ma niż te, o których wcześniej informowaliśmy. Abramowicz, bramkarz Jagiellonii, dołączył do kadry. To pod nieobecność kolejnego bramkarza, który zgłosił kontuzję, oczywiście Drągowski z Widzewa, więc w spokoju się przygotowują. Tymczasem olbrzymich emocji dostarczył finał szwedzkiej Bauhausliga, a więc żużlowej ekstraligi. Wastervik Dakarna, taki był finał, tam jeżdżą Polacy. Dakarna Molila został ostatecznie mistrzem, ale po 15 wyścigach rewanżu w 2 meczu mieliśmy remis 90-90. Trzeba było rozegrać biegi dodatkowe, aby rozstrzygnąć sprawę zło. Wastervik po prostu odrobiło straty z pierwszego meczu i co ciekawe właśnie ostatecznie Dakarna Molila w pierwszym z biegów dodatkowych mieliśmy remis. Artjom Łaguta odniósł przekonujące zwycięstwo, ale partnujący mu Leger na samej mecie dał się wyprzedzić Taungentowi. O złocie decydował drugi wyścig, a w nim zwyciężył Matthias Nielsen. Patryk Dudek w walce o trzecią lokatę pokonał Grzegorza Zęgotę. W ten sposób 4-2 i dała i końcowy sukces Dakarna Molila. Tam właśnie na tym torze odbywa się przecież Grand Prix. I taka ciekawostka, bo właśnie tutaj Grzegorz Zęgota, 8 punktów dla Wasterwik. Wasterwik wiele lat jeździł Tomasz Goloba, był nazywany Mister Wasterwik, także nieżyjący Tomasz Jędrzejak reprezentował barwy tego klubu, a Dakarna Molila i tutaj Artiom Łaguta 11 punktów, Matias Nielsen 9, również jak Leger 8, Jansen i 3 punkty, ale jakże ważne, Patryk Dudek, a więc gratulacje dla Dakarny Molila. My mamy w niedzielę rewanż finału polskiej Ekstraligi. Przypomnijmy, że w pierwszym meczu broniący tytułu Press Toruń pokonał Betard Spartę Wrocław, ale emocje na pewno wielkie przed nami. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
2: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
3: Reklama.
4: Studio Wilno, czwartek, 11.30. Wilno i Litwa bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
2: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
3: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Serwis Międzynarodowy Radia Wnet to audycja, w której mówimy o najważniejszych wydarzeniach ze świata. To komentarze i rozmowy z ekspertami, którzy pomagają nam zrozumieć aktualności polityczne, społeczne i gospodarcze. Codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 11.30. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
7: Kanał Wnet Kultura na YouTube to przestrzeń dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć świat. Od literatury przez muzykę, teatr i film, aż po historię idei, dawne cywilizacje i dziedzictwo naszej kultury. Rozmawiamy o książkach i ich twórcach, sztuce i muzyce, mitach i wierzeniach, wielkich i małych cywilizacjach oraz zjawiskach, które kształtują współczesną kulturę. Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.
8: W piątek 25 września rozpocznie się czterodniowa podróż papieża Leona XIV do Francji.
9: Zapraszamy Państwa na programy specjalne, w których będziemy relacjonowali pielgrzymkę i opowiadali o tym, jak Francuzi przyjmują Ojca Świętego.
8: Z Paryża Mikołaj Murkociński.
9: A z Warszawy Małgorzata Kleszcz. Do usłyszenia.
10: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
5: To była autopromocja.
11: Żebyś wiedział.
12: Żebyś wiedział.
13: A żebyś wiedział.
5: Żebyś wiedział.
14: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Hania Tracz
15: i Mikołaj Murkociński.
14: I mówimy Państwu dzień dobry z Krakowa, konkretniej z Placu Inwalidów. Patrzymy na Park Krakowski, który niegdyś był wielkim basenem otwartym. Tak było kiedyś w Krakowie, kiedy Kraków był dla mieszkańców, a teraz mieszkańcy Krakowa chcą ponoć, żeby też tak było, żeby można było powiedzieć, że w 2026 roku Kraków faktycznie dla mieszkańców jest. My dzisiaj nie będziemy rozmawiali z politykami, nie będziemy rozmawiali z kandydatami. Tych wywiadów było wiele i może jeszcze na antenie Radia Wnet takowe się pojawią, ale dziś będziemy spacerowali tutaj w tych miejscach, gdzie krakowian można spotkać, czy to idących do pracy, czy do szkół, na uniwersytety, i będziemy rozmawiali o tym, na kogo zagłosują, czy w ogóle na wybory się wybierają i co w Krakowie jest do zmiany. Być może nie ma nic do zmiany, być może w Krakowie wszystkim wszystko się podoba, chociaż biorąc pod uwagę, że referendum było i z takim werdyktem ono się zakończyło, no to chyba odpowiedź jest jednak taka, że zmienić coś mieszkańcy Krakowa chcą. Wczoraj informacja ważna, jeden z kandydatów wycofał się, jeśli chodzi o kandydowanie na urząd prezydenta miasta Krakowa. Mowa o panu Janie Hoffmanie, który był inicjatorem całej akcji referendalnej. Wczoraj przekazał swój głos, swoje poparcie dla Łukasza Gibałym i zrobił to oświadczając właśnie pod magistratem taką treść, której teraz posłuchamy.
12: Dwie osoby, które skupiają się na programach lokalnych, dwie osoby, które chcą zmian tutaj. Tak się składa, powiem nieelegancko, że najpierw o sobie, że pierwszą osobą byłem ja, ale był też pan radny Łukasz Gibała. Nie ulega wątpliwości, że trzeba w pewnym momencie przeanalizować sytuację. Ja tą sytuację przeanalizowałem bardzo dokładnie i doszedłem do wniosku, że wspólnie możemy dokonać zmian w Krakowie, że wspólnie możemy zatrzymać tą partyjną falę i doprowadzić do sytuacji, kiedy samorząd znowu będzie samorządem. Bo proszę Państwa, nie po to, tak ustrojowo rzecz ujmując, likwidowaliśmy kiedyś Rady Narodowe kilkadziesiąt lat temu i wprowadzaliśmy samorząd, żeby oddać go potem władzy partyjnej, czyli doprowadzić do takiej sytuacji de facto, jak była przed 90 rokiem, gdzie polecenia dla jakiegoś marionetkowego samorządu przychodzą z Warszawy. I to nieważne, czy od PiS-u, czy Platformy, czy od Konfederacji, czy od partii Razem. Nie. Nie chcemy rozkazów z Warszawy, chcemy partnersko z Warszawą dyskutować w życzliwości, w uprzejmości, w otwartości, ale też twardo stawiając tu nasze krakowskie sprawy na piedestale.
14: I tak powiedział Jan Hoffman i w swoje poparcie przekazał Łukaszowi Gibale wczoraj, a tego poparcia według sondaży tak dużo wcale mu nie przewidywano, około 2-3% w różnych sondażach, natomiast Łukasz Gibała w tych sondażach prowadzi. Wczoraj odbyła się jeszcze to taka informacja w Teatrze Słowackiego, przez TVN organizowana debata kandydatów już bez pana Jana Hoffmana. I tak, dziś z kolei Łukasz Gibała w Radiu Kraków wywiadu udzielał, a my stoimy przed tablicą.
13: Stoimy przed tablicą, na której możemy zobaczyć informacje o wyborach przedterminowych prezydenta miasta Krakowa i tutaj całe miejsce na obwieszczenia. Całe to miejsce jest zajęte plakatami różnych kandydatów. Jest jeden plakat z Łukaszem Gibałą, chociaż poniżej jest sporo także takich sloganów. Łukasz Gibała, niezależny kandydat na prezydenta Krakowa. Wiemy, że ta niezależność była atakowana i kontestowana przez jego kontrkandydatów. Mamy trzy plakaty Michała Drewnińskiego. Slogan: ambitny Kraków, bliski ludziom. 27 września naprawimy Kraków. I dwa, może inaczej, plakaty dwóch kandydatek lewicowych. Daria Gosek-Popiołek. Kraków, miasto, które dba. O kogo to nie wiemy, o mieszkańców najprawdopodobniej, a z drugiej strony Aleksandra Owca i tutaj hasło prostsze i dobitne: siła Krakowa. Wykrzyknik, i tutaj na to zwrócił nam uwagę wczoraj podczas rozmowy Michał Drewniński, że obydwie kandydatki mają takie charakterystyczne plakaty, a mianowicie jedna i druga na tych plakatach patrzy w dal, nie patrzy tak en face na wyborcę, tylko właśnie patrzy gdzieś tam w przyszłość. I tak, jeszcze tak sobie przypomniałem, Haniu, kiedy mówiłaś o tym, że tutaj w Parku Krakowskim stał basen, są zdjęcia z lat 30., na których ten basen widać, to przypomniałem sobie, że właśnie jedną z takich głośniejszych polemik tej kampanii wyborczej, to było bodajże w lipcu, dotyczyła właśnie basenów w Krakowie. Tych basenów jest bardzo mało, znacznie mniej chyba niż w Warszawie. I to jest temat, to był temat tej kampanii wyborczej oraz starcia między Aleksandrą Owcą a kandydatką Moniką Piątkowską, albo jeszcze nawet nie powiedzieliśmy o jej plakacie, to jeszcze za chwilkę o nim powiemy. W każdym razie było to starcie takie, że Aleksandra Owca zarzuciła Monice Piątkowskiej, że ta nic nie zrobiła podczas swojej pracy w magistracie krakowskim, aby tych basenów było więcej. Monika Piątkowska odpowiedziała dość zdecydowanie, a mianowicie po prostu postraszyła Aleksandrę Owsę, że sprawa skończy się w sądzie. Czy ta sprawa rzeczywiście skończyła się, czy rzeczywiście będzie tutaj jakaś rozprawa na ten temat, w to wątpię, ale skoro mówimy o tych plakatach, to właśnie patrzymy na Monikę Jadwigę Piątkowską i Kraków ponad podziałami. To tylko przypomnę, że Monika Piątkowska oficjalnie, jej komitet nie miał afiliacji partyjnej, chociaż ona sama, jak wiemy, jest popierana przez Koalicję Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe. Natomiast samo logo, takie dość charakterystyczne, przynajmniej przypominające logo pewnej partii, a mianowicie serduszko, z tym, że ona ma tutaj taką otoczkę czerwono-niebieską. Domyślam się, że ten niebieski to jest barwa, nawiązanie do barw Krakowa. W każdym razie Monika Piątkowska, którą najprawdopodobniej, jeżeli wierzyć sondażom, zobaczymy w drugiej turze wyborów samorządowych tutaj w Krakowie, których pierwsza tura, przypomnijmy jednak, będzie odbywała się już w najbliższą niedzielę 27 września.
14: A Łukasz Gibała wystosował wczoraj list do pracowników Urzędu Miasta Krakowa, który brzmiał tak. Podobnie jak wielu zatroskanych o przyszłość Krakowa mieszkańców, również i wy z zainteresowaniem czekacie na wynik prezydenckich wyborów. Wiem, że przez ostatnie lata byliście świadkami wielu gorszących sytuacji, gdy partyjni nominaci, spłacając polityczne długi, zatrudniali swoich przyjaciół i ich rodziny na stanowiskach, które powinny zajmować osoby kompetentne i profesjonalne. Wiem, jak musieliście się czuć, gdy ktoś, kto nie ma pojęcia, o czym mówi, podejmował decyzje, które wy musieliście realizować. W tegorocznych wyborach otwiera się szansa zakończenia tej patologii. Urząd nie potrzebuje rewolucji, tym bardziej personalnej. Potrzebuje wdrożenia jasnych i uczciwych reguł. Taką regułą powinno być to, by nominacje na wyższe stanowiska otrzymywały osoby, które przez lata oddanej pracy dla miasta zdobywały wiedzę i doświadczenie, a nie polityczni nominaci. Nie jest tajemnicą, że potrzebuję waszego wsparcia, by to urzeczywistnić. Tym bardziej, że ludzie i środowiska, którym zależy na utrzymaniu swojej uprzywilejowanej pozycji, będą starały się nam w tym przeszkodzić. Najczęściej rozpowszechniając nieprawdziwe informacje lub wzbudzając niepokój. Drodzy Państwo, praca w krakowskim magistracie to szczególny rodzaj aktywności zawodowej. Wasze decyzje wywierają realny wpływ na codzienne życie mieszkańców, dlatego to miejsce wymaga przede wszystkim poczucia stabilności i bezpieczeństwa zatrudnienia. Mam nadzieję, że jeśli zasłużę na Wasz głos, wspólnie taką organizację i jej kulturę będziemy tworzyć, powiedział pan Łukasz Gibała w swoim liście do pracowników Urzędu Miasta Krakowa.
13: To jest w sumie bardzo ciekawe. Się tak zastanawiam, czy w innym mieście również taka odezwa do urzędników miejskich miałaby miejsce, co też pokazuje znaczenie urzędników w Krakowie. Wczoraj też to się pojawił, ten wątek w naszej rozmowie z Michałem Drewnickim, że w Krakowie bardzo dużo mówi się o tych urzędnikach, niedobrych urzędnikach, którzy mówią po prostu, że się nie da to, nie da się tamtego. I no nie wiem, być może jest to taki etos galicyjskiego urzędnika. W każdym razie były takie historie, jak to swojego czasu Jacek Majchrowski, były prezydent Krakowa, miał się wahać, czy startować, czy nie startować. On prawdopodobnie po prostu testując swoje poparcie, to podobno do jego gabinetu stawiały się kolejki właśnie urzędników, aby go zachęcać do tego, aby jednak wystartował, no oczywiście w trosce o swoje miejsca pracy. I jeszcze taka ciekawostka, że z tego co pamiętam, to Małgorzata Wasserman przy ostatnich wyborach samorządowych, kiedy zwyciężył Aleksander Miczelski, to ona chyba też, z tego co pamiętam, wystosowała taki list, może nie list, ale taki apel, że tutaj nic się nie będzie gwałtownych zmian, że nie będzie zwolnień i tak dalej, i tak dalej. Więc być może to jest taka też charakterystyka Krakowa, że tutaj zawsze ci kandydaci na prezydentów próbują jakoś tę sferę urzędniczą w Krakowie uspokoić.
14: Tak, pytany wczoraj w trakcie debaty o ten list powiedział, że urzędnicy niższego i średniego szczebla nie mają się co przejmować, co najwyżej tym, że zwolnią się miejsca i możliwości awansu w Urzędzie Miasta. Tak pan Łukasz Gibała mówił w trakcie debaty wczorajszej. Dziś też debata realizowana przez telewizję w Polsce 24, no ale my z mieszkańcami mamy rozmawiać i tak też zrobimy. Powiemy Dzień dobry. Czy pan się wybiera wybory w niedzielę?
16: Ale przepraszam, nie mam.
14: Nie ma pan czasu. No to się nie dowiemy, czy pan się na wybory w niedzielę wybiera, ale wiedzieliśmy się, że nie ma czasu. No tak bywa z rana, że czasu się nie mamy. My będziemy tutaj spacerować i próbować rozmawiać z mieszkańcami Krakowa. Na razie najłatwiej było w Nowej Hucie z mieszkańcami rozmawiać. Mieli najwięcej czasu, żeby rozmawiać. Najszerzej się też uśmiechali. Grzegórzki są na drugim miejscu. No i na razie na trzecim centrum Krakowa. Zobaczymy, jak to się nam będzie udawało, ale będziemy też słuchać piosenek o Krakowie i tak też za chwilę zrobimy, ale najpierw powiemy dzień dobry. Dobry. Czy pani się wybiera na wybory w niedzielę?
17: Proszę?
14: Czy na wybory w niedzielę się pani wybiera?
17: Nie wiem. Proszę mi powiedzieć, 704 tu jest przystanek?
14: Nie wiem, czy tu jest przystanek 704.
17: 704 autobus.
16: 704 przystanek jest tutaj.
14: A jest pani mieszkanką Krakowa?
17: Nie, nie.
14: Nie. No to tak, to pewnie się pani na wybory nie wybiera. 704, kierunek Teatr Słowackiego, no to przynajmniej autobus pani znajdzie. A my zapytamy może pana, który sprzedaje obwarzanki, czy jest z Krakowa, czy na wybory się wybiera. Dzień dobry. Czy pan się wybiera na wybory w niedzielę?
18: Nie wybieram się, proszę panią.
14: Nie wybiera się pan. No to się tak okazuje, że może niewielu tych mieszkańców Krakowa się wybiera, ale my będziemy spacerowali. Teraz będziemy opuszczali Plac Inwalidów. To może nam potowarzyszy na przejściu dla pieszych zespół Obywatele DT Kraków. Taki jest utwór.

0: I tak posłuchaliśmy obywatele DT Kraków. Ja powiem dzień dobry panu. Czy pan jest mieszkańcem Krakowa?
1: Tak, jestem.
0: Czy wybiera się pan na wybory w niedzielę?
1: Oczywiście, jak najbardziej.
0: A czy można zapytać, na kogo będzie pan głosował?
1: Pani nie powiem.
0: A dlaczego?
1: Nie, bo wie pani, to jest moja sprawa, na kogo będę głosował.
0: Dobrze, a w takim razie Radio Wnet, dzień dobry.
1: A to nieciekawe.
0: Nieciekawe? A dobrze, no ale to się może dowiemy, to jak nieciekawe, to już wiemy, że... Nie? Dziękuję bardzo, dobrego dnia. No tak, tak też nie jest łatwo w Krakowie, proszę państwa, chociaż przed chwilą minęliśmy bus, który... Chociaż myślę, że pan w takim razie najprawdopodobniej na panią Piątkowską będzie głosował, chociaż nie wiem, czy ta dedukcja jest prawidłowa. Minęliśmy właśnie bus, który jest oklejony napisami Radia Wnet. Dzień dobry pani. Czy pani się wybiera w niedzielę na wybory?
2: Oczywiście.
0: A można zapytać, na kogo będzie pani głosowała?
2: Jeszcze nie jestem pewna.
0: A my między kim, a kim się pani waha?
2: Nie wiem jeszcze. Muszę zrobić research.
0: W referendum brała pani udział?
2: Nie, nie było nas niestety.
0: Nie było pani, ale cieszy się pani, że poprzedni prezydent został odwołany, czy niekoniecznie?
2: Nie mam zdania.
0: To co jest do poprawy w Krakowie?
2: Myślę, że lepiej dysponować remontami w tym samym czasie i zasobami, które można na nie przeznaczyć. To na pewno doskwiera mocno.
0: Rozkopany jest Kraków.
2: Okrutnie. Z każdej strony w tym samym czasie ciężko się przemieszczać.
0: Jeszcze są jakieś problemy? Albo takie po prostu pytanie, jak się w Krakowie mieszka pani, jak się żyje?
2: Bardzo dobrze się żyje. Ja uwielbiam.
3: Co pani lubi w Krakowie?
2: To wszystko lubię. Jest piękny.
0: Piękny, ale rozkopany.
2: Tak.
3: Na przykład bagatela, która się znajduje troszkę dalej.
2: Bardzo. To uciążliwe. Mam nadzieję, że do stycznia skończą.
0: Bardzo dziękujemy. Dobrego dnia. No i tak, więc się dowiedzieliśmy wczoraj o tym, że przepisy dotyczące hulajnóg, nóg powinny się zmienić, że rozkopany jest Kraków, to się mieszkańcom nie podoba. Powiem dzień dobry panu. Czy pan się wybiera na wybory w niedzielę?
4: Wybieram się, ale czy to będę wybierał, to jeszcze nie wiem.
0: A co by pan chciał, żeby się w Krakowie zmieniło?
4: Wszystko się powinno zmienić. Przede wszystkim ten transport cały, te budowy takie, zabudowanie, te zabetonowanie Krakowa się powinno to rozłożyć jakoś inaczej, bo jest tak zabetonowany Kraków, że już...
0: Ale już tych budynków chyba nie zniszczą.
4: No budynków może nie zniszczą, ale żeby nowych nie budowali, nie zabudowywali jeszcze bardziej.
0: Dziękuję bardzo.
3: Tak. Tutaj mamy element patodeweloperki, to jest kolejny ważny element, który pojawiał się w tych wyborach, zresztą w tych poprzednich również, ale ma się wrażenie, że w Krakowie to jest już po prostu taka tradycja. Rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z różnymi takimi przypadkami. Aktualnie trwa w Krakowie batalia o Rybitwy. To jest dzielnica, to jest obszar położony na południowym wschodzie Krakowa i tam tradycyjnie to były takie tereny, powiedzmy, bardzo podmokłe, bo położone niedaleko Wisły. Tam także od wielu lat rozwijał się taki mały przemysł i tam także powstała oczyszczalnia ścieków. No i aktualnie jest duży problem w Krakowie, to przynajmniej jest problem, który pojawia się w mediach, ponieważ dookoła tej oczyszczalni ścieków, w tym właśnie na tym obszarze, niedaleko tego obszaru przemysłowego, powstały osiedla mieszkaniowe i no, jest problem fetoru, który jest w zasadzie problemem codziennym i wielka dyskusja, wielka batalia w Radzie Miejskiej. Była cała sesja poświęcona temu, co powinno na tych Rybitwach się znajdować. Z jednej strony byli ci pracodawcy, czyli właściciele tych różnych zakładów produkcyjnych. Z drugiej strony byli przedstawiciele deweloperów, którzy argumentowali, że Rybitwy powinny zostać, zmienić swoje oblicze i tam także powinny powstać kolejne osiedla. Zresztą o tych Rybitwach dużo się mówi. W Krakowie to miał powstać krakowski Manhattan, wielkie wieże, wizje, które można i wizualizacje, które można było zobaczyć, nadal można zobaczyć w internecie. Co prawda nie wiadomo, co miałoby być w tych różnych wieżach, biorąc pod uwagę, że aktualnie korporacje raczej z Krakowa się zwijają. No ale w każdym razie, tak, to również to, o czym mówił ten pan, przyszły wyborca, to jest istotny problem, który no, widać jak w soczewce akurat właśnie w tej południowo-wschodniej części miasta, ale nie tylko, bo to dotyczy całego obszaru Krakowa.
0: Jest godzina 9:40. Tutaj przychodzi jakaś młoda pani. Dzień dobry. Czy pani się wybiera w niedzielę na wybory?
5: Nie.
0: Dlaczego?
5: Pani coś pisze się do pracy, nie mam czasu.
0: Ach, no właśnie, tak w Krakowie tego czasu nie mam na wybory. Już parę osób w zasadzie mówiło, że się nie wybieram, więc nie wiem, jak to będzie z tą frekwencją. Dzień dobry panu. Czy pan się wybiera w niedzielę na wybory?
6: Tak, wybieram się.
0: A czy może pan powiedzieć, na kogo będzie pan głosował?
6: To zależy. W pierwszej turze na Owce, a w drugiej na Gibałę raczej.
0: Na Gibałę raczej. No dobrze, czyli na pewno nie na panią Piątkowską.
6: Oj, na pewno nie. Nie.
0: A dlaczego nie?
6: No, mieliśmy tutaj już za prezydenta przedstawiciela koalicji, no i nie skończyło się to za dobrze.
0: Nie skończyło się za dobrze? No to jakie, z czym Kraków się mierzy, jakie są problemy? Bo jak pytamy mieszkańców, to generalnie mówią, że dobrze im się w Krakowie żyje.
6: Też mi się dobrze żyje, ale no, nie powiedziałbym, że to jest coraz lepiej, bardziej idzie ku gorszemu. Na mojej ulicy powstaje teraz... eksmitowali mieszkańców Kamienicy i będzie tam jakiś apart hotel albo inny burdel. I no, dużo się robi dla turystów, a mało dla mieszkańców. Tak jakby Kraków był jakimś skansenem i tylko turyści przynosili pieniądze do skarbu
0: miasta.
6: Tak, tak. A mieszkańcy jakby byli na drugim planie.
0: I to się panu nie podoba, czyli Kraków dla mieszkańców to jest takie hasło dobre.
6: Tak, tak, to Kraków dla mieszkańców jak najbardziej.
3: Czy uważa pan rzeczywiście, że coś się da z tym zrobić, bo ten element uregulowania jakoś tej patoturystyki, on się pojawia w zasadzie we wszystkich programach. Który kandydat, czy to jest coś, w czym ci kandydaci są rzeczywiście wiarygodni, czy coś się da z tym zrobić?
6: Nie wiem. No, wydaje mi się, że... partyjni kandydaci nie zrobią z tym za wiele, a oni mają swój biznes.
0: Ale pani Owca jest w partii.
6: Tak, no to jest to mniejszościowa partia i wydaje mi się, oni są podobni do tego, co realizuje Zoran Mandani w Nowym Jorku. Gdyby Zoran mógłby być prezydentem Krakowa, bardzo bym się cieszył i mam nadzieję, w Owcy widzę takiego Zorana w spódnicy.
0: Bardzo dziękujemy, dobrego dnia. No dobrze, proszę państwa.
3: To ciekawe, że jak Zoran Mandani, czyli burmistrz Nowego Jorku, jak on stał się taką ikoną właśnie dla tej wielkomiejskiej lewicy, bo to również zobaczyliśmy także w Berlinie w czasie ostatnich wyborów w zeszłą niedzielę. Wybory, które przypomnę, w Berlinie zwyciężyła skrajnie lewicowa partia Die Linke pod przewodnictwem Elif Erlap. To młoda kobieta, która ma pochodzenie tureckie i która także zwyciężyła w tych wyborach, wzorując troszkę swoją kampanię na kampanii Zorana Mamdaniego i zresztą to otwarcie przyznała później na takiej konferencji prasowej już po tych wyborach. Powiedziała, że Zoran Mamdani był taki wysłał sygnał właśnie dla tej lewicy wielkomiejskiej na całym świecie, że da się zwyciężać inną polityką, że da się zwyciężać polityką, która jest bliżej ludzi. No i cóż, widzimy. W sumie to jest pytanie, którego zapomnieliśmy zadać pani Owsy przedwczoraj w czasie naszego wywiadu. Czy Zoran Mamdani jest taką dla niej, jest takim wzorem? No, ale widzimy, że jej wyborcy przynajmniej takie analogie widzą.
0: Ale warto może wspomnieć, że w trakcie tych debat zarzucał między innymi pan Łukasz Gibała właśnie pani Aleksandrze Owcy, że tam nie zachęcała mieszkańców do udziału w referendum. Sama też nie wspierała tego referendum, jeśli chodzi o odwołanie już byłego prezydenta miasta Krakowa. To my teraz posłuchamy, jako że jesteśmy w Krakowie, zespół Pod Budą. Jest taki utwór: nie przenoście nam stolicy do Krakowa.

0: słowa. Dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa. Dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S.
1: To był zespół Pod Budą. Nie przenoście nam stolicy do Krakowa. My przeszliśmy w zasadzie całą ulicę Karmelicką prawie że, bo tutaj w tej końcowej, a może początkowej części odchodzącej od rynku jest rozkopana i wejść się nie da. I obserwacja jest taka, że nie ma wcale tak wielu ludzi na ulicy, na chodniku spotkać nie można.
2: No tak, ogólnie rzecz biorąc, my takie tutaj sobie snujemy domniemania, że to właśnie pokazuje, jak bardzo centrum Krakowa, w którym się znajdujemy, no po prostu się wyludniło, bo według kolejnych statystyk, które pojawiają się co roku, tych mieszkańców tutaj w obrębie tak zwanej drugiej obwodnicy, czyli potocznie nazywanych alejami, tych mieszkańców no już w zasadzie jest zaledwie kilka tysięcy, bo rzeczywiście kolejne kamienice zmieniają się w jakieś apart hotele, czy też po prostu nie da się tutaj mieszkać ze względu na hałas, ze względu na rozwijanie od lat w Krakowie takiej tanim, niskiej jakości turystyki, zorientowanej raczej na turystykę imprezową. I to także jest na temat tej kampanii, to Państwo zrozumieli. I bardzo dużo, to już taka obserwacja, że bardzo dużo zakładów takich typowo miejskich, typowo dla mieszkańców, które tutaj istniały, księgarnie, nie wiem, kawiarnie, ale takie powiedzmy, może niekoniecznie sieciówki, że powoli te miejsca znikają, cały czas znikają. Zresztą przy ulicy Świętego Jana, w samym centrum Krakowa, ostatnio zniknął bodajże najstarszy antykwariat w Krakowie, został zamknięty, ma tam powstać knajpa, z tego co pamiętam. I to jest coś, co w Krakowie widać. I rzeczywiście to, co powiedział nasz poprzedni rozmówca, że centrum miasta zmienia się w skansen, to prawda, to się robi taki troszkę tutaj Disneyland, ale to raz jeszcze, to nie są problemy, o których się mówi w Krakowie od 2 lat. To są problemy, które widać już od co najmniej 10-12 lat i nic tutaj specjalnie w tym kierunku, aby sytuację poprawić się nie było robione. No i stąd też właśnie pytanie, na ile ci kandydaci, którzy teraz startują, którzy obiecują, że coś z tym zrobią, na ile oni w tym są wiarygodni.
1: Spacerujemy ulicą Rajską i nie ma tych ludzi, nie ma ruchu, nie ma za bardzo nawet kogo zapytać o to, jak Kraków, co Kraków, jak wybory, a jeśli chodzi o tę turystykę, to razem z Tosią Bartyś, jak wracałyśmy z Southampton przez Londyn, to faktycznie na samolot do Krakowa czekałyśmy my i co najmniej 6 wieczorów kawalerskich poprzebieranych w różne stroje w związku z tymi wydarzeniami, tak żeby tak ta turystyka do Krakowa faktycznie naprawdę wygląda.
2: Nie, bo to też ludzi rzeczywiście irytuje, że po rynku co wieczór można zobaczyć biegających, skąpo ubranych przedstawicieli, no powiedzmy, pewnych narodowości, nie będziemy tutaj mieniali, myślę, że wiemy, o kogo chodzi, w każdym razie
1: Brytyjczyków.
2: Tak, albo Irlandczyków, to skoro już tak mówimy, a z drugiej strony Straż Miejska, która skwapliwie nakłada blokady, jeżeli się postawi samochód troszkę poza linią z przodu czy z tyłu. No i po prostu jest już od dawna takie poczucie, że no są różne standardy dla mieszkańców i dla turystów.
1: Jest godzina 9:51 i tak może chociaż jednego pana zapytamy. Dzień dobry. Czy pan się wybiera na wybory w niedzielę?
3: Nie wybieram się.
1: A dlaczego?
3: Zaczynam studia.
1: A, czyli nie jest pan z Krakowa? Czy jest pan z Krakowa?
3: Zostaję tutaj.
1: Dobrze, no to tylko szybko, co pan studiuje?
3: Zaczynam ekoturystykę.
1: Ekoturystyka, no to ważny temat dla Krakowa.
3: No tak, ja ogólnie jestem za dbaniem o środowisko.
1: a nie tak. na środowisku. No ale ten Kraków przyjazny środowisku jest, czy niekoniecznie?
3: Myślę, że tak. Ja się czuję tutaj bardzo komfortowo, także zostaję. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. No tak, wszyscy śpieszą się, ale pewnie nie tylko w Krakowie. Tu jeszcze panów może zagadniemy, a może nie zagadniemy. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy pan się wybiera na wybory w niedzielę?
4: Halo. Do you speak English?
1: Ah, yes. Where are you from?
4: From northeast of England.
1: Uh-huh. What are you doing here? Are you just visiting? On holiday?
4: Yeah.
1: How do you like Krakow?
4: It's brilliant.
1: Brilliant? Is it your first time?
4: Yes.
1: And what have you seen? What is so brilliant?
4: Well, he went to Auschwitz. We're going to the salt mines now. So we're going to the central station. The train station, then we're getting a tour to the salt mines.
1: To the salt mines in Wieliczka.
4: Yes.
1: Thank you very much. Okay. Have a lovely stay. No i tak, czyli...
4: Where I live, it's where they filmed the first two Harry Potter films. Oh. That's my hometown.
1: What is it called?
4: It's called Anik.
1: Anik.
4: So.
1: Thank you. No to jeszcze z takich ciekawostek, pan mieszka w miasteczku, w którym były kręcone dwie pierwsze części Harry'ego Pottera, to się dowiedzieliśmy i właśnie wybiera się do kopalni soli w Wieliczce na wycieczkę i to był pan właśnie z Wielkiej Brytanii, także nie kłamaliśmy mówiąc, że tych Brytyjczyków jest w Krakowie dużo. Dzień dobry, czy pan jest mieszkańcem Krakowa? Nie, studentem? Też nie. Pan kręci głową, no i nie wiemy, czy nie mówi, czy nie chce mówić, a ma, proszę bardzo, jakiegoś kola. To jest tak, że ludzie spacerują w słuchawkach bardzo często. No i być może właśnie jest na jakichś zajęciach uniwersyteckich, ale spaceruje po Krakowie, więc tak też studiować w 2026 roku można. Jest za 5:10.
2: Być może.
1: Tak, na koniec. Dobrze, no to piosenka. Ja zaraz Mikołajowi powiem, co może wybrać, co przygotowaliśmy. Na przykład jest Marek Grechuta, Godzina Miłowania. Lor, pam, pam, pam. O, to może posłuchamy. Lor to jest taki młody zespół, to znaczy młody. Założony chyba w 2024, a może 2022, ale to są panie z Krakowa. To my na koniec posłuchamy zespołu Lor, pam, pam, pam. I mówimy państwu już chyba do usłyszenia, a może powiemy po piosence jeszcze razem jej z państwem posłuchamy.

Okej, no to włączmy. No i tak to czasami się dzieje, że nie ten utwór, który miał być, pojawia się na antenie Radia Wnet, no ale to w takim razie jednak wrócimy do klasyki. Marek Grechuta, Godzina miłowania na antenie Radia Wnet teraz.

0: Godzina 9:59 i 30 sekund, więc my w zasadzie mówimy Państwu do usłyszenia. Taki spacer po centrum Krakowa dziś zrobiliśmy, no i jest taka faktycznie jedna... Ała! Musimy się przesunąć. Faktycznie jedna konkluzja, że jest to centrum takie wyludnione, że nie czuję się, jakby się było w tak dużym mieście spacerując tu, a wcale nie tak późno, bo między 9 a godziną 10 spacerowaliśmy. Powiemy dzień dobry jeszcze młodzieży, czy idzie do szkoły przypadkiem?
1: Tak.
2: Tak.
0: Jeszcze pewnie głosować w wyborach nie mogą, ale może już coś wiedzą na temat tego, jakby mogli głosować, to na kogo by zagłosowali?
1: Na Drewnickiego.
0: Na Drewnickiego. Dlaczego?
1: Zgadza się najbardziej z moimi postulatami.
0: Czyli?
1: Mianowicie nie za bardzo widzi mu się budować metro. Chce dobrze rozwinąć komunikację miejską, zbiorową. No i chcę poszerzać te tramwaje, jakby dużo nowych.
0: Czyli komunikacja miejska dla młodzieży jest ważnym aspektem do poprawy. To jeszcze tak, żeby może pozytywnie zakończyć, jak się w Krakowie mieszka, jak się w Krakowie uczy.
1: Bardzo dobrze.
2: No fajnie. Lubimy miasto. Kraków.
0: Miasto i Kraków. No dobrze. To późno lekcje zaczynacie o 10 dopiero?
1: Tak.
2: Odwołali.
0: No dobrze, no to dobrego dnia w szkole i nie wiem, czy powodzenia w wyborach. Rodzice, macie chyba wpływ jakiś na rodziców, czy nie?
1: Tak, mamy.
2: Nie, nie mamy.
0: Mamy albo mamy, dobrze. Dobrego dnia, dziękuję bardzo. 10:01, no to my mówimy Państwu do usłyszenia. Okazuje się, że młodzież naprawdę czasami się lepiej orientuje chyba niż ci starsi mieszkańcy Krakowa i też jest łatwiejsza w rozmowie.
3: Pozytywne zakończenie dzisiejszej audycji.
0: Pozytywne. Hania Tracz.
3: Mikołaj Murkociński.
0: Do usłyszenia, do usłyszenia wnet z Krakowa. Pozdrawiam. Jeszcze jutro na pewno o kampanii coś będziemy mówili.
4: Donald Trump powitał w Białym Domu chińskiego przywódcę Xi Jinpinga. Dwudniowe rozmowy mają potwierdzić stabilność relacji między Waszyngtonem a Pekinem mimo utrzymującej się rywalizacji. To drugie w tym roku spotkanie przywódców dwóch największych gospodarek świata i pierwsza wizyta Xi w stolicy USA od ponad dekady. Chiński przywódca zadeklarował, że oba państwa powinny być partnerami, a nie rywalami. Wśród możliwych rezultatów szczytu wymienia się przedłużenie rozejmu handlowego, ograniczenie części ceł oraz współpracę w sprawie zagrożeń związanych z AI i przemytem narkotyków. Rozmowy mogą także doprowadzić do zwiększenia kontraktów wojskowych obu państw. Waszyngton zabiega ponadto o uwolnienie Amerykanów przetrzymywanych w Chinach. W Waszyngtonie trwa szczyt, a tymczasem Pentagon prowadzi dochodzenie w sprawie części do najbardziej zaawansowanego amerykańskiego myśliwca F-35, które trafiły do Hongkongu. Według doniesień medialnych elementy samolotu miały znaleźć się w posiadaniu Chin. Biuro programu F-35 poinformowało, że wraz z Departamentem Obrony bada problem z przesyłką zawierającą komponenty myśliwca. Władze USA współpracują z przemysłem w celu odzyskania części, wyjaśnienia okoliczności zdarzenia oraz wprowadzenia zabezpieczeń, które mają zapobiec podobnym przypadkom w przyszłości. Australijski minister obrony Richard Marles potwierdził, że komponenty trafiły do Hongkongu, zaprzeczył jednak, by były to elementy wrażliwego wyposażenia. Australia jest jednym z kilku państw, których siły zbrojne wykorzystują te myśliwce. Podjąłem decyzję o wszczęciu postępowania wobec trojga nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, mówił w poranku wnet prezes tej instytucji Bogdan Siłowski.
5: Podpiszę dzisiaj postanowienie o wszczęciu postępowania wobec trojga nowych sędziów, pani sędzi Będkowskiej, pana sędziego Szostka i pana sędziego Patyry, które zakończy się postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do nich i być może zniesieniem z urzędu. Jeżeli chodzi o tą dwójkę, że złożyli zawiadomienie o przestępstwie, na skutek którego pani dyrektor dostała zarzuty, że odmawiają orzekania w Trybunale, że odmawiają udziału w zgromadzeniach
6: ogólnych,
5: dlatego nie ma budżetu Trybunału przyjętego przez rząd. Wobec sędziego Patery natomiast odmawia orzekania.
4: Prokuratura postawiła zarzuty niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień dyrektor Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego oraz komendantowi Straży Trybunalskiej, wyjaśniał prezes TK.
5: zostały zastosowane wobec nich środki zapobiegawcze, dozór policji, zakaz kontaktowania się z sędziami, z urzędnikami, obowiązek stawiania się na komisariacie policji, nakaz powiadamiania o każdym wyjeździe poza Warszawę, drakońskie środki, 25 tysięcy złotych poręczenia majątkowego oraz została zawieszona pani dyrektor i pan komendant w funkcji kierowniczej w Trybunale Konstytucyjnym.
4: Zarzuty to niedopuszczenie do pracy czterech sędziów TK zaprzysiężonych przez Sejm.
5: To jest absurd, dlatego że decyzję podejmowałem tylko ja, żadna osoba, która nie nawiązała stosunku służbowego, czy na podstawie umowy o pracę,

0: Trumpa, który zapowiedział unicestwienie Islamskiej Republiki, jeśli wkrótce nie zostanie zawarte porozumienie, Pezeszkian powiedział na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ, że presja i sankcje jedynie zwiększą opór Irańczyków. Pezeszkian zaznaczył również, że ewentualne porozumienie musi zakładać zniesienie amerykańskiej blokady uniemożliwiającej irańskim statkom korzystanie z kluczowego szlaku wodnego w Zatoce Perskiej. Delegacja USA opuściła salę na początku wystąpienia irańskiego prezydenta. Waszyngton dotąd nie skomentował tych słów. Struktury takie jak ONZ nie nadążają za dzisiejszym tempem realizowania polityki, jednak nadal istotnym jej elementem są bezpośrednie spotkania. Prezydent Nawrocki miał dobre wystąpienie, a także udało mu się porozmawiać z Donaldem Trumpem, gdzie dogrywano takie kwestie jak stała obecność wojsk USA w Polsce. To istotny sygnał wysłany w kierunku Rosji, analizował w Poranku Wnet politolog profesor Piotr Grochmalski.
1: Jak to łączymy z tą wielką analizą geostrategiczną, czyli Grenlandia i mocny akcent dotyczący wschodniej flanki NATO i sygnalizacja między Polską a Turcją, a przecież Turcja ma świadomość naszej roli na wschodniej flance NATO. W związku z tym ta intensyfikacja spotkań, fakt przyjęcia przez Erdogana zaproszenia wizyty w Polsce, fakt bezpośredniej rozmowy, kolejnej zresztą, to pokazuje, że realizuje się taka koncepcja i świadomość pewnej wspólnoty interesów strategicznych między Turcją a Polską.
0: Jeśli dodamy do tego projekt poszerzenia bukareszteńskiej dziewiątki o Szwecję i Finlandię, a także to, co stało się z Grenlandią, zobaczymy, że realizuje się logika strategiczna Amerykanów, mówił profesor Piotr Grochmalski.
2: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Reklama.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Gen wolności. Młodzież w walce z komuną.
6: Fundacja Skrzydła Sztuki zaprasza na żywą lekcję historii.
7: To muzyczna opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym. Najbliższy pokaz już 27 września o godzinie 18:00. Scena Stygmat w Warszawie.
8: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
9: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
10: Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
11: Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
12: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 4 października o 15 i 18. Kolejne już w listopadzie. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
13: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
12: Zaprasza Fundacja Art Bene.
3: Po reklamie.
14: Autopromocja.
15: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
16: Dzień dobry. Mówi Milo Kurtis. Sekcja lewacka Radia Wnet. W każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
17: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
14: Sofa Surfing. To była autopromocja.
10: Radio Wnet uszami słuchaczy.
18: Dziękuję całemu Radiu Wnet za to, że jesteście, za to, że nas edukujecie, inspirujecie, za ciekawych gości, tematy historyczne, sztuka, ekonomię, no po prostu ja codziennie dowiaduję się jakichś arcyciekawych rzeczy. Zachęcam też wszystkich, aby zostali patronem. To nie jest duża kwota co miesiąc, ale dla nas to jest jedyne źródło wiarygodnych informacji. Pozdrawiam wszystkich.
19: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie

0: Odyseja wyborcza.
1: Godzina 10.13, Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet. Odyseja wyborcza wypływa, będzie o wyborach, będzie o polskiej dynamicznej sytuacji politycznej. Będzie razem z nami po godzinie 11.10 Piotr Nisztor, przed 11.00 będzie Cezary Gmyz, to porozmawiamy sobie o śledczych aspektach, ale najpierw zajmiemy się polityką zagraniczną. W ONZ trwa zgromadzenie ogólne 81, ile Państwo mnie nie myli, ale poprawi mnie, bo znacznie lepiej to odnotowuje i liczy nasz gość, profesor Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Zgromadzenie ogólne, wszyscy przyjechali do Nowego Jorku, żeby prawie wszyscy, żeby porozmawiać. Nie brakowało gestów teatralnych, wystąpienie prezydenta Iranu, czy przedstawiciela Iranu, wystąpienie Benjamina Netanyahu, to nie po raz pierwszy, ale to już regularnie zbojkotowane przez istotną część sali. A w kuluarach rozmowy, spotkanie polskiego prezydenta z prezydentem Turcji, Recepem Erdoganem, spotkanie planowane czy rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi, ze spółkami zbrojeniowymi, no i gra o stałą obecność Polski w G20. Co pan profesor zapamięta z aktualnego, kończącego się powoli zgromadzenia ogólnego?
2: Zgromadzenie ogólne to możliwość przedstawienia stanowisk przez państwa. Rzeczywiście w 1945 zakończyła się wojna, co roku się odbywa 81 raz. Prezydent moim zdaniem przedstawił dobre wystąpienie, podkreślił priorytety. Jest to podtrzymanie prawa międzynarodowego, krytyka tych, którzy łamią zasady ONZ-owskie, czyli łamią suwerenność innych państw, dokonują agresji, tak jak Rosja, wobec Ukrainy. I wszystkie państwa mają możliwość przedstawienia tego stanowiska, jak postrzegają międzynarodowe sprawy, ład. Prezydent też zwrócił uwagę, że ONZ nie jest efektywny, proponował reformę. No tak, no bo główny problem jest to, jak przywołać do porządku tych, którzy dokonują agresji, łamią to prawo międzynarodowe. ONZ nie ma sił międzynarodowych, które mogłyby zabronić tego, zwłaszcza tym największym państwom, jakim jest Rosja czy Chiny, stałym członkom Rady Bezpieczeństwa. Te państwa mają prawo weta i to jest też powód, dlaczego ONZ nie jest skuteczny. Drugi aspekt to rozmowy kuluarowe. To jest też okazja dla przywódców państw, spotkań w kuluarach, bo wszyscy są w tym właśnie tygodniu wysokiego szczebla. To się nazywa w ten sposób. To na początku właśnie ci ważniejsi przywódcy ważniejszych państw zabierają głos i prezydent Karol Nawrocki jest w tej grupie pierwszych. To świadczy to o znaczeniu Polski. Jest to dobry znak. To różnie było w historii. Te zależności, które reprezentuje państwo. Niektóre państwa są reprezentowane na szczeblu na przykład ministrów spraw zagranicznych, taki jak Niemcy czy Włochy, a na przykład Chiny. Jest obecnie prezydent Chin w Stanach Zjednoczonych. On nie zabierał głosu na forum ONZ. On przyjechał na coś ważniejszego, czyli na bilateralne rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi.
1: O tym też powiemy, bo to jest niezwykle ciekawy proces, ale to jeszcze trochę pozostając w tych kuluarach, w biegu ONZ. Prezydent Karol Nawrocki swoje wystąpienie od tego rozpoczął, że to jest być może najtrudniejszy moment w historii zgromadzeń ogólnych ONZ, że nigdy nie było tak napiętej sytuacji globalnej. Wiele osób mówi, że ONZ już przestało swoją misję pełnić, od kiedy skończyła się hegemonia czy prymat Zachodu. Że to jest oczywiście okazja do spotkań, ale Xi Jinping, jak pan profesor powiedział, pan minister już nie pofatygował się, nie potrzebował, wolał bilateralne rozmowy, ale że to jest taki już ostatnie momenty, gdy się spotykają prawie wszyscy, chociaż wszyscy wiedzą, że ten świat się rozjeżdża.
2: To prawda, no ONZ i te prawo, które funkcjonuje w ramach i zasady organizacji są stworzone na podstawie innego układu sił. Tego układu sił z końca II wojny światowej. Proszę zwrócić uwagę, tam jest 5 stałych członków Rady Bezpieczeństwa i tam są między innymi Francja, Wielka Brytania, no bo to, że Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny, rozumiemy, ale te dwa państwa...
1: W tej chwili już bez globalnego znaczenia de facto.
2: Właśnie. I teraz państwa południa, tak jak Indie czy Brazylia, inne, nawet Niemcy czy Japonia mówią, no zaraz, no to my wcale nie jesteśmy słabsi niż Francja, a Japonia też mówi, że ma też większe znaczenie może. Przecież nie mówiąc właśnie o tych Indiach. I te zasady bardzo trudno zmienić, bo ci, którzy mają te przywileje, to jest, łączy się z tym prawo weta na forum Rady Bezpieczeństwa, bronią tego. Więc jest ta dysproporcja i zwykle tak jest, że no, jest to bardzo trudno zmienić i zobaczymy, jak to się dalej rozwinie. Być może powstanie nowa organizacja, ale też...
1: No, Donald Trump próbował z własną, ale chyba pomysł prezydent USA jest czasami posądzany, może nie bez przyczyny, osłomiany zapał. Powstał pomysł organizacji, ale jak rozumiem, to nie wypaliło i ONZ jak jechał, tak jedzie, chociaż chyba już z mniejszym znaczeniem.
2: No tak, państwa same biorą kwestie swojej polityki i realizacji interesów we własne ręce. Robi to Rosja, robią to Chiny, robią to Stany Zjednoczone i te główne decyzje zapadają gdzie indziej. To jest ciągle takie forum do wyrażania opinii, ale tak niestety w historii jest, że jeżeli nie ma tej równowagi, te instytucje nie odzwierciedlają układu sił, to dochodzi do przesilenia zwykle bardzo bolesnego i to może być po prostu wojna. I tak było. Rada w okresie międzywojennym, Liga Narodów przestała realizować interesy, no i właśnie została zlikwidowana w wyniku wojny. Nowy układ sił powstał właśnie z tymi, którzy zwyciężyli w tej wojnie, czyli przede wszystkim Stany Zjednoczone, Związek Radziecki wówczas. Także to są takie bolesne procesy. Teoretycy chcą to jakoś wyjaśnić. No pokazuje, wniosek jest tego taki, że bardzo trudno zreformować ONZ. Trzeba realizować swoje interesy, wykorzystywać jako jedną z instytucji.
1: No dobrze, skorzystając z tej sposobności, że nie tylko teoretyka, ale i praktyka dyplomacji mamy w studio. Pan profesor był ministrem, był w ONZ-cie, był, patrzył na te kuluary. To co, jest tak, że te rozmowy, czy te wygłoszone wystąpienia, bo Karol Nawrocki, nasz prezydent, woli mówić spontanicznie, z tak zwanej głowy, no ale tutaj miał przemówienie napisane, odczytał i to jest standard. W ONZ-cie się odczytuje pewne oświadczenia. To jest teatr, a prawdziwa polityka jest w kuluarach. Jak to wygląda, panie ministrze?
2: To jest ważne dla tego państwa. To jest też przekaz nasz w kierunku społeczeństwa polskiego. Każde państwo robi podobnie. Jak prezydent Macron coś mówi, czy każdy inny przedstawiciel, no to wtedy te państwo relacjonuje, a my tak uwagi nie zwracamy, co powiedział przedstawiciel Czech czy tam. Więc to na tym to też polega, ale są analitycy, którzy badają te wszystkie wystąpienia i one potrafią określić, jakie priorytety ma takie państwo. To jest pewne sygnalizowanie polityki i też w którym kierunku
1: idzie świat. Czyli też jest ważne. To jest tak, że nie ma co tych oficjalnych wystąpień najczęściej, czy prawie zawsze czytanych z kartki, jako pewne komunikaty w ogóle tak odkładać na bok.
2: To ale taki... to, że z kartki, to dobrze, bo to jest właśnie jest dopracowywany przekaz przez różne instytucje w danym państwie, na co zwrócić uwagę, na przykład jak z czasu, kiedy byłem ministrem, a jeszcze wcześniej przygotowywałem wystąpienie jako pracownik MSZ-u począwszy od ministra Skubiszewskiego, no to wtedy wyważa się, czy my mamy podnieść bardziej prawa człowieka na początek, czy tak dalej. To jest ważne, to jest proces ustalenia. Ale trzeba rozumieć. No poza tym jest to możliwość spotkań, możliwość pokazania się, wzmocnienia pozycji. No przecież my teraz interpretujemy to, no tak, no jednak to prezydent reprezentuje Polskę. Tak, on stoi na czele delegacji, a minister Sikorski jest jego członkiem i słucha. Członkiem tej delegacji. Ministrowie spraw zagranicznych mają bardzo dużo spotkań, też tak miałem i minister Sikorski, bo wtedy wiadomo, że te ważne osoby są i państwo, które sprawuje przewodnictwo w danym miesiącu organizuje różne dyskusje na przykład na temat Ukrainy z ministrów spraw zagranicznych, na których wypowiedział się minister Sikorski. Gdy ja byłem ministrem, byliśmy członkiem Rady Bezpieczeństwa. Dużo więcej tych spotkań było. I teraz problem polegał na tym, jak wykorzystać te nasze miejsce do realizacji naszych interesów. I wtedy udało się zacieśnić sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Pamiętam dyskusję w ONZ-cie na tematy Bliskiego Wschodu z udziałem mojego odpowiednika Mike'a Pompeo, sekretarza stanu, bo to była ważna sprawa dla Stanów Zjednoczonych. Bliski Wschód, pokój, konferencja bliskowschodnia, Izrael, Iran, tak dalej. I my żeśmy to, i to owocowało później decyzjami politycznymi o sojuszu, obecności wojskowej, podpisanie umowy. Dlatego uważam, że jest to ważny instrument w tych całej talii kart. Organizacje multilateralne, w tym ONZ, pełnią ważną rolę. Oczywiście jest NATO, Unia Europejska i tak dalej, one są jeszcze ważniejsze, ale to trzeba wykorzystać.
1: Kuluary jak wyglądają? Spotkanie, no to o czym najwięcej się mówi, czyli dwa spotkania pana prezydenta z Unią Państw Afrykańskich, czyli bój o obecność stałą Polski w G20. Tam się ścieramy z Rosją, która chce nam te plany pokrzyżować, właśnie wykorzystując swoje wpływy w Afryce, czyli spór na czarnym lądzie między Warszawą a Moskwą. No Moskwa ma dłuższe tradycje i silniejszą dyplomację w tamtym regionie. Nie chciałbym być złośliwy, ale był taki minister, który likwidował masowo placówki polskie na czarnym lądzie. Teraz znowu jest ministrem tegoż samego resortu. Tyle złośliwości. No i spotkanie z prezydentem Turcji. Ważne, jak to wygląda?
2: Ja myślę, że jeśli chodzi o pierwsze spotkanie, nie jestem przekonany, czy my to dobrze interpretujemy.
1: To znaczy?
2: Problemy związane i uwarunkowania związane z naszym członkostwem w G20. To nie jest tak, że Rosja coś manipuluje. Jest sprawa inna. My po prostu zostaliśmy zaproszeni przez prezydenta Stanów Zjednoczonych wbrew tradycji, w miejsce stałego członka, jakim jest RPA. I wzbudziło to bardzo duże zaniepokojenie, bo się okazało, że tych państw zachodnich, czy też północnych, tak jak Polska, Francja, jest wiele, a nie ma przedstawiciela południa, tak zwanego globalnego południa. I nastąpiło złamanie równowagi. Oczywiście ja rozumiem stronę polską, no trzeba brać okazję jak jest. Natomiast, że to Rosja rozgrywa, nie. Rosja może być i na pewno będzie, tak jak i Chiny, inne państwa, ale też ja widziałem głosy ministra spraw zagranicznych Francji, no że tak nie może tak być, że tam nie ma RPA. I na kolejny szczyt, który będzie w Manchesterze za rok, na pewno RPA będzie, bo jest stałym członkiem. Więc my... To nie jest tak, że my tam jesteśmy, bo jakaś siła nasza wzrosła. Tak, to mówi tak minister Domański i tak dalej. Że...
1: Nie, ale PKB Polski wzrosło.
2: I to jest bardzo ciekawy wątek. A ja panu chcę powiedzieć tak. I PKB Hiszpanii jest prawie dwa razy większe od Polski. Dwa razy. Tu biliona, tam dwa biliony. I ona nie jest stałym członkiem. To właśnie na tym... Nie... Gdyby było PKB, to nikt by nas tam nie zaprosił. My to po prostu ogonem.
1: Jest Argentyna, która ma bardzo niskie PKB. Tradycyjnie bogate. Ta jeszcze początek XX wieku, państwo niezwykle zamożne z tą tradycją, no ale w tej chwili ekonomicznie słabe, a cały czas do G20
2: tak jest. I nawet jest Republika Południowej Afryki, też ma niszę. No właśnie, bo reprezentują południe, bo to ma być reprezentowane. Bo jakby było PKB, to większe od nas ma Hiszpania ma dwa razy większe, Holandia ma większe, Szwajcaria. Nie, nie. Panie redaktorze, my to po prostu cały czas źle tłumaczymy. I prezydent mówi, jest w tym trochę racji, no ale my jesteśmy tutaj, Europa Środkowa, powinna mieć głos, tak dalej.
1: Trójmorze, Międzymorze, rzeczywiście te większe formaty, tak jak Unia Państw Afrykańskich stoi za RPA, tak samo za nami powinien stać region i pokazanie, że to jest inny region niż Niemcy i Rosja, który powinien mieć własny głos.
2: Pan powiedział taką ciekawą rzecz, no tak, tylko że Afryka to jest wielokrotnie większe i jej nie ma, tak? I Unia to jest porównywalna z Unią Europejską, Unia Afrykańska, dla nich to jest problem. To nie można w ogóle dopuścić, że my się w tej samej kategorii jako Trójmorze lokujemy. A druga rzecz, prezydent to mówi, nie widziałem głosu, nie widziałem spotkania przywódców Trójmorza w Warszawie, żeby dać nam mandat. My to sobie uzurpujemy, bo gdyby była jakaś deklaracja, o proszę, my prosimy tu, że Polska nas reprezentuje, wątpię, bo nasza pozycja nie jest taka, żeby Litwa, inne państwa, Chorwacja, nie wiem, Węgry, tu uznały, że my mamy ich reprezentować.
1: Okej, ale to proszę mi poprosić, jeżeli się mylę, ale takie sytuacje chyba się w naszym regionie pojawiały, kiedy był poprzedni rząd, poprzedni układ i poprzedni prezydent na spotkaniach ze Stanami. Pojawiała się ta formuła, że my także, no, najpierw spotykaliśmy się w gronie właśnie Grupy Wyszehradzkiej czy Trójmorza i potem było spotkanie nasze ze Stanami właśnie z taką dyplomatyczną konstrukcją, że wieziemy tam też postulaty innych krajów regionu. To było czy nie było? Jak to wyglądało? Nie,
2: to bardzo ważne wsparcie było dla Trójmorza, bo w 2017 roku prezydent Andrzej Duda zorganizował spotkanie Trójmorza, zaprosił prezydenta Donalda Trumpa, przyjął zaproszenie. I to był też powód, od razu się podniósł status, bo przecież przywódcy innych państw od razu zmienili zdanie, przyjechali do Polski na wysokim szczeblu. Ale my musimy rozumieć, czy dlatego, że to prezydent Duda ich zapraszał, czy dlatego, że się pojawił Donald Trump.
1: A to nie jest skuteczne wykorzystanie. A to jest, to jeszcze ten wątek, przepraszam panie profesorze, pociągnijmy naszym gościem Jacek Czaputowicz. To jest konstrukcja dyplomatyczna do lewarowania pozycji polskiej. Te, no, zaryzykuję to słowo, unikalne na razie stosunki między Warszawą a Waszyngtonem, żeby budować siłę Polski w regionie.
2: Ale
1: że
2: myślę,
1: to jest
2: że
1: wehikuł
2: tak.
1: skuteczny, jak to by wyglądało?
2: Nie, no myślę, że tak. No, powiedzmy sobie szczerze, no w ogóle nikomu by do głowy nie przyszło, żeby zaprosić Polskę na G20, gdyby nie prezydent Donald Trump. On nas zaprosił. On mówi, że on prezydenta Karola Nawrockiego. A tylko jest takie ważne pytanie, nie każdy to pyta. A dlaczego on to zrobił?
1: No właśnie, to. Panie profesorze, dlaczego on to zrobił?
2: No dlatego, że chciał dać pstryczka RPA i my pasowaliśmy mu. I on mówi, tu jest, Polska wydaje dużo na zbrojenia, szybko się rozwija i tak dalej. A my to kupiliśmy jako dobrą monetę, że tak naprawdę oni myślą. No wie pan, panie redaktorze, ja mówię panu wprost, jak to działa. I zresztą, i chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Ja nie uważam, że nie powinniśmy walczyć. Ja uważam, że powinniśmy to robić, że musimy, powinniśmy skorzystać z tej okazji. Niech się inni martwią, że nie powiemy, no słuchajcie, nam się nie należy, nie będzie, nie pojedziemy, prawda? Robimy wszystko okej. Okay. Tylko musimy rozumieć, bo jeżeli my się, będziemy myśleć z tego powodu, że naprawdę wbijać się w dumę to, co minister Domański, że przekroczyliśmy coś gdzieś i jesteśmy tacy ważni. Gdyby tak było, to by nas w ogóle brano do takich formatów jak grupa Dragiego, a tam nie ma Polaka na 50 osobistości. By nas brano do tego E3, a tam nas nie ma. Więc tu nas podlewarował, użyję pana języka, prezydent Donald Trump, tylko że my musimy rozumieć, że to jest tylko z tego powodu. Gdyby nam się udało, patrzmy realnie, bo ja chciałbym, żebyśmy byli tam bezdyskusyjnie i gdybyśmy powtórzyli w przyszłym roku, są szanse pewne, takie zaproszenie, tak jak teraz, w pełnym wymiarze pracy przez Wielką Brytanię. I jeszcze jest takie szczęście, że rok później jest Korea, z którym mamy świetne relacje. Gdybyśmy my to spokojnie wytłumaczyli, że wnosimy wartość dodaną, to byłby duży sukces.
1: A żeby wnieść wartość dodaną, to co trzeba pokazać?
2: No właśnie w tych dyskusjach merytorycznie brać udział. Dobrze, że prezydent Karol Nawrocki spotkał się z Unią Państw Afrykańskich. Pokazują, że jesteśmy otwarci, że rozumiemy tą sytuację, że nie jesteśmy za nich. Bo myślenie, że my żeśmy weszli do G20 za Afrykę Południową, która tam jest cały czas, to jest w ogóle nierealne, bo tak nie nastąpiło. Zostaliśmy zaproszeni z dobrym statusem. Tamci zostali, można powiedzieć, wyproszeni na skutek sporów amerykańsko-południowoafrykańskich, bo przecież rok wcześniej ta Południowa Afryka była gospodarzem i zdaniem Donalda Trumpa nie w sposób wystarczający z szacunkiem potraktowała same Stany Zjednoczone. To jest taki rewanż.
1: A to jest też zabawne, jak we współczesnej polityce osobiste relacje czy osobiste uczucia mogą kształtować. No było, nie było jednak, może nie najważniejsze, ale jednak istotne elementy polityki zagranicznej. Czy się kogoś dobrze, czy źle przyjmie, szczególnie w przypadku Donalda Trumpa. To jeszcze szybko omówmy to drugie spotkanie, które często powtarzał Karol Nawrocki jako istotne, czyli z prezydentem Recepem Erdoğanem. No i ta zapowiedź wizyty prezydenta Turcji w Warszawie, w Polsce.
2: Bardzo dobre spotkanie, potrzebna wizyta. Myślę, że to jest bardzo poważne państwo odgrywające znaczną rolę i na Bliskim Wschodzie, i w kalkulacjach amerykańskich, i rosyjskich. No jest to członek NATO. Dobrze, żebyśmy mieli dobre relacje. Zresztą mieliśmy tradycyjnie dobre relacje. Jest taki format Polska-Rumunia i Turcja w dziedzinie bezpieczeństwa, dialog na szczeblu ministrów, sam w tym uczestniczyłem, no bo jest to też ta wschodnia flanka NATO, no i te relacje też w kontekście wojny na Ukrainie. Turcja ma swoje interesy. Morze Czarne, tam jak te zboże będzie dalej transportowane, no to jest to potężne państwo o dużym znaczeniu międzynarodowym. Pokazuje to też naszą pozycję niezależną.
1: Ale to nie jest tak, że ten sojusz jest takim wymarzonym przez część polskiej klasy politycznej, przez część ekspertów sojuszem, który się nie spełnił, bo ja obserwuję tą scenę od raptem kilkunastu lat i od początku słyszę na przykład profesor Przemysław Żurawski Welgrajewski od lat już pisze, że to jest wymarzony dla Polski partner i my tak... Teraz lalka jest modna. Trochę jak Rzecki tych bonapartystów, tak se ulubił, tak część polskiej klasy politycznej tak patrzy na tą Turcję i mówi sojusz z Turcją, on się nie ziszcza. Dlaczego? Może ale to jest takie marzenie, nie do, może tu są jakieś kłopoty, może jednak my z Turcją nie mamy tak bardzo po drodze, jak to wygląda.
2: Nie. Tu jest co innego. Zaraz to wyjaśnimy. Nie jesteśmy partnerem dla nich wystarczającym. Nie liczymy się w ich kalkulacjach. Nie jesteśmy podmiotowi. No na przykład... Główny problem teraz to jest pokój na Ukrainie. Społeczność międzynarodowa dyskutuje na temat koalicji chętnych po zawarciu pokoju, rozmieszczenia wojsk stabilizacyjnych pod przewództwem Francji i Wielkiej Brytanii. My wykluczamy się z tego, a tam Turcja jest chętna zawsze do wszystkich tych inicjatyw. A wojsko tego, no, żeby coś znaczyć, to trzeba też coś wnieść. Dla Turcji jest ważny okręg Bliskiego Wschodu i w ogóle kwestie Izraela, Palestyny. My za mojej kadencji byliśmy bardzo aktywni. Organizowaliśmy konferencję bliskowschodnią. Powróciliśmy do operacji UNIFIL w Libanie. Byliśmy w tych wszystkich, jako minister spraw zagranicznych, państwach Zatoki Perskiej razem z Amerykanami. I byliśmy ważnym graczem. Zapraszano nas. No skoro my mówimy, że tam nie wyjdziemy, ewakuujemy pierwsi obywateli i tak dalej, czyli my nie mamy atutów. I dla Turcji no nie jesteśmy wystarczająco atrakcyjnym państwem, no bo co, gdzie my się z nimi sprzymierzymy? I co my możemy dla nich zrobić? Tym niemniej jesteśmy ważnym, najważniejszym, największym państwem w regionie i dla innych czynników, czy też państw, takich jak właśnie Turcja, Chiny i inne, mamy jakąś rolę w Europie Środkowej, bo jesteśmy jednak tu największym państwem. Sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, członkiem Unii Europejskiej, a teraz mamy spory między Unią a Turcją, powiedzmy. No to my jesteśmy jako członek Unii, no musimy bronić stanowiska unijnego, bo zwykle Unia tu ma rację.
1: To nawet nie tyle Unia, ile Turcja, ale Turcja-Grecja chociażby, to jest dopiero gorący kartofel, chociaż chyba Turcja w tej chwili bardziej patrzy na inne elementy Bliskiego Wschodu i to marzenie Recep Erdoğana o odbudowie Imperium Osmańskiego, raczej tam w Syrii, może nawet dalej na wschód się plasuje. Co do Ukrainy mamy wspólną Turcja, bo na przykład jakby poczytać rosyjskich tzw. turbopatriotów. Nie wiem, czy pan profesor sami zerka na tych ludzi na prawo od Putina, że krytykują reżim Putina z postaw nacjonalistycznych, no to oni właśnie mówią, Turcja może wejść do wojny, Turcja może nas zaatakować, że tam jest taki lęk przed Turcją.
2: Turcja jest silnym państwem, szybko się rozwijało, jest zintegrowany, ma duże znaczenie, też jeśli chodzi o populację. Dla nas jest ważne, żeby Turcja była zakorzeniona w strukturach zachodnich i w NATO, jest członkiem NATO, zapadają dobre decyzje, było pewne napięcie między Stanami Zjednoczonymi a Turcją, związane no, z zakupem rakiet rosyjskich, to zostało rozwiązane i ta współpraca amerykańsko-turecka będzie bardzo, bardzo silna. Był szczyt w Ankarze. Były oczywiście te zarzuty związane z jakością demokracji, które przeszkadzały niektórym państwom w rozwoju tych stosunków w Turcji. No ale kwestie bezpieczeństwa są na pierwszym planie i ta współpraca będzie się lokować. No, musimy współpracować. Sumując ten wątek, tak, jest to ważny partner. Dobrze, żeby ta wizyta się odbyła.
1: To czekamy na Recep Erdoğana w Polsce. Co powinien powiedzieć Karol Nawrocki, jak będzie go przyjmował? Czym zachęcić prezydenta Turcji do współpracy z Polską? Co położyć, żeby jednak Turcy zaczęli Polskę traktować jako podmiotowego gracza?
2: No to ja nie mówię, że nie traktuję jako podmiotowego.
1: No nie, ale takiego...
2: No, bardziej. Nie wiem, czy my mamy pewną synergię. Tam były zakupy uzbrojenia z Turcji, dronów na początku, jeszcze minister Błaszczak to robił. Turcy przywiązują pewną wagę do symboliki, a my tu nie jesteśmy zbyt chyba otwarci właśnie tej historii swojej i eksponują pewną odrębność kulturową, tradycję, no, czy my byśmy tu mogli honorować jakieś właśnie wspólne święta. Myślę, że to jest ważne dla nich, bo chcą pewnej takiej legitymacji na tym etapie. Na przykład tam budynek ambasady w ONZ-cie jest bardzo taki wystawny. No, zależy im na prestiżu. No, z drugiej strony poprzez mniejszość turecką w państwach Europy Zachodniej te relacje są z pewną rezerwą ze strony Francji czy Niemiec. Jest to państwo muzułmańskie, więc no nie jest to takie jednoznaczne w tym kontekście. Nie chcę przywoływać tych wątków właśnie związanych z migracją i tak dalej, bo to też jest ważny problem dla niektórych państw. No, ale dobrze, żeby ta wizyta była, żebyśmy trzymali razem sojusz w ramach NATO i postrzegali te zagrożenie, jakim jest Rosja.
1: Panie profesorze, rzeczywiście jest tak, że pod tym względem migracji różne były słowa, nawet określono chyba nie bez racji Recep Erdoğana jako handlarza żywym towarem, który szantażuje Europę wstrzymaniem lub wypuszczeniem ruchu migracyjnego. To na deser spotkanie dwóch liderów światowych, Donald Trump, Xi Jinping, miało nie być, miało być, nagle się okazało, że jednak jest, jednak nie październik, a wrzesień spotkanie i to bilateralne. Bo jeszcze myślałem o jakimś takim spotkaniu pojednawczym nawet z Rosją, to nie wypaliło. Zacznijmy od tych przedbiegów. Co one mówią o tych relacjach tych dwóch państw? To całe zamieszanie przed wizytą, chyba po raz pierwszy tak wyraźne, bo wcześniej były szczyty umawiane, one dochodziły do skutku, a tu było takie rozedrganie i zamieszanie.
2: Dobrze, że się odbywa, znaczy będą rozmowy i to też będzie rzutować na stan światowej gospodarki, czy będą cła, czy nie będą, czy będzie współpraca tolerowana, choćby jakaś, bo rywalizacja nie ustanie między Chinami i Stanami Zjednoczonymi. Tu prezydent Donald Trump przywiązuje do tego dużą wagę. Chce stworzyć dobrą atmosferę. Zresztą podobnie traktował też Władimira Putina rok temu. Tak, na lastę te spotkania są, więc to jest taki pewien sznyt osobisty w podejściu, tak jak w biznesie. Ale należy życzyć, żeby nastąpiło porozumienie. Mam na myśli przede wszystkim zniesienie czy też niepodnoszenie ceł, przedłużenie tego okresu, gdzie cła są zawieszone. To jest ten wątek gospodarczy. Może też na marginesie dojść do różnych rozmów dotyczących, określenia swoich sfer wpływów i tak dalej. I tu może być prośba, żeby Chiny wpłynęły na Rosję w taki sposób, była bardziej skłonna do zakończenia wojny, zawarcia jakiegoś porozumienia, czy pokojowego, czy zawieszenia broni. Także będzie miało to duże znaczenie, bo dla Stanów Zjednoczonych to jest ten główny rywal.
1: Główny rywal, a co ma do zaoferowania? Mówi się o Tajwanie, mówiło się o tym, że dobrze, może być spotkanie, może być porozumienie, jeżeli Donald Trump, USA porzucą Tajwan, porzucą tym samym region. Na to się mogą zgodzić w Waszyngtonie?
2: Może ja powiem tak. No dzisiaj czytamy, że jeśli chodzi o bazy amerykańskie w Polsce, no to nie będzie decyzji do końca tego przeglądu. I podobna sytuacja. Stany Zjednoczone tu mają pewną kartę. Będą bazy, może nie będą. Zobaczymy, jak zareaguje Władimir Putin. Może będą mniejsze, może większe. My byśmy chcieli, żeby tu były, ale nie ma. Prezydent mówi, że już jest ustalone. Wizyta ministra obrony, wicepremiera jest odwołana. Wiceminister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka mówi, że nie będzie decyzji do listopada, grudnia, do końca przeglądu. No i można powiedzieć, no to co, to tak Stany Zjednoczone tak grają tą Polską? Tak można powiedzieć, to samo o Tajwanie. Więc też różnie może być. Na początek rozmów jest taka sytuacja, że no, chcą się porozumieć. No, nic nie wskazuje na to, żeby miały zostawić Tajwan, ale zobaczymy, jak to dalej będą te
1: To skoro rozmowy. Pan minister ten wątek poruszył, to nie będziemy konkludować. Niezrealizowanie wizyty polskiego wicepremiera, ministra obrony w Pentagonie i rozmowy z sekretarzem wojny Pittem Hegsethem. Normalna, dyplomatyczna rutyna, że nie znalazło się terminu i się przesuwa spotkanie, czy jednak wyraźny sygnał, że trochę co innego mówi Trump, a potem administracja stara się to inaczej kierować. Jak to odczytywać dyplomatycznie?
2: A to powiem, że to jest normalne, że co innego mówi prezydent, a jest naprawdę co innego, bo nie tylko chodzi o polskie, bo mówimy o tym twicie, że bazy będą. Ja mam nadzieję, że będą w końcu. Ale przecież sam słuchałem wystąpienia prezydenta Zeńskiego i Trumpa, gdzie on mówił tak, no Stany Zjednoczone dadzą licencję na produkcję patriotów, bo to zabiega Ukraina, zresztą my o to rywalizowaliśmy. A na drugi dzień administracja mówi, no, że to nie do końca, że to nieprecyzyjnie i tak dalej. Czyli to nic dziwnego. Dopóki nie ma porozumienia, to nie ma. Ale my już dzisiaj rano przeczytałem, jest komunikat, że tego nie będzie do końca tego przeglądu. Myślę, że z perspektywy Amerykanów jest to normalne, bo trzeba innym też powiedzieć, aha, tutaj wycofujemy, ale tu będzie w Polsce, a nie najpierw ogłosić, że coś w Polsce, obrażą się Niemcy, Hiszpanie czy tak dalej.
1: A nie jest tak, że skoro jest ten tweet czarny na białym, to jest to argument w dyskusji, że przyjeżdża Władysław Kosiniak-Kamysz do Pita Hegsetha i mówi, okej, z panią sekretarzu, rozumiem, ale pan na przełożony powiedział to i to. I co teraz? Tak się dyskutuje.
2: No właśnie, dokładnie tak nie jest. Ja przed chwilą pokazałem parę dni temu,
1: to słowo
2: jeśli
1: nie
2: chodzi,
1: ma wartości.
2: Przepraszam, pokazałem, jeśli chodzi na przykładzie Ukrainy. No jednego dnia powiedział coś, a drugiego dnia czytamy, że został źle zrozumiany. Nie, po prostu minister, dopóki nie jest podpisane, to nie jest. Co to oznacza ten tweet? No, powiem tak. Jest to pewien sygnał, jakaś karta w szerszej dyskusji, na przykład z Rosją, z Władimirem Putinem. Bo proszę zwrócić uwagę, po spotkaniu z ministrem spraw zagranicznych Sergiejem Ławrowem, Marco Rubio, sekretarz stanu, powiedział otwarcie, że Władimir Putin jest zaproszony na G20 do Miami. A propos, może będzie siedział koło Karola Nawrockiego, to sobie porozmawiają, prawda? No i Być może to ogłoszenie baz przedtem mogłoby spowodować, że reakcja, sytuacja byłaby taka, że nie było podstaw do takiego komunikatu amerykańskiego, czyli Rosjanie mogliby mieć przeciwko coś, prawda? Tak mi się wydaje, to ja już nie chcę tego wątku rozwinąć, wszyscy to rozumieją, że te bazy to nie jest coś amerykańskie w Polsce, o czym marzy Rosja. I my musimy zrozumieć, że no, my nie jesteśmy tym głównym graczem w tym całym układzie. Ja wiem, że prezydenci się lubią, natomiast to jest w tym szerszym kontekście.
1: I tak to trzeba czytać, o czym mówił profesor Jacek Czaputowicz, były szef polskiej dyplomacji, profesor i dyplomata także zawodowy. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
1: Do zobaczenia i do usłyszenia. Godzina 10:46 nam się zrobiła. Na zegarach, tak to nam czas zleciał, na tych rozmowach o kuluarach i technikach dyplomacji i polityki zagranicznej. Za chwilę wrócimy na nasze polskie podwórko, ale zanim zmienimy temat, zmienimy także temperament rozmowy z poważnej na taką bardziej publicystyczną, to lekka piosenka ZZ Top.
0: Spreading round in that Texas town, about the shack outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: Odyseja wyborcza.
1: A teraz gościem Odysei Wyborczej redaktor Cezary Gmyz, dziennikarz, także dziennikarz śledczy, tygodnik Do Rzeczy, Telewizja Republika. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: W to piękne jesienne przedpołudnie trochę się rozgrzejmy, wskakując w polską politykę krajową, a rozgrzanie zapewni nam, a może nawet i podniesienie tętna i bicia serca Włodzimierz Czarzasty, chociaż może to nie być bicie z pozycji miłości. Prezydent Karol Nawrocki podoprze marszałka Sejmu, który mówił następujące słowa co do prezydenta. To nie w mojej kancelarii został zatrzymany dyrektor, tylko w kancelarii prezydenta. Dlatego w związku z tym pan Bogucki, tam wszyscy ci, którzy to krytykują, czyli słowa pana, wulgarne słowa pana Czarzastego, dałbym wam radę. Miejcie pokorę wobec tej sprawy, dlatego że to jest takie środowisko, które generalnie jest obserwowane przez wszystkich i są rzeczy, które moim zdaniem nie powinny się zdarzać. Tak mówi Czarzasty, podkreślając, że to może być początek zatrzymań przez policję urzędników Kancelarii Prezydenta. Czeka nas festiwal.
2: Powiedzmy sobie szczerze, Włodzimierz Czarzasty jest człowiekiem, któremu funkcja rzuciła się, mówię, jak to młodzież mówi, rzuciła mu się na dekiel. Czy też młodzież mówi, że komuś odjechał peron, i są to bardzo dobre sformułowania, jeżeli chodzi o marszałka Sejmu, którego mandat demokratyczny jest zradem, powiedzmy sobie, w porównaniu z mandatem demokratycznym Karola Nawrockiego. Przypomnijmy, że Włodzimierz Cimoszewicz dostał w wyborach, mówię to z pamięci, ale o ile dobrze pamiętam, 22 tysiące głosów.
1: Dobrze.
2: A Karol Nawrocki to jest około 10 milionów głosów, więc tu jest różnica mandatów demokratycznych i Włodzimierz Czarzasty swoje istnienie zawdzięcza tylko i wyłącznie łasce Donalda Tuska, bo gdyby nie Donald Tusk, to wszystkie te mastodonty komunizmu dawno byłyby już na emeryturze albo w jakichś rezerwatach dla bolszewików. To jest zasadniczy problem, że taka osoba sprawuje funkcję marszałka Sejmu i wydaje się, że jak ma formalnie tytuł drugiej osoby w państwie, to może sobie nawet uzurpować zadania, które są powierzone na mocy konstytucji prezydentowi. Na przykład przypomnę osławioną w cudzysłowie przysięgę, jaką składali wybrani członkowie Trybunału Konstytucyjnego wobec marszałka, choć w tej dziedzinie prawo jest jasne, takie ślubowanie ma być złożone wobec prezydenta, a nie wobec marszałka. I tutaj Cimoszewicz już pokazał, że będzie łamał prawo na czele, jego funkcja zobowiązuje go do przestrzegania tego prawa, bo to nie jest tak, że w polskim systemie prawnym, że co nie jest zabronione, jest dozwolone. Wręcz przeciwnie, konstytucja mówi, że władze działają w granicach prawa, więc jeżeli jakieś uprawnienie nie zostało powierzone Czarzastemu, a nie zostało mu powierzone odbieranie ślubowania od członków Trybunału Konstytucyjnego, to po prostu dopuścił się przestępstwa Czarzasty, złamania artykułu 231 kodeksu karnego, czyli przekroczył swoje uprawnienia. I mam nadzieję, ponieważ to nosi znamiona zamachu stanu, że Włodzimierz Cimoszewicz, jak już ten reżim upadnie, znajdzie się za kratami na długie, długie lata. Tam, gdzie jego miejsce de facto powinno być od wielu lat, ponieważ on był częścią zbrodniczego systemu, jakim był komunizm.
1: Ale tutaj też jest element polityczny i takich nawet rozgrywania nastrojów, bo pan Czarzasty powiedział jeszcze takie słowa. Jakby wszyscy pięknie oceniali to, co się dzieje u pana prezydenta, dzisiaj odsyłam w sposób grzeczny, oczywiście, mówi pan Czarzasty, do notowania zaufania pana prezydenta. Po raz pierwszy spadł poniżej 50%. Wszyscy idą w górę, poszedł w górę pan premier Tusk i pan Sikorski. Ja poszedłem w górę, skromnie zauważa pan Czarzasty, za co serdecznie dziękuję. To czy cytat za dzisiejszy sygnał dnia.
2: Zapomniał pan Czarzasty zwrócić uwagę, jaki dystans dzieli go do prezydenta, jeżeli chodzi o rankingi zaufania, bo ten ranking zaufania to jest najpierw Karol Nawrocki, potem długo nic i potem reszta klasy politycznej, więc pan Czarzasty powinien sobie zdać sprawę, że nadal, nawet jeżeli w rzeczywistości te rankingi zaufania w stosunku do Nawrockiego, który podlega gigantycznej, zmasowanej akcji tego, co byśmy nazywali wobec Lecha Kaczyńskiego przemysłu pogardy, to nadal jest to jedyna osoba na scenie politycznej, która cieszy się takim zaufaniem.
1: Ale jest jakaś dynamika, na którą wskazuje pan Czarzasty, no i jest wśród polityków rządzących taka, zdaje się, narracja albo nawet przekonanie, że ostry kurs na końcówce zapewni im zwycięstwo, że trzeba właśnie wsadzać urzędników, wchodzić do obozu prezydenckiego, tak jak Annę Plachwicz, zatrzymać, przesłuchać i że w tym sposobie, czy zgoła w tym szaleństwie jest metoda na utrzymanie wysokich sondaży.
2: Tak, tylko że trzeba pamiętać, że w cudzysłowie rzucenie chrześcijan lwom też w pewnym momencie traci swój powad, w momencie, w którym mamy do czynienia tak naprawdę z akcją, która zaczyna budzić już wątpliwości nie tylko w Polsce, ale nawet za granicą. Oczywiście można próbować czerpać wzory na przykład z Węgier, z tego co wyrabia tam Peter Madziar, tylko trzeba pamiętać, że Madziar ma twardy mandat demokratyczny, czyli zdobył większość konstytucyjną. U nas, przypomnijmy, wyniki wyborów były takie, że pierwszym ugrupowaniem, czyli zwycięstwem tych wyborów wcale nie była Koalicja Obywatelska czy Platforma Obywatelska, jak się wówczas nazywało, tylko Prawo i Sprawiedliwość. To, że nie miało zdolności koalicyjnej i nie było w stanie zbudować rządów, to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast Włodzimierz Czarzasty też powinien doskonale pamiętać, że łaska elektoratu, na pstrym koniu jeździ. I tak jak w przeszłości te ugrupowania, które dzisiaj tworzą rząd, potrafiły się wywrócić niemalże na skórce od banana na ośmiorniczkach czy na aferze hazardowej. Nie wiemy, co się wydarzy jeszcze przez najbliższy ponad rok, a w momencie, w którym ta koalicja de facto zwasalizowała prokuraturę i prokuratura dzisiaj nie jest elementem wymiaru i ścigania, tylko jest wyłącznie politycznym narzędziem w rękach rządzących i te zarzuty, które są stawiane kolejnym osobom, ta pokazucha, z którą mieliśmy do czynienia wczoraj w postaci zatrzymania dziennikarza naszej stacji oraz pani dyrektor z kancelarii prezydenta, to być może ludożercy to jeszcze chwilę robią, lubią, ale to się niebawem przeje. Fakt, że obie osoby zostały wypuszczone bez żadnych wniosków aresztowych, pokazuje jasno, że była to akcja polityczna, że nawet oni sobie zdawali sprawę, że uzyskanie aresztu w tej sytuacji będzie niemożliwe i zastosowano tak zwane wolnościowe środki zapobiegawcze. I w sprawie, która wydaje się to oczywista. Oczywistym jest to, że ani pan Matczuk, ani pani dyrektor z kancelarii prezydenta nie dopuścili się żadnego złamania prawa, tylko działali w ramach tego prawa. Wcześniej czy później będzie musiał to ocenić sąd. Oczywiście obecnie rządzący liczą na to, że w Polsce mamy do czynienia z zapaścią wymiaru sprawiedliwości i procesy trwają naprawdę bardzo długo. Ja w tej chwili odkryłem, że niebawem zacznie się proces w Białymstoku grupy przestępczej, która została złapana 20 lat temu, więc to jest miarą tego, jak powoli mierzą młyny sprawiedliwości w Rzeczypospolitej i na to liczą rządzący. Liczą na to, że będą mówili, że mamy tutaj podejrzanych, który postawiono zarzuty, natomiast zanim zapadnie prawomocny wyrok w którejkolwiek z tych spraw, o ile w ogóle zapadnie, miną lata, jeżeli nie dziesięciolecie.
1: to w takim wypadku jak odnotować też, to powiedzmy, no bo Piotr Matczuk to dziennikarz aktualnie Telewizji Republika, kiedyś osoba, która stworzyła politykę, komunikację polityczną Prawa i Sprawiedliwości, Fundacja Solvere, zatrzymany, przewieziony do Rzeszowa, ale też Piotr Matczuk to osoba, która regularnie co piątek komentuje politykę w Radio Wnet. No i oczywiście też Anna Plachwit, czyli dyrektor od wydarzeń w Pałacu Prezydenckim, która tu także pisze, czy pomaga pisać niektóre przemówienia pana prezydenta, organizuje spotkania, organizuje wydarzenia polityczne. To uderzenie i w media, i w prezydenta, to jest tak, że nagle po 10 prawie latach od początku sprawy teraz są zatrzymywani. To jest element teatru politycznego?
2: No, oczywiście, że to jest element teatru politycznego, ale to jest coś więcej. To jest tak naprawdę zamach na instytucje, które pozostają poza wpływem obecnie rządzących. No, w momencie, w którym Telewizja Republika prześcignęła TVN24, rządzący zdali sobie sprawę, że ich narracja może być kontrowana i jest kontrowana przez Telewizję Republika, która ma wielomilionowe zasięgi. To są zasięgi, które docierają do ludzi, którzy są uważani za tak zwanych multiplikatorów opinii, czyli liderów opinii publicznej. Wobec czego Republika dzisiaj jest głównym przeciwnikiem tego układu rządzącego, dlatego że temu układowi rządzącemu patrzę na ręce. A z kolei Karol Nawrocki, jak pokazał, jest w stanie z konstytucyjnych uprawnień wyciągnąć znacznie więcej niż jego poprzednicy poprzez te rzeczy, które wydawałyby się skromnymi narzędziami władzy, jak weto, inicjatywa ustawodawcza, możliwość skierowania ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, ale nawet kwestia nominacji profesorskich czy nadawania odznaczeń, to jest coś, z których instrumentów Karol Nawrocki i jego kancelaria bardzo umiejętnie korzystają w skrajnie wrogim w sobie środowisku władzy wykonawczej. I to jest coś, co spędza sens powiek rządzącym. Stąd te ataki na Karola Nawrockiego, stąd próba uwikłania go w zonda krypto, utajnienie rozprawy dotyczącej zarzutów wobec Nawrockiego kierowanych w czasie kampanii wyborczej. To są wszystko elementy tej samej układanki.
1: To teraz przejdźmy do dalszego ciągu tej układanki, bo mamy też elementy afery zondy krypto, która chyba właśnie zgasła na naszych oczach. Rozmawialiśmy ostatnim razem dużo o tym, czym była zonda krypto. Mamy też te informacje Wirtualnej Polski wobec Marcina Dobskiego, wobec Ołmira Jastrzębowskiego. Na ile to jest strzał, który jest właśnie kierowany bardziej w stronę mediów i wojna między mediami, czy wojna polityczna?
2: Nie, no to jest element tej samej wojny, o której mówiłem przed chwileczką. No, w momencie, w którym Republika stała się potęgą na rynku medialnym, niestety nie stała się potęgą na rynku reklamowym, bo ten bojkot reklamowy wciąż trwa, ale pokazuje, że ma realny wpływ na to, co Polacy myślą o rządach Donalda Tuska. Nie jest tylko i wyłącznie kwestią przypadku, że Donald Tusk, jeżeli jesteśmy już przy rankingach zaufania, ma wręcz odwrotne notowania w stosunku do Nawrockiego, to znaczy większość ludzi uważa, łącznie z wyborcami Platformy Obywatelskiej czy PSL-u, że jest to słaby premier i nie cieszy się zaufaniem, o ile dobrze pamiętam, nie ufa się na poziomie 57%, no to w normalnym kraju normalny polityk podałby się do dymisji, no ale tak się ostatnio nie dzieje. Podobnie złe notowania na kanclerz Merz w Niemczech też się do dymisji nie podaje, tylko trwają po prostu w nadziei, że może się coś odbije. No nie odbije się, to notowania będą się pogorszać wraz z takimi czynnikami jak rosnące ceny na pylonach stacji benzynowych, bo ludzie w dużej mierze głosując zastanawiają się, ile mają w

0: stała rubryka, zaczyna się od notki, że coś się zmienia, jeśli chodzi o sondaże, w szczególności co do Senatu i że jeszcze jakiś czas temu sondaże pokazywały, że Senat trudno będzie odbić, tak teraz prawica ma mieć niemalże łatwą drogę, o ile się zjednoczy, do tego, żeby wygrać z blokiem centrolewicowym.
1: Jest to możliwe, jest to w zasięgu. Ja zresztą od początku uważałem, że Senat był do wzięcia również w czasie poprzednich wyborów. No, problem polegał na tym, że zostały źle skonstruowane listy, a kilku senatorów prawicy było przekonanych, że im się miejsca w izbie refleksji należą jak psu buda, no i nie prowadzili kampanii wyborczej, albo wybrano złych kandydatów. A tutaj w momencie, gdyby doszło do jakiegoś rodzaju paktu senackiego, być może pod auspicjami prezydenta, to jest rzecz oczywistą, że będzie można odbić te okręgi, które są w tej chwili w rękach czy to Platformy, czy jej koalicjantów.
0: To już na koniec trochę wybierzmy się do Niemiec, bo pan redaktor zajmuje się nie tylko polską polityką, ale także polityką niemiecką, jako wieloletni korespondent polskich mediów w Berlinie. Trzy właśnie wybory landowe za nami, Berlin, Mecklenburgia, Pomorze Przednie, no i Saksonia-Anhalt. Od tej ostatniej zacznijmy. AfD zdobyło tam dużo głosów, ale nie większość. Do większości brakuje 3 mandatów w Landtagu, żeby utworzyć rząd. No i spekulowano, albo rząd mniejszościowy, albo się posypie CDU-CSU właściwie i będzie tutaj 3 mandaty z tej rozpadającej się chadecji, albo sojusz z lewicowym ruchem Sary Wagenknecht. Jakie warianty są na stole? Jak idzie konsumowanie triumfów politycznych Alternatywie dla Niemiec?
1: Oba warianty są na stole, dlatego że już wstępna koalicja została w Saksonii-Anhalt zawarta między AfD a właśnie sojuszem Sary Wagenknecht, który ma bodajże 5 mandatów. I oba ugrupowania już porozumiały się do tego, że na czele miejscowego Landtagu, czyli parlamentu, stanie przedstawiciel AfD. To jest jakby wstęp do zawarcia koalicji, jeżeli chodzi o władzę wykonawczą, jeżeli władza ustawodawcza. Czyli właśnie Land, tak, jest już w rękach tych dwóch ugrupowań, które będą miały zasadniczy wpływ na to, jak będzie wyglądała legislatura na poziomie landowym. To jest oczywiste, że to może być wstęp do stworzenia głośnej bądź cichej koalicji, bo w grę wchodzą dwa ugrupowania, dwa warianty, że powstanie koalicja formalna, czyli że Sara Wagenknecht i parlamentarzyści dostaną jakieś stanowiska w rządzie landowym, a druga to będzie to rząd mniejszościowy z poparciem właśnie BSW, który nie wejdzie do koalicji. Wiadomo też, że trwają targi z niektórymi przedstawicielami CDU. Ja swojego czasu kilka lat temu bawiłem w Magdeburgu i wówczas tam już od przedstawicieli CDU usłyszałem, że oni chętnie weszliby w koalicję z AfD już przed kilkoma latami, gdyby nie postawa centrali partyjnej.
0: Czyli co? Czyli, że jest też możliwa to, co apelował Alice Weigel w ostatnim czasie, żeby jednak chadecja poszła z jej perspektywy porozum do głowy i weszła w trwały sojusz z Alternatywą dla Niemiec.
1: No byłoby to naturalne, dlatego że wbrew temu, co się uważa, te partie w niektórych momentach mają wspólnotę programową. Ba, trzeba też powiedzieć, i widać to na analizach przepływów elektoratu, że duża część elektoratu chadecji przeszła właśnie do AfD. Zresztą podobnie jak i politycy, którzy bardzo często zaczynali w CDU czy w CSU, a dzisiaj są w AfD. Jest to zjawisko, które jest zjawiskiem naturalnym, że te ugrupowania o charakterze konserwatywnym mogą się przyciągać.
0: No dobrze, to na koniec pytanie o Polskę, zupełnie ostatnie pytanie o to, czy jest szansa na porozumienie polskiej prawicy z AfD. Taka też jest okładka tygodnika Do Rzeczy. Z AfD da się porozumieć. Da się, czy się nie da?
1: Ja to już przed laty pisałem, że istnieje daleko posunięta wspólnota programowa między polską prawicą a AfD. I to powiedziałbym 80%. No to, co nas różni, to stosunek do historii. A tak naprawdę pozostałe rzeczy to są rzeczy, w których byśmy się z AfD dogadali.
0: Czyli jest szansa na porozumienie.

0: My musimy wiedzieć o tym, że my nie mamy żadnego wpływu na niemiecką scenę polityczną i będziemy musieli gadać z każdym, kto dojdzie do władzy, a wcześniej czy później AfD do władzy dojdzie.
1: O czym mówił Cezary Gmyz. Dziękuję bardzo za rozmowę i do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo.
1: My za chwilę wracamy na antenę Radia Wnet. Za chwilę kolejna rozmowa. Naszym gościem będzie za sekundę Piotr Nisztorm.

0: Odyseja wyborcza.
1: I wracamy do Odysei Wyborczej, a teraz naszym gościem Piotr Nisztor, dziennikarz Tygodnik Gazeta Polska, Telewizja Republika. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Zacznijmy od procesów. Procesy teraz są w modzie. Jak wygląda pański proces? Bo zdaje się, że pewien sukces sądowy, tym razem nie z rządem, a z jednym z ważnych publicystów, no, współpracującym jakoś z rządem, bo bliskim współpracownikiem Romana Giertycha, pan redaktor wygrał.
2: Tak, to prawda. No, z reguły jest tak, że w pracy dziennikarza śledczego jest się osobą, która jest pozywana, ale w sytuacji, w której od lat się znajduję, musiałem też być osobą, która pozywa. I tak też wyszło z człowiekiem, którego ja raczej publicystą, ani dziennikarzem nazywać nie będę. Człowiekiem, który jest współpracownikiem Romana Giertycha, który od lat prowadził kampanię oszczerstw, nieprawd pod moim adresem, pisząc, kolportując nieprawdziwe, wyssane z palca informacje, że jestem agentem, współpracownikiem CBA, że, nie wiem, handluję informacjami, szantażuję ludzi, no takie różne historie, łącznie z historią dotyczącą okoliczności zatrudnienia mojej rodziny w różnych miejscach. I faktycznie po 8 latach, bo to jest bardzo ważne. Te pierwsze materiały ukazały się w 2017 roku, sprawa ruszyła w 2018. No i po 8 latach Sąd Okręgowy w Warszawie, cywilny wydział, sędzia wydał wyrok w tej sprawie, nakazując przeprosiny za nieprawdziwe treści, które Jan Piński kolportował od lat, zresztą czy kolportuje nadal, bo po tym wyroku widziałem, że nagrał jakieś swoje wystąpienie, w którym stwierdził, że mam takie wpływy w sądach, że chronią mnie sądy. Że oprócz tego, że jestem agentem CBA, współpracownikiem, to jeszcze sądy mnie chronią i w ogóle mam takie wpływy, że jak pan redaktor ze mną rozmawia, to nie zdaję sobie nawet sprawy, z jak bardzo wpływową osobą w Polsce pan rozmawia, panie redaktorze. Według oczywiście tego człowieka, który od lat dyskredytuje i podważa, próbuje podważać moją wiarygodność. Ale co jest w tej sprawie najważniejsze? W tej sprawie najważniejsze jest to, że przed wydaniem wyroku sąd zapoznał się z aktami sprawy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, w której usłyszałem absurdalne zarzuty składania fałszywych zeznań. I tu warto wyjaśnić w ogóle tę kwestię, bo te zarzuty składania fałszywych zeznań dotyczą tego, że ja miałem kłamać, twierdząc, że nie wykorzystywałem zawodu dziennikarza, narzędzi dziennikarskich, do pracy dziennikarskiej, do załatwiania pracy członkom mojej rodziny. I co się okazuje? Okazuje się, że sędzia po zapoznaniu się z tym materiałem prokuratury nakazał w treści przeprosin ująć również fakt, że nieprawdziwym jest to, co pisał w Gazecie Finansowej Grzegorz Jakubowski na zlecenie jego naczelnego ówczesnego Jana Pińskiego właśnie to, że miałem rzekomo wykorzystywać zawód dziennikarza do załatwienia dobrze płatnych posad mojej rodzinie. No więc skoro sąd zapoznał się z aktami prokuratury i doszedł do wniosku, że takie przeprosiny i taki fragment właśnie w nich znaleźć, no to znaczy, że to jest kolejny przykład tego, jak dzisiaj prokuratura jest wykorzystywana politycznie w ramach zemsty Donalda Tuska pod moim adresem za te wszystkie afery i nieprawidłowości, jakie przed lata ujawniałem, a które dotyczyły rządu ludzi Donalda Tuska, w tym słynną aferę taśmową w 2014 roku. No więc ja powiem tak, no, trudno jest czasem być dziennikarzem śledczym, bo te wszystkie materiały, publikacje demaskujące patologie i nieprawidłowości nie wszystkim się podobają i oni używają różnych metod do tego, aby taką osobę zaatakować, zdyskredytować, no również nie tylko poprzez media, ale również mając dzisiaj narzędzia w ręku, takie jak służby i prokuratura, więc no ja mogę powiedzieć tyle, no 8 lat, czyli prawdziwe, wolne sądy.
1: prawdziwe, wolne sądy. Trzeba było trochę poczekać na sprawiedliwość. A skoro przy pani Pińskim i panu Giertychu jesteśmy, to trochę opowiedzmy, co to jest za duet, jak to się rozgrywa, bo to jest bardzo ciekawa postać, która ma różne wypustki, bo to i Roman Giertych, i zaplecze rządu, ale też wojna z Tomaszem Siemoniakiem, wcześniej kontakty, wydawanie książek Grzegorza Brauna, że ta siatka, którą ma Roman Giertych, jest bardzo rozbudowana, idzie w bardzo różnych kierunkach, ma swoich zwolenników, ma swoich współpracowników, ma też swoich wrogów i w opozycji, ale też i w rządzie, jak Tomasz Siemoniak chociażby. Co rozgrywa Roman Giertych poprzez, o ile taki tandem istnieje, taką hipotezę kładę, poprzez działalność w internecie pana Pińskiego?
2: To jest takie narzędzie, ja ich nazywam kastyciarzami medialnymi, których zadaniem jest dokładanie wszystkim, którzy są na czarnej liście albo są wrogami niewygodnymi wobec Romana Giertycha. To są najbardziej zaufani ludzie tego człowieka, który dzisiaj jest członkiem Koalicji Obywatelskiej, jest najbardziej zaufanym człowiekiem Donalda Tuska. Ta ekipa od lat słynie z takich brutalnych, medialnych, wyssanych z palca ataków, budowania takiej atmosfery. Ja powiem tak, ja ze względu na to, że od, nie wiem, 10 lat, jeśli nie więcej, jestem bohaterem wielu materiałów, które przedstawiciele tej grupy publikują, można powiedzieć, że mógłbym doktorat, jeśli habilitację wręcz z tego napisać. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że dzisiaj, gdy ta grupa, mówiąc już tak kolokwialnie, przygięła pałę, zaczęła atakować Tomasza Siemoniaka, szefów służb specjalnych, wszystkich dziennikarzy niemal oskarżać o współpracę z CBA, z ABW, nie wiem, jeszcze tam chyba KGB, FSB zabrakło, to dopiero niektórzy otworzyli oczy, z kim mają do czynienia. Ja nie chciałbym się rozwijać na ten temat. Spuśćmy zasłonę milczenia nad tymi ludźmi, którzy w mojej ocenie potrzebują raczej pomocy specjalistów niż jakichkolwiek tutaj zasięgów medialnych, a tym bardziej jakichkolwiek komentarzy. Ja powiem szczerze, że czasem litość we mnie wspiera, jak widzę kolejne publikacje przedstawicieli tej grupy, więc zacznijmy się zajmować, jeśli mamy dyskutować, panie redaktorze, to dyskutujmy o ważnych, istotnych sprawach dla naszego kraju, a nie o jakiejś grupie kasteciarzy medialnych, człowieka, który jest prawą ręką premiera wprawdzie, ale jest osobą w mojej ocenie wykorzystującą swoją pozycję polityczną do robienia naprawdę ogromnych pieniędzy.
1: No ale to też jest ciekawe do opisania i jednak czasami o to będę pytał, bo te powiązania zakulisowe też są ważne i no i pytanie, skąd płynie siła Romana Giertycha. No dobrze, trochę wracając do polityki takiej bieżącej, ważnych wydarzeń od tego procesu. Patrzymy na to, co dzieje się dookoła Kancelarii Prezydenta, zapowiedź pana marszałka Czarzastego, że być może będą dalsze zatrzymania i że służby będą wchodziły do Pałacu Prezydenckiego częściej, żeby zatrzymywać urzędników tam pracujących.
2: No właśnie, to jest bardzo poważna sprawa. To jest sprawa, która w mojej ocenie, jak w soczewce, pokazuje, jak ogromnym problemem, błędem było to, że nie doszło w Polsce do dekomunizacji i do de facto lustracji, tak? Bo deubekizacji, można różnie nazywać ten proces. To, że Włodzimierz Czarzasty, człowiek, który grał w orkiestrze komunistów, sprzyjającej czy wręcz będącej pod butem Związku Sowieckiego, dzisiaj ubrany w jakieś demokratyczne pióra, atakuje demokratycznie wybranego prezydenta, naprawdę, to jest sytuacja, która niestety pokazuje, jak wielką porażkę poniosła trzecia RP, jak wiele błędów popełnili ci wszyscy, którzy przez te lata po upadku PRL rządzili w Polsce. Jeśli człowiek, który był skompromitowany pracą i członkostwem w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, która wprost służyła Moskwie, dzisiaj jest drugą osobą w państwie i wręcz prowadzi, no ja to tak nazwę, nawet taki medialny zamach na najważniejszego, pierwszego urzędnika Rzeczypospolitej Polskiej, to pokazuje, że dzisiaj mamy potężny problem. No, Włodzimierz Czarzasty ma dzisiaj ten ostatni moment i takim ukoronowaniem dla niego politycznej kariery jest właśnie stanowisko marszałka Sejmu. I problem tej całej historii polega na tym, że my nie możemy mieć pretensji do samego Czarzastego. My powinniśmy mieć dzisiaj tył głowy i bardzo mocno to wszystko sobie analizować, a jako winowajcę tej sytuacji wskazywać Donalda Tuska. To Donald Tusk ożywił te dinozaury PRL-owskie, tych postkomunistów skompromitowanych bardzo mocno, bo przecież to nie jest tylko Włodzimierz Czarzasty, to jest Marek Siwiec, który przecież jako szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego był prawą ręką Aleksandra Kwaśniewskiego, kolejnego postkomunistycznego polityka lewicy, który zasiadł na tym bardzo istotnym, ważnym, zacnym urzędzie głowy państwa. Mamy Dariusza Wieczorka, człowieka, który dzisiaj jest szefem Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych, mimo że nie ma poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji ściśle tajnych. No w ogóle absurd. Donald Tusk dzisiaj doprowadził do sytuacji, w której ludzie całkowicie skompromitowani pracą dla słusznie minionego reżimu PRL dzisiaj rządzą i udają demokratów. Znaczy sytuacja, w której my jako Polacy, patrioci, naprawdę powinniśmy zastanowić się, kim faktycznie jest Donald Tusk i dlaczego na sztandarach miał wśród 100 konkretów, a faktycznie zrealizowanych z nich, na przykład przywrócenie emerytur funkcjonariuszom służby bezpieczeństwa. No niestety, dzisiaj spojrzenie i ocena rządów Donalda Tuska jest oceną, którą trudno odrywać od takiego powrotu do takiej przypudrowanej bardzo mocno, takim grubym, ohydnym pudrem PRL-owskiego reżimu. No bo jak inaczej nazwać to, jeśli widzimy tych ludzi? No przecież ja wiem, kim jest Marek Siwiec. Ja pisałem o nim artykuły, ja wielokrotnie z jego nazwiskiem spotykałem się w różnych sytuacjach. Podobnie Włodzimierz Czarzasty. Przecież w ściśle jawne w Republice, w tygodniku Gazeta Polska ujawniłem jego niejasne związki z Swietłaną Czestnych, Rosjanką z Sankt Petersburga, z polskim paszportem, ekspertką od dzieł sztuki, aktorze Włodzimierz Czarzasty. I to trzeba jeszcze raz podkreślić. Nigdy nie został zweryfikowany przez służby specjalną. To jest porażka państwa polskiego, naszego pięknego kraju, naszej ojczyzny, bo niestety dopuszczony został przez Donalda Tuska do naprawdę poważnego, jednego z najważniejszych stanowisk w Polsce, człowiek, który służył Moskwie jako członek PZPR-u, który dzisiaj atakuje demokratycznie wybranego przez miliony Polaków pana Karola Nawrockiego na stanowisko prezydenta RP. Przypomnijmy, ile Włodzimierz Czarzasty zdobył głosów. 20 kilka tysięcy, o ile my
1: 22 tysiące przegrał ze świętej pamięci Łukaszem Litewką we własnym okręgu.
2: Jak ten człowiek dzisiaj skąd on w ogóle czerpie, rości sobie jakiekolwiek prawo do tego, żeby atakować pana prezydenta RP? No ja mam wrażenie, że on naprawdę wierzy w to, że ten reżim Donalda Tuska doprowadzi do usunięcia demokratycznie wybranego prezydenta RP. Dlaczego? Dlatego, że to Włodzimierz Czarzasty wtedy objąłby fotel głowy państwa, to Włodzimierz Czarzasty byłby osobą, która byłaby tym urzędnikiem numer jeden i gra się właśnie o to toczy. Przecież to Włodzimierz Czarzasty dopuścił do głosowania kandydaturę pana Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, mimo że są potężne wątpliwości, a ja mogę powiedzieć wprost, no ten pan nie spełnia kryteriów na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Mimo to pan Włodzimierz Czarzasty to zrobił, to kandydatura pana Berka została przegłosowana. Teraz, jeśli Trybunał Konstytucyjny zostanie przejęty przez Donalda Tuska i jego uśmiechniętych akolitów, to w którymś kroku ten scenariusz może być realizowany w stronę próby usunięcia pana prezydenta Karola Nawrockiego, pana Karola Nawrockiego ze stanowiska prezydenta RP, i wówczas to stanowisko obejmuje Włodzimierz Czarzasty, czyli on uczestniczy w takiej dobrze zorganizowanej grupie, być może przestępczej, co mam nadzieję kiedyś zostanie wyjaśnione, o charakterze zbrojnym, być może, bo w użyciu są organy państwa, funkcjonariusze posiadający broń, bo przecież mówi się o tym siłowym wejściu do Trybunału Konstytucyjnego, więc ja powiem szczerze, że Włodzimierz Czarzasty na stare lata pokazuje tą, można powiedzieć, czerwoną, komunistyczną ideę, wcale nie rezygnując z wzorców, które przecież w PRL były bardzo powszechne. To wtedy stosowano służby mundurowe do tego, aby pałować niewygodnych opozycjonistów, wsadzano ich do aresztów. No Włodzimierz Czarzasty, jak widać, czuje się jak ryba w wodzie w tej sytuacji.
1: To jest opis pana Czarzastego. To już na koniec, dosłownie mamy minutkę. Chciałem się zapytać, jak to wygląda, jeżeli chodzi o politykę bezpieczeństwa. Wczoraj po raz kolejny podrywane myśliwce. No i pytanie, jak mocno nas testuje Rosja i jak powinniśmy na te testy odpowiedzieć?
2: No ja mogę powiedzieć tylko tyle. Te testy Rosji niestety obnażają słabości i patologie naszego systemu bezpieczeństwa. Jeśli my dzisiaj w Polsce nie jesteśmy w stanie podjąć decyzji o zestrzeleniu znajdującego się przez kilkadziesiąt sekund rosyjskiego obiektu, to znaczy, że mamy potężny problem. Turcy, którzy mieli podobną sytuację, zestrzelili rosyjską maszynę, problem zniknął, testowanie rosyjskie Turcji się skończyło. Dlaczego my jako Polska, posiadając takie możliwości, boimy się wykonać taki ruch? Władimir Putin dzisiaj ugrzązł na Ukrainie. Gigantyczny kryzys gospodarczy, finansowy, jaki wstrząsa Federacją Rosyjską, nie pozwala temu krajowi w żaden sposób na to, żeby prowadzić, otworzyć drugi front. Oni będą straszyć, oni będą budować atmosferę chaosu, paniki. Dokładnie tak, jak robił to Związek Sowiecki. Znając historię Związku Sowieckiego i tego, jak budowano wtedy atmosferę strachu w okresie zimnej wojny, tej użycia broni atomowej, użycia tych funkcjonariuszy, oficerów służb rosyjskich, czy budowy tych struktur nielegalów, którzy penetrowali państwa zachodnie. Dzisiaj dokładnie Władimir Putin, wywodzący się z tych właśnie sowieckich służb, powtarza tą historię. I my dzisiaj jako Polska posiadamy siłę, posiadamy możliwości i przede wszystkim powinniśmy mieć odwagę pokazać, że żaden Władimir Putin czy ktokolwiek inny nie będzie nas testował. My przetestujmy Władimira Putina, zestrzelmy wszystkie obiekty, jakie tylko złamią czy przekroczą polską przestrzeń powietrzną, bo my dzisiaj naprawdę nie powinniśmy w żaden sposób bać się tego KGB-sty, który do dzisiaj nie wiadomo, czy faktycznie to on pociąga za sznurki, czy jego akolici z KGB, czy FSB, która zastąpiła tą zbrodniczą sowiecką instytucję służb specjalnych.
1: O czym powiedział dla nas i mówił Piotr Nisztor, dziennikarz Tygodnik, Gazeta Polska i Telewizja Republika. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję, kłaniam się nisko, dobrego dnia życzę.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia, godzina 11:32. Kończymy odysję wyborczą. Czas na raport i studio międzynarodowe.
0: Odyseja wyborcza.
3: patronite.pl /radiownet.
4: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
5: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w serwisie międzynarodowym Radia Wnet, który dzisiaj, podobnie jak wczoraj, będzie w dużej mierze poświęcony 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Ale przeniesiemy się także do Paryża, ponieważ tam jutro zaczyna się pielgrzymka papieża Leona XIV, pielgrzymka czterodniowa, którą będziemy dla Państwa relacjonowali na miejscu na antenie Radia Wnet. I to będzie rozmowa z panem panem Piotrem Pietrygą. Ale podobnie jak wczoraj, zaczynamy dzisiejszy serwis od aktualności z Nowego Jorku, gdzie trwa 81. sesja Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wczoraj podczas tej sesji przemawiali m.in. prezydent Iranu Masoud Pezeszkian, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, a także premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Przemawiał także Karol Nawrocki. Wydaje się, że to przemówienie Pezeszkiana było najbardziej wyczekiwane. Przemówienie, które przedstawiciel Iranu rozpoczął od pokazania obecnym zdjęć uczennic zabitych w szkole w miejscowości Minab. Także pokazał zdjęcie zabitego Ajatollaha Chameneiego pierwszego dnia wojny amerykańsko-izraelsko-irańskiej, który zginął właśnie 28 lutego. I mniej więcej w tym momencie, kiedy Pezeszkian pokazywał te zdjęcia, salę opuścił jedyny obecny przedstawiciel delegacji amerykańskiej. Być może antycypując to, co będzie dalej w tym przemówieniu, i tak jak należało się spodziewać, dalsza jego część skupiała się przede wszystkim na krytyce USA i Izraela.
6: Ishan bedanat tahdid millat mora munsajam tar mikonat.
7: Trump powinien wiedzieć, że grożenie naszemu narodowi sprawi, że stanie się on bardziej zjednoczony i silniejszy, a także wzmocni opór Irańczyków. Naród irański nie ulegnie sile. Blokują oni nasze szlaki komunikacyjne, a jednocześnie transportują przez te same szlaki wodne broń, materiały wybuchowe i surowce energetyczne, by niszczyć inne kraje. Jest to nie do przyjęcia i nie pozwolimy, by coś takiego miało miejsce w naszym kraju.
5: To nawiązywał Pezeszkian do blokady, która jest nałożona na Iran, blokady morskie, oraz chodzi tutaj grze o cieśninę Ormus, ale tak jak wspomniałem wczoraj, również nieco przed godziną 14 czasu nowojorskiego, czyli już po Pezeszkianie, swoje przemówienie wygłosił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. I podobnie jak w latach poprzednich, zgodnie z tym, czego należało się spodziewać, w zasadzie jedynym tematem wystąpienia była wojna na Ukrainie. Zełenski wzywał do powstrzymania Władimira Putina, którego w przemówieniu określał mianem pacjenta zero.
7: Panie i panowie, przywódca Rosji, pacjent zero, człowiek, od którego ta wojna się rozpoczęła i rozprzestrzeniła na cały świat, stając się największym konfliktem zbrojnym w Europie od czasów II wojny światowej, nieuchronnie opuści ten świat. Jednak im dłużej Putin będzie w stanie prowadzić wojnę, tym więcej zła pozostawi po sobie na tym świecie.
5: Dwie godziny wcześniej, również w siedzibie ONZ, rozpoczęło się posiedzenie specjalne Rady Bezpieczeństwa ONZ, które było poświęcone sytuacji na Ukrainie. Posiedzenie zatytułowane formalnie Maintenance of Peace and Security in Ukraine, czyli utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na Ukrainie. I na to posiedzenie została zaproszona m.in. Polska, którą reprezentował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Natomiast najmocniejsze stwierdzenie i też pojedynek słowny miał miejsce podczas przemówień Siergieja Ławrowa, ministra spraw zagranicznych Rosji, oraz jego odpowiednika z Ukrainy, Andrieja Sybichy. Ławrow powiedział, że wyklucza, że Rosja wyklucza wszelkie wstrzymanie wojny na Ukrainie na czas możliwych negocjacji.
8: Nie wstrzymamy specjalnej operacji wojskowej na czas trwania negocjacji, chociaż właśnie tego domaga się Europa, kierując się tym samym prostym celem, jakim jest uzyskanie chwili wytchnienia i uzupełnienie wyczerpanego arsenału wojskowego reżimu kijowskiego, który z desperacji już dawno przeszedł na otwarcie terrorystyczne metody.
5: Na odpowiedź obecnego na posiedzeniu ministra spraw zagranicznych Ukrainy Andrieja Sybichy Ławrow nie musiał długo czekać, choć prawdopodobnie nie było go już wówczas na sali. Sybicha powtórzył gotowość strony ukraińskiej na pełne i bezwarunkowe zawieszenie broni, a także rozejm energetyczny. Stwierdził również, że Rosja chciała zająć Kijów w ciągu 3 dni, a tymczasem po 4 latach wojny to Moskwa płonie. Wszystko wskazuje zatem na to, że jak na razie inicjatywa amerykańska, aby doprowadzić do wstrzymania bombardowań rafinerii i innych obiektów związanych z energetyką, ma małe szanse na powodzenie. Przed posiedzeniem Rady Bezpieczeństwa Siergiej Ławrow spotkał się ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Markiem Rubio. I jeżeli wierzyć komunikatowi ze strony rosyjskiej, rozmowa nie dotyczyła rozejmu, lecz raczej konieczności wyeliminowania, jak to określiła strona rosyjska, podstawowych przyczyn motywujących rosyjską inwazję. Choć Rosja jeszcze oficjalnie nie odpowiedziała na propozycję Trumpa, do Nowego Jorku zmierza główny negocjator Moskwy z Amerykanami, Kirill Dmitriew, aby spotkać się z wysłannikiem specjalnym Trumpa, Steve'em Witkowem oraz jego zięciem Jaredem Kushnerem. Do Nowego Jorku jeszcze się przeniesiemy, ale teraz zobaczymy, co działo się w ostatnich godzinach w Waszyngtonie, gdzie swoją trzydniową wizytę rozpoczął przywódca Chin Xi Jinping. Samolot z chińską delegacją na pokładzie wylądował w bazie Joint Base Andrews w stanie Maryland, gdzie został powitany przez Donalda Trumpa wraz z małżonką. Podczas odgrywania hymnów nad głowami przywódców przeleciał bombowiec typu B-1 Lancer, podobnie jak podczas spotkania Trumpa z Putinem na lotnisku Anchorage. O tym, jakie są oczekiwania strony chińskiej, opowiadał w dzisiejszym poranku wnet korespondent naszego radia w Szanghaju, Andrzej Zawadzki-Liang. Ale my teraz zobaczymy, jak do tej wizyty odnoszą się władze innych państw regionu Azji Południowo-Wschodniej. Jest już z nami na łączach korespondent Radia Wnet na Filipinach, Maciej Mikurda. Dzień dobry, panie redaktorze.
9: Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie. No, ta trwająca w tym momencie w Waszyngtonie wizyta przywódcy Chin Xi Jinpinga jest na Filipinach bardzo szeroko komentowana. Ja bym powiedział nawet, że tak rozkładana na czynniki pierwsze. To jest też pewnie pokłosie kultury filipińskiej, gdzie no, pewnych rzeczy nie komunikuje się wprost, więc właśnie ten język niedopowiedzeń, gestów, symboli jest bardzo znaczący. Tę wizytę tutaj często się określa jako pięciogwiazdkową, pięciogwiazdkowe powitanie, takie jakie Donald Trump zgotował chińskiemu przywódcy. Ono było pewnym zaskoczeniem. Zuje się często, czy mówi, że właściwie to jest, zdaje się, pierwszy taki moment od 1962 roku, kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych osobiście przywitał na płycie lotniska w bazie Andrews zagranicznego przywódcę. No, poza wizytami papieskimi to był to brytyjski premier Harold Macmillan. No i tutaj zwraca się na to rzeczywiście uwagę, na całą luksusowość tego ceremoniału, na przelot bombowców strategicznych, no i na uroczysty bankiet, który będzie miał dzisiaj miejsce. Interpretuje się to na dwa sposoby. Po pierwsze, jako próbę rewanżu Trumpa za wystawne przyjęcie w Pekinie z maja tego roku, ale również no, jest to czytane jako taką próbę wyciągnięcia ręki na zgodę w stronę Chin, co budzi dwojakie uczucia, w pewnym sensie no, mieszane, bo z jednej strony oczywiście niesie to nadzieję. Po pierwsze dlatego, że oczywiście na Filipinach no i panuje powszechne przekonanie, że w razie zbrojnego konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, to Filipiny byłyby jednym z pierwszych państw rzeczywiście w taką wojnę wciągniętych. Po drugie, od czasu, kiedy tutaj władzę objął Marcos i kiedy wyraźnie proamerykański, i kiedy zaczęły się zaostrzać relacje między Stanami i Chinami, no nastąpiło odpływ kapitału chińskiego z Filipin, zmniejszyła się znacznie ilość inwestycji, no więc potencjalna zgoda między Chinami a Stanami Zjednoczonymi budzi na oczekiwania na to, że te inwestycje tutaj powrócą. Ale z drugiej strony są też pewne obawy, ponieważ jak wiadomo między Chinami a Filipinami toczy się spór o Morze Południowochińskie, Zachodniofilipińskie, bo oba te nazewnictwa funkcjonują i jest taka obawa, że być może ceną tej zgody między Chinami a Stanami Zjednoczonymi no będą właśnie Filipiny, czyli mówiąc tak umownie, Ameryka sprzeda swojego sojusznika za cenę pokoju. Oczywiście dyplomaci filipińscy uspokajają, mówi się o tym, że Mark Rubio zapewniał podczas wizyty w Manili w tym roku, że amerykański sojusznik nie zostawi Filipin. Wówczas również podczas rozmowy telefonicznej sam prezydent Donald Trump zapewniał, że podczas spotkania z przywódcą Chin poruszy kwestię sporu o Morze Południowochińskie, między kiedy spotka się właśnie z Xi Jinpingiem, więc tu media też dopytują o to, czy faktycznie prezydent Trump dotrzyma słowa i kiedy w końcu to zrobi. No i też podkreśla się pewien bardzo znaczący gest w tej dyplomacji amerykańsko-chińskiej, mianowicie to, że Kongres niedawno zatwierdził sprzedaż dużej liczby potężnego uzbrojenia na Tajwan i ta sprzedaż czeka tylko na zgodę, na podpis Donalda Trumpa. I tutaj bardzo wiele mediów wskazuje, że to jest takie niewypowiedziane ultimatum wobec Chin, że w zależności od tego, jak te rozmowy w Waszyngtonie przebiegną, to uzbrojenie, ta broń trafi na Tajwan lub nie.
5: Powiedział redaktor Maciej Mikurda prosto z Filipin. Bardzo dziękuję za ten komentarz.
9: Pozdrawiam Radio Net.
5: Maciej Mikurda będzie oczywiście relacjonował dla Państwa w Radio Wnet wizytę prezydenta Karola Nawrockiego na Filipinach, która przewidziana jest na początek października. A teraz jeszcze na chwilę wracamy do Nowego Jorku, gdzie no właśnie dzisiaj ma przemawiać premier Izraela Benjamin Netanyahu. Netanyahu już zapowiedział, że jego przemówienie będzie miało charakter ofensywny i skierowane będzie przeciwko wszystkim tym, którzy oczerniają Izrael. Między innymi chodzi tutaj o prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który we wtorek bardzo ostro skrytykował izraelskie działania w Strefie Gazy i na zachodnim brzegu Jordanu. Znajdzie się również na pewno w tym przemówieniu miejsce dla burmistrza Nowego Jorku, Zorana Mamdaniego, który otwarcie oskarża Izrael o dokonywanie ludobójstwa na Palestyńczykach i który stał się jednym z arcywrogów Benjamina Netanyahu. Benjamina Netanyahu, który być może właśnie przez przezorność spędzi w Nowym Jorku bardzo mało czasu. Przemówienie Netanyahu, które poprzedzone jest intensywną dyplomacją publiczną, bo według jego gabinetu Izrael wykupił 500 billboardów w Nowym Jorku, w szczególności w okolicach siedziby ONZ, na których mają się pojawiać proizraelskie hasła, a także hasła gloryfikujące przyjaźń amerykańsko-izraelską. Można powiedzieć więc, że pomimo nieskrywanej pogardy władz Izraela wobec instytucji Organizacji Narodów Zjednoczonych, znaczenie przywiązywane do tego przemówienia Netanyahu jest bardzo duże. Być może, a nawet chyba na pewno dlatego, że jest to jedna z ostatnich okazji dla izraelskiego premiera przed wyborami do Knesetu, aby pokazać się jako jedyny wiarygodny przywódca, lider izraelski, który broni Izraela. I jeszcze na zakończenie wiadomość z dzisiejszego poranka. Sąd federalny w Stanach Zjednoczonych nakazał administracji Donalda Trumpa przywrócenie przepustek do Białego Domu reporterom stacji CNN, MS Now oraz portalu Politico. Przypomnijmy, że dostęp do prezydenckiego poolu dziennikarskiego został im odebrany w zeszły piątek pod zarzutem braku rzetelności dziennikarskiej. W poniedziałek natomiast przedstawiciele innych stacji telewizyjnych w geście solidarności z usuniętymi z poolu kolegami zaprzestali korespondencji z Białego Domu, przez co w ciągu ostatnich dni jakość nagrań wystąpień Donalda Trumpa jest zdecydowanie gorsza. Jak chociażby na tym, w którym prezydent USA bardzo pozytywnie ocenia trwającą sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Posłuchajmy.
10: Odbyliśmy wspaniałe rozmowy. Myślę, że jesteśmy najbardziej szanowanym krajem na świecie. 2 lata temu wyśmiewano nas, kpiono z nas, traktowano nas jak bandę głupców. Jesteśmy zdecydowanie najbardziej szanowanym krajem na świecie.
5: Ale tutaj przynajmniej można było usłyszeć, co Donald Trump mówił, ponieważ w czasie otwarcia, uroczystego otwarcia nowego lądowiska dla helikopterów przed Białym Domu, przedwczoraj Donalda Trumpa po prostu nie było słychać, ponieważ nie było żadnych mikrofonów. To taka ciekawostka, a teraz już czas na peryskop międzynarodowy.
11: Peryskop międzynarodowy.
12: Cześć.
5: Jutro zaczyna się pielgrzymka papieża Leona XIV do Francji. Z nami na łączach jest już nasz gość, pan Piotr Pietryga, Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, kłaniam się.
5: No to w takim razie zacznijmy od znaczenia tej pielgrzymki. Mamy 4-dniową podróż do kraju, który uchodzi za najstarszą córę Kościoła, ale do kraju, który no, jest mocno także zlaicyzowany.
12: Zdecydowanie, chociażby zwróćmy uwagę troszkę na te hasło pielgrzymki. Może tutaj powinny być jakieś akcenty, które nam przecież przyświecają. Hasłem pielgrzymki jest, aby świat miał życie i prawdopodobnie to jest też nawiązanie przecież do tej niedawnej, można powiedzieć niedawno ustanowionych praw we Francji, tej kwestii przecież dostępu do aborcji i do eutanazji. Myślę, że tutaj na to też papież chce zwrócić uwagę. Pewną ciekawostką jest, że to jest pierwsza prawie od 20, a dokładnie od 18 lat wizyta państwowa papieża na terenie Republiki Francuskiej. Był tam przecież papież Franciszek 3 razy, ale nie miało to charakteru wizyty państwowej. Był w Strasburgu, ale dotyczyło to raczej kontaktu z instytucjami Unii Europejskiej. Potem był na zjeździe w Marsylii w 23 roku i na Korsyce w 24 grudniu. I Benedykt XVI, to jest właśnie ta wizyta, o której ja mówię, też we wrześniu 2008 roku, a Jan Paweł II był we Francji aż 8 razy. I może tutaj jest pewna klamra spinająca, bo w 1980 roku był w siedzibie UNESCO, tam gdzie teraz też będzie pielgrzymował papież Leon XIV. Zapewne tutaj będą powtórzone gesty z tego wydarzenia. Ja myślę, że tutaj papież nie jeden raz nawiąże do pewnej kulturotwórczej roli chrześcijaństwa, do inspiracji chrześcijaństwa dla świata. I tak naprawdę będzie to pewna klamra i na początku, czyli w siedzibie UNESCO, ale również ostatniego dnia w Metz, gdzie papież spotka się w Instytucie Myśli Roberta Schumana właśnie z przedstawicielami, myślicielami, tak, historykami idei i będą rozmawiać właśnie o chrześcijańskich korzeniach Europy. I to jest, proszę Państwa, panie redaktorze, ewidentne nawiązanie do dziedzictwa pontyfikatu Benedykta XVI. Ja to widzę bardzo wyraźnie.
5: Tak, papież, który rozpocznie swoją pielgrzymkę w Paryżu, później będzie Lourdes i na koniec właśnie będzie Metz tam we wschodniej części Francji. Ale chciałbym wrócić do tego braku wizyt pielgrzymek papieża Franciszka. No bo papież Franciszek dość dobrze chyba dogadywał się z Emmanuelem Macronem, czy też może na odwrót, Emmanuel Macron dobro nawiązał relacje z papieżem Franciszkiem. No ale co powodowało właśnie, że papież Franciszek czasami nawet w taki dość brutalny sposób odmawiał Macronowi, który go zapraszał wielokrotnie, tej wizyty we Francji?
12: Nie wiem, czy tutaj nie liczą się też kwestie, byśmy powiedzieli, dyspozycji moralnych prezydenta. Może w to byśmy nie wnikali, ale może to być pewien aspekt, na który należy zwrócić uwagę. Myślę, że gdzieś podskórnie tak czuję, że pan redaktor może też chce zwrócić uwagę, że prezydent nie będzie obecny na tych mszach papieskich, bo to już podano, prawda? Że Emmanuel tak Macron nie będzie brał udziału w tych publicznych mszach sprawowanych przez Leona XIV. Będzie premier i będzie pierwsza dama Brigitte Macron. Myślę, że tutaj nie wiem, czy nie wystąpiła jakaś zasada symetryzmu, że z jednej strony papież Leon odmówił przyjęcia Legii Honorowej w czasie właśnie tej wizyty we Francji, a z drugiej strony prezydent odmówił udziału w tych mszach papieskich, mimo że właśnie wcześniej, jeśli to nie były właśnie ranga wizyty państwowej, za czasów Franciszka on brał udział z tego, co mi się teraz wydaje. A ponadto może należy zauważyć, że prezydent Francji tutaj nie będzie brał udziału w tych mszach, jak zaznaczył, ze względu na laickość państwa, tak, zapisaną przecież w konstytucji francuskiej.
5: To chociaż to też taka ciekawostka, bo mówi pan o tym, że być może tutaj zasada asymetryzmu, być może po prostu prezydent Macron się troszkę obraził, ponieważ rzeczywiście prasa donosi o pewnych tarciach między protokołem w Republiki Francuskiej a protokołem watykańskim. Francuzi chcieli, że tak powiem, pełen pakiet różnych honorów wobec Leona XIV tutaj rozłożyć. No, z kolei papież Leon raczej zachowuje pewien umiar. No i między innymi jedna z rzeczy, która została Francuzom odmówiona, to taki czas sam na sam z Emmanuelem Macronem podczas wizyty, podczas pobytu, podczas modlitwy w katedrze Notre Dame.
12: Znaczy, nie wiem, czy tamten czas byłby odpowiedni. Wydaje mi się, że w programie wizyty jest wizyta papieża w Pałacu Elizejskim i tam dojdzie do rozmowy jeden na jeden. Zresztą prezydent ma też witać papieża na lotnisku jako głowę państwa. Natomiast bardzo dziękuję, że pan mówi o tym, panie redaktorze, o tej wizycie w odbudowanej katedrze Notre Dame. Oprócz właśnie mszy świętych jako elementu liturgii będą też odbywały się te liturgie godzin, czyli modlitwy brewiarzowe, które należą do duchowieństwa. I z tego, co mi się udało właśnie wyczytać, to papieżowi chodziło, aby w Notre Dame właśnie było to spotkanie dla duchownych osób życia konsekrowanego, czyli ojców, braci, sióstr zakonnych, ale też ciekawostka, diakonów stałych i ich żon. Przecież istnieje w Kościele katolickim diakonat stały, czyli pierwszy stopień święcej mężczyźni przyjmują żonaci. We Francji jest to rozwinięte. U nas dopiero się, możemy powiedzieć, zaczyna na to moda, jeśli tak to mogę nazwać. I myślę, że tutaj pewną intencją papieża jest, żeby właśnie ten charakter takiej rodziny kościelnej, właśnie tych duchownych, zachować. Że nie ma tutaj prezydenta, nie ma władz państwowych, tylko spotykają się na modlitwie osoby duchowne. I coś, co mi się wydaje, tak wybrzmiewa, możemy już notować z pontyfikatu Leona XIV, że on ma taką świadomość, że jest pasterzem pasterzy, że on tak naprawdę nie spotka się jako papież ze wszystkimi ludźmi, chociaż ze względu na te tłumy pewnie byłoby to przecież utrudnione. I on wie, że jest pasterzem dla tych, którzy są sami pasterzami. Przecież to jest tytuł papieży od wieków, tak? Pastor pastorą. I tak samo papież będzie się spotykał, zdaje się, właśnie w Lourdes z biskupami francuskimi. Także zadaniem papieża jest umacniać biskupów, aby oni umacniali lud, powiedzmy. To jest pewna tutaj hierarchia też kościelna. I jakoś tak też podskórnie czuję, że o to Leonowi XIV chodzi.
5: No i jeżeli mówimy o Francji, no zacząłem tutaj tę rozmowę od tego, że no przecież jest to co prawda najstarsza córa Kościoła, ale z drugiej strony państwo bardzo zlaicyzowane, ale o Francji w kontekście wiary katolickiej mówimy w ostatnich miesiącach, latach bardziej w związku z taką reewangelizacją społeczeństwa francuskiego. Coraz więcej ludzi obecnych na mszach świętych, coraz większe zainteresowanie kapłaństwem, sygnały o tym, że tych księży jest już czasami za mało, aby obsłużyć w cudzysłowie to zainteresowanie. Czy tutaj papież Leon XIV, ta jego pielgrzymka, ma także na celu wzmocnienie tego, nie wiem, czy powiedzieć renesansu, ale tego ponownego odkrywania katolicyzmu we Francji?
12: Tak, panie redaktorze, myślę, że to jest tutaj też ewidentne, że ja się zastanawiałem właśnie nad tym zdaniem Jana Pawła II, Francjo, najstarsza córa Kościoła, co zrobiłeś ze swoim chrztem. I od tego pytania możemy właśnie wyjść do tego hasła pielgrzymki, aby świat miał życie. I widzimy, że to życie kościelne we Francji się odradza, że społeczeństwo, które zostało przecież tak mocno zlaicyzowane, czy samo się zlaicyzowało tutaj, możemy przecież mówić o tym i o tym. Tak naprawdę teraz dochodzi do renesansu, używając pańskiej stylistyki. I możemy powiedzieć, że to są takie już teraz w jakiś sposób masowe, ale w tym sensie, bo jeśli chodzi o liczbę. Ale z drugiej strony ludzie wracają do takiej wiary indywidualnej, odkrywają na nowo piękno liturgii, spotkań właśnie w tych małych wspólnotach kościelnych, że wiara jakby na nowo jest ich indywidualnym wyborem i neofici przecież też odznaczają się wielką gorliwością, czyli może jest to wspólnota ograniczona liczebnie, ale za to bardzo zaangażowana w życie swojego kościoła. I być może właśnie też tutaj tym ważnym aspektem jest ta cura animarum, czyli właśnie dbałość o o duszę, tak, o lud wierny sobie powierzony i umocnienie tego właśnie ludu francuskiego. Chociaż jak tak popatrzymy, to jest kolejna już pielgrzymka papieża w Europie, bo już nawet nie mówię o Turcji, Libanie, o tej pierwszej pielgrzymce, czy potem do czterech krajów afrykańskich, ale wiemy przecież, że była już Hiszpania, było San Marino, Monako i teraz mamy Francję. Jeśli to dalej pójdzie na wschód, no to możemy liczyć, że będą też Niemcy i też Polska. I coraz częściej w słowach polskich biskupów gdzieś możemy usłyszeć to echo, że oczekują przyjazdu papieża i z tego, co się dowiadujemy, no nie w 27 roku ze względu że to będzie rok wyborczy, ale w roku 2028.
5: To już na zakończenie w takim razie właśnie to, co pan powiedział. Jeżeli już spojrzymy na te kilka pielgrzymek Ojca Świętego od początku jego pontyfikatu, czy mamy jakiś klucz i w jaki sposób ta Francja, jeżeli taki klucz istnieje, wpisuje się właśnie w ten klucz?
12: Wydaje się, że kluczem jest tytuł encykliki, na którą tak czekaliśmy, czyli Magnifica Humanitas, wspaniała ludzkość. I przy tym, że tak dużo watykanistów zwraca uwagę, że jest to encyklika o sztucznej inteligencji, ja bym tylko nie zamykał specyfiki tego dokumentu w jednym zdaniu, ale że właśnie papież wskazuje wspaniała ludzkość i też nawiązuje do tego hasła, że przecież ludzkość jaką ma siłę sprawczą, nie tylko właśnie sztuczna inteligencja, która powoli może nam się jawić jako zagrożenie, ale że ludzkość jako ludzie, jako społeczność, która, czy poszczególny człowiek, który przecież ma w sobie tę zdolność nawiązania kontaktu z transcendencją, czyli z Bogiem jedynym. I myślę, że to przesłanie przecież tej niezwykle pozytywnej strony ludzkości papież będzie obwieszczał. I tak bym to podsumował. To jest ten klucz. Wspaniała ludzkość.
5: Powiedział pan Piotr. Piotr Jega, Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
12: Bardzo dziękuję, kłaniam się, pozdrawiam słuchaczy Radia Wnet.
5: My również pozdrawiamy. Minęła godzina 12. To ja tylko państwa zaproszę do śledzenia jutrzejszych programów specjalnych już prosto z Paryża. Jutrzejszy serwis międzynarodowy także już w wydaniu specjalnym z Paryża, gdzie jutro rano rozpocznie się pielgrzymka Ojca Świętego czterodniowa do Francji. Dziękuję państwu za uwagę, za dzisiejszy program, który przygotował dla państwa Mikołaj Murkociński. Do usłyszenia.

0: Wiadomości wnet.
1: Nie żyje jedna z pięciu osób zaatakowanych dziś rano nożem w Jarosławiu. Jak donosi portal Rzeszów Info, do ataku doszło na terenie zabytkowego zespołu opactwa przy ulicy Benedyktyńskiej. Zespół klasztorny znajduje się tam na wzgórzu Świętego Mikołaja, jest jednym z charakterystycznych miejsc miasta. Jak wynika z ustaleń Gazety Jarosławskiej, w wyniku ataku rannych zostało pięć osób. Wśród poszkodowanych znajdują się księża. Policjanci zatrzymali w tej sprawie 31-letniego obywatela Ukrainy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kilkanaście minut przed zgłoszenie mężczyzna ranił czterech mężczyzn i kobietę. Wszyscy poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala. Odbudowa Trybunału Konstytucyjnego, jak to określił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, ma rozpocząć się w ciągu kilku tygodni. Jak powiedział w RMF FM, do orzekania powinni zostać dopuszczeni wszyscy sędziowie wybrani przez Sejm. Nie wykluczył, że w razie oporu prezesa TK Bogdana Święczkowskiego może być potrzebna asysta policji. Spór dotyczy m.in. czworga sędziów wybranych w marcu i zaprzysiężonych przez Sejm, a nie w obecności prezydenta, których nie dopuszczono do orzekania. Żurek przekonuje, że celem działań jest przywrócenie normalnego funkcjonowania Trybunału. W Prokuraturze Krajowej trwa śledztwo dotyczące niedopuszczenia sędziów do orzekania. Podjąłem decyzję o wszczęciu postępowania wobec trojga nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, mówił w poranku wnet prezes tej instytucji Bogdan Święczkowski.
2: Podpiszę dzisiaj postanowienie o wszczęciu postępowania wobec trojga nowych sędziów, pani sędzi Będkowskiej, pana sędziego Szostka i pana sędziego Patyry, które zakończy się postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do nich i być może zniesieniem z urzędu. Jeżeli chodzi o tą dwójkę, że złożyli zawiadomienie o przestępstwie, na skutek którego pani dyrektor dostała zarzuty, że odmawiają orzekania w Trybunale, że odmawiają udziału w zgromadzeniach dlatego nie ma budżetu Trybunału przyjętego przez rząd. Wobec sędziego Patery natomiast odmawia orzekania.
1: Prokuratura postawiła zarzuty niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień dyrektor Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego oraz komendantowi Straży Trybunalskiej, wyjaśnią dalej prezes TK.
2: Zostały zastosowane wobec nich środki zapobiegawcze, dozór policji, zakaz kontaktowania się z sędziami, z urzędnikami, obowiązek stawiania się na komisariacie policji, nakaz powiadamiania o każdym wyjeździe poza Warszawę, drakońskie środki, 25 tysięcy złotych poręczenia majątkowego oraz została zawieszona pani dyrektor i pan komendant w funkcji kierowniczej w Trybunale Konstytucyjnym.
1: Zarzuty to niedopuszczenie do pracy czterech sędziów zaprzysiężonych przez Sejm.
2: To jest absurd, dlatego że decyzję podejmowałem tylko ja, żadna osoba, która nie nawiązała stosunku służbowego, czy na podstawie umowy o pracę, czy na podstawie jakiegokolwiek innego aktu kreacyjnego, nie będzie wykonywała obowiązków w Trybunale Konstytucyjnym, czy w żadnym innym urzędzie. No wyobraźcie sobie państwo, czy pan, panie redaktorze, że ktoś przychodzi i mówi, że pana pracuje i wykonuje obowiązki w pana biurze, a nie podpisał pan z nią żadnej umowy.
1: Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski, cała rozmowa na Wnet FM. Australia wszczęła pilne dochodzenie po tym, jak agent sztucznej inteligencji opracowany przez OpenAI przeniknął do części rządowego systemu opieki zdrowotnej Medicare, poinformował premier Anthony Albanese. OpenAI dowiedziało się o incydencie w sierpniu, a miesiąc później poinformowało o nim australijski rząd, a informacje przekazano pocztą elektroniczną na ogólny adres administracji. Firma przyznała, że jej modele podjęły działania, których nie zamierzano, ale nie znalazła dowodów na dostęp do danych pacjentów. Eksperci cytowani przez BBC uważają, że może to być pierwszy znany przypadek naruszenia rządowego systemu przez autonomicznego agenta sztucznej inteligencji. Szef OpenAI Sam Altman wcześniej w tym tygodniu wezwał do opracowania międzynarodowych standardów bezpieczeństwa dla branży. Sąd federalny nakazał administracji Donalda Trumpa natychmiast przywrócić akredytację dziennikarzom trzech redakcji, którym w ubiegłym tygodniu odebrano dostęp do Białego Domu. Sąd

0: jak ONZ nie nadążają za dzisiejszym tempem realizowania polityki, jednak nadal istotnym jej elementem są bezpośrednie spotkania. Prezydent Nawrocki miał dobre wystąpienie, a także udało mu się porozmawiać z Donaldem Trumpem, gdzie dogrywano takie kwestie jak stała obecność wojsk USA w Polsce. To istotny sygnał wysłany w kierunku Rosji, analizował w poranku wNet politolog profesor Piotr Grochmalski.
1: Jak to łączymy z tą wielką analizą geostrategiczną, czyli Grenlandia i mocny akcent dotyczący wschodniej flanki NATO i sygnalizacja między Polską a Turcją, a przecież Turcja ma świadomość naszej roli na wschodniej flance NATO. W związku z tym ta intensyfikacja spotkań, fakt przyjęcia przez Erdogana zaproszenia wizyty w Polsce, fakt bezpośredniej rozmowy, kolejnej zresztą, to pokazuje, że realizuje się taka koncepcja świadomości pewnej wspólnoty interesów strategicznych między Turcją a Polską.
0: Damy do tego projekt poszerzenia bukaresztańskiej dziewiątki o Szwecję i Finlandię, a także to, co stało się z Grenlandią, zobaczymy, że realizuje się logika strategiczna Amerykanów, mówił profesor Piotr Grochmalski.
2: Prognoza pogody.
0: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu na południowym zachodzie z możliwymi burzami. Temperatura od 14-16 stopni na przeważającym obszarze kraju, miejscami na północy 13, a na południu miejscami 12.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
4: Reklama.
5: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na Twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Po reklamie.
9: Autopromocja. W piątek 25 września rozpocznie się czterodniowa podróż papieża Leona XIV do Francji.
10: Zapraszamy Państwa na programy specjalne, w których będziemy relacjonowali pielgrzymkę i opowiadali o tym, jak Francuzi przyjmują Ojca Świętego.
9: Z Paryża Mikołaj Murkociński.
10: A z Warszawy Małgorzata Kleszcz. Do usłyszenia.
9: To była autopromocja.

0: opowiadałem mojemu koledze o spektaklu Seminarium Diabła, że robimy i że patronem medialnym jest Radio Wnet. On powiedział do mnie: o, to jest bardzo dobre radio.
1: patronite.pl/radiownet

0: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet przedstawia spektakl kulinarno-polityczny pod tytułem Dieta Planetarna. Występują Bryś Teksański, znaczy się Antosia, Kelneros Jakubos, znów Mędrula.
1: Witam Państwa. Dziś w karcie oczywiście menu planetarne. Co podać?
2: No ja poproszę z raziki z Plutona. Pewnie ostre są.
1: No raczej. A dla pani?
3: A ja poproszę cynaderki z Wenus z perkiem. Zaraz, a nie powinno być z koperkiem?
1: Droga pani, nasza restauracja jest całkowicie apolityczna i dlatego wycięliśmy z koperka K.O. No i zostało perek.
3: A skąd to B?
1: Ale pani czepialska!
4: Reklama.
5: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Po reklamie.

0: Od ucha do ucha. Zapraszam, Magdalena Uchaniuk.
1: A my, drodzy Państwo, troszeczkę mamy opóźnienia, ale to nic, bo temat jest bardzo ważny i chcieliśmy o nim porozmawiać i wyczerpać różne aspekty. Ze mną jest już pan Bartosz Michalski, redaktor zarządzający Zero.pl. Dzień dobry, panie redaktorze, witam serdecznie.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Opowiedzmy na początek, o co chodzi w całej tej sprawie związanej z Rzecznikiem Praw Dziecka, pani Monika Horna-Cieślak. Jak doszło w ogóle do tego zdarzenia i czego dotyczy ta sprawa?
2: Oczywiście, to najpierw zaznaczam na samym początku, że wszystko to, co było w materiałach na kanale Zero, na portalu Zero.pl, opiera się o dokument urzędowy, czyli postanowienie sądu wraz z jego uzasadnieniem. Żebyśmy wiedzieli, że to nie są nasze wymysły, to nie jest nasza interpretacja faktów, to wszystko jest w dokumencie urzędowym po analizie sądu, który przesłuchiwał świadków, sprawdzał dokumenty, sprawdzał różne materiały, był kurator, który przeprowadził wywiad środowiskowy, więc chciałbym, żeby to było jasne, bo tutaj w przestrzeni bardzo dużo po tej naszej publikacji pojawiło się sugestii, że manipulujemy, narzucamy narrację, co nie jest prawdą, bo to wszystko wynika wprost z dokumentów urzędowych.
1: Dotarli więc państwo po prostu do uzasadnienia Sądu Rejonowego Praga Północ i na bazie tego powstał materiał pana autorstwa.
2: Zgadza się, dokładnie. Więc po kolei, co się działo w sprawie. Sprawa miała miejsce 14 sierpnia bieżącego roku, czyli jest dość świeża. Pani spacerowała z dwójką dzieci ulicą, nagle jedno z dzieci wybiegło w stronę jezdni, matka je szarpnęła, zaczęła na nie krzyczeć.
1: Używała wulgaryzmów, prawda? Też wulgarnych słów.
2: Tak, tam używała wulgarnych słów, to też wynika z uzasadnienia, że tam wulgaryzmy padły w obecności dzieci. Nie ma napisane, czy padły w stronę dzieci, czy w stronę... Znaczy na pewno uzasadnienie jest, że padły w stronę pani rzecznik, która zainterweniowała, kiedy zobaczyła to zajście. Kobiety pokłóciły się, sprawa została przez panią rzecznik od razu zgłoszona na policję, gdzie domagała się odebrania dzieci, bo przypomnijmy, że na podstawie ustawy o policji, tutaj troszeczkę mam nadzieję, że nie zanudzę słuchacza, ale to jest dość ważne w tej całej historii, bo na podstawie ustawy o policji policja w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia małoletnich dzieci, ogólnie na podstawie, jeżeli jest bezpośrednie zagrożenie zdrowia, życia, może wydać nakaz opuszczenia lokalu przez oprawcę i zakaz zbliżania się do ofiary. I właśnie tego domagała się pani rzecznik. Policja nie stwierdziła podstaw, żeby zastosować taką procedurę. Ale że sprawa została zgłoszona policję, musieli przesłać akta do sądu rodzinnego, znaczy dokumenty do sądu rodzinnego, który musiał też stwierdzić, czy tam wszystko jest w porządku. Sąd rodziny stwierdził, że podstaw nie było, ale nie zbagatelizował sytuacji i wysłał następnego dnia kuratora, żeby ten przeprowadził pilny wywiad środowiskowy w rodzinie. I jeszcze przed wizytą kuratora był pierwszy telefon z Biura Rzeczniczki Praw Dziecka do tego konkretnego sędziego, żeby przekonać go, to wynika z uzasadnienia, o wydaniu, o konieczności wydania orzeczenia o odebraniu dzieci spod pieczy rodziców. Sąd uznał, że nie ma podstaw, zastosował procedurę, jaka powinna być, czyli zlecił kuratorowi wizytę, kurator po wywiadzie środowiskowym stwierdził, że nie ma podstaw. Potem był kolejny telefon z Biura Rzeczniczki Praw Dziecka w tym samym temacie. Sąd również stwierdził, że nie ma podstaw. I tutaj to jest bardzo ważne, jak sprawa, czemu policja zaprzecza, ale podkreślam, to wszystko wynika z uzasadnienia sądu i przesłuchania funkcjonariuszy koalicji. I jeszcze tego samego dnia, to była sobota, 15 sierpnia, zostało zwołane spotkanie robocze w Komendzie Stołecznej Policji, na którym uczestniczyła sama Rzeczniczka Praw Dziecka, która była świadkiem zdarzenia, funkcjonariuszka policji i komendant stołeczny policji. I po tym spotkaniu roboczym nagle sytuacja zmienia się o 180 stopni i funkcjonariuszka policji, która brała udział w tym spotkaniu, wydała zakaz zbliżania się do dzieci i nakaz opuszczenia lokalu przez rodziców. W związku z tym, że nie miał kto się dziećmi zająć, dzieci trafiły do, jak to ładnie jest napisane w uzasadnieniu, masowej placówki opiekuńczo-wychowawczej, mówiąc wprost, do domu dziecka. I kiedy mamy sytuację, to już tylko ostatnie słowo, już widzę, że pani chce tutaj uzasadnić, kiedy mamy sytuację, że dochodzi do odebrania dzieci bez orzeczenia sądu, sąd musi z urzędu wszcząć postępowanie opiekuńcze, żeby sprawdzić, czy te czynności były zasadne. Tak, no i właśnie to postanowienie i to uzasadnienie opisaliśmy.
1: Opisali państwo i sąd wydał postanowienie o natychmiastowym powrocie dzieci do domu.
2: Się.
1: Jak dalej miała miejsce ta procedura, bo wiemy przynajmniej na dziś, że dzieci do domu nie wróciły i że pani rzecznik chyba dalej podejmuje jakieś kroki prawne. To pytanie do pana. Czy ma pan wiedzę, dlaczego dzieci dalej znajdują się w tej placówce opiekuńczo-wychowawczej?
2: Tu na razie nie mogę szukać rąka tajemnicy, bo będą kolejne publikacje na portalu i w Kanale Zero, więc na razie jeszcze badamy sprawę, ale na ten moment, dopóki nie mam wszystkiego potwierdzonego, oczywiście nie mogę nic mówić.
1: No ale dzieci są w domu dziecka, to wiemy, bo to dzisiaj powiedziała mi pani z Biura Prasowego Rzecznika Praw Dziecka. To wiemy, prawda?
2: Mhm.
1: To wróćmy do całej tej sytuacji. To może wysłuchajmy fragmentu samej zainteresowanej, pani Monika Horna-Cieślak, która tak tłumaczyła, chyba bodajże tak, Januszowi Szwertnerowi, który notabene jest w Radzie, która jest powołana przy Rzeczniczce Praw Dziecka, to jak wyglądało to zajście, ten dłuższy dźwięk Adama Czerpaka, proszę.
3: Byłam świadkiem przemocy fizycznej i psychicznej wobec dzieci. Matka w miejscu publicznym wyzywa dziecko od K. Krzyczy na to dziecko, szarpie tym dzieckiem i krzyczy potem jeszcze do tego dziecka słowa: przez ciebie mam tylko same problemy, ty K. I ja podeszłam do tej pani, no bo każdy z nas, jak widzi taką sytuację, jest zobowiązany, żeby zareagować. Nie wyobrażam sobie w ogóle innej reakcji z naszej strony, kiedy widzimy małe dzieci, które są wyzywane od... Ja nie mogę tych słów powiedzieć, tak, na antenie, a cóż, to 5-letnie dziecko. Więc podeszłam do tej pani i zapytałam, czy mogę w czymś pomóc. Spokojnie, bardzo cicho, bo kiedy podejmujemy interwencję na rzecz dzieci, gdzie widzimy podejrzenie stosowania przemocy, albo widzimy tą przemoc, bo ja byłam świadkiem tej przemocy, to w żadnym wypadku nie możemy jej eskalować. Musimy być bardzo spokojni, wyciszeni. Pani powiedziała do mnie, co ty się kurczy wtrącasz. A ja powiedziałam do tej pani, że niepokoi mnie, co się dzieje, dlaczego pani krzyczy na dziecko. Pani nie reagowała na to, co ja mówię i cały czas była skupiona na to, żeby nadal krzyczeć na to dziecko. Więc ja wiedziałam, no, że jak gdyby sytuacja jest bardzo taka dynamiczna, agresywna, pani była pobudzona.
1: To są słowa pani Moniki Hornej-Cieślak, Rzecznik Praw Dziecka. Jak pan się odnosi do opisu sytuacji, no i przede wszystkim do tych środków, które później były zastosowane wobec rodziny?
2: Oczywiście oglądałem cały ten wywiad i też dość obszerny komentarz, polecam swojego X-a, tam dość mocno go rozdrobniłem, ale w dużym skrócie pamiętajmy, że sąd w uzasadnieniu nie kwestionował, że tam doszło do szarpnięcia, doszło do wulgaryzmów, doszło do tej sytuacji. Nie wiemy, czy te były przekleństwa kierowane w stronę dzieci, bo to nie wynika. Tak naprawdę mamy tutaj słowo pani rzecznik kontra tak naprawdę postanowienie i uzasadnienie sądu, a pamiętajmy, że sąd w trakcie tego postępowania przesłuchał i matkę dziecka.
1: Ale powiedzmy, panie redaktorze, jak jeszcze wyglądała ta sytuacja, bo dziecko miało wbiec na jezdnię, prawda? Miało wbiec na ulicę i mama była bardzo wzburzona i zdenerwowana tym, co ten maluch...
2: Tak, stwierdził też, tak. I tutaj to jest też bardzo ważne, co w ogóle we wczorajszym wywiadzie pana Jana Szwertnera nie wybrzmiało, w ogóle nie było on dopytane, bo pamiętajmy, że tutaj mamy słowa pani rzecznik kontra to, co stwierdził sąd. Sąd przesłuchał matkę dziecka i przesłuchał rzeczniczkę praw dziecka. Miał możliwość skonfrontowania obu zeznań i uznał, że zeznania matki, która opowiadała, jak doszło do tego zdarzenia, że dziecko wybiegało na jezdnię, była w silnym stresie, sąd sam wskazał, że jego zdanie to nie była agresja wobec dzieci intencjonalna, tylko to był efekt tego silnego zburzenia. I też w toku postępowania, pani rzecznik też to wczoraj mówiła, że ona nie widziała akurat tego, jak to dziecko wybiegło na ulicę. To jest dość istotny kontekst.
1: Tak, to jest bardzo istotny kontekst, ale bardzo istotny kontekst to jest też, panie redaktorze, to uzasadnienie. To może ja zacytuję tylko fragment. W uzasadnieniu sądu, Sąd Rejonowy Praga Północ, zachowanie pani rzecznik może świadczyć o próbie wykorzystania autorytetu piastowanego urzędu do przeforsowania z góry założonej na podstawie osobistego poczucia obrażenia przez matkę małoletnich tezy o konieczności zabrania jej dzieci. To jest wręcz miażdżące uzasadnienie, jeżeli chodzi o panią rzecznik, a także działania podjęte wobec tej rodziny mogą nosić wyraźnie znamiona przemocy instytucjonalnej, a machina państwowa i urzędowa została tu uruchomiona w sposób rażąco nieproporcjonalny do zaistniałego zdarzenia i że sąd przypomina, że punktem wyjścia było co najwyżej szarpnięcie dziecko i wulgaryzmy wobec pani rzecznik. Pani Monika Horna-Cieślak, mam wrażenie, że ostatnio ma pasmo takich niesprzyjających jej sytuacji i wpadek, bo przecież i lody, i także sama sytuacja w biurze nie wygląda za ciekawie.
2: Tak, zgadza się, tylko pamiętajmy, że sytuacja w biurze, mobbing oczywiście jest bardzo złą rzeczą i należy ją wyjaśnić. To jest bardzo złe. Lody były, można powiedzieć, taką głupotką, której można zapomnieć. No to było tak naprawdę przaśne. Tu mamy sytuację, gdzie rzecznik praw dziecka
1: organizuje spotkanie, tak?
2: Dokładnie. Działa, tam jak pani zapytała, to tam są też dużo miejsca poświęca rozważaniu, jakie skutki na przyszłość,
1: będzie
2: jak wielkie szkody
1: dla dzieci, prawda?
2: I rodzin. Pamiętajmy, że w rocie ślubowania rzecznika praw dziecka jest też obowiązek działania na rzecz też dobra rodziny. I sama ustawa o rzeczniku praw dziecka jest to, żeby dzieci wychowały się w środowisku rodzinnym. Więc tutaj mamy tak naprawdę, z tego zeznania wynika, że pani rzecznik tak naprawdę sprzeniewierzyła się rodzie ślubowania. Znaczy, tak jak mówię, to też jest do wyjaśnienia jeszcze, bo wiem, że już wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury, które składał poseł Paweł Jabłoński.
1: Tak.
2: Też opisywaliśmy na portalu, więc mam nadzieję, że ta sprawa zostanie też długo mi zbadana, bo tutaj mamy tak naprawdę podstawy, żeby uważać, że rzecznik praw dziecka działał przeciwko.
1: I też okazuje się tak. I też okazuje się, panie redaktorze, że komenda policji mija się z prawdą, prawda? Bo co innego zeznaje pani funkcjonariuszka policjanta pod przysięgą, kiedy była pytana przez sąd, a co innego jest w oświadczeniu komendy stołecznej policji? Ktoś tu kłamie.
2: Tak. I tutaj też zachęcam, dzisiaj właśnie na kanale Zero jest duży materiał o tym, gdzie porównujemy całe to oświadczenie policji.
1: Tak, z uzasadnieniem.
2: Dokładnie, bo tutaj rozjeżdża się wiele rzeczy. Są tak naprawdę trzy opcje w tym. Czytając to oświadczenie, mamy tak naprawdę trzy opcje. Albo kłamie sąd, który przeprowadził całe postępowanie, przesłuchał świadków, w tym posterzkę policji, rodziców, sama rzecznik praw dziecka, analizował dokumenty, był w kontakcie z kuratorem, który przeprowadził wywiad środowiskowy. Albo kłamie funkcjonariuszka policji, która znawała pod przysięgą, albo po prostu kłamie policja. Nie mi to oceniać, kto się mija z prawdą, ale ewidentnie te wersje się rozjeżdżają i dokładną analizę tego przeprowadziliśmy dzisiaj.
1: Tak, na pewno ktoś się mija z prawdą, no ale jeszcze spójrzmy na to oświadczenie, które napisała sama pani Monika Horna-Cieślik. Biuro Rzecznika Praw Dziecka jest w posiadaniu pełnej dokumentacji i materiału dowodowego dotyczącego tej rodziny i wcześniejszych form stosowania przemocy wobec dzieci, w szczególności niebieskich kart, liczba mnoga, informacji ze strony sąsiadów. To oświadczenie, mam wrażenie, poddaje wątpliwość to, co orzekł sąd, a przynajmniej stawia sąd w takiej postawie, w takim świetle, że sąd niedokładnie znał materiały albo nie bazował na pełnych informacjach. To z tego oświadczenia może wynikać. Nie uważa pan, że to jest ten zamiar czy cel?
2: Znaczy, na pewno pani rzecznik praw dziecka musi w jakiś sposób się bronić, więc jestem w stanie zrozumieć, że próbuje narzucić taką narrację, ale jak się czyta to uzasadnienie wnikliwie, to sąd tak naprawdę rozważa wszystkie te okoliczności i wskazuje, że to rodzina przed przeprowadzką była również jakby pod obserwacją innego sądu, który również nie stwierdzał konieczności zabrania dzieci. To wszystko było na przestrzeni, tak naprawdę w lipcu wcześniej było to podane przez inny sąd, potem po przeprowadzce kolejny sąd, więc tak naprawdę sąd analizował bardzo szeroko ten materiał dowodowy, więc ten zarzut ze strony pani rzecznik jest moim zdaniem po lekturze tego uzasadnienia. Przypomnę, ja się opieram tylko na uzasadnieniu to, co stwierdził sąd po przeprowadzeniu postępowania i analizie akt. Sąd też to brał pod uwagę. Co prawda samo uzasadnienie nie ma nic o niebieskich kartach, ale jest o przeszłości ojca, jest o tym, że to nie jest krystaliczna rodzina i tak dalej, więc sąd na pewno miał tę wiedzę, bo to wynika prosto z uzasadnienia, więc rozumiem, że pani rzecznik próbuje iść w tą stronę, no bo to się wydaje dość logiczne próba podważenia, ale tak naprawdę tutaj mamy słowo pani rzecznik przeciwko temu, co stwierdzi niezależne.
1: W normalnie sąd, tak, w normalnie funkcjonującym państwie, panie redaktorze, po takim postanowieniu sądu natychmiastowym nakazie powrotu dzieci do domu, te dzieci powinny już od kilku tygodni czy od kilkunastu dni w tym domu być, prawda?
2: Powinny, to też jest uzasadnienie dość szeroko opisane, że postanowienie jest natychmiast wykonalne i że dom dziecka ma obowiązek wydać dzieci.
1: Ale nie są, panie redaktorze.
2: Tu na razie wolałbym nie komentować sprawy, bo tak jak mówię, jesteśmy w toku
1: Rozumiem. My oczywiście zwróciliśmy się do pani rzecznik o zabranie głosu i o to, żeby z nami porozmawiała, ale nie mają na to czasu. Wysłaliśmy zapytanie. Też czekamy oczywiście na odpowiedzi. Co jeszcze na koniec, tak już bardziej po ludzku, co najbardziej pana wzburzyło w tej sprawie i jak też rezonuje ten artykuł pana autorstwa w przestrzeni publicznej, bo też są wnioski o dymisję, pani rzecznik.
2: Tak, jeśli Rozwój Plus i Prawo i Sprawiedliwość złożyło wnioski o odwołanie pani rzecznik, co mnie bulwersuje w tej sprawie? Tak naprawdę wiele rzeczy. Ja swoją karierę w mediach zaczynałem od Gazety Prawnej, więc czytanie uzasadnień to była dla mnie codzienność. I pierwszy raz w swojej karierze zawodowej spotkałem się z tak mocnym uzasadnieniem, gdzie sędzia tak wyraźnie wskazał, jak bardzo zostało nadużyte swoje stanowisko przez panią rzecznik. Tak mocnych zdań, gdzie mamy wręcz frazę o przemocy instytucjonalnej, o tym, że wykorzystano cały mechanizm urzędniczy, żeby tak naprawdę zniszczyć tę jedną rodzinę. Sama lektura tego uzasadnienia jest dla mnie tak naprawdę szokująca. No, w tej sprawie zadziało się wiele rzeczy i mam nadzieję, że to będzie dogłębnie wyjaśnione. No już pani marszałek Senatu Kiedowa-Błońska może nie użyła dokładnie tych słów, ale wynikało, że sprawę wyjaśnią do spodu. Bo to jest ich ulubiona fraza, więc
1: tak,
2: mam nadzieję,
1: właśnie chciałam powiedzieć, że, nie
2: że wreszcie, tam, że wreszcie się uda jakąś sprawę do spodu wyjaśnić. Bo
1: że to jest to hasło częste. To jeszcze pytanie, czy miał pan kontakt z rodziną, z rodzicami?
2: Na tym etapie też nie chcę udzielać tej odpowiedzi.
1: Ach, to tajemniczo, to tym bardziej tajemnica zawsze zachęca. Bardzo serdecznie dziękuję. Czekamy w takim razie na kolejne publikacje. Bartosz Michalski, redaktor zarządzający Zero.pl, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję.
2: Pozdrawiam.
1: Do widzenia. A i drodzy Państwo, my nie kończymy tego tematu, bo będziemy rozmawiać na temat tej sytuacji z różnymi gośćmi jeszcze i w różnych aspektach. To teraz może pani rzecznik jeszcze, która tłumaczy w Polsacie swoje zachowanie.
4: Sądu. Natomiast wielokrotnie jako rzeczniczka praw dziecka nie zgadzałam się z różnymi orzeczeniami sądów w zakresie tego, czy dochodzi do krzywdzenia dzieci. Ja powiem jeden przypadek. Sprawa Kamilka. Sąd również rodzinny mówił o tym, że dzieci są bezpieczne, a to dziecko było rzucane na rozgrzany piec i to dziecko zmarło. Więc moją rolą jako rzeczniczka praw dziecka jest jasno mówić dość przemocy wobec dzieci.
1: Na pewno z tym hasłem wszyscy, drodzy Państwo, się zgadzamy, stop przemocy wobec dzieci, ale także opinia publiczna, a także my wszyscy pytamy się, jak można porównywać tak dwie różne sprawy. Wiemy, że sprawa Kamilka z Częstochowy była sprawą naprawdę, naprawdę bulwersującą. Dochodziło tam do drastycznych scen. Tutaj ani sąd, ani kurator, ani policja nie dopatrzyły się tego ostatecznego instrumentu, z którego można by skorzystać, czyli odebranie dzieci rodzicom. A jednak dzieci dalej pozostają w pieczy zastępczej. I my dalej kontynuujemy ten temat, bo jest naprawdę bulwersujący, ale także dużo niezrozumienia. I z nami jest pani Magdalena Majkowska, pani mecenas, Instytut Ordo Iuris. Dzień dobry, pani mecenas.
5: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
1: Tak jak powiedziałam, dzieci nadal zostają w pieczy zastępczej. Jak to jest możliwe, gdy sąd wydaje postanowienie o natychmiastowym powrocie dzieci do domu?
5: Pani redaktor, trudno mi się do tego ustosunkować. Z przepisów wynika, że jeżeli dzieci zostały odebrane na podstawie tej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, to w momencie, kiedy sąd wydaje postanowienie o tym, że było ono niezasadne, nielegalne lub nieprawidłowe, to dzieci powinny natychmiast...
1: No to jest to słowo tam użyte, prawda? To jest to słowo klucz.
5: Tak. Mhm. Natychmiast powinny zostać skierowane z powrotem do rodziców, do domu rodzinnego. Dlaczego tak jest, że przebywają dalej w pieczy zastępczej? Trudno mi się do tego odnieść, biorąc pod uwagę, że znam sprawę tylko i wyłącznie z doniesień medialnych. Tak jak mówię, procedura wygląda w ten sposób, że po postanowieniu sądu powinny zostać dzieci natychmiast wydane, zwłaszcza, że to jest specyficzna bardzo procedura, kiedy to jeszcze przed wydaniem postanowienia przez sąd policjant lub pracownik socjalny może odebrać dziecko rodzicom. Dlatego też ta procedura w żadnym razie nie może być nadużywana. To musi być zawsze ostateczność, kiedy to zagrożenie dla życia dziecka jest rzeczywiście bezpośrednie i bardzo poważne. Do użycia tej procedury odebrania dzieci, która została zastosowana w tej sprawie opisywanej od wczoraj, dochodzi w takich skrajnych przypadkach, kiedy nie wiem, dziecko jest pod opieką rodzica, który jest odurzony narkotykami, dziecko zostało samo bez opieki, została użyta wobec niego przemoc fizyczna, było molestowanie i ono jest używane w sytuacjach, gdzie natychmiastowo trzeba reagować. Nie ma czasu na to, żeby sprawdzić sytuację rodzinną przez sąd, przez niezależne organy. Nie ma czasu na sprawozdanie kuratora. I też, co jest bardzo istotne i o czym trzeba zawsze pamiętać, to odebranie dzieci ze środowiska rodzinnego musi być ostatecznością z uwagi na tą przeogromną traumę, z jaką to się wiąże. Przecież dla dziecka, które dla osób dorosłych jest to często sytuacja bardzo stresowa, z którą nie potrafią sobie poradzić. A co ma powiedzieć dziecko, które też wielu rzeczy jeszcze nie rozumie, kiedy tutaj nagle jest zabierane przez obce osoby, obce miejsce i nie wie, co się właściwie dzieje.
1: Tak, niezrozumiały jest właśnie też ten fakt, że mimo postanowienia sądu są takie instrumenty prawne. Mnie to bardzo niepokoi, że sąd nie ma tutaj, pani mecenas, ostatecznego zdania w tej sprawie. Co tu się mogło zadziać? W sensie nie było zagrożenia życia ani zdrowia. Wcześniej żaden z organów, tak jak zresztą państwo piszą, jest apel o odwołać rzecznika praw dziecka. No nie było podstaw. Żaden organ się nie dopatrzył tego i z dnia na dzień mamy najcięższy, najsurowszy środek zapobiegawczy.
5: Dokładnie tak, pani redaktor. Instytut Ordo Iuris zresztą wielokrotnie w przeszłości wskazywał na zagrożenia, jakie niesie to, że w rzeczywistości, w realiach polskich urzędnicy, policjant czy pracownik socjalny ma uprawnienia, by odebrać dziecko i dopiero później następczo sąd weryfikuje taką sytuację.
1: No i tutaj zweryfikował, prawda? Negatywnie dla urzędników, jakby, że prorodzinnie zadziałał.
5: Dokładnie tak. Czytałam fragmenty uzasadnienia sądu i tak naprawdę też widać, że ta sytuacja, też to wykorzystanie w tym przypadku tego skrajnego instrumentu, który jest wprowadzony w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej, spotkało się z bardzo dużą niezgodą ze strony sądu rodzinnego, no bo...
1: Halo? Tak, gdzieś nam pani zginęła, pani mecenas. Że się spotkało z takim postanowieniem sądu i wtedy gdzieś był...
5: Tak. Słowa z uzasadnienia sądu wskazują na to, że to zachowanie, to zastosowanie tej procedury, a właściwie wykorzystanie ścieżki omijającej sąd do odebrania dzieci, spotkało się z bardzo dużą niezgodą ze strony sądu rodzinnego. bo nawet kodeks rodzinny i opiekuńczy daje bardzo dużo różnych instrumentów.
1: Rozumiem, ale to pani mecenas, to co musiało się zadziać, że te dzieci nie wróciły? Musiało być zażalenie Rzecznika Praw Dziecka, czy jakieś nowe okoliczności sprawy? No bo sąd musiał wydać nowe postanowienie?
5: Pani redaktor, możemy tylko spekulować, że w takiej sytuacji, w mojej ocenie, mogło być tak, że zostało wydane jakieś inne postanowienie, bo jeżeli chodzi o postanowienie sądu, no to ono było natychmiast wykonalne. Może jakaś równoległa sprawa się toczyła, może na innej podstawie te dzieci trafiły jednak do pieczy zastępczej, bo również jeżeli toczy się postępowanie rodzinne, to sąd na każdym etapie tego postępowania po zweryfikowaniu sytuacji rodzinnej może już na czas postępowania też zastosować różne środki, w tym umieszczenie dzieci w pieczy. Naprawdę trudno powiedzieć, co tam się wydarzyło bez znajomości akt. Natomiast tak jak mówię, jeżeli chodzi o samo to postanowienie sądu odnośnie umieszczenia dzieci wówczas w pieczy zastępczej, w domu dziecka, no to to postanowienie było natychmiast wykonalne, co wynika z procedury, więc za bardzo nie wiem, co się mogło wydarzyć. Prawdopodobnie musi być coś jeszcze, o czym po prostu nie wiemy. Możliwe, że jakaś równoległa sprawa, możliwe, że później w toku postępowania zostało wydane już przez sąd zabezpieczenie w postaci umieszczenia dzieci w pieczy.
1: No mam nadzieję,

0: Jeszcze porozmawiamy z jedną kobietą, Karolina Albanowska, mama, działaczka. To za kilka chwil, a teraz może reklama.
1: Szczecin 98,9 FM.
2: Radio Wnet.
1: Reklama.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
7: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 4 października o 15 i 18. Kolejne już w listopadzie. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
8: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
7: Zaprasza Fundacja Art Bene.
1: Po reklamie.

0: I my, drodzy Państwo, teraz łączymy się z panią Karoliną Elbanowską, prezes Fundacji i Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, z młodzieżą w tle.
1: Tak, z młodzieżą w tle.
0: Jest pani mamą, jest pani prezesem fundacji. Co pani sądzi o tej sytuacji związanej z odebraniem dzieci przez Rzecznika Praw Dziecka de facto i zaangażowaniu Moniki Hornej-Cieślak?
1: No to znaczy ja to widzę jeszcze od innej strony. To znaczy, no, mogłabym tutaj długo mówić o tych mechanizmach odbierania dzieci w Polsce i o tym, jak łatwo jest w tej chwili.
0: Jak łatwo jest w tej chwili odebrać zapewne dziecko.
1: Dostatecznie łatwo po prostu, dostatecznie dobre rodziny, jak łatwo jest odebrać rodzinom, dlatego że obserwujemy to codziennie w naszej pracy fundacyjnej, to znaczy około 300 spraw rocznie mamy, kiedy instytucje na różnym szczeblu ingerują w rodziny i kiedy podważane są prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami na przykład, więc to jest bardzo szeroki,
0: głęboki temat i głęboka cisza po stronie pani Karoliny. Jeszcze raz spróbujemy się połączyć. Wiem, że pani Karolina jest gdzieś na urlopie. To zdradzę i pewnie ten zasięg gdzieś w pięknym miejscu nie jest najlepszy. Stowarzyszenie i Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, pani Karolina Elbanowska. Czy my się słyszymy? Halo, jeszcze raz próbujemy. Halo, halo, tak, troszeczkę może zmienić.
1: Teraz mnie słychać?
0: Tak, teraz to jeszcze raz wracamy. Jak pani ocenia ingerencję pani Moniki Hornej?

0: Cieślak, mamy w uzasadnieniu ewidentnie sądu próba wykorzystania autorytetu piastowanego urzędu, a także znamiona przemocy instytucjonalnej ze strony pani rzecznik.
1: No, no właśnie, ja to mogłabym komentować jakby od strony doświadczenia naszej fundacji. Proszę. To znaczy mamy no około 300 spraw rocznie, tak, kiedy właśnie na różnym szczeblu instytucjonalnym są te ingerencje w rodzinę często zupełnie nieuzasadnione, też często opierające się właśnie na takim wątku, nazwałabym to osobistym, tak, że jest jakaś osobista zadra. I również z tego klucza dochodzi do jakichś interwencji, na przykład na poziomie szkoły, tak, że rodzice gdzieś tam są zbyt uporczywi dla instytucji, jaką jest szkoła, i ta szkoła może się w ten sposób rewanżować właśnie, no właśnie szukając jakichś, że tak powiem, haków na tą rodzinę i na przykład zakładając niebieską kartę. Wspieranie dzieci w tej chwili w Polsce jest coraz bardziej, że tak powiem, ułatwiane. Myśmy w 2010 roku bardzo głośno protestowali przeciwko tej nowelizacji. To jeszcze wtedy była ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tak to się nazywało. To potem już jest to przeciwdziałanie przemocy domowej, więc to jest trochę ucywilizowana ta nazwa. Natomiast no, niemniej ta mentalność cały czas pozostała i... Słyszy mnie pani, upewniam się?
0: Tak, tak, tak, słyszymy, słuchamy.
1: To dobrze, tak. To dobrze. Tak. Myśmy wtedy załatwili jedną rzecz. Ogólnie ta ustawa przeszła i to było bardzo, bardzo naszym zdaniem niekorzystne. Natomiast udało nam się doprowadzić do tego, że decyzja o odebraniu dzieci musi być w ciągu 24 godzin zatwierdzona przez sąd. I powiem pani szczerze, że my obserwując te decyzje sądów na przestrzeni tych wielu lat już, widzimy, że jest to tak naprawdę działanie pro forma, to znaczy jeśli urzędnicy dostarczą sądowi takich właśnie argumentów, no to sąd co do zasady klepie to automatycznie, to są często posiedzenia niejawne, na których rodzice nawet nie mają prawa się bronić i po prostu ta decyzja jest z automatu po prostu zatwierdzana przez sąd. Tutaj wyjątkowo, to jest naprawdę wyjątkowa sytuacja, ten sąd jakby odrzucił tą decyzję, jakby sugestię, tak, urzędników, to właściwie no, najwyższego można powiedzieć tutaj urzędnika, jakim jest rzecznik praw dziecka, tak? Więc to jest zaskakujące i naprawdę no, budujące, tak, że ten sędzia na tyle się wgryzł w tą sprawę, przeanalizował to wszystko i podjął taką decyzję, czytając to uzasadnienie, naprawdę no, można powiedzieć, serce rośnie, tak, że komuś się chciało, że ktoś to tak wnikliwie prześwietlił. No, natomiast ta sytuacja teraz opisywana przez Kanał Zero i to, jak to się wszystko skończyło, tak, to, że te dzieci wcale nie są w rodzinie, wbrew temu, co tutaj nagłówki krzyczą, że dzieci wróciły na podstawie decyzji sądu, no kojarzy mi się z czymś, powiem pani szczerze, jeszcze innym. Jeszcze z innej strony bym to komentowała. No to powiem pani, że mi się to bardzo kojarzy z tą sytuacją, która miała miejsce jakiś czas temu z panią Pępek. Nie wiem, czy pani pamięta, bo te afery są teraz tak szybko wybuchają,
0: że... Pani Pępek, pani poseł.
1: Tak, tak, tak, bo to są takie afery, wie pani, że jakby tak szybko przemijają, że my już ich po paru dniach już nie pamiętamy, ale jakoś tam mi zapadła, że właśnie ta pani Pępek tam się gdzieś wcisnęła bez kolejki do lekarza.
0: Do szpitala
1: tam,
0: jakiegoś, tak, tak, na
1: tak,
0: badania.
1: Tak. I ona, to, że się wcisnęła, to może jeszcze, by, że tak powiem, przeszło bez echa, no bo to generalnie u polityków jest, jak widać, nagminne, natomiast ona jakby zrobiła taką jakąś swoją prywatną wendettę przeciwko temu szpitalowi, prawda? Że ona ten szpital tam zaczęła zarzucać jakimiś właśnie skargami, pismami, prawda? Że no w ogóle taką wojnę zaczęła z tym szpitalem toczyć. I to było poruszające, że ona jakby wykorzystywała swój autorytet jakiś tam jednak posła, prawda? Jakiejś takiej ważnej postaci, ważnej persony do tego, żeby zwalczać to, że jej tak naprawdę zwrócono uwagę na niestosowność jej zachowania, prawda? I to, powiem pani szczerze, mi się kojarzy. No ja ostatnio dużo bardzo czytam o takich różnych narcystycznych zachowaniach, o takich, no, można powiedzieć też infantylnych, tak? Bo narcyzm jest gdzieś głęboko infantylny wewnętrznie. To są często ludzie tacy no, no, zaburzeni tak naprawdę i gdzieś w środku bardzo mali, tak? Jako osoby, że taka reakcja, no taka nadpobudliwa, tak? Bo aż trudno mi sobie uwierzyć, żeby to taka godność tego urzędu była tak wielka, że tutaj trzeba aż tak interweniować, no, że pani rzecznik praw dziecka usłyszała jakieś niemiłe słowo w swoją stronę, jakieś przekleństwo i to ją tak zabodło, że ona teraz musi użyć swojego autorytetu, swojej, prawda, tutaj ważnej instytucji, żeby tą rodzinę de facto zmiażdżyć, tak?
0: No bo, wie pani, co mnie najbardziej tak? zaniepokoiło jednak w tej sytuacji, to, że było postanowienie sądu o natychmiastowym powrocie dzieci do domu, a dzieci dalej pozostają w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
1: No bo to chodzi o to, że znajdźcie mi człowieka, znajdzie się paragraf. To naprawdę nie jest trudno, żeby odebrać dzieci w Polsce. Mówię to, nie
0: ale
1: mówię,
0: mimo,
1: nie
0: że
1: mówię
0: jest
1: tego...
0: takie postanowienie sądu, pani prezes?
1: Ależ pani redaktor, no ale pani redaktor, no.
0: To co, sądy, jeśli ktoś chce, sądy no przecież, sobie mogą na Berdyczu wpisać swoje uzasadnienie?
1: Ale to tak nie działa, to tak nie działa. Jeśli mamy przeciwko sobie jakąś zwykłą, skromną rodzinę gdzieś tam z Białołęki, prawda, a przeciwko niej jest rzecznik praw dziecka, który ma całe biuro, gdzie są prawnicy specjalizujący się w prawie rodzinnym, tak, gdzie ona ma jeden telefon do każdego kuratora po prostu w całej Warszawie i no wszyscy przecież
0: ale
1: będą byli pokłony, bo to pani rzecznik.
0: Że dzieci powinny być
1: tak,
0: przy rodzicach, prawda?
1: Tak, ale więc proszę mi wierzyć, podmiot... że... Ale w tej chwili to tak nie działa. To naprawdę nie trzeba wiele, żeby odebrać dzieci, tak? I wystarczy przecież tam w tej całej interwencji, tam nawet psy były, prawda?
0: Tak, tak, takie... o tym nie powiedzieliśmy, że były psy, no, żeby wytropić jakieś środki.
1: Pani sobie wyobraża,
0: jakie
1: to jest w ogóle, no co to w ogóle jest? No żeby psy tropiące na jakąś biedną rodzinę z Białołęki, że oni co? Że oni powiedzieli brzydkie słowo, że dziecko na ulicę wybiegło, no na litość boską. Co tam się wydarzyło? No moim zdaniem to jest po prostu jakieś urażone ego, jakieś po prostu urażone ego, które jest teraz, będzie za wszelką cenę, tak jak zresztą powiedział przed chwilą pan redaktor, bronić tego swojego ego, tak, że ona miała rację, że się znajdzie jakiś hak na tą rodzinę, bo tam była butelka piwa, zdaje się, jakaś, no bójcie się Boga, no to przecież trzeba tą rodzinę już przecież no, do więzienia wsadzić, tak, za coś takiego, no. No i tak to działa.
0: Boi się pani, martwi się pani, że to jest niebezpieczny precedens?
1: To nie jest precedens. To jest tylko... to jest po prostu bardzo dużymi literami. Ta sytuacja jest po prostu krzyczącym absurdem. To nie jest precedens. To się dzieje codziennie, tylko
0: w mniejszej skali, albo o niej po prostu nie słyszymy. Tak. To jak pani ocenia jeszcze na koniec tę obecną panią rzecznik? Bo wiemy, wpadka z lodami za czerwony pasek, też liczne materiały ukazujące się m.in. w TVN24 o mobbingu w biurze. No i teraz to.
1: Wie pani co, ja nie chcę tutaj wchodzić na ten poziom, bo po prostu to się samo komentuje, tutaj nie ma czego komentować. Myślę, że każdy widzi jak jest, no. Widzi jak jest i to dlatego, że szkoda strzępić języka, no.
0: Do dymisji, o tym mówią też przedstawiciele dzisiejszej opozycji.
1: Pani redaktor, to jest osoba, która, że tak powiem, swoją karierę zawodową rozpoczynała gdzieś na poziomie takiej znanej fundacji Dzieci Niczyje, gdzie po prostu, to teraz się jeszcze inaczej nazywa, bo ta fundacja cały czas zmienia nazwy, więc to jest teraz jakaś inna nazwa, ja tamtą jeszcze pamiętam. No gdzie po prostu jest tropione po prostu, co można, do czego można się przyczepić, tak? Gdzie można znaleźć jakąś przemoc. Ta przemoc w tej chwili już jest właśnie już nie tylko na poziomie takim, że to jest przemoc fizyczna, bo to o tym nie mówimy w ogóle, tak? Tylko, że właśnie przemoc słowna, przemoc psychiczna, do tego pod to można włożyć wszystko. Więc to są takie młode osoby z takiego właśnie świadka, takich warszawskich NGO-sów, które po prostu mają gdzieś no, przetworzoną jakby jaźń na punkcie tej przemocy. One ją będą widzieć wszędzie i one będą ją wręcz jakby no, z perspektywy ludzi, którzy nie mają często dzieci, będą tępić, tropić i wyszukiwać jej wszędzie wokół siebie. No co tu komentować, tak? To są ludzie, którzy, tak jak mówię, no często mają psy zamiast dzieci, ale do rodziców chętnie się przyczepią, no bo nie biorą na siebie tego wyzwania, jakim jest rodzicielstwo, które jest, nie oszukujmy się, ogromnym wyzwaniem dla każdego, tak? I jest bardzo trudne, tak?
0: Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Łatwo jest krytykować z boku, a trudno jest się tego podjąć, jak zresztą widzimy.
0: A jak już wróci pani siebie do Warszawy, to zapraszamy do studia na dłuższą rozmowę o tym całym systemie, jak to wszystko wygląda. Teraz życzę dobrego dnia i dużo spokoju
1: dziękuję.
0: I odpoczynku. Bardzo dziękuję. Mówiła pani, do widzenia. A mówiła pani Karolina Albanowska, prezes fundacji i także Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców. 13:20, drodzy Państwo, a więc czas na telefony i czas dla Państwa. Teraz to może przez kilka chwil. Tak, dżingiel telefonów i zaczynamy i czekamy.

0: I bardzo szybko został przepięty telefon. Adam Czerpak razem ze mną w studio. Jesteśmy do godziny 14, drodzy Państwo. 5722965455. Ja jestem bardzo ciekawa, jakie Państwo mają zdanie na temat tej sytuacji, na temat odebrania dzieci. W ogóle na temat systemu pieczy zastępczej w Polsce, a także tego, co dzieje się właśnie, jeżeli chodzi o domy dziecka, jeżeli chodzi o odbieranie dzieci, a także no tę całą sytuację związaną z panią Moniką Horną-Cieślak, rzecznik praw dziecka, do dymisji. Tego domagają się również posłowie opozycji. Będzie zawiadomienie do prokuratury. A my nadal nie wiemy, dlaczego mimo postanowienia o natychmiastowym powrocie dzieci do domu, te dzieci do domu nie trafiły. I mamy pierwszy telefon. Dzień dobry. Kto jest z nami?
1: No, kłaniam się. Marek z Warszawy.
0: Witam.
1: Jadę samochodem. Postaram się ogarnąć szybko to, co chciałbym powiedzieć. Proszę Państwa, no fajno Polacy, tak się zwrócę do nas wszystkich. Po prostu żyjemy w państwie bezprawia, w państwie opresyjnym i im dłużej rządów tych, którzy rządzą teraz, ale też i tych, którzy rządzili nami przedtem, to się będzie pogłębiać. Takie pojęcie dobro dziecka. No to właśnie ci państwo zrobili to wszystko w imię dobra dziecka. A rodzina to nie ma takiego pojęcia. Po prostu lepsza para z psem niż rodzina. Brawo dla pani Albanowskiej. No ja bym wolał, żeby był pan Albanowski, a nie pani Albanowska. Ale brawo, no po prostu...
0: Dlaczego?
1: Kwintesencja. No tak, więcej nic nie trzeba mówić i w sumie mój telefon jest po prostu zbędny. Proszę Państwa, coś takiego jak dobro dziecka w polskim prawie rodzinnym, które jest po prostu do śmieci, to nie istnieje. Ja też jestem z rynku wtórnego, jestem po rozwodzie, odebrano mi tak samo dziecko i była podobna sytuacja w domu, gdzie był konflikt po prostu rodzinny już, gdzie szło do rozwodu i też była taka podobna sytuacja, tak, jak tutaj na tym przejściu. I po prostu sędzia tak to wszystko pięknie poprowadził w pięknym rozwodzie, że ja córki już nie widzę od 2018 roku, wszystko w imię dobra dziecka. Córka ledwo szkoły pokończyła, bo mama się nie miała czasu nią zajmować. Mama jest lekarzem, musiała pilnować swojej kariery, swojej pracy, no bo wiadomo, musiała na córkę zarobić, a córka znowu chciała pewnie robić wszystko, co jej mama pozwoli. To jest wszystko robione w imię dobra dziecka. Alienacja rodzicielska też jest w imię dobra dziecka. Raz ten system robi Kamilkowi to, co zrobił, a raz robi tym dzieciom tak po prostu z lewa na prawo. Raz robi to, raz robi to.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za ten głos.
1: Ja już mogę skończyć, to mądremu dość, ale aleluja i do przodu.
0: Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego, pozdrawiamy bardzo serdecznie. No i pytamy Państwa o tą całą sytuację, która ma miejsce w Warszawie i o to, co dzieje się w kontekście Rzecznika Praw Dziecka. Może mają Państwo jakieś swoje spostrzeżenia, to może teraz z nami Warius Manks i o Maju, do którego pewnie wszyscy troszkę tęsknimy.

0: I przepraszam, najmocniej jest godzina 13:27 i czekamy na Państwa telefony 5722965455. Ja rozumiem, że może Państwo są trochę bardziej spokojni po wczorajszej audycji z Romanem Warszawskim, gdzie było dużo emocji, do nas spływają cały czas wiadomości, między innymi od słuchaczy. I na pewno będziemy rozmawiać o tych relacjach damsko-męskich. Podpowiem Państwu, że teraz bardziej może z kobiecej perspektywy. Teraz mamy połączenie. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Wsłuchuję się w ten program, który dzisiaj prowadzicie na temat Rzecznika Praw Dziecka. I jestem po prostu pełna uznania dla tej pani. To jest młoda osoba. Wie pani co, ja jestem z wykształcenia pracownikiem socjalnym, ale po prostu w tej chwili już nie pracuję, ale od dawna obserwuję sytuację dzieci w rodzinach. Miałam taki przypadek we Własy, znaczy tam w dalszej rodzinie. I to są bardzo trudne sytuacje. To są sytuacje, dzieci są naprawdę bardzo trudne i naprawdę jestem pełna podziwu dla pani rzecznik. Jeśli pani rzecznik mnie słyszy, to naprawdę to jest bezstronne. Ja nie po prostu z żadnej politycznej strony, tylko po prostu zawsze mnie bolała sytuacja dzieci, które w rodzinach były no źle traktowane, ale o tym się nie mówiło, bo pracownicy socjalni w ośrodkach opieki po prostu albo to były jakieś tam rodziny, gdzie oni się znali, albo coś takiego, że po prostu nie reagowali.
0: A tutaj, ale to co uważa pani, że pani Rzecznik Praw Dziecka dobrze postąpiła?
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście,
0: że tak. A sąd się pomylił, tak, w tej sprawie?
1: To znaczy, ona, nie, mnie to chodzi tylko o to, że ona zareagowała.
0: No dobrze,
1: właściwie.
0: Ale później, rozumiem o reakcję, ale później sąd wyraźnie napisał w postanowieniu, że dzieci powinny wrócić do domu i że jest to przemoc instytucjonalna, to co robi pani rzecznik.
1: Nie, to znaczy, może to powinno być inaczej, to postępowanie przeprowadzone, bardziej może rozłożone w czasie.
0: No, ale z dnia na dzień zabrano dzieci, tak, rodzicom.
1: Ale niech pani mnie posłucha, pani redaktor. Nasza opieka społeczna w Polsce naprawdę pomija sprawy dzieci. Pomija. Ja od wielu lat obserwuję. Wiele razy widziałam tragedie, do których na przykład przez jakiś czas pracowałam w Łodzi i tam właśnie w takiej rodzinie, no to była rodzina patologiczna. Małe dziecko zostało w bestialski sposób zamordowane, a przecież opieka działała, tak? Gdzie była opieka? Ja pani powiem, prostu mówię, że podziwiam panią rzecznik, że zareagowała, to chyba od dawna nie było takiej osoby, która by tak kategorycznie, że ja już tam nie wnikam po prostu, bo tu słuchałam panią, która też się wielce wypowiadała. Każdy ma swój interes w tych wypowiedziach, ma jakieś własne dolegliwości i widzi to jak widzi, własnymi oczami, ale należy spojrzeć w inny sposób, należy spojrzeć tak po prostu z pewnej odległości, a ja obserwuję rodziny i widzę i wiele razy po prostu jestem zbulwersowana, ale wiem, że nic bym w tej sprawie nie mogła zrobić, dlatego że u nas to wszystko jest w Polsce tak po prostu no jakoś w taki sposób działa, że no, jakby jakoś
0: rozumiem
1: nic nie
0: pani, rozumiem pani zdanie, ale rozumiem też to, co na pewno jest, to co zresztą podkreślał sąd, że to jest ostateczny środek zabrania dzieci. To jest też trauma dla dzieci, odseparowanie 3- i 4-letniego dziecka
1: co?
0: Od rodziców.
1: Nie, od pani redaktor, to tak nie działa. Po prostu trzeba wejść w głębiej to wszystko. Wejść w głębiej, a nie tylko tak spojrzeć z daleka, że rodzice zostali poszkodowani, rodzice zostali źle ocenieni. To tak nie jest. To tak nie jest, że
0: bazujemy na uzasadnieniu sądu, tak? Wiem tyle, co i pani, czytałam dokumenty, nic więcej, tak? Więc
1: ale
0: była jedna sytuacja z panią rzecznik, jedna. Ona była świadkiem jednej sytuacji też.
1: Jednej sytuacji, ale zareagowała i myślę, że tak
0: ale
1: jakby
0: zorganizowanie spotkań specjalnie z komendantem, no.
1: Proszę panią, są sytuacje, kiedy tak właśnie trzeba działać.
0: Rozumiem, tak, bardzo właśnie serdecznie dziękuję, że ma pani też takie zdanie i dyskutujemy i rozmawiamy z różnych stron.
1: No
0: bardzo
1: tak,
0: dziękuję.
1: Ale wie pani co chwileczkę. Powinniśmy przede wszystkim, dzieci tak mało w Polsce się rodzi, powinniśmy każdy przypadek zbadać dogłębnie, a nie odsuwać, a za zamkniętymi drzwiami dzieją się dla dzieci traumy. I tego nikt nie widzi. Ani tamten rząd tego nie widział, ani już o tym to tam nie interesuje mnie ten. Ale mnie to jest po prostu, że to są takie zaległości z tamtych czasów, że te dzieci w sumie są bezbronne. I ja mówię, jestem pełna uznania dla pani rzecznik. Cokolwiek wszyscy mówią na jej temat, ja naprawdę, jeśli ona słucha mnie, to ja powiem tylko jedno. Gratuluję pani rzecznik, że podjęła się pani takiego działania natychmiastowego, bo w sprawie dzieci tak trzeba. Wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego
1: pani
0: dobrego. Pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy bardzo. Ciekawe, czy państwo zgadzają się, że pani rzecznik dobrze zrobiła, że to była natychmiastowa takie działanie, a sąd tutaj jednak się gdzieś pomylił. 5722965 45, a my teraz może posłuchajmy Karaś i Rogucki, dwóch braci, którzy postanowili założyć zespół i występowali między innymi w tym roku na męskim graniu.

0: i braci Roguckich i Karasia zostawiamy w tle, a mamy kolejne połączenie. Dzień dobry.
1: Witam panią, witam słuchaczy. Bosman z Gdańska, Leszek.
0: Dzień dobry.
1: Trzy sprawy, postaram się szybko. Zacznę od wczorajszej, która przemknęła jakoś przez eter u państwa rozmowy z panem Sawickim. Proszę panią, staram się nie opisywać i nie mówić na temat ludzi, z którymi nie mam kontaktu, którzy nie mogą wejść ze mną w jakąś interakcję, ale zachowanie pana Sawickiego wczoraj w rozmowie z Łukaszem, z panem Łukaszem, było dla mnie trudne do przyjęcia, do zaakceptowania. Jestem człowiekiem, który stara się nie przeklinać, ja wręcz nie przeklinam, proszę, nie używam takich słów, bo język polski jest tak bogaty, że możemy wiele ciekawych rzeczy wypowiedzieć, opisując je pięknym językiem, nawet nasze emocje opisać. Natomiast to, co zrobił pan Sawicki, ale on nie odstaje od tego swojego standardu, a szczególnie tutaj w rozmowach z naszym, tak uważam, z naszym radiem. To jest jedna rzecz. Druga to, nie udało mi się do państwa wczoraj dodzwonić, no takie było oblężenie, rozmowa z panem Romanem Warszawskim. Myślę, że pan Roman, czym ja tak odebrałem, a część rozmówców pewnie też, wychodził z dziwnych pozycji, jeżeli chodzi o przedstawianie spraw relacji męsko-damskich i myślę, że nie uwzględniał tego pierwiastka, za który bardzo ja pani dziękuję, jak pięknie pani broniła, też wartości, które ja uznaję. Znam ludzi, proszę panią, którzy nie mają triumviratu Bóg, honor, ojczyzna, ale mają inną wartość, pod tą transcendencję podstawiają. I pięknie mówią, że z wielkim szacunkiem o wierze, w której mnie wychowano i ja dla tej wiary uznaję wróć. Ta wiara jest czymś, co prowadzi mnie w życiu, a wartości, jeżeli będę miał i będę je przekazywał dalej, to będą również budowały moją rodzinę, gdzie lepiej, gorzej jakoś udaje nam się z moją małżonką już parę dni ze sobą być. Mamy trójkę dorosłych dzieci, zatem te parę dni to proszę przyłożyć inną miarę. Ja jeszcze do wczorajszej, to jeżeli do tej rozmowy mogę dorzucić, jest taka świetna książka, która znakomicie by się wpisała w to, co było. Nie wiem, czy pani czytała Władimira Palko, to jest Słowak, Lwy nadchodzą.
0: Nie, ale już któraś osoba mi poleca tę książkę.
1: Proszę panią, uważam, że jest to jedna z fundamentalnych dla zrozumienia pewnych relacji, i również tego, co się wczoraj w tej rozmowie, tej walki z naszą wiarą, z czego ona wynika i jak idzie, jak następuje marsz poprzez instytucje, te słynne początki Gramsciego i potem i tak dalej, to już nie będę tutaj, bo pewnie inni też czekają. I powiem pani też tak, przecież my się wychowujemy między, tak, przepraszam za epitet, między kijem a marchewką, zatem między nagrodą a karą. Możemy tą karę umownie włożyć w jakiś cudzysłów. Jeżeli my, to, co ja wyniosłem z domu. Szacunek dla człowieka i szacunek dla wiary. Tak? Jeżeli ja tego nie przekażę dalej, to tego nikt nie przekaże. Również pani, i tu już nawiązuję do tego trzeciego wątku, będę kończył.
0: Tak, już proszę kończyć, bo to miały być 2-3 minutki.
1: No proszę panią, innym pani tak daje się rozwijać.
0: O nie, to już wyjątkowo.
1: Już kończę. Proszę panią, myślę, że to, co się stało pod egidą pani Rzecznik Praw Dziecka, no zaprzecza tej szlachetnej pozycji, którą pani próbuje przyjąć. Mówi o pani rzecznik. I to tyle. Pozdrawiam panią serdecznie, słuchaczy również. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy serdecznie. Tak, ta szlachetność gdzieś tutaj chyba się minęła z tym głównym kierunkiem, no ale nie znamy też dokładnie tego drugiego wątku, bo wiemy, że uzasadnienie dotyczyło tego, żeby dzieci natychmiast wróciły do rodziny, nie wróciły i nie wiemy, dlaczego w sumie zostały. Uzasadnienie, tak jak mówimy, przemoc instytucjonalna, to są bardzo mocne słowa. 5722965445 i czekamy na to, żeby państwo zadzwonili, bo mają pewnie państwo jakieś swoje zdanie, to z nami teraz może Micromusic, a może nam się bardziej chce.

0: I teraz mamy telefon z Wielkiej Brytanii. Dzień dobry, słuchamy.
1: Dzień dobry, z tej strony słuchacz Piotr. Wszyscy wiemy, że najgorszą rzeczą, jaką może się przydarzyć małym dzieciom, poza jakąś skrajną patologią, jest rozłąka z rodzicami. Czy to będzie z jednym rodzicem poprzez alienację rodzicielską, czy tak jak w omawianym dzisiaj przypadku, poprzez odebranie dzieci na bardzo wątpliwych podstawach. I co mnie w tej sprawie najbardziej uderza, wygląda na to, że część urzędników będzie robić wszystko, żeby tą swoją niesłuszną decyzję uzasadnić w jakiś sposób. Okazuje się również, że są osoby, które tego bronią. Tutaj bardzo ciekawym przykładem była ta pani, która poprzednio tutaj zadzwoniła do was przed chwilą, która wcześniej również pracowała w jakimś socjalu i między innymi zajmowała się, jak wnioskuję z tego, co mówiła, również odbieraniem dzieci. I to jest problem polega na tym, że niektórzy będą próbowali swoją pracę we wszelki sposób uzasadnić, żeby pokazać, że ta praca jest potrzebna. Więc patrzę, jest tyle patologicznych dzieci, tyle patologicznych rodzin, więc ja będę te dzieci odbierać. Podobnie będzie z policją. Policja nie będzie rozpatrywać, czy te odebranie dziecka było słuszne, czy niesłuszne. Będzie się później rozliczać z tego, patrzcie, założyliśmy 10 czy 20 niebieskich kart dzisiaj, więc z tego będą się rozliczać. Chcą pokazywać, że są skuteczni i się okazuje, że ta nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu. Na siłę do szukiwania się czegoś. No tutaj koronnym przykładem było to, że facet w lodówce miał 2 piwa, tak? I to uznano go z tego powodu za alkoholika.
0: Przypomnijmy, one były nieotwarte.
1: Ludzie, ja mam w domu ze 40 butelek wody. Różnych rodzajów łyskacza, brandy.
0: Barki są legalne i można mieć takie rzeczy.
1: No oczywiście, że są legalne. Gdyby ta rodzina była odwiedzana i oboje rodziców byłoby na przykład w stanie nietrzeźwym, albo siedzieli by, spożywali alkohol w ciągu dnia. Faktycznie może to być jakąś podstawą, ale nie to, że ktoś coś ma w domu. No ludzie, tak jakby powiedzieli, że chcą zabić dziecko, bo mają w domu mózg do masła. To jest taki absurd. Także tak, no sprawa jest naprawdę straszna, ale chciałem tutaj zwrócić na uwagę na jednego bohatera, bardzo pozytywnego tej sprawy, to znaczy sędziego bądź panią sędzią, która rozpatrywała tę sprawę w sądzie, i trzeźwo oceniła całą sytuację, nie przyklepując tego automatycznie, bo spraw, w których jest to przyklepowane, automatycznie jest bardzo dużo. Mówiła tutaj również o tym pani z Fundacji Praw Rodzica, która była tak chyba z godzinę temu zaproszona. To bardzo ciekawy wywiad. Dla ludzi, którzy się tym nie interesują, wręcz przerażający. Także tak, bardzo się cieszę, że wy również poruszacie ten temat, bo jest bardzo ważne i widać, jaki jest odbiór tego społeczny, a jaki jest odbiór, że tak brzydko powiem, urzędasów.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy. No i pozdrawiam. A jeszcze proszę powiedzieć, jak to wygląda w Anglii? Czy tam też ten system odbierania dzieci, w ogóle ten system takiej kurateli państwa jest widoczny?
1: Jest duży. Rodzice mogą mieć na przykład problemy, jeżeli dziecko nie pojawi się w szkole. Czyli na przykład, jeżeli ja sobie dziecko nie puściłbym do szkoły, bo jest po prostu chore, to mogę mieć z tego powodu problemy. Nie wiem, wyjazd w ciągu roku gdzieś z dziećmi, choćby na jeden dzień, jest absolutnie niedopuszczalny. Ale mam takie bardzo dziwne, głupie wrażenie, że tutaj nie zwraca się uwagi tyle, co na patologię w domu, czyli gdzie faktycznie są jakieś niewłaściwe stosunki między dziećmi a rodzicami, a raczej rodzice czasami mają problemy, jeżeli są troszeczkę niepoprawni politycznie. Czyli na przykład nie podoba im się, żeby ich dziecko w szkole uczestniczyło w jakichś zajęciach, gdzie jest zbyt dużo o islamie opowiadane, albo jeżeli zaczyna przedstawiać zbyt patriotyczną postawę w szkole. Był taki przypadek chyba jeszcze w tym roku, gdzie dziewczynka do szkoły przebrała się w brytyjską flagę i na pewno pani to znajdzie w internecie, bo do jej rodziców zapukała policja, że prawdopodobnie są rasistami, no bo jak to, żeby brytyjskie dziecko do szkoły się przebierało brytyjską flagę, no coś strasznego.
0: Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiamy.
1: Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękujemy. No tak, te systemy wyglądają różnie, pamiętamy różne głośne sprawy. Ja taki mam przynajmniej odczucie, że bardzo dużo tego było w Skandynawii, że tam ten system państwowy bardzo, bardzo restrykcyjnie, wnikliwie patrzy na to, jak rodzice wychowują dzieci. Mamy kolejny telefon, dzień dobry.
2: Dzień dobry pani redaktor, ja mam takie skojarzenie, tej wczorajszej audycji chociaż, i z dzisiejszą, chociaż tematy są różne. Natomiast takie tamten pan, który się, wiadomo, ten nasz bohater pani rozmowy, który się wypowiadał, no moim zdaniem kierował się cały czas tak, jakby jakieś cytował, proszę pani, regułki, jakieś wie pani, co mam na myśli, nie było w tym człowieku jakiejś takiej normalnej rozmowy, wbrew pozorom, prawda, ale to moja kobieta, no zupełnie jakby z jakiegoś westernu archaiczne, gdzie to może ja mogłabym mówić, mając 67 lat, nie wiem, ile ten pan ma lat, na pewno jest młodszy ode mnie. W każdym bądź razie...
0: parę.
2: No tak, nie, to tak żartuję, bo wiem, w każdym bądź razie takie, wie pani, schematy, reguły, cytowanie jakichś jakby wyrywkowych jakichś fragmentów z jakichś prac takich pseudonaukowych i tak dalej. No więc on ma tam swoje spojrzenie i tak dalej. No na pewno, wie pani, przede wszystkim jedno mnie ruszyło, jak on mówi, jeśli tak jakby odmawia mi tego, to ja ją rzucam. No proszę pani, to na samym początku powinien w pierwszej rozmowie, na pierwszej randce ustalić te reguły, no bo natychmiast by miał odpowiedź, prawda, że no w ogóle to, śmiać mi się chce z tego powodu. Natomiast tutaj też tak jakby posługiwanie się jakimiś schematami, prawda, nie zgłębianie sytuacji, nie tylko takie powierzchowne właśnie tak jak tamten. I ja się zastanawiam i nawiążę do właśnie teraz jeszcze pożywienia, które ma być w szkołach, co my mamy jeść, panie obie spółek, jakieś fundacje i tak dalej. Skąd się ci ludzie biorą? Ci prawnicy mówią nam, co mamy jeść, wie pani. Inni, nie wiem, o różnym wykształceniu, o różnym jakimś, no po prostu, proszę pani, i ta pani Barbara, wiadomo o kogo chodzi, prawda? I o nas Polakach, jakie nam tutaj sztuczna inteligencja na nasz temat wysunęła odpowiednie, jak to powiedzieć?
0: Tak, słuchamy.
2: Co sądzimy o Polakach? No o sztuczną, o tą panią Barbarę, co pan tutaj za 200 tysięcy ten raport, który pisała.
0: Pani więc mówię, Rus, tak.
2: Tak, ale mówię, skąd ci się ludzie biorą, takie głupoty, po prostu bazują na jakichś rzeczach, w ogóle oderwani są od rzeczywistości. O tak bym powiedziała. Szczególnie ci w tym kontynuacja tego rządu z poprzednich 4 lat. Dziękuję. Do usłyszenia.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Roman Warszawski jednak wzbudził bardzo dużo emocji. Myślę, że jeszcze może kiedyś go zaprosimy, ale też będziemy rozmawiać o tych relacjach damsko-męskich i się cieszymy, że państwo gdzieś to też zauważyli. To my troszeczkę muzyki, może The Smiths i wracamy za kilka chwil.

0: I drodzy Państwo, to będzie jeden z ostatnich telefonów. Już dzień dobry.
1: Dzień dobry, Aleksandra z Warszawy.
0: Słuchamy.
1: Dzwonię wciąż wzburzona wczorajszą audycją.
0: A jednak.
1: Tak, ja po prostu nie mogę uwierzyć, że taki pseudoekspert został przez Państwa zaproszony na antenę.
0: Ale to sami Państwo prosili, żeby go zaprosić. Jakiś czas temu były dwa czy trzy telefony i prośba, żeby zaprosić pana Romana. To ja się posłuchałam.
1: Proszę go nie zapraszać. Powiem dlaczego.
0: Dziękuję za sugestię.
1: Takich pseudoekspertów mam masę. Tego jest taki wylęk w internecie. Każdy teraz uważa się za specjalistę od związków, od rozwodów, od męskości, kobiecości. Każdy ma jakieś swoje zdanie na ten temat i robi na tym pieniądze. Tego pana, jak się słuchało, to się wahałam, czy go nazwać takim klasycznym incelem, bo to, co mówił, to po prostu to jest, dokładnie to się wpisuje, że kto nie wie, co to jest incel, proszę sobie wygooglować. Albo taki przemocowiec ubrany w szatę mecenasa, bo ja się boję pomyśleć, co się musi u niego w domu dziać z jego kobietą, kiedy on takie rzeczy wygaduje. I Radio Wnet, który stoi po stronie jednak moralności zawsze, honoru, Boga, już pomijmy, że on Boga nie wierzy, ale ta moralność i poszanowanie drugiego człowieka, chciałabym, żeby Radio Wnet to stało po tej stronie i nie zapraszało jednak takich gości, którzy, no ten pan ewidentnie znajdował sobie, powoływał się na jakieś badania, nie mówiąc konkretnie, że znam badania mówią to, tamto, na poparcie swoich test, kiedy pani przytaczała badania, on mówił, nie, to trzeba by było inaczej zinterpretować, ja pani powiem. Z jednej strony mówi, że atrakcyjność jest najważniejsza, a z drugiej strony, kiedy pani powiedziała, że mężczyźni odchodzą od kobiet, kiedy te się pochorują, to nie, dlatego, że to
0: rozumiem, ale to też...
1: Tego się nie da słuchać, to ja rozumiem, że jest masa panów, bo dzwonili głównie starsi panowie z tego, co słyszałam po głosach i oni przyznawali, że kobiety są złe, takie śmakie, ale to jest antagonizowanie kobiet i mężczyzn. To nie pomoże ani w budowaniu trwałych związków, ani w tym, że możemy posiadać dzieci, bo możemy zaufać mężczyznom, który nie będzie nas traktował tak, jak ten pan warszawski. No, bójmy się Boga, po prostu niech każdy pomodli się do Pana Boga o dobrą relację, czy pomodli się do kogo tam uważa, ale no nie słuchajmy, przepraszam, idiotów. No.
0: Dobrze, dziękuję to już... bardzo. To już tak nie mówimy, tak nie obrażamy się na antenie. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie.
1: Dziękuję.
0: A my, drodzy Państwo, już zupełnie zmieniamy tematykę, chociaż nie do końca, bo o lalce na naszej antenie rozmawialiśmy i z Kubą Urbańskim, ze scenarzystą, a także z Łukaszem Jasiną, doktorem Łukaszem Jasiną. A teraz w naszym studio pan Marcin Strachota, przewodnik Skarby Warszawy. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Witam Panią, witam Państwa.
0: No i ta lalka gdzieś się tak łączy, prawda? Lalka, kamienie na szaniec, zaproszenie na literackie spacery, ale my dzisiaj się skupmy na lalce. Czy Pan oglądał serial Netflixa może na początek?
2: Kończę. Także można powiedzieć, że już mam jakiś ogląd, został mi dosłownie ostatni odcinek. Muszę to dzisiaj, jutro zakończyć, w weekend będę oprowadzał śladami lalki, więc dobrze by było móc ewentualnie jakąś dyskusję poprowadzić.
0: No i jak wrażenia? Podobał się panu ten serial?
2: Okej. Ostatecznie wypowiem się po tym ostatnim odcinku, natomiast jasne jest to dla każdego, że ten serial zrobił sporo zamieszania. Tak? I ja nie mam problemu z tym, że odchodzi od kanonu ta lalka, chociaż odchodzi bardzo, bardzo mocno w zasadzie.
0: To jest
2: momentami.
0: Taka wariacja na fragmentach lalki, prawda? Albo całkowita reinterpretacja lalki.
2: Tak, momentami można pomyśleć, że zostały tylko nazwiska postaci i sama generalna idea, że to jest, że to jest opowieść o tym, że mamy Wokulskiego, który chce zdobyć Izabelę Łęcką, natomiast to jest dużo głębiej obudowane. Także ja nie mam z tym problemu, że tak konwencją mogą się bawić twórcy. Natomiast takie dzieło może być dobre albo złe. Tak? Ja,
0: oceniam raczej. Sporo namieszać i zrobić krzywdy.
2: Czy zrobić...
0: Młodzieży na przykład, która się za bardzo zasugeruje tym, co widzi.
2: No, jeszcze szczerze mówiąc, tak sobie myślę, że właśnie przez tak głośne jest o serialu, to młodzież, która przerabia lalkę, zdaje sobie sprawę, że nie obejrzymy sobie tego serialu i później nie napiszemy wypracowania albo co więcej na maturze do tego nie nawiążemy, bo lalka na maturze pojawia się niezwykle często. Myślę, że młodzież jest świadoma. Swoją drogą rozmawiałem z dwójką, trójką tylko młodych ludzi.
0: I co?
2: I oni mieli negatywne podejście do tego serialu i wskazywali, że właśnie wśród rówieśników wcale nie widzą jakiejś takiej euforii tym, że to jest takie nowe, że tam te postacie zupełnie inne, że ten Rzecki to już nie taki Ramol stary, tylko gość, który soczystymi wiązankami tutaj będzie rzucał. No to jest ciekawe. To oczywiście to jest ciągle jakiś taki dowód anegdotyczny, tak? No zbyt małe grono, że tak powiem, przepytywałem.
0: Tak, ale... nie była to duża sonda. A teraz powiedzmy o Warszawie. O Warszawie w Lalce tak naprawdę i o tym udziale. Już odejdźmy od serialu, chociaż może jeszcze niech pan nawiąże, czy dużo scenografii odbywało się i jest tutaj właśnie z Warszawy.
2: No widzimy czasem takie sceny, które dzieją się na ulicach miasta, a to tam krakowskie przedmieście się pokaże, a to rynek nowego miasta. Jeżeli chodzi o wnętrza, no to przede wszystkim z wnętrz warszawskich będziemy mieli Zamek Królewski. Tam rzeczywiście te balowe ujęcia tak są, po części nam się pokazują, ale też Nieborów na przykład nie jest tak daleko od Warszawy, można powiedzieć. Także ta Warszawa gdzieś nam się pojawia. Pojawia w różnych serialowych scenach. Oczywiście to jest trochę zmieniony konwencji niż serial, no bo Zamek Królewski, niż książka, tak, bo Zamek Królewski w powieści, no nie ma go zbytnio, ale generalnie widać tę Warszawę w jakiś sposób.
0: To teraz już odstawiamy na bok film i teraz ta rzeczywistość, jak była opisywana w książce i co będziemy mogli przede wszystkim podczas spaceru dojrzeć, ujrzeć, odsłonią państwo, panowie, trochę tajemnic w Warszawie, tych lalkowych.
2: Tak, rzeczywiście w czasie spaceru, który będę prowadził w niedzielę, będę starał się pokazać miejsca, o których Bolesław Prus pisał w Lalce, albo przestrzenie, gdzie były te obiekty, a niekoniecznie to wygląda dzisiaj tak jak wówczas, bo Bolesław Prus opisywał w Lalce Warszawę z końca lat 70. XIX wieku. No siłą rzeczy do tego czasu, do współczesności, mieliśmy spore zmiany, nie tylko spowodowane II wojną światową i tamtymi zniszczeniami tamtego okresu, ale też po prostu zmianami, które przez kolejne dziesięciolecia w normalny sposób zachodziły na ulicach miasta, ale są takie miejsca, które bez zmian przetrwały, są takie miejsca, które czytając lalkę, schodząc z książką w ręku, dosłownie można zobaczyć, czy to jest konkretnie tutaj. O takich miejscach będę zdecydowanie opowiadał.
0: A gdzie przede wszystkim zostały te ślady lalki w Warszawie?
2: No przede wszystkim na krakowskim przedmieściu, tak, bo tam bardzo duża część akcji będzie się działa, krakowskie przedmieście, jego okolice. To oczywiście też Łazienki Królewskie, tak, gdzie Wokulski chodził, żeby się spotykać z Izabelą Łęcką, a w zasadzie chodził, żeby móc wpaść na spacerującą tam Izabelę Łęcką, tak, żeby móc w jakiś sposób przypadkowo na nią wpaść. Ale na krakowskim przedmieściu znajdziemy takie lokacje, gdzie rzeczywiście mieliśmy różne wydarzenia, chociażby kościół pokarmelicki, gdzie była wielkanocna kwesta, gdzie się odbywała. Tam do dzisiaj zachowana jest taka rzeźba marmurowa Chrystusa w grobie. I właśnie Bolesław Prus, mówiąc, pisząc o tej kwestii, nie wspominał konkretnie tej świątyni, nie mówił nam, że to jest ten kościół pod takim i takim adresem, ale przez to, że opisał tę figurę, to my wiemy, że to musi być ta świątynia.
0: A miejsce, które najbardziej lubił Stanisław Wokulski w Warszawie, to?
2: To jest ciekawe pytanie. No myślę, że te miejsca, to one były związane z obecnością Izabeli Łęckiej, więc...
0: Wszystko wokół tej Beli, co?
2: No wszystko się kręciło, tak? Ona z jednej strony zawładnęła jego życiem w ten taki sposób negatywny, a z drugiej strony ona stała się motorem jego działania, tak? Przecież to, dopóki on nie poznał Łęckiej, to się pogrążał w takim marazmie w swoim życiu. A to spotkanie go odmieniło i tak jak powiedziałem, konsekwencje tego będą i negatywne, ale też w jakiś sposób pozytywne. On zrobi fortunę, pozna język angielski, zacznie się na nowo fascynować rzeczami, którymi fascynował się jako młody człowiek. Oczywiście to będzie destrukcyjne w jakiś sposób.
0: Ale to ulubione miejsce?
2: To ulubione miejsce Wokulskiego. No ciężka
0: musi
2: sprawa.
0: Musi pan się zabawić w tego, co wybierze.
2: Muszę się... No, doprawdy ciężko mi zawsze i moich ulubionych miejsc ciężko wyszukać i tutaj jeżeli chodzi o samego...
0: A najczęściej pojawiające się w powieści to...
2: najczęściej pojawiające się w powieści, ojejku, to
0: chyba krakowskie, tak?
2: Mnogość, ale no, to mówimy o całej ulicy, no to tak, to oczywiście to krakowskie przedmieście jak najbardziej, to będzie też z całą pewnością ulica jego spacerów, chociaż ja lubię na przykład ten spacer, który z krakowskiego wykona Wokulski na Powiśle, tak, czyli do tego zupełnie innego świata.
0: Jak możemy się zapisać na ten spacer, proszę powiedzieć słuchaczom?
2: A nie trzeba się zapisywać, wystarczy przyjść na miejsce startu, wystarczy przyjść na miejsce startu pod pomnik Mikołaja Kopernika, tam o 13 będziemy zaczynali, proszę też wziąć pod uwagę fakt, że tego dnia odbywa się maraton warszawski, taki on będzie też przebiegał okolicami, więc chyba najwygodniej albo pieszo, albo metrem będzie dotrzeć w okolice, tak, te wszystkie informacje dotyczące biletów, jak to wszystko wygląda, są też na naszej stronie, na Facebooku Skarbów Warszawy, takie rzeczy można tam w szczególe znaleźć.
0: Ale także to tylko dosłownie dwa zdania będą, to w sobotę z kolei tropy kamieni na szaniec.
2: Tak, o tej samej godzinie i w tym samym miejscu przy pomniku Mikołaja Kopernika spotykamy się, żeby rzeczywiście przespacerować się śladami bohaterów książki Aleksandra Kamińskiego, tak, że te wydarzenia historyczne, tak, przecież Rudy, Zośka i Jelek to są postacie historyczne, o nich będziemy mówić. Oczywiście kulminacja i spaceru, i kamieni na szaniec to będzie wizyta pod Arsenałem i wspomnienie akcji uwolnienia Janka Bytnara.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Marcin Strachota, Skarby Warszawy, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
0: Drodzy Państwo, 14.01. Adamowi Czerpakowi bardzo serdecznie dziękuję. Ja się nazywam Magdalena Uchaniuk. Ja życzę Państwu pięknego weekendu i słyszymy się w poniedziałek. A dzisiaj serdecznie zapraszam na Ponad Oceanami, a także Popołudnie Wnet. I czy teraz będzie Hania Tracz? Tak, Hania Tracz z Krakowa.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
5: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko twoich codziennych spraw.
0: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej. W każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam. Sebastian Dąbrowski.
6: Była autopromocja.
8: Lublin 101 i 1 FM.
9: Kiedyś to było. Audycja Kiedyś to było.
10: Patronem audycji Kiedyś to było jest pani Joanna Mikita-Żefła.
9: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Adam Czerpak. Dziś jest 24 września, godzina 14.03 i ja dziś Państwa w czasie zabiorę, i to podwójnie w podróż w czasie, bo będziemy słuchać opowieści o Violetcie Villas, ale to będzie opowieść, którą już kiedyś dla Państwa przygotowałam 2 lata temu w rocznicę urodzin artystki, czyli w 2024 roku, więc będzie to audycja powtórkowa, ale zanim i dlaczego dziś, no to już Państwu mówię. Violetta Villas, film taki powstał, film fabularny, który miał swoją premierę teraz podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To jest film w reżyserii Karoliny Bielawskiej. Dystrybucją zajmuje się Kino Świata. Produkcja należy do Lava Films, a film będzie miał swoją kinową premierę w Polsce 27 listopada. Także tak przygotowując się na ten film, a jednocześnie no przypominając postać Violetty Villas, która teraz uczestnikom tego festiwalu została przypomniana właśnie podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Taką opowieść dziś Państwu proponuję. Międzynarodowy tytuł, co jest bardzo ciekawe, Tears of Neon, czyli łzy z neonu, łzy neonu, a tytuł polski po prostu Violetta Villas. No i co jest jeszcze taką informacją, myślę, ciekawą, to to, że w rolę Violetty Villas wcieliła się Sandra Drzymalska, a więc ta sama aktorka, która została Izabellą Łęcką w lalce tej Netflixowej. Opinie są ponoć takie, że jest to dobra rola. To ja Państwu, przybliżając tę produkcję, teraz zaproponuję, żebyśmy posłuchali zwiastun tego filmu Violetta Villas.
11: Nie myślę, że się skarżę.
12: To wszystko tutaj jest takie puste, bez życia.
13: Będę zarabiać pieniądze.
14: Dziecko to powinna matka mieć.
13: Szczęśliwą matkę powinno mieć.
12: Krzysiek, chodź.
15: Prostaczko jedna. Jak ty wyglądasz? To twój koniec.

0: pani przyjaciel zna ludzi z odpowiednich kręgów.
1: Być kapusie?
0: Dyskrecja.
2: Zobowiązuje się do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa.
1: Ja jestem prostą dziewczyną. Chcę tylko śpiewać.
0: Chcesz śpiewać? Śpiewaj!
3: Mamo! Mamo!
1: Kodeina albo efedryna?
4: Ty potrzebujesz pomocy.
1: Cięciu.
5: Wszystko przez to cholerne śpiewanie!
1: Boję się, cięciu. Boję się śpiewać. Dziecięcych dni. Ja jedyne co mam to głos. Nic więcej. Moich dni.
6: Filmu Violetta Villas. To jest poruszająca historia, sama biografia artystki, ale przede wszystkim piękne utwory, więc ja Państwa zabieram teraz 2 lata wstecz w czasie i będziemy słuchali właśnie archiwalnej audycji, którą w rocznicę urodzin artystki w 2024 roku przygotowałam. Myślę, że warto sobie przypomnieć historię tej piosenkarki, która doczeka się właśnie swojej filmowej adaptacji, filmowej premiery o życiu Violetty Villas. To zaczniemy, zanim się w tym czasie przeniesiemy, a może już w tym czasie będziemy się przenosić, słuchając utworu Ja jestem już taka.
7: Ja już taka jestem.

0: Audycja powtórkowa.
1: Violetta Villas, a tak naprawdę Czesława Cieślak, urodziła się 10 czerwca 1938 roku w Liège w Belgii. Tam też spędziła swoje dzieciństwo. Mając parę lat, wróciła z rodzicami do Polski i zamieszkała w Lewinie Kłodzkim. Tam już pobierała lekcje muzyki od swojego ojca, który uczył ją grać na skrzypcach. On sam był wcześniej dyrygentem orkiestry górniczej. Mając zaledwie 16 lat, została przez ojca wydana za mąż za porucznika wojskowego pogranicza Piotra Gospodarka. Z tego związku na świat przyszedł jej jedyny syn Krzysztof. Gdy tylko osiągnęła pełnoletność, uciekła z domu i rozpoczęła naukę śpiewu solowego w Szczecinie w Państwowej Średniej Szkole Muzycznej, a następnie kształciła się we Wrocławiu, aż w końcu trafiła do szkoły muzycznej w Warszawie. Miała zadatki na karierę operową, ale jej marzyła się estrada.

trakcie nauki wzięła udział w przesłuchaniach do Polskiego Radia i tak trafiła na nagrania do studia radiowego. Ówczesny dyrektor muzyczny Polskiego Radia, a więc Władysław Szpilman, ponoć sam zaproponował jej zmianę nazwiska na takie, które będzie możliwe do wymówienia dla obcokrajowców. I tak narodziła się Violetta Villas. I posłuchamy teraz utworu skomponowanego właśnie przez Władysława Szpilmana, a wykonywanego przez Violettę Villas. Przyjdzie na to czas.

Polskim Radio. Jej wykonanie piosenki Dla Ciebie Miły zostało uznane za najlepszy polski szlagier w plebiscycie Ekspresu Wieczornego. Otrzymała 67 tysięcy głosów. Drugie miejsce zajęła Rena Rolska z utworem Jeszcze Poczekajmy, który zebrał zaledwie 33 tysiące głosów. Dla Ciebie Miły.

Violetta Villas dzięki wygranej w plebiscycie Ekspresu Wieczornego wystąpiła w pierwszym międzynarodowym festiwalu piosenki w Sopocie, na którym śpiewała piosenki Dla Ciebie Miły oraz Si, Senior. Organizatorzy, jak i ponoć nawet premier Cyrankiewicz byli oburzeni jej wyglądem scenicznym, więc musiała go zmienić na skromniejszy. Na sopocki festiwal powróciła w kolejnym roku, zajmując tylko 12 miejsce po prezentacji utworów Ave Maria No Moro i Spójrz Prosto w Oczy.

Violetta Villas trzykrotnie występowała na festiwalu w Opolu od 64 do 66 roku. Niestety w żadnej edycji nie osiągnęła sukcesu. Śpiewała jednocześnie w międzynarodowych koncertach radiowych w Szwajcarii i RFN. Wystąpiła z koncertami również w ZSRR, Czechosłowacji, Bułgarii czy w Rumunii. W lipcu 65 roku przeszła operację plastyczną nosa. Ponoć później poddała się jeszcze niejednemu zabiegowi upiększającemu, a była to wtedy nowość. W 65 roku na trzecim festiwalu International de Varieté w Rennes we Francji zdobyła Grand Prix International za interpretację utworu Ave Maria No Moro.

1966 roku na osobistą prośbę szefa paryskiej Olimpii, Brunona Cocatrixa, znalazła się w gronie artystów polskiego programu rewiowego Grand Music Hall de Varsovie. Ponoć jak śpiewała, to jej głos sprawiał, że wielki kryształowy żyrandol zaczynał się trząść i bujać i publiczność patrzyła to na nią, to na żyrandol. We francuskich gazetach napisali, że z Polski przyjechał głos ery atomowej. I ten głos ery atomowej przyjechał specjalnie usłyszeć impresario Frederick Apkar, na zaproszenie którego Villas wyjechała do Las Vegas.

Od grudnia 1966 roku Violetta Villas przez 3 sezony była gwiazdą Casino de Paris w Las Vegas. Wspomina wielkie schody, po których schodziła na scenę, 100-osobowy balet, który jej towarzyszył i ogromny neon wyświetlający jej nazwisko. Tam śpiewała piosenki, arie operetkowe i operowe w 9 językach. Piosenka i estrada ułatwiły jej kontakty z filmem. W USA partnerowała m.in. Glennowi Fordowi czy Bobowi Hope'owi. W Casino de Paris wykonywała m.in. standard Strangers in the Night.

that night we've been together, lovers at first sight.

0: 27 grudnia 1968 roku, będąc w Polsce, zaczęła współpracę z Służbą Bezpieczeństwa. Działała pod pseudonimem Gabriela. Współpracę zakończyła w sierpniu 1973 roku. W kraju zagrała w filmie Dzięcioł. Występowała w recitalach telewizyjnych, na scenie teatru Syrena, czy na wielu estradach w kraju i za granicą. Także w ośrodkach polonijnych w Australii i kilkakrotnie w Stanach Zjednoczonych. Gdy Andrzej Wajda zaproponował jej rolę cukrowej w Ziemi Obiecanej, dała znać, że nie przyjdzie na plan, bo drogę przebiegł jej czarny kot. Rolę dostała więc Kalina Jędrusik. A my posłuchamy teraz fragmentu wywiadu z artystką przeprowadzonego w 1970 roku.
1: Jak to będzie w języku japońskim? Ja cię kocham.
2: Ja cię kocham. Po japońsku jest watakuzi wasukimas. Watakuzi wasukimas.
1: A co na to się powinno odpowiedzieć?
2: I love you too. Albo ja cię kocham także.
1: Co pani zdaniem najbardziej działa na mężczyznę?
2: O, to pytanie jest głębokie. Uważam, że kobieta, która potrafi tu zakryć, a tam odkryć, albo tam przykryć, a tu odkryć, przede wszystkim autentyczność, bo to tak, wie pan, jak wszystko może iść naprzód. Medycyna, rolnictwo, technika, ale miłość musi pozostać w swoim miejscu. Właśnie ta niby prymitywna, bo tylko ta się liczy. Nowoczesna jest bezwartościowa. Wie pan, autentyczność jest poszukiwana i będzie poszukiwana. Dziewczyna świeża.
1: Czy pani pali?
2: Wolę się całować.

0: Po powrocie ze Stanów Violetta Vinlas zamieszkała najpierw w willi w Magdalence. Wybudowała tam własne studio do nagrań, w ogrodzie był ponoć podgrzewany basen, w domu sauna i kaplica. Ale tam też przygarniała bezpańskie zwierzęta. Miała ich ponoć ponad 150 psów, 300 kotów i kozy. Sąsiedzi wielokrotnie interweniowali ze względu na stan posiadłości i tych zwierząt. W trakcie swojej działalności artystycznej była ofiarą cenzury. Blokowano publikacje przychylnych artystce artykułów prasowych, a nagrywane przez nią utwory nie były puszczane w radiu. Była także ofiarą kilku włamań, które były bardzo dotkliwe w skutkach, do tego stopnia, że borykała się z poważnymi problemami finansowymi. We wrześniu 1987 roku wyjechała z Teatrem Syrena na światową trasę koncertową z rewią Violetta, którą wystawiła m.in. w Szwecji, Wielkiej Brytanii, Australii i Stanach Zjednoczonych, gdzie zagrała na przykład w nowojorskim Carnegie Hall. Po zakończeniu trasy koncertowej została w Stanach na cykl występów w Chicago. W tym czasie poznała, a następnie poślubiła Teda Kowalczyka. Ich ślub był rejestrowany na kasetach, a potem sprzedawany fanom.
1: Czesława, Violetta i Tadeusz. Today you are here with your family and friends who are gathered to witness your marriage and to share in the joy of this occasion. An occasion that will be one of the most memorable and happy days of your lives. Tadeusz, will you take Czesława, Violetta, here present, to be your lawful wedded wife, to live together in a state of matrimony, to love her, comfort her, honor and keep her from this day forward, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness or in health, until death do you part?
2: Yes, I do.
1: Czesława, Violetta, will you take Tadeusz, your present, to be your lawful wedded husband, to live together in a state of matrimony, to love him, comfort him, honor and keep him from this day forward, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, until death do you part?
3: Yes, I do.
1: Pieszczonek?
3: Pieszczonek.
1: Yes. Put it on her hand and repeat after me. Put it on her finger. With this ring,
3: I thee wed,
1: and I pledge unto you,
3: my fidelity.
1: Under the Constitution and the laws of the state of Illinois, I now pronounce you husband and wife.
2: Thank you. Congratulations.
1: You can kiss him.

Ted Kowalczyk i Violetta Villas rozwiedli się jeszcze w tym samym roku. Po powrocie do Polski przeprowadziła się do swojego rodzinnego Lewina Kłodzkiego. Tam otworzyła schronisko, które ponownie było źródłem wielu skarg i problemów. W 2006 roku trafiła do szpitala psychiatrycznego. Pod koniec życia u jej boku znalazła się niejaka Elżbieta Budzyńska, która została gospodynią i opiekunką artystki i doprowadziła także do jej odizolowania się od najbliższych. W lutym 2011 roku w Kielcach podczas koncertu jubileuszowego z okazji 50-lecia działalności artystycznej Violetta Villas została odznaczona medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, przyznawanym przez ministra kultury. W czasie występu bardzo źle prezentowała się na scenie, była zaniedbana, nieuczesana i w słabej kondycji. 5 grudnia tego samego roku została znaleziona martwa w swoim domu w Lewinie Kłodzkim. Następnego dnia prokuratura okręgowa w Świdnicy wszczęła postępowanie mające wyjaśnić przyczyny i okoliczności śmierci Villas. Wątpliwości prokuratury budziły warunki sanitarne, w jakich żyła piosenkarka, oraz wygląd ciała Villas wskazujący na zaniedbania medyczne. Na jej ciele znajdowały się odleżyny, krwiaki i była także skrajnie wychudzona. 27 czerwca 2012 roku prokuratura rejonowa w Kłodzku postawiła Elżbiecie Budzyńskiej zarzuty znęcania psychicznego oraz nieudzielenia pomocy, co miało wpływ na śmierć Villas. Artystka spoczywa na Powązkach. To była audycja poświęcona Violetcie Villas w 86., a nawet dzień po 86. rocznicy jej urodzin. Jednej z największych gwiazd wokalnych w Polsce. Zasłynęła ze swojego charakterystycznego wizerunku, pięknych, obszernych sukni i długich, kręconych blond włosów, ale przede wszystkim wyjątkowym i pięknym głosem, który wzbudzał i wzbudza do dziś wiele emocji. Taki był tragiczny życiorys atomowego głosu ery atomowej. I audycję dla Państwa przygotowała Hania Tracz, zrealizował Filip Kwiatkowski i na koniec jeden z najpiękniejszych utworów Violetty Villas, Do Ciebie, Mamo.

0: Audycja powtórkowa.
1: Kiedyś to było. Audycja Kiedyś to było.
2: Patronem audycji Kiedyś to było jest pani Joanna Mikita-Żefła.
3: Reklama.
4: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
5: Dobra, zdradź sekret.
4: Jaki sekret?
5: No, ten twój patent na zakupy.
4: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
5: Tylko w Modivo?
4: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
5: I co z tym cashbackiem?
4: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
5: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
3: Po reklamie.
6: Duży pokój. Witam was, kochani, w dużym pokoju. A co wy na to, żeby dzisiaj było po polsku? Słuchamy. Mrozu.

Już piszecie, że was to zadziwia. Nie, polskich artystów zawsze odkrywam dla siebie i dla was. A co ja powiem? Mrozu kiedyś wskoczył nam, kiedy jeszcze autami jeździliśmy na wakacje i dzieci nas poprosiły, żeby coś swojego nam prezentować. I Zaki, synek, wrzucił szczegła. I to było troszeczkę za ordynarne jak na nasze gusta, w sensie zwrotów. Natomiast Mrozu wtedy chyba złote bloki wydał. No i to wjechało, jak to mówią, na pełnej, absolutnie doskonale i w podróży przepięknie się sprawdzało. A Maja Kleszcz to wiadomo, że nasza ulubienica, a kiedy jeszcze pisał jej tekst Bogdan Loebl, to breakoutowy spadek. Słuchamy.

Maja Kleszcz i jej najnowsza płyta. Podobnie jak Mrozu, świeżutki z tego piątku, jak niektórzy mówią piąteczku w Warszawie, ziemniaczki, kapustka i tak dalej. To Mroziczek teraz znowu w takim razie, gdzie odpowiedni moment. Wcześniej to był Naturalny Hajd, a Maja Kleszcz śpiewała utwór Eon. Nie sprawdzałem, czy to dalej Bogdan Loeble, ale nawet jeśli nie on pisze teksty i Maja bierze innych autorów albo swoje pisze, to kwalitet tego jest znakomity. Odpowiedni moment Mrozu. Słuchamy.

To była pioseneczka dla hejterów Vito Bambino, to był Mrozu z Vito Bambino, a natomiast to nie była ta piosenka, która jest na nowej płycie, tylko to właśnie z płyty Złote Bloki. Bardzo piękny duet, bardzo go lubię.

No i cóż, przypomniała mi się któraś z naszych wspólnych rodzinnych podróży, gdzie głośno słuchaliśmy tej muzyki. Teraz Maja Clash z Nietykalnością, jednym z ładniejszych utworów na tej płycie, a my szukamy dalej za moment mrozu z nowej płyty i kawałek Lepsze czasy.

No i cóż, jakby nam Zaucha z zagrobu wstał, ale tak wielu teraz. Taka powiedzmy postać jak król, który u nas królował przez pewien czas, kiedy był świeży i nowy. Potem się jakby jednak wplątał w te wszystkie sidła Maryli po raz tysiączny i no i cóż, stał się pewnego rodzaju koniunkturą i też u niego tam gdzieś na którejś płycie te 70 się odbijały. Taki czas już, dziś nie wstyd, ale Bolisz mnie cały, to Maja Kleszcz i ona, no cóż, nie kliszuje, ale kontynuuje breakoutową, myśl postbluesową. O tak powiem. I potem Mrozu nie ma miejsca, ma miejsca jak dom. Bardzo piękny kawałek. Posłuchajmy.

0: Aleś ta retromania w polskim wykonaniu jest dobra, bo jakoś doceniono to, co było kiedyś, a następnie świetnie to wyprodukowano, co kiedyś było po prostu niemożliwe. Za komuny artyści też, jak za liberałów albo innych rządów, byli na końcu łańcucha pokarmowego i ci wyróżnieni, tylko ci, co należeli do elity, byli kręgiem najbliżej rządzących, byli żonami, mężami, kuzynkami, kolegami. Ci mogli coś tam nagrać. No ale nic. Tak tylko wspominając te czasy bez żywności, tak jak niektórzy samochody milicyjne malują, mundury ubierają. No, nazwijmy to, że to są grupy rekonstrukcyjne, które nie darzą sympatią na przykład faszystów, przebierając się za nich. A Maja Klesz i Wojciech Waglewski, zaproście mnie do ognia, to na ten zmiennopogodowy dzień dla Was, na całe popołudnie. Zostańcie z Radiem Wnet. Tomasz Rosłon mnie dzisiaj realizował w Warszawie, którym pięknie dziękuję za tą czujność i bezpieczeństwo, które mam. A to już Wojtek Waglewski śpiewa. Niech to będzie dla Was droga, którą dziś pójdziecie. Ciepło i bliskość. Pa! To była audycja Duży Pokój i Jerzy Mazon.
1: Za wcześnie, żeby...

0: Duży pokój.
1: Autopromocja.
2: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
3: Kanał Wnet Kultura na YouTube to przestrzeń dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć świat. Od literatury przez muzykę, teatr i film, aż po historię idei, dawne cywilizacje i dziedzictwo naszej kultury. Rozmawiamy o książkach i ich twórcach, sztuce i muzyce, mitach i wierzeniach, wielkich i małych cywilizacjach oraz zjawiskach, które kształtują współczesną kulturę. Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.
1: Była autopromocja.
4: Hej, to ja, twoja kajuta. Przypominam tylko cichutko, że twoja subskrypcja na Patronite może wymagać przedłużenia. Zajrzyj, sprawdź i zostań z nami na pokładzie Radia Wnet.
5: Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. Ponad oceanami. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin na 1080 AM. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami.
6: Dzień dobry Państwu. Z tej strony oceanu Jaśmina Nowak. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na audycję Ponad Oceanami. Spotykamy się jak co czwartek i przypominam, że to jest audycja, w której wędrujemy. Opowiadamy Państwu o wszystkim tym, co najciekawsze z różnych części świata. Będziemy i w Stanach Zjednoczonych, będziemy opowiadali o Bliskim Wschodzie, będziemy mówili o Europie, także o Polsce. To wszystko przed nami. Ja dziś wyjątkowo nie ze studia Radia Wnet, a tak naprawdę można powiedzieć, że nadaję z łóżka, bo niestety walczę z chorobą, więc już trochę jesień dała się we znaki. Ciepło się Państwo ubierajcie. No i już zacznijcie trochę jakoś uodparniać swoje organizmy, bo powoli ten sezon grypowy się rozpoczyna, no ale walczymy i cieszę się, że dzięki naszej audycji będę mogła chociaż na moment przenieść się w kilka cieplejszych miejsc. A skoro o tym mowa, to teraz połączmy się, no właśnie, nie wiem na ile to będą cieplejsze miejsca, ale połączymy się teraz ze Stanami Zjednoczonymi, bo po drugiej stronie czeka już Sławomir Budzik i Radio Deon. Dzień dobry, Sławku.
7: Dzień dobry, no to z gorącą, można powiedzieć, herbatą, z imbirem, z cytrynką. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Wiesz, no u nas jest różnie, w zależności kto gdzie nas słucha. W Kalifornii, na Florydzie cały czas gorąco, ciepło, w Teksasie. U nas akurat w Chicago, ta centralna część Stanów Zjednoczonych, jest z samego rana chłodno, rzeźko, a potem coraz cieplej. Ale my będziemy mieć gorące informacje, dlatego że przeżywamy tu, w szczególności w Illinois, ale w ogóle w kościele katolickim w Stanach Zjednoczonych, beatyfikację nowego świętego, czy beatyfikowanego, błogosławionego, czyli biskupa Fultona Sheena. Jeżeli Państwo nie słyszeli o tym człowieku, to już za chwilę naprawdę warto pośledzić jego wypowiedzi i w ogóle postać nietuzinkowa. O niej powiem już za chwilę. Będzie także o wizycie w naszym studio. Patrycja przywitała Jana Peszka, legendarny aktor, dotarł do Chicago, jest u nas, odwiedza nasze studio. Jest Janusz Stokłosa z jesiennym fantastycznym koncertem, też w naszym studio radiowym. Tak więc będą również bardzo ciekawe informacje z życia Polonii Amerykańskiej w Chicago. A zatem zaczynajmy, zapraszamy na kolejne wydanie magazynu Ponad Oceanami.
6: To prawda, jak słyszymy, będzie dziś dużo się działo, a zacznijmy może najpierw od tego, co dzieje się pod niebem Londynu, bo to już czas na korespondencję współgospodarza studia Londyn, Aleksa Sławińskiego.
5: Ponad oceanami, oceanami, oceanami.
8: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy po wszystkich stronach oceanów. Nie wiem, czy pamiętacie opowieść Donalda Tuska o tym, że będziemy budowali rakietę zdolną do dostarczania paliwa do satelitów. Tymczasem okazuje się, że w Wielkiej Brytanii ambicje są nie mniejsze. Nowa brytyjska strategia kosmiczna stawia na wzmocnienie obrony i bezpieczeństwa oraz wzrostu gospodarczego poprzez nowe podejście do rozwoju sektora kosmicznego, jasno określone priorytety oraz większy budżet. Wątpliwości jednakże pozostają co do tego, czy pogrążone w problemach Londyn będzie w stanie zrealizować swoje ambicje. Kryzys polityczny i społeczny oraz gospodarczy, w którym pogrążona jest Wielka Brytania, z nowym rządem Ediego Burnhama postrzega domenę kosmiczną jako jedną z nowych potencjalnych kół zamachowych. Jak zaznaczono w strategii, już dziś satelity wspierają działalność odpowiadającą 18% brytyjskiego PKB, zaś sam sektor generuje około 7,2 miliarda funtów wartości dodanej brutto i zatrudnia ponad 55,5 tysiąca osób w przemyśle, w niemal 2000 organizacji, oferując miejsca pracy wynagradzane powyżej mediany, więc faktycznie kosmiczne zarobki. I spoglądajmy w niebo, ale również spoglądajmy pod wodę. Albowiem Stany Zjednoczone i Wielka Brytania przeprowadziły test, który może wyznaczyć nowy kierunek rozwoju działań podwodnych. Brytyjski bezzałogowy pojazd podwodny Excalibur wystrzelił amerykańską ciężką torpedę Mark 48. Do próby doszło 13 września na poligonie British Underwater Test and Evaluation Centre w Szkocji. Test przeprowadzono w ramach drugiego etapu porozumienia AUKUS, czyli współpracy Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Australii w zakresie zaawansowanych technologii wojskowych, w tym systemu autonomicznych i bezzałogowych okrętów podwodnych. Podczas próby wykorzystano Excalibur. Jest to 12-metrowy bezzałogowy pojazd podwodny opracowany przez brytyjską firmę M-Subs, nie mylić oczywiście z UK Subs, brytyjską punkową kapelą. W ramach programu SETUS jednostka waży około 19 ton i dysponuje dużą przestrzenią na ładunek. Wygląda więc na to, że wojna dronowa wkracza na kolejny poziom. Jednakże wojny bywają różne, m.in. elektroniczne. Albowiem jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to właśnie na niedawnej sesji ONZ-u Andy Burnham przedstawił nowy brytyjski projekt, albowiem Wielka Brytania planuje stworzyć Narodowe Centrum Obrony Informacyjnej, aby przeciwdziałać dezinformacji i deep fake'om oraz atakom informacyjnym ze strony obcych państw. Jak podaje The Guardian, centrum ma wykrywać ataki informacyjne, ustalać ich pochodzenie i im przeciwdziałać. Do jego pracy planowane jest zaangażowanie służb specjalnych, organów ścigania oraz mediów społecznościowych. Jednym z zadań tej struktury będzie m.in. wzmocnienie zdolności obronnych kraju w przeciwdziałaniu wojnie informacyjnej. Centrum ma także pomagać społecznościom rozpoznawać i przeciwdziałać dezinformacji, aby zapobiegać rozpowszechnianiu zniekształconych i fałszywych narracji o Wielkiej Brytanii. Wygląda więc na to, że będziemy nie tylko przeciwdziałali dezinformacji, ale również budować wizerunek kraju. Ja już zapraszam do słuchania nas na antenie Radia Wnet. W najbliższą niedzielę Studio Londyn startuje jak co niedzielę o godzinie 9. Tam dowiecie się więcej o tym, co dzieje się na wyspach i nie tylko. Pozdrawiam, Aleks Sławiński.
6: Bardzo serdecznie dziękuję, Aleks Sławiński. Tylko przypomnę www.wnet.fm i tam możecie Państwo odsłuchać, znaleźć także audycję Studio Londyn. A teraz już wędrujemy i ponownie usłyszymy głos naszego współgospodarza, czyli Sławomira Budzika i Radio Deon.
5: Ponad oceanami, oceanami, oceanami.
7: Jaśmino, wyjątkowy dzień, wyjątkowy moment w naszym stanie Illinois i w ogóle w kościele katolickim w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego? Dlatego, że już za chwilę San Louis stanie się miejscem jednego z największych wydarzeń w historii amerykańskiego środkowego zachodu. Otóż to tutaj odbędzie się beatyfikacja arcybiskupa Fultona Sheena, który pochodził z naszego stanu z Illinois. To był kaznodzieja, ale można byłoby powiedzieć dzisiaj influencer i YouTuber. youtuber tamtych lat. Przed ekranami telewizorów gromadził nawet 30 milionów widzów tygodniowo. Na uroczystość przygotowano dziś prawie 50 tysięcy wejściówek. Msza rozpocznie się już za chwilę, o 2 po południu naszego czasu chicagowskiego. W imieniu papieża Leona XIV będzie jej przewodniczył kardynał Louis Antoine Tagle, prefekt dykasterii do spraw ewangelizacji. Ten Filipińczyk, którego państwo pewnie doskonale znacie, o nim mówiło się, że być może jest kandydatem także na papieża. Po odczytaniu papieskiego dekretu amerykański duchowny będzie nosił tytuł błogosławionego Fultona Sheena. Uroczystości trwają praktycznie dzisiaj od samego rana. Od rana działa wystawa z udziałem ponad 100 różnych organizacji na miejscu w San Louis. Zaplanowano również adorację, spowiedź, program poświęcony życiu biskupa Sheena, ale także koncerty. Wydarzenie można oglądać, śledzić w internecie. Transmisja zaczyna się już dosłownie za moment, za półtorej godziny, a sama msza święta dokładnie o 2 czasu chicagowskiego. Różnica z Polską to, przypomnę, 7 godzin. Natomiast kim był Fulton John Sheen? Urodził się tutaj, w Illinois, takie małe miasteczko El Paso, w roku 1895. Został ochrzczony jako Peter John, ale przez całe życie posługiwał się panieńskim, chciałoby się powiedzieć, nazwiskiem swojej matki Fulton. Dorastał w okolicach Peoria, to takie większe miasto w stanie Illinois, na zachód od Chicago. Święcenia kapłańskie przyjął w 1919 roku. Już wtedy złożył osobiste przyrzeczenie, że każdego dnia będzie odprawiał godzinną adorację eucharystyczną. Według jego biografów dotrzymał tego zobowiązania przez całe swoje życie. Najpierw podbijał radio. Od roku 1930 prowadził niezwykle popularny program The Catholic Hour, którego w najlepszym okresie, Jaśmino, słuchały około 4 miliony osób tygodniowo. Prawdziwa natomiast eksplozja popularności nastąpiła, kiedy rozpoczął swój program telewizyjny, wieczorny show Życie jest warte przeżycia. Tak można byłoby przetłumaczyć ten program. Audycja była nadawana na żywo, bez scenariusza i początkowo tylko przez 3 stacje telewizyjne. Biskup Sheen występował w sutannie, posługiwał się tablicą i kredą, a mimo takiej skromnej oprawy skutecznie wówczas konkurował z Frankiem Sinatrą, ale z innymi komikami. Po prostu ich bił. Program oglądało wówczas 30 milionów Amerykanów tygodniowo. To był rok 53. Sheen otrzymuje nagrodę Emmy dla najwybitniejszej osobowości telewizyjnej w całym kraju. Odbierając statuetkę, dziękuję swoim scenarzystom. Powiedział tak: dziękuję Mateuszowi, Markowi, Łukaszowi i Janowi. No, czyli czterem ewangelistom. Co tydzień przychodziło do niego mniej więcej 8,5 tysiąca listów tygodniowo, tylko i wyłącznie. Sheen był absolutnie fenomenalny, jeśli idzie o media. Potrafił mówić bardzo prostym językiem. Mówił tak: wiara czyni rzeczy możliwymi, ale niełatwymi. Tych cytatów jest mnóstwo, natomiast powiem tylko na koniec, że przyczyną do ogłoszenia właśnie jego błogosławionym jest historia chłopca, też niesamowita historia, też z naszego stanu Illinois, z 2010 roku. Chłopiec urodził się bez najmniejszej oznaki życia. Przez ponad godzinę nie miał pulsu i nie oddychał. Rodzina i przyjaciele zaczęli modlić się za wstawiennictwem właśnie Fultona Sheena. Ten przypadek został uznany za absolutnie niewytłumaczalny, jeśli idzie o sprawy biologiczne, i został uznany za cud przez Watykan. No i dodam tylko, że biskup Sheen spotkał się na przykład z Janem Pawłem II. Papież nasz powiedział wówczas w katedrze świętego Patryka: dobrze pisałeś i dobrze mówiłeś o Panu Jezusie. Jesteś wiernym synem Kościoła. To właśnie on dzisiaj zostanie ogłoszony błogosławionym. Życie jest warte przeżycia. Jego program znajdziecie na YouTube. Mnóstwo materiałów radiowych, telewizyjnych. Taki właśnie był błogosławiony za chwilę Amerykanin, biskup Fulton Sheen. Specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami, ze studia właśnie tu, w stanie Illinois, ze studia Radia Deon Chicago, Sławomir Budzik.
6: Bardzo serdecznie dziękuję, Sławku, a teraz czas na korespondencję Hanny Tracz.
5: Ponad Oceanami.
9: Dzień dobry Państwu. W Krakowie trwa ostatni etap kampanii przed przedterminowymi wyborami prezydenta miasta. Ostatnie dni przyniosły kilka istotnych zmian. Przede wszystkim wycofanie się Jana Hoffmana i poparcie przez niego Łukasza Gibały. Jan Hoffman, jeden z inicjatorów referendum w sprawie odwołania Aleksandra Miszalskiego, poinformował, że rezygnuje ze startu i apeluje do swoich wyborców o przekazanie poparcia właśnie Łukaszowi Gibale. Jak tłumaczył, jego zdaniem w obecnej sytuacji potrzebna jest koncentracja głosów wokół jednego kandydata bezpartyjnego. Łukasz Gibała zapowiedział natomiast, że będzie realizował część postulatów przedstawionych przez Jana Hoffmana. Jednocześnie Łukasz Gibała skierował listy do krakowskich urzędników. W piśmie zaapelował, aby, jak podkreślił, zachowali apolityczność i pamiętali, że ich zadaniem jest służba mieszkańcom, a nie konkretnej ekipie politycznej. Kandydat zadeklarował również, że po ewentualnym objęciu urzędu chce przyjrzeć się funkcjonowaniu miejskiej administracji i sposobowi zarządzania magistratem. Jego przeciwnicy odpowiadają, że takie wystąpienie może być odbierane jako próba wywierania presji na urzędników. A w kampanii dominują tematy dotyczące przyszłości miasta, m.in. transportu, polityki mieszkaniowej, planowania przestrzennego oraz tego, jak ma wyglądać Kraków po zmianach politycznych ostatnich miesięcy. W tle pozostaje także sprawa dawnego kompleksu Miasto Projektu przy ulicy Kraszewskiego. Jak poinformowało Radio Kraków, prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące podejrzenia przyjęcia przez byłego prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego obietnicy korzyści majątkowej znacznej wartości. Według ustaleń radia chodzi o lokale w przebudowywanym komplekcie. Na obecnym etapie jest to postępowanie w sprawie, a nie przeciwko konkretnym osobom. Nikomu nie przedstawiono zarzutów. Śledczy badają m.in. okoliczności związane z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru półwsia Zwierzynieckiego, który umożliwił realizację tej inwestycji. A jeżeli chodzi o sondaże, pokazują one różny obraz sytuacji w zależności od pracowni. W badaniu Opinia 24 dla Radia Kraków Łukasz Gibała uzyskał 34,8% poparcia, a Monika Piątkowska 20,9%. Z kolei badania OGB dla Interii i Polsat News wskazywało na 39,17% dla Gibały i 23,74% dla Piątkowskiej. Wcześniejsze badania Ibris pokazywało natomiast bardziej wyrównaną sytuację między głównymi kandydatami. Po wycofaniu Jana Hoffmana kluczowe pytanie brzmi, czy jego wyborcy rzeczywiście przeniosą swoje poparcie na Łukasza Gibałę. Odpowiedź na to pytanie poznamy po głosowaniu. Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa odbędą się 27 września. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska ponad 50% głosów, druga tura odbędzie się w październiku. Z Krakowa dla magazynu Ponad Oceanami Hanna Tracz.
6: Bardzo serdecznie dziękuję, Haniu, a temat wyborów w Krakowie oczywiście będzie wracał w najbliższym czasie także na antenę Radia Wnet. Hanna Tracz, a teraz, drodzy Państwo, wędrujemy już prosto do Chicago i usłyszymy głos Patrycji Stępniak.
5: Ponad oceanami, oceanami, oceanami.
10: Jesień rozgościła się na dobre w Chicago, a w wiecznym mieście polityka, pieniądze, kultura i sport dostarczają dziś materiał na naprawdę długą rozmowę. Witam wszystkich serdecznie i bardzo słonecznie z serca Polonii, Radia Deon, Patrycja Stępniak. Zacznijmy od pieniędzy, bo właśnie tutaj pojawiła się jedna z najważniejszych liczb tej jesieni. Chicago prognozuje na 2027 rok deficyt w wysokości, uwaga, 882,4 miliona dolarów. To mniej niż zakładano wcześniej, ale wciąż ogromna luka, o której władze miasta będą musiały rozmawiać przez najbliższe miesiące. A polityczny kalendarz robi się coraz bardziej napięty. Wybory na burmistrza Chicago odbędą się w lutym 27 roku, a już teraz sprawa kampanii trafiła do sądu. Kandydat William Quinlan zaskarżył kontrkandydatów, twierdząc, że nie powinni jednocześnie ubiegać się o urząd burmistrza i reelekcję na obecne stanowiska. To na razie spór prawny, a nie rozstrzygnięcia. Sąd będzie musiał odpowiedzieć na pytanie, jak w tym przypadku stosować przepisy dotyczące niekompatybilnych urzędów. Tymczasem zmienia się także samo miasto. Fort City Mall ma ustąpić miejsca dużemu kompleksowi przemysłowemu. Plan przewiduje budynki o łącznej powierzchni około 1 miliona stóp kwadratowych, a także nowy autobusowy terminal CTA i publiczną przestrzeń. Ale Chicago przecież to nie tylko polityka i budżet. A jeśli ktoś chce poczuć prawdziwy początek jesieni. Nie ma lepszego miejsca niż Illinois. Ruszył już sezon na dynie. Farmy Pumpkin Patches działają od centrum miasta po dalekie przedmieścia. Są kukurydziane labirynty, jesienne festiwale i oczywiście obowiązkowo zdjęcie z gigantyczną dynią. A dla samej Polonii ten weekend zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Od 25 września rozpoczyna się Kongres Teatru Polskiego w Chicago. Jednym z jego najważniejszych gości będzie wspomniany już wcześniej przez Sławka Jan Peszek, który zaprezentuje kultowy monodram Bogosława Szefera. Scenariusz dla nieistniejącego, lecz możliwego aktora instrumentalnego to przedstawienie wyjątkowe także dlatego, że tekst napisany był właśnie specjalnie dla Peszka 50 lat temu, wówczas jeszcze studenta aktorstwa. Mieliśmy przyjemność gościć Jana Peszka w naszym studiu Radia Deon, podobnie jak Janusza Stokłosem. To były rozmowy o teatrze, muzyce, sztuce i spotkaniu artysty z publicznością. Na te i wiele innych spotkań zapraszamy wszystkich na nasz portal deon24.com. A w niedzielę, 27 września, w Orchestra Hall Chicago Symphony Center Paderewski Symphony Orchestra zaprasza na wielką jubileuszową galę Polish Soul, American Spirit. To będą takie urodziny Ameryki, celebrowane w piękny, muzyczny sposób. W programie między innymi muzyka Chopina, komedy Wiktora Younga, a wśród artystów Grażyna Augustik i Natalia Kawalec. I jeszcze sport oczywiście. Chicago Bears przegrali z Minnesota Vikings, a my czekamy już teraz na mecz poniedziałkowy z Philadelphia Eagles. Rusza Media Day 28 września i rozpoczynamy Chicago Bulls, wracamy do United Center, będziemy kibicować koszykarzom. Chicago wchodzi w jesień z pełnym rozmachem, z wielką polityką, wielkimi liczbami, wielką sztuką, sportem i oczywiście wielkimi dyniami. Tak właśnie wygląda dziś wietrzne miasto. Specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami, z pozdrowieniami, Patrycja Stępniak.
6: Bardzo serdecznie dziękuję. To korespondencja prosto z Chicago. A teraz, drodzy Państwo, posłuchajmy, jaką korespondencję przygotował dla nas Mikołaj Murkociński.
5: Ponad oceanami.
11: Netanyahu już zapowiedział, że jego przemówienie będzie miało charakter ofensywny i skierowane będzie przeciwko wszystkim tym, którzy oczerniają Izrael. Między innymi chodzi tutaj o prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który we wtorek bardzo ostro skrytykował izraelskie działania w Strefie Gazy i na zachodnim brzegu Jordanu. Znajdzie się również na pewno w tym przemówieniu miejsce dla burmistrza Nowego Jorku, Zorana Mamdaniego, który otwarcie oskarża Izrael o dokonywanie ludobójstwa na Palestyńczykach i który stał się jednym z arcywrogów Benjamina Netanyahu. Benjamin Netanyahu, który być może właśnie przez przezorność spędzi w Nowym Jorku bardzo mało czasu. Przemówienie Netanyahu, które poprzedzone jest intensywną dyplomacją publiczną, bo według jego gabinetu Izrael wykupił 500 billboardów w Nowym Jorku, w szczególności w okolicach siedziby ONZ, na których mają się pojawiać proizraelskie hasła, a także hasła gloryfikujące przyjaźń amerykańsko-izraelską. Można powiedzieć więc, że pomimo nieskrywanej pogardy władz Izraela wobec instytucji Organizacji Narodów Zjednoczonych, znaczenie przywiązywane do tego przemówienia Netanyahu jest bardzo duże. Być może, a nawet chyba na pewno dlatego, że jest to jedna z ostatnich okazji dla izraelskiego premiera przed wyborami do Knesetu, aby pokazać się jako jedyny wiarygodny przywódca, lider izraelski, który broni Izraela. I jeszcze na zakończenie wiadomość z dzisiejszego poranka. Sąd federalny w Stanach Zjednoczonych nakazał administracji Donalda Trumpa przywrócenie przepustek do Białego Domu reporterom stacji CNN, MS Now oraz portalu Politico. Przypomnijmy, że dostęp do prezydenckiego poolu dziennikarskiego został im odebrany w zeszły piątek pod zarzutem braku rzetelności dziennikarskiej. W poniedziałek natomiast przedstawiciele innych stacji telewizyjnych w geście solidarności z usuniętymi z poolu kolegami zaprzestali korespondencji z Białego Domu, przez co w ciągu ostatnich dni jakość nagrań wystąpień Donalda Trumpa jest zdecydowanie gorsza. Jak chociażby na tym, w którym prezydent USA bardzo pozytywnie ocenia trwającą sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Posłuchajmy.
12: Odbyliśmy wspaniałe rozmowy. Myślę, że jesteśmy najbardziej szanowanym krajem na świecie. Dwa lata temu wyśmiewano nas, kpiono z nas, traktowano nas jak bandę głupców. Jesteśmy zdecydowanie najbardziej szanowanym krajem na świecie.
11: Ale tutaj przynajmniej można było usłyszeć, co Donald Trump mówił, ponieważ w czasie otwarcia, uroczystego otwarcia nowego lądowiska dla helikopterów przed Białym Domu przedwczoraj Donalda Trumpa po prostu nie było słychać, ponieważ nie było żadnych mikrofonów.
6: Mikołaj Murkociński, bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję, a teraz, drodzy Państwo, czas na ojca Pawła Kosińskiego.
13: Ponad oceanami.
14: Witam bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Biskup diecezji Austin Daniel Garcia wyraził głębokie zaniepokojenie po postrzeleniu Wenezuelczyka przez funkcjonariusza Immigration and Customs Enforcement, ICE, w północnym Austin. W komunikacie z 20 września poprosił o modlitwę za rannego mężczyznę, jego rodzinę, funkcjonariuszy oraz całą lokalną społeczność. Zaapelował również do władz federalnych, stanowych i miejskich o przejrzystość i uczciwość w wyjaśnianiu wydarzeń. Postrzelonym mężczyzną jest 28-letni Wilber Rafael Garces Perez. Według jego prawniczki Kate Lincoln Goldfinch w chwili zdarzenia wykonywał dostawę DoorDash. Do strzelaniny doszło 20 września w północnej części Austin. Śledztwo prowadzą organy federalne przy wsparciu FBI. Spór dotyczy także statusu migracyjnego mężczyzny. Jego prawniczka twierdzi, że wjechał do USA legalnie i posiadał pozwolenie na pracę. Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego utrzymuje natomiast, że nie miał ważnego statusu pozwalającego mu na pozostanie w kraju, a jego pozwolenie na pracę wygasło w 2025 roku. DHS podaje również, że Garces Perez został objęty ostatecznym nakazem deportacji po niestawieniu się na rozprawie imigracyjnej. Po postrzeleniu mężczyzna trafił do szpitala, a następnie został przekazany do ośrodka detencyjnego ICE w Pearsall. Jego prawniczka informowała, że kula pozostała w pobliżu kręgosłupa, a Garces Perez skarżył się na niewystarczającą opiekę medyczną. DHS zaprzecza tym zarzutom i twierdzi, że mężczyzna otrzymał całodobową opiekę oraz leki przeciwbólowe. 22 września media informowały, że po pogorszeniu stanu zdrowia został ponownie przewieziony do szpitala. Biskup Garcia w swoim oświadczeniu zwrócił uwagę na obawy migrantów związane ze wzrostem aktywności ICE. Podkreślił, że niezależnie od statusu imigracyjnego, każdy człowiek ma godność, którą należy szanować i chronić. W kontekście Narodowego Tygodnia Migracji ponowił także apel o kompleksową reformę imigracyjną oraz politykę, która jednocześnie respektuje prawo i godność każdej osoby. Sprawa pozostaje w toku. Jej wyjaśnienie będzie zależało m.in. od ustaleń dotyczących przebiegu zatrzymania, użycia broni przez funkcjonariusza oraz statusu migracyjnego Garcesa Pereza. Dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deon w Chicago ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
6: Bardzo serdecznie dziękuję i drodzy Państwo, powoli audycja Ponad Oceanami dobiega końca, ale oczywiście warto zostać razem z nami. No i ja jeszcze na moment oddam głos do naszego współgospodarza, czyli ponownie przenosimy się oczywiście do Chicago, do Stanów Zjednoczonych. Mam nadzieję, że Sławomir Budzik cały czas jest z nami.
7: Absolutnie. Jestem Jaśmino. My śledzimy tą wielką politykę. Mówiliśmy trochę w magazynie na temat tego, co już się wydarzyło w Nowym Jorku, Waszyngtonie, ale także mówimy o tym, co się wydarzy, bo dosłownie za chwilę już spotkanie, które można śmiało powiedzieć jest chyba najważniejsze w tym roku politycznym 2026. Xi Jinping i Donald Trump. I pytanie, czy dwa konkurujące ze sobą mocarstwa są w stanie znaleźć linię porozumienia, czy tylko i wyłącznie różnice będą dominować w tych spotkaniach. Wiemy, że dzisiaj będzie spotkanie także wielkich tego świata, jeśli idzie o firmy technologiczne. Tak więc naprawdę sporo się dzieje, jeśli idzie o tą wielką politykę i pewnie na antenie Radia Wnet, no i na naszej antenie Radia Deon i portal Deon24. Szczegóły już za chwilę. Tak więc Jaśmino, dziękujemy serdecznie z naszej strony nad magazynem. Technicznie czuwał Paweł Maciej i mówimy do usłyszenia już za tydzień.
6: Tak jest, do usłyszenia już za tydzień. Ja jeszcze na zakończenie podziękuję wszystkim naszym korespondentom i tym oczywiście ze Stanów Zjednoczonych i tobie, Sławku, i dziękuję także tutaj wszystkim po naszej stronie oceanu. Andrzej Karaś wydał program, realizuje go Tomasz Rosłoń. My, drodzy Państwo, za momencik będziemy kontynuować, no właśnie, temat amerykański, czy też amerykańsko-chiński, wspomniany przed momentem przez Sławka Budzika, czyli wizytę i rozmowy Xi Jinpinga z prezydentem Donaldem Trumpem. To będzie pierwszy temat w popołudniu Radia Wnet. A teraz już dziękuję Państwu za uwagę. Życzymy w Stanach Zjednoczonych dobrego, spokojnego dnia. Dla nas tutaj w Polsce spokojnego popołudnia i do usłyszenia już za momencik.
5: Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. Ponad oceanami. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin na 1080 AM. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami.
15: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
16: Dlaczego? No, bo odpowiem najkrócej, bo tak chcę i tak czuję po prostu, że tak trzeba, że taka jest powinność po prostu i tyle, no tyle jeśli mogę zrobić dla Państwa, no to ja się bardzo cieszę, że Państwo też się z tego cieszą i wspólnie tutaj myślę, że jakaś symbioza jest między mnie, między Wami i między słuchaczami i między personami.
17: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
18: Reklama.
19: Nasz naród jak lawa.
20: Gen wolności.
21: Młodzież w walce z komuną.
22: Fundacja Skrzydła Sztuki zaprasza na żywą lekcję historii.
23: To muzyczna opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym.
24: Historia Kordiana i Mickiewiczowskich dziadów oraz żołnierzy wyklętych połączona ze wspomnieniem Grzegorza Przemyka, Emila Barchańskiego i wielu innych bezimiennych, którzy nigdy się nie poddali.
25: Bo to nie będzie opowieść o ofiarach.
26: To będzie opowieść o wojownikach.
27: Najbliższy pokaz już 27 września o godzinie 18:00. Scena Stygmat w Warszawie.
28: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
29: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
30: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
31: Po reklamie.

0: Popołudnie Wnet.
1: 16.06 na zegarach, Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na popołudnie w Radiu Wnet, a te rozpoczynamy no chyba od tematu numer jeden dzisiaj, jeżeli chodzi o politykę światową, czyli wizyta i wyjątkowe powitanie Xi Jinpinga przez Donalda Trumpa. Można powiedzieć, że cały świat przygląda się tej wizycie i drodzy Państwo, teraz o szczegółach porozmawiamy z naszym gościem. Dr Krzysztof Winkler, analityk, ekspert Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No dobrze, może zacznijmy najpierw od takiego ogólnego komentarza, jak przebiega ta wizyta. Czy tutaj coś pana zaskoczyło?
2: W zasadzie to trudno być zaskoczonym, bo oczywiście odstępstwo od protokolu i przyjęcie przez prezydenta Trumpa prezydenta Xi Jinpinga, czy w zasadzie należałoby mówić zawsze cesarza Xi Jinpinga, no bo jednak mamy tą tranzycję do nowej dynastii w Chinach, jak mówią specjaliści od Chin. No to jest oczywiście odpowiedź na przyjęcie majowe Trumpa w Pekinie. To, na co zwraca uwagę część prasy zachodniej, to jest artykuł, który został ogłoszony przez ambasadora chińskiego w Stanach Zjednoczonych,

0: wszystkich ziem chińskich z powrotem po stuletnim okresie upokorzeń. To będzie sztuczna inteligencja i rozwój, ewentualne zagrożenia z tego wynikające. To będą kwestie gospodarcze, chociaż tutaj sekretarz skarbu Scott Bessent już ogłosił, że w niedzielę doszło do porozumienia pomiędzy nim a He Lifengiem, czyli prawą ręką, można powiedzieć, prezydenta Xi co do gospodarki, że porozumienie z Pusan, czyli to zawieszenie broni, o którym się cały czas mówi, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, będzie obowiązywało do 10 stycznia. I to są w zasadzie te główne tematy. No oczywiście w ramach tych gospodarczych, no to mamy kwestię metali ziem rzadkich, zakupu soi ze Stanów Zjednoczonych do Chin, bo Chińczycy nie wypełnili kwot, które zadeklarowali wcześniej w tym roku, zakupu samolotów Boeinga. Te kwoty też nie zostały jeszcze wypełnione i mówi się, że coraz mniej jest nadziei na to, że Chińczycy te zadeklarowane samoloty kupią. No i oczywiście jest to negocjacje też dwóch mocarstw, które po prostu rozszerzają swoje strefy wpływów. Nie przypadkowo mieliśmy do czynienia z obu stron swego rodzaju demonstracją siły, to znaczy prezydent Trump podpisał niedawno porozumienie z Grenlandią i Danią o nieograniczonej czasowo dostępie Stanów Zjednoczonych właśnie do Grenlandii, z możliwością budowy baz wojskowych, z wyłącznością na eksploatację znajdujących się tam złóż naturalnych, no i z wyłączeniem z możliwości aktywności gospodarczej właśnie na Grenlandii państw spoza Sojuszu Północnoatlantyckiego. No a z drugiej strony dwóch generałów, którzy wcześniej zostali odsunięci od sprawowania swoich urzędów, zostało pozbawionych członkostwa w Komunistycznej Partii Chin, no co oczywiście też miałoby pokazać, że Xi Jinping z kolei tutaj jest osobą, która kontroluje sytuację w Chinach, to on jest tym najważniejszym liderem. Natomiast jeśli chodzi o same oczekiwania z obu stron, no to można powiedzieć, biorąc pod uwagę właśnie nastawienie, to, że te punkty sporne jak Tajwan, jak gospodarka, one dalej nie są rozwiązane, no to raczej chyba sukcesem będzie, i to przynajmniej część tak obserwatorów uważa, na podtrzymanie tego zawieszenia broni.
1: A czy, no właśnie, czy tutaj prezydent Xi Jinping może próbować uzyskać od prezydenta Trumpa ograniczenie amerykańskiej sprzedaży broni Tajwanowi w zamian właśnie za jakieś ustępstwa gospodarcze, na których pewnie też zależy teraz Stanom Zjednoczonym?
0: Być może tak. No, sam prezydent Trump powiedział, że 14 miliardów dolarów pomocy dla Tajwanu, które jest zawieszone zresztą nieco pod presją chińską właśnie. Chińczycy zresztą tak na marginesie, można powiedzieć, grozili zerwaniem szczytu, jeżeli ten pakiet zostanie uruchomiony. No właśnie po to, żeby ograniczyć sprzedaż amerykańskiej broni na Tajwan. Tu jest jeszcze kwestia też uzupełnienia zapasów amerykańskich w związku z wojną w Zatoce Perskiej z Iranem. No i to oczywiście tak, to pewnie będzie część negocjacji. Oczywiście dowiemy się w miarę dokładnie, na tyle, na ile obie strony będą chciały ujawnić przebieg tych rozmów po szczycie. Natomiast myślę, że tak, że te kwestie, zwłaszcza właśnie uzbrojenia Tajwanu, staną na porządku dziennym. Trzeba też pamiętać, i tutaj ta część analityków też zwraca uwagę, że Tajwan oprócz tego, że ma obiecane oficjalne pakiety pomocy wojskowej ze Stanów Zjednoczonych, to jest w stanie również kupować niejako prywatnie, w tym sensie, że kupuje bezpośrednio od firm amerykańskich. No i tutaj też uzupełnia swoje zapasy. Jednocześnie też Tajwan zaprezentował dosłownie kilka dni przed szczytem nowy rodzaj lekkiego czołgu z systemem Hunter Killer. To oczywiście nie jest nic nadzwyczajnego w nowoczesnych rozwiązaniach tego typu wozów bojowych, natomiast chodziło o zaprezentowanie, że to jest wyrób w zasadzie większości tajwański i że Tajwan inwestuje w swoje uzbrojenie. No i jednocześnie prezydent Lai Ching-te miał zadeklarować jakiś czas temu, że Tajwan będzie wydawał na obronność nawet 5% PKB, czyli byłby to pierwszy kraj poza NATO, który do takiej kwoty miałby dojść.
1: To jest trochę też tak, że prezydent Donald Trump może oczekiwać, pewno oczekuje od Chin i większych zakupów amerykańskich produktów. Też jest tutaj kwestia fentanylu, to jest ogromny problem teraz w Stanach Zjednoczonych. A co prezydent Xi może uzyskać dzisiaj od Waszyngtonu, poza oczywiście tak ważną, wspomnianą już kwestią Tajwanu?
0: Mógłby uzyskać właśnie też kwestie gospodarcze.

0: znaczy na przykład poluzowanie pewnych obostrzeń, może próbować uzyskać poluzowanie pewnych obostrzeń w eksporcie na przykład najnowszej generacji półprzewodników, czy zmniejszenia presji na chińskie firmy w Stanach Zjednoczonych, no ale z drugiej strony trzeba też zauważyć, że no, poziom zaufania między oboma partnerami jest niewielki. To jednak są mocarstwa o paradoksie. Z jednej strony ze sobą rywalizujące, a z drugiej strony powiązane mocno gospodarczo. I tutaj obie strony starają się znaleźć optymalny punkt tej współpracy dla siebie, żeby uzyskać dla siebie jak najwięcej, a jednocześnie też nie dać kontrpartnerowi pola działania, a z drugiej strony też nie zerwać pewnych więzi, które są istotne, no bo dla Chin na przykład Stany Zjednoczone są nadal ważnym rynkiem zbytu mimo ceł, mimo tych ograniczeń, które zostały wprowadzone, więc tutaj też tego typu rozmowy, tego typu negocjacje mogą się odbywać, natomiast no tak jak większość ekspertów się spodziewa, no tutaj znaczącego przełomu raczej nie należy się spodziewać. Utrzymanie tego zawieszenia broni, niezwiększanie ceł obustronnie, no to uważa się, że będzie już i tak dużym osiągnięciem, no bo obie strony się po prostu pozycjonują w tej chwili w swoich strefach wpływów, próbują je rozbudowywać. To, co trzeba zauważyć, te Amerykanie właśnie w tym roku mają też próbują rozwijać alternatywne źródła dostaw metali ziem rzadkich. Jest specjalna koalicja w tym celu powołana, zacieśnienia współpracy z Japonią, Koreą Południową, też z Indiami. Więc, a z kolei Chińczycy próbują ocieplić nieco relacji właśnie z tymi Indiami, no i też przeprowadzili szeroko zakrojoną ofensywę dyplomatyczną, czy to w Szanghajskiej Organizacji Współpracy, czy też w innych formatach, które w ostatnich latach stworzyli, no właśnie po to, żeby pokazać, że też nie są sami, też mają państwa, które są z nimi współpracować, a trzeba pamiętać, że ta rywalizacja no, przebiega w zasadzie przez wszystkie kontynenty, bo i w Ameryce Południowej, w której no w tym roku, można powiedzieć, czy w zasadzie od zeszłego, 25 roku, Amerykanie zaczęli stopniowo wypierać Chiny z ich przyczółków, no ale też jeśli chodzi o Afrykę, jeśli chodzi o Azję jako całość, no jeśli chodzi oczywiście o Europę, czyli rynki zbytu, no i to, co Chińczykom sprzyja w Europie nadal, to jest to szaleństwo net zero, dzięki któremu mogą uzależniać kraje europejskie od swojej technologii, czy to paneli solarnych, czy wiatraków, natomiast sami oczywiście wykorzystują te technologie, ale w chińskim zamyśle to jest nie główne źródło energii, nie ideologicznie umotywowane działanie, a raczej poszerzenie miksu energetycznego, no ponieważ Chiny są największym importerem ropy naftowej i potrzebują po prostu dostępu do tego typu zasobów, więc próbują no, przekierować część swojej gospodarki właśnie na produkcję z tak zwanych źródeł odnawialnych, ale jednocześnie też zachowują duże wsparcie ze strony elektrowni węglowych, no bo węgla Chiny też mają dużo, więc oni robią to w taki bardzo zrównoważony sposób.
1: Mają dużo, robią to w sposób zrównoważony, jednocześnie nie przejmują się tak bardzo emisjami CO2 i tym wszystkim, czym cały czas przejmuje się Unia Europejska i ten kurs raczej będzie podtrzymany, jak sobie odtworzymy to ostatnie orędzie pani przewodniczącej Ursuli von der Leyen. A jeszcze chciałam dopytać o rywalizację właśnie technologiczną, już częściowo o niej wspomniałeś, ale no dzisiaj tutaj sporo analityków wskazuje, że to ona tak naprawdę nawet jest ważniejsza niż ta tradycyjna wojna handlowa, jeżeli chodzi o właśnie o rywalizację USA-Chiny. W tych rozmowach czy pojawia się sztuczna inteligencja, jak ona jest ważna?
0: Tak, no to jest technologia, o której się mówi, że może zadecydować o tym, kto ten wyścig tak naprawdę wygra, kto będzie dominującym mocarstwem na świecie. Na razie sytuacja wygląda tak, że Chińczykom udaje się mimo ograniczeń eksportowych dotyczących najnowszych półprzewodników tworzyć modele sztucznej inteligencji, które no, swoimi wynikami potrafią wywołać pewne zaskoczenie nawet w Stanach Zjednoczonych. Natomiast jeśli chodzi o szerszy obraz tego wyścigu, no to wygląda to tak, że jeśli chodzi o największe firmy z tego przedziału, no to na pierwsze 10 firm na świecie 8 jest bodajże Stanów Zjednoczonych. Najbardziej zaawansowane modele sztucznej inteligencji to są produkty firm ze Stanów Zjednoczonych. Tam są potężne środki w tej chwili kierowane. Buduje się mimo lokalnie oporu czasami lokalnych społeczności nowe centra danych. Jak na razie Amerykanie są w przodzie, można tak powiedzieć, mimo że Chińczycy cały czas próbują to nadganiać, te ograniczenia swego rodzaju dotyczące właśnie najnowszych półprzewodników, to jednak chyba trochę Chińczykom utrudniają zadanie, chociaż mówi się o tym, że Chińczycy też mocno w to inwestują i też są w stanie skoncentrować swój wysiłek na tym obszarze, dlatego ten wyścig po prostu nabiera tempa i nawet takie ostrzeżenia, które się ostatnio pojawiły, bardziej chyba związane z wyborami połowkowymi w Stanach Zjednoczonych i tutaj pompowane przez demokratycznych socjalistów, czyli dawną partię demokratyczną amerykańską, że sztuczna inteligencja może stanowić terminalne zagrożenie dla ludzkości. I tutaj, żeby zwolnić jej rozwój, nie sądzę, żeby ktokolwiek się na to zdecydował, bo Chińczycy na pewno tego robić nie będą. I co warto jeszcze zauważyć, jeśli chodzi o kwestie technologicznej sztucznej inteligencji, mieliśmy niedawno potwierdzenie na jednej z konferencji Armii Amerykańskiej z kolei, że Amerykanie dysponują już bronią w kosmosie, pozwalającą na obronę swoich satelitów i jednocześnie obezwładnianie, bo o tym się mówi, satelitów wroga. Te same zdolności pokazywali też jakiś czas temu Chińczycy, też mają i Rosjanie, więc mamy tutaj jeszcze dodatkowy wymiar, to znaczy wykorzystanie tych algorytmów, tej nowej technologii, w wyścigu zbrojeń w zasadzie już w kosmosie, bo mówi się nawet o tym, że armia amerykańska musi się szykować do walki właśnie w przestrzeni między Ziemią a Księżycem i być może nawet na samej powierzchni Księżyca. To jest oczywiście kwestia przyszłości, tylko jeżeli technologia będzie się szybko rozwijać, a mamy do czynienia z podobnymi procesami jak w czasie pierwszej zimnej wojny, idąc śladami profesora Fergusona, który mówi, że teraz mamy drugą zimną wojnę, oczywiście inaczej scharakteryzowaną, z większymi zależnościami, to oczywiście można się spodziewać, że za kilka lat faktycznie tego typu technologie mogą się pojawić, bo nic tak nie napędza postępu technologicznego, jak właśnie zbrojenia.
1: To prawda i ta rywalizacja, ona odbywa się również, można powiedzieć, już teraz w kosmosie. Zresztą to chyba już nawet było w zeszłym roku albo dwa lata temu, to, że Chiny wylądowały po tej ciemnej stronie Księżyca, że Amerykanie powołali jakieś specjalne jednostki, jednostki właśnie, które specjalizują się w kwestiach tych nowoczesnych technologii.
0: Siły kosmiczne w kosmosie. Siły kosmiczne. W 2019.
1: Tak jest, więc to wszystko, co trochę brzmi jak science fiction, a dzisiaj staje się i jest po prostu rzeczywistością,
0: bo również modele sztucznej inteligencji coraz bardziej dobrze wytrenowane oczywiście umożliwiają to, żeby dużo zautomatyzować działań, a automatyzacja działań w kosmosie jest oczywiście plusem, bo nie trzeba narażać ludzi i to też czyni te ewentualne pojazdy tańszymi, bo nie ma konieczności ochrony załogi, tylko ochrona technologii, która się tym znajduje.
1: Posłuchaliśmy tak naprawdę takiej opowieści teraz o obu stronach, tych mocnych kartach, które mają, a na zakończenie naszej rozmowy, czy jesteśmy w stanie dzisiaj powiedzieć, kto na to spotkanie przyjechał z silniejszą pozycją negocjacyjną i z czego ta pozycja wynika?
0: Myślę, że to jest tak, że obie strony mają i swoje słabe punkty i mocne. Chińczycy na pewno mają bazę przemysłową, mają dynamiczny rozwój właśnie nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji czy robotyki. Mają też sieć powiązań gospodarczych na świecie. A co jest ich problemem? Problemem jest demografia, zwalniający wzrost gospodarczy, niski popyt wewnętrzny, ale też kwestie właśnie związane z tym, że nie wszędzie są tak daleko, jakby chcieli być na tym poziomie technologicznym, że Amerykanie też tutaj odpowiadają w wyścigu. I oczywiście to są ich problemy. Z kolei Amerykanie, przejęcie Grenlandii ostatnio, w zasadzie przejęcie, bo to bez zmiany granic Amerykanie będą mogli w zasadzie dzięki Grenlandii kontrolować wyjścia z drogi północnej też, że będą mogli też kontrolować obszar nad biegunem północnym, to wszystko ma swoje znaczenie. Mają też gospodarkę, która się mimo wysokich cen paliwa rozwija szybko, postępuje reindustrializacja Stanów Zjednoczonych, mają jednak w przeciwieństwie do Chin sprawdzoną w bojach i dobrze wyposażoną armię. Mają opanowane w większości przypadków punkty blokujące na świecie, czyli kanał panamski, cieśninę gibraltarską, kanał sueski. W zasadzie tylko cieśnina Bab el-Mandab w tej chwili jest takim punktem, gdzie jeszcze Amerykanie tej kontroli całkowicie nie posiadają. Zobaczymy, jak będzie wyglądała cieśnina Ormus. I kontrolują dzięki współpracy z Singapurem i ostatnio podpisanemu porozumieniu z Indonezją też cieśniny Malakka, więc kontrolują szlaki żeglugowe. Nie muszą już rozpraszać swojej floty na całym w Oceanie Światowym, jeżeli można tak powiedzieć, tylko koncentruje się na tych punktach blokujących, które oczywiście Chińczykom mogą utrudnić, czy to dostęp do materiałów, które są im potrzebne, czy eksport towarów. Z kolei no, wadą Amerykanów jest po pierwsze bardzo spolaryzowane społeczeństwo, problemy właśnie z odbudową bazy przemysłowej, no i można powiedzieć ta socjalistyczna rewolucja w Partii Demokratycznej, która no, znakomicie utrudnia obecnym władzom amerykańskim skupienie się na tej rywalizacji, bo gdybyśmy mieli do czynienia z taką partią demokratyczną jak Harry'ego Trumana czy Johna Fitzgeralda Kennedy'ego, to można by się było spodziewać, że ten konsensus dwupartyjny, który jest zresztą mimo tych głębokich podziałów na temat Chin, byłby jeszcze głębszy i moglibyśmy się spodziewać, że niezależnie od wyniku wyborów połówkowych, to jednak no, Amerykanie skupiliby się na rywalizacji międzynarodowej, a tu mówi się o tym, że być może ci no, należałoby użyć chińskiego określenia Hun Weibini z Partii Demokratycznej. Obecnie będą próbowali podważać czy to stanowisko prezydenta Trumpa, czy jego administracji, więc wybory połówkowe mają tu dodatkowe znaczenie jeszcze zewnętrzne.
1: Powiedział dr Krzysztof Winkler, ekspert, publicysta związany m.in. z Warsaw Enterprise Institute, który specjalizuje się w polityce anglosaskiej, w bezpieczeństwie militarnym, gospodarczym. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Drodzy Państwo, na zegarze godzina 16:24. Ja za kilka chwil oddam głos Jakubowi Pilarkowi, który będzie prowadził dla Państwa wywiad o godzinie 16:30, a my usłyszymy się zaraz po serwisie watykańskim o godzinie 17:05. Jeszcze temat, który dzisiaj wróci na antenę Radia Wnet, to oczywiście kwestia szczytu ONZ i myślę, że warto zostać razem z nami, bo to będzie bardzo ciekawa rozmowa, a teraz przed nami jeszcze muzycznie na naszej liście ZAS.

0: Kiedy słucham Radia Wnet, wiem, że mówią do mnie ludzie, którzy chcą przekazać prawdę w informacjach, którzy mają świetną publicystykę i znakomitą kulturę. To jest znakomita stacja, więc wspierajmy ją, żeby mogła dalej istnieć i nadawać. patronite.pl/radiownet. Pozdrawiam. Filip Frąckowiak, Muzeum Zimnej Wojny imienia generała Ryszarda Kuklińskiego.
1: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet przedstawia spektakl kulinarno-polityczny pod tytułem Dieta Planetarna. Występują Bryś Teksański, znaczy się Antosia, Kelneros Jakubos, znów Mędrula.
2: Witam Państwa. Dziś w karcie oczywiście menu planetarne. Co podać?
3: No ja poproszę z raziki z Plutona. Pewnie ostre są.
2: No raczej. A dla pani?
4: A ja poproszę cynaderki z Wenus z perkiem. Zaraz, a nie powinno być z koperkiem?
2: Droga pani, nasza restauracja jest całkowicie apolityczna i dlatego wycięliśmy z koperka K.O. No i zostało perek.
4: A skąd to B?
2: Ale pani czepialska!
5: Reklama. Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
6: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 4 października o 15 i 18. Kolejne już w listopadzie. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
7: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
6: Zaprasza Fundacja Art Bene.
8: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
9: Dobra, zdradź sekret.
8: Jaki sekret?
9: No, ten twój patent na zakupy.
8: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
9: Tylko w Modivo?
8: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
9: I co z tym cashbackiem?
8: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
9: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online. I od teraz nie przepłacam.
10: Po reklamie.
11: Popołudnie Wnet.
12: Dzień dobry Państwu, witam na gościnnym występie w Popołudniu Wnet. Jakub Pilarek, czyli taka quasi-prawodajnia. A moim Państwa gościem jest pan sędzia Łukasz Zawadzki, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Prawnicy dla Polski. Dzień dobry, panie sędzio.
13: Dzień dobry. Zastępca rzecznika. Rzecznikiem jest pani sędzia Anna Gąsior-Majchrowska.
12: Prawda, prawda.
13: Dziękuję panie redaktorze za zaproszenie. To co, o motoryzacji jak zwykle?
12: No możemy o motoryzacji. Kiedy pan ostatnio driftował, panie sędzio?
13: O, w piątej klasie podstawówki, ale z sentymentem wspominam WS-kę. Z sentymentem wspominam... No, te tak zwane, przepraszam za wyrażenie, ale pierdziawki.
12: Dwusuwy, romety, pięćdziesiątki. Ja też się czymś takim jeździłem, to były rzeczywiście fajne czasy.
13: A z samochodów to jednak uważam, że końcówka lat 90. i potem już nie ma nic.
12: A to ja też tak uważam, tak, no, tak. Ja
13: no,
12: tak
13: nie... No. Gdyby nie żona, panie dyrektorze, to bym do dzisiaj jeździł Skodą Favorit. To jest auto na Europę Wschodnią. No, ale cóż, małżonki są wygodnie, przestronnie. I nowocześnie.
12: No tak. Ale no nie o tym będziemy tu przede wszystkim rozmawiać. Niestety będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje w szeroko rozumianym wymiarze sprawiedliwości, czy systemie w ogóle sprawiedliwości. To zacznę może od pytania, bo to jest pana, że tak powiem, w tej chwili macierzysty organ, urząd, pomijając oczywiście sąd, którym pan orzeka, mam na myśli Krajową Radę Sądownictwa, gdzie pan jest obok Łukasza Piebiaka, sędziego Łukasza Piebiaka, członkiem KRS-u, no taką nazwijmy to opozycją, tak, w tym KRS-ie. Cóż to tam się dzieje, bo te wydarzenia dookoła Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Dziecka trochę przykrywają tak naprawdę ten KRS. On kiedyś był takim jednym z tematów numer jeden w tym obszarze, a teraz ostatnio rzadko słychać. Cóż tam się dzieje w tej instytucji?
13: Ja bym nie powiedział, że jesteśmy opozycją. Ja szedłem do Krajowej Rady Sądownictwa z pełnym przekonaniem, że pozwolą nam tam koledzy i koleżanki z Stowarzyszenia Justycja 3 Temis, no bo ta trzynastka jest przecież stamtąd wyłoniona, spokojnie, merytorycznie pracować, ale z dwóch względów się nie da. Po pierwsze, zostaliśmy z sędzią Piebiakiem wyeliminowani ze wszystkich możliwych zespołów komisji, czyli po prostu nie zakwalifikowano nas, no, uroki demokracji, choć z komentarza sędziego Antoniego Górskiego sprzed 12-14 lat, czyli z czasów błogiego spokoju, wynika, że każdy z sędziów powinien być choćby w jednej komisji czy w jednym zespole. Nas nie ma. Natomiast z drugiej strony staramy się i respektujemy orzeczenie zabezpieczające Trybunału Konstytucyjnego z czerwca 2026 roku, nakazujące członkom Krajowej Rady, no i Krajowej Radzie powstrzymywać się od kompetencji decyzyjnych. A panie redaktorze, rzeczywiście już to posiedzenie, które kończy się jutro, ma charakter o tyle merytoryczny, że Krajowa Rada przystąpiła do opiniowania już kandydatur na stanowiska sędziowskie, czyli są już po prostu pierwsze konkursy. Po dwóch latach, ponad dwóch latach bierności, ministerstwo w lecie zaczęło publikować monitory. No dzisiaj również doszło do przedłużenia, udzielenia tak zwanej przedłużki zgody na dalsze pełnienie urzędu przez sędziego Raczkowskiego, czyli małżonka pani sędzi Anny Raczkowskiej, uważającej się za rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych. Pan sędzia Raczkowski to...
12: No ale tu muszę wpaść, bo zgodnie, wpaść w słowo, bo zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego niedawnym, to jednak ta pani rzecznik nabrała jakichś cech legalności.
13: To ja wiem, że akurat pan sędzia Radzik był obecny na tym posiedzeniu i nie kwestionował tutaj decyzji pani sędzi Marii Szczepaniec.
12: Formalnie rzecz biorąc, to oczywiście sprawa dotyczyła statusu sędziego Radzika, no ale to taka bliźniacza chyba sytuacja jest z panią sędzią Janą Raczkowską, która jest głównym tym rzecznikiem dyscyplinarnym, powołanym przed wieloma miesiącami na urząd sędziego Piotra Schaba, tak, który był legalnym rzecznikiem. I Sąd Najwyższy stwierdził, że w momencie, kiedy ta legalna kadencja Piotra Schaba się jak gdyby skończyła, a ta pani rzecznik była wcześniej na zaś wybrana, no to ona już jak gdyby od tej pory jest legalna. Różnie można na to patrzeć, kontrowersyjne orzeczenie. Mnie się wydaje jako takiemu domorosłemu obserwatorowi prawa, że jednak kiedy ta decyzja bazowa polegała na tym, że się kogoś wsadza na urząd obsadzony, to ona jak gdyby ze swojej istoty jest po prostu nieważna.
13: Ja no ale Sąd Najwyższy uznał inaczej. Nie będę się odnosić do tego orzeczenia czy tej decyzji procesowej Sądu Najwyższego. Szanuję oczywiście skład Sądu Najwyższego i tę decyzję. Natomiast per analogia, no to w takim razie po co mamy co 4 lata urządzać wybory? Zróbmy raz na 100 lat na te wszystkie kadencje, które mają nastąpić do 2100 roku. Albo niech minister sprawiedliwości powoła rzeczników do 2100 roku na kolejne kadencje raz i nie powołuje na po upływie każdej kolejnej kadencji w takim razie, prawda? No chyba na tym właśnie polega legalizm tej sytuacji, że wyłaniamy rzecznika wówczas, kiedy kończy się kadencja dotychczasowego. No i no nie na tym w mojej ocenie polega istota tego przepisu, który, że tak powiem, wydłuża kadencję rzecznika dyscyplinarnego w sytuacji, w której minister nie powołał nowego, aby wybierać na zapas, tylko właśnie, tylko po to, gdyby minister sprawiedliwości po prostu bojkotował albo nie wykonywał swoich czynności związanych z wyłonieniem kolejnego rzecznika. No ja się zgadzam z panem redaktorem, no ale Sąd Najwyższy zdecydował, jak zdecydował.
12: No tak, nie jest to raczej, powiedzmy, czołowy w tej chwili problem w Polsce, tak mi się wydaje. Chociaż jest to...
13: No dla nas sędziów jest, dlatego chociaż, że to jest kwestia odpowiedzialności dyscyplinarnej naszej. No i czy ci rzecznicy są umocowani, czy nie są w wypadku pani sędzi Anny Raczkowskiej. Tak jak pan redaktor był uprzejmy zwrócić uwagę, ta decyzja źródłowa, bazowa, no ona jest obarczona taką wadą, która, no gdzie została ustalona? No
12: moim zdaniem to jest oczywiście moja opinia, ale moim zdaniem to jest, było po prostu przestępstwo. Czyn ten minister sprawiedliwości, który nosił znamiona po prostu przekroczenia uprawnień najzwyczajniej w świecie. No dobrze, ale nie o pani Raczkowskiej mieliśmy mówić, tylko o panu Raczkowskim.
13: No właśnie, po co ta przedłużka, panie redaktorze, skoro on i tak jest w ministerstwie na delegacji, także to jest.
12: Ale to jest słynny sędzia przed wielu laty, bo on był, z tego co pamiętam, też w Krajowej Radzie Sądownictwa, tak? Wiele lat temu.
13: Panie redaktorze, to był zastępca z przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa.
12: Tam i za czasów jego i chyba Waldemara Żurka była bardzo kontrowersyjna nominacja jego żony na stanowisko.
13: No właśnie, pani sędzi Joanny Raczkowskiej, która jest teraz...
12: Nie na rzecznika już, tylko na...
13: stanowisko sędziowskie, to był rok 2015. Pan sędzia Raczkowski był wówczas zastępcą przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa. Członkiem Krajowej Rady Sądownictwa był wówczas sędzia Waldemar Żurek. No i w tym konkursie stanęło około 100 osób. Ja już nie pamiętam dokładnie, czy ponad 100, czy mniej niż 100, ale w tych okolicach. Pani sędzia, również z tego co pamiętam, nie uzyskała pozytywnej rekomendacji środowiska sędziowskiego. Ten tryb był inny wówczas, bo tam zgromadzenie ogólne jeszcze opiniowało, nie kolegia. A mimo to ten konkurs wygrała. Także proszę zwrócić uwagę, no ma męża w Krajowej Radzie Sądownictwa, no i jest w tej radzie obecny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Mija dekada i pani sędzia pod rządem Waldemara Żurka staje się rzecznikiem dyscyplinarnym sędziów sądów powszechnych. Mówię to w cudzysłowie, bo rzeczywiście uważam, że tutaj pan sędzia z Chapra, Dziki Lasota, tak z punktu widzenia legalnego powinni tę funkcję nadal pełnić.
12: No i co tu będzie dalej? No może mogę się domyślać, że pan prezydent prawdopodobnie tych kandydatów wyłonionych, mówił już o tych wyłonionych na stanowiska sędziowskie. Pan Raczkowski, to rozmawialiśmy przed o wyrażeniu zgody na tak dalsze...
13: Tylko on nie orzeka, bo jest w ministerstwie na delegacji.
12: No tak, tak, tak. Natomiast ci kandydaci nowi prawdopodobnie my tego oczywiście nie wiemy, tak, ale wnoszę z tej wcześniejszej decyzji prezydenta, który no, nie powołał sędziów, którzy w jakiś sposób tam wyrażali uznanie dla orzecznictwa Trybunałów Europejskich, tak? To prawdopodobnie tu też nie będzie powoływał tych sędziów wskazywanych przez tą nową Krajową Radę Sądownictwa. Czyli dalej tkwimy w pacie, tylko takim arebur, można powiedzieć, tak?
13: Jak... To, że to zabezpieczenie Trybunału, ono kierowane jest do Krajowej Rady Sądownictwa, a nie do prezydenta, także trudno mi tutaj domniemywać,
12: nie,
13: co zrobi prezydent.
12: Oczywiście, natomiast... że ja nie przesądzam, ale tak wnoszę, no tu się bawię trochę w prorok, ale wnoszę z tej wcześniejszej decyzji, która miała miejsce jeszcze za tej poprzedniej Rady, Krajowej Rady Sądownictwa, tej, którą oni nazywali neo-KRS, że no nie powołał części sędziów wskazanych przez tą poprzednią radę, gdzie dopatrzył się, że oni podpisywali jakieś apele, tam o stosowanie wyroków TSUE i tak dalej, więc tych pewnie też nie powoła.
13: No jeżeli to będą takie osoby, które gdzieś tam się angażowały politycznie i wymagamy konsekwencji od nie tylko prezydenta, ale każdego innego organu działającego w majestacie Rzeczypospolitej Polskiej, no to pewnie tak będzie. No tutaj pan redaktor oczywiście kieruje się pewną logiką, prawda? Czyli no skoro no tak. Wówczas, no to również na przyszłość.
12: Spodziewa oczywiście. Się pan jakichś sankcji wobec prezydenta w związku z tym?
13: Się obawiam, że ta tak zwana akcja w okolicach Trybunału Konstytucyjnego to jest właśnie wymierzona w naszego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, że to po prostu nie jest tam oczywiście w prezesa gdzieś tam po drodze. Mówię o panu sędzim Święczkowskim, teraz oczywiście w panią kierownik, czy panią dyrektor Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego, w szefa tej służby ochrony, już nie pamiętam, jak to się nazywa,
12: Straż Trybunalska. Tak,
13: no i nie mają immunitetu, więc tutaj jest znacznie łatwiej, że tak powiem, w nich uderzyć. No ale kuriozum tej sytuacji przecież polega na tym i to, że są pan redaktor napisał na X-ie i do mnie to dociera, że nawet gdyby w skrajnie korzystnej dla tej władzy politycznej sytuacji i wykładnie przyjąć, że to ślubowanie tych sędziów wybranych przez Sejm, czy osoby wybranych przez Sejm na stanowiska sędziowskie było skuteczne, bo jest rzeczywiście spór, to i tak to jest kuriozum, po prostu stawianie zarzutów osobie, która ma nad sobą szefa w postaci prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
12: Prawnika sama nie jest przecież profesjonalnym, czynnym prawnikiem, tak? No to jest
13: proszę zwrócić uwagę, jaki jest zarzut w komunikacie ministerstwa podany, mianowicie przestępstwo przeciwko prawom pracowniczym, niewypłacanie wynagrodzenia orzeczonego przez sąd. No gdzie tam jest jakieś orzeczenie sądowe przyznające tym osobom wynagrodzenie? Jedyny jakiś podmiot, który mógłby tutaj wchodzić w grę, to ETPC, Europejski Trybunał Praw Człowieka, który nie jest sądem, prawda?
12: No jest wypowiedział się przed wykorzystaniem ścieżki sądowej, tak? Co powinno być warunkiem, tak?
13: Tak jest. Także proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, mamy do czynienia z sytuacją następującą. 8 sędziów i pracowników wyższych uczelni, bo wśród tych osób są takie podmioty. 8 osób wybrała obecna władza polityczna na stanowiska sędziowskie w Trybunale Konstytucyjnym. Sędziów w Trybunale Konstytucyjnym jest 15. Prezydent odebrał ślubowanie od 3. My to powtarzamy z uporem. Pierwszym aktem powinno być dokonanie wyboru przez Sejm, następnie złożenie ślubowania wobec prezydenta. To jest sformułowanie ustawowe ze staropolszczyzny wobec, czyli w obecności i wreszcie fizyczne objęcie urzędu. Ale gdyby teoretycznie rzeczywiście doszło do siłowego obsadzenia tych osób w Trybunale Konstytucyjnym, czyli no trudno mi sobie tutaj to nawet wyobrazić, że wchodzą i rzeczywiście w jakiś tam sposób lokują te osoby w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego, bo zgodnie z regulaminem, i to jest wprost napisane w regulaminie TK, siedzibą jest budynek przy ulicy Szucha, czyli trzeba tam ich umieścić.
12: A, bo nawet nie wziąłem, tak? To jest zapisane?
13: Tak, jest regulamin
12: czyli
13: Trybunału Konstytucyjnego.
12: Czyli alternatywny trybunał byłby sprzeczny z regulaminem.
13: Gdyby był w innym miejscu, prawda? Sprzeczny z regulaminem. Więc gdyby tak do takiej sytuacji doszło, to co do zasady nie ma większości, gdyby przyjąć oczywiście, że ta ósemka tylko jest lojalna wobec obecnej władzy politycznej, no bo tak to trzeba powiedzieć, to nie ma większości dla zgromadzenia ogólnego, bo tam jest wymagane 2/3 z 15, czyli dziesiątka. Natomiast rzeczywiście przepis ustawy mówi o tym, że w zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Trybunału Konstytucyjnego wyraża się bezwzględną większością głosów sędziów biorących udział w zgromadzeniu ogólnym. I tu już się robi problem, bo gdyby rzeczywiście, a ja to tylko cytuję z internetów tak zwanych, czyli z X-a, rzeczywiście doszło do takiej sytuacji, w kategoriach plotki to mówię, że wchodzą do Trybunału, domagają się od prezesa Święczkowskiego powierzenia mu czynności. On oczywiście mówi, że nie ma takiej decyzji prezydenta, która by do tego go umocowywała, czyli odebrania aktu ślubowania. No to dochodzi do ujęcia na gorącym uczynku przestępstwa. Powtarzam, to są tylko plotki, spekulacje. Zawiadamia się policję. W lipcu mieliśmy już wejście pana prokuratora Piasecznego z policją do Trybunału Konstytucyjnego. No i co? Na gorącym uczynku, w konsekwencji zamknięcie na 48 godzin, nie ma prezesa Trybunału, przejmuje najstarszy z stażem, ale ten staż się liczy następująco. W Trybunale Konstytucyjnym jako aplikant, asesor, sędzia i w centralnych organach administracji publicznej. Więc ktoś z tej ósemki przejmuje szefostwo Trybunałowi, przegłosowują, stawiają zarzuty dyscyplinarne. Proszę zwrócić uwagę, jest już ósemka, czyli mają dwa składy na pierwszą i drugą instancję dla postępowania dyscyplinarnego, bo w pierwszej instancji TK orzeka w składzie trzech sędziów, w drugiej w piątce. No i cóż, eliminują sędziego Święczkowskiego. Ja tu mówię w kategoriach oczywiście pewnej fikcji, ale wcale nie wykluczonej. Robią się dwa wolne etaty w styczniu, czyli do ósemki dochodzi, spekuluje tutaj, bo tak się, takie głosy się pojawiają, pan minister obecnie Żurek, to jest 9 i w miejsce prezesa Święczkowskiego 10, a zatem mają już większość bez 10 sędziów. My oczywiście tutaj mówię w cudzysłowie, bo to nie są sędziowie. W tym całym zakresie mają dziesiątkę już na zgromadzenie ogólne, czyli większość 2/3.
12: No i system się domyka, bo sondaże są dla tej opcji politycznej bardzo dobre.
13: Więc... Jeszcze nie, jeszcze się nie domyka. Jeszcze jest kwestia wyeliminowania prezydenta. Tak,
12: no
13: jest,
12: tak.
13: Czyli tak, osoba wybrana na stanowisko prezesa wówczas wyznacza 5-osobowy skład, wysadzają w powietrze Sąd Najwyższy, Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Nie było ślubowania, bo nie ma Sądu Najwyższego. Mówię o ślubowaniu 1 lipca 2025 roku prezydenta. Nie było ślubowania, nie ma prezydenta. Włącza się marszałek Sejmu, występuje do Trybunału o powierzenie mu czynności prezydenckich. No i ma je na 6 miesięcy, no bo Trybunał stwierdza, że nie mamy ważności wyborów prezydenckich. Jakiś tam organ, prawda, zebrał się 1 lipca i to podjął, ale to nie był Sąd Najwyższy, o czym stwierdził Trybunał Konstytucyjny.
12: Brzmi tak bardzo dobry plan dla tamtej strony.
13: No. No panie redaktorze, ja po prostu czytam przepisy, no i tak to może wyglądać, prawda, niestety.
12: A jeśli chodzi o przepisy, chciałem jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo nie jestem tutaj o tym tak w 100% przekonany, ale tak, toczy się ten spór kompetencyjny dotyczący tak tego kompetencji prezydenta, ślubowania tak przed Trybunałem Konstytucyjnym. Z mocy samej ustawy, tej regulującej po prostu procedury przed Trybunałem Konstytucyjnym, samo prowadzenie takiego postępowania kompetencyjnego zawiesza tak, te działania tych organów, które biorą w tym udział. W związku z tym, jak sam mówił dzisiaj prezes Bogdan Święczkowski u nas tutaj rano, no te wszystkie organy, czyli też i prezydent, powinny zaniechać działań tych dotyczących ślubowania i tego procedury wyboru sędziów. Czyli nie powinni nic robić. Ale ten spór kompetencyjny, jeżeli ja się dobrze wczytałem w przepisy, proszę mi poprawić, chociaż pan nie jest konstytucjonalistą, ale może pan będzie wiedział, chyba 11-osobowy skład musi rozstrzygnąć.
13: Oj, to nie pamiętam, to jest to co wynika z ustawy, ale 11-osobowy skład, czyli to nie jest pełny, tak?
12: A jest 10 w tej chwili, jeśli ja dobrze liczę.
13: Tak, teraz jest 10.
12: Jeśli, być może ja się tu mylę, to w takim razie...
13: Czyli mogą podejmować uchwały, prawda? Bo mają
12: ale ten kworum. Spór kompetencyjny, wydaje mi się, że to jest 11, ale jak pan nie jest pewien, to dobrze, to nie będziemy tego rozstrzygać.
13: To nie będę spekulować, natomiast to żeby sztuka stwierdzić.
12: Byłaby to sytuacja patowa po prostu. Byłaby to sytuacja patowa, bo mielibyśmy taką sytuację, gdzie w Trybunale jest za mało szabel, żeby to rozstrzygnąć, a równocześnie prezydent nie może nic zrobić i powołać następnego No bo nie może, bo jest to jak gdyby
13: bo jest takie... zawieszony tak, sam w swoich uprawnieniach, rozumiem, tak? Tutaj by o to chodziło. Mhm, rzeczywiście. No nie do rozwiązania, jeżeli tak jest.
12: No, poza tym no, prezes też zapowiedział dzisiaj rano to wszczęcie tej procedury dyscyplinarnej dotyczącej trójki z tych sędziów. Mhm. Załóżmy, że ona hipotetycznie, bo to się może zakończyć wydaleniem z urzędu.
13: No tak, bo tą taką najbardziej rygorystyczną karą dyscyplinarną jest złożenie z urzędu, tak?
12: Też mogło, gdyby to na przykład szybko nastąpiło, potencjalnie na przykład, tak? To już wtedy z całą pewnością byśmy weszli w takie po prostu zakleszczenie się trybunału.
13: No to już jest kompletne, dlatego że nie ma wtedy nawet kworum do podejmowania uchwał przez zgromadzenie ogólne, bo tam jest wymagane 2/3, czyli 10, prawda?
12: Więc... To w takim razie, no, nie rozstrzygając tak przesądzająco tej pierwszej kwestii, ale tak zapytam, wykreślam taki hipotetyczny scenariusz, czy pan się nie obawia jako ten prawnik, który jako prawnik z tego środowiska, które się tu ściera z Waldemarem Żurkiem, że obywatele naprawdę będą mieli już tego dość?
13: Ja na to liczę, że obywatele...
12: No, ale to niekoniecznie musi być... Tak, ale to niekoniecznie... Ja mówię dość w ogóle tego wszystkiego. Mm-hmm. To ja nie mówię tego w tym sensie, że dość Waldemara Żurka, prokuratora Piasecznego, tylko was, prawników po prostu, że to już jest tak nieczytelne dla większości osób ta sytuacja. Ja oczywiście nie pytam pana jako rzecznika, bo pan ani nie jest przedstawicielem Trybunału, ani prezydenta. Tak pytam w sensie takim luźnym, ludzkim, tak, że po prostu to zapętlenie jest już tak duże. Ja na przykład nie rozumiem logiki działania prezydenta, muszę przyznać. Bo ja zrozumiałbym, gdyby prezydent, niezależnie od tego, że ja nie wyczytuję w ustawie jego kompetencji do kontroli prawidłowości wyboru sędziów. No to wynika z orzeczenia Trybunału tak naprawdę, tego z 2015 roku.
13: No to ja panu rektorze teraz przerwę i zapytam teraz trochę arebury. Kiedy myśmy stawali w konkursach na stanowiska sędziowskie po 2017 roku, ja akurat awansowałem z Sądu Rejonowego do Sądu Okręgowego i mówiliśmy o tym, że nawet gdyby w skrajnej, korzystnej wykładni dla justycji Temisu przyjąć, że ta ustawa konstytuująca Krajową Radę Sądownictwa jest niezgodna z konstytucją, ale to jest spekulacja czysta, bo ona jest zgodna z konstytucją, to jest przesądzone, ale skrajnie korzystnej wykładni dla tych dwóch środowisk przyjąć, że jest niekorzystna, że jest niekonstytucyjna, to i tak świat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego sprzed 2015 roku te wszystkie wady proceduralne sanuje prezydent. Więc pamiętam takie sarkastyczne sformułowania szefostwa justycji, którzy mówili, a jak gdyby stawał, prawda, tutaj koń w tym konkursie i prezydent go powołał, to czy on też będzie sędzią? No to ja się teraz pana rektora pytam. Gdyby Sejm wybrał tego konia, tak jak ten słynny cesarz,
12: ale
13: to prezydent nie może ma powołać tego konia.
12: Odbiłbym piłeczkę w ten sposób, że po pierwsze jednak ta panów sytuacja to była sytuacja z domeny tych ścisłych prerogatyw prezydenta. Tak, to jest jednak to wynika z konstytucji, tak? Udział prezydenta przy tym nominowaniu sędziego to jest coś znacznie mocniejszego
13: nieprawda,
12: niż ten...
13: Nieprawda, ale skąd? Przecież konstytucja stanowi, że prezydent jest strażnikiem konstytucji, ma stać na straży całej konstytucji. Mało tego, panie rektorze, proszę zwrócić uwagę na treść ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Mówią tak, że ślubuje tam, tak jak mówi, ale również strzec na straży konstytucji, czyli prezydent udziela takiej osobie swojego imperium do stania na straży konstytucji. I z tego przepisu Trybunał wywiódł uprawnienie prezydenta do kontrolowania, czy to jest koń, czy nie jest koń, czy ma uprawnienia, czy nie ma uprawnień, czy ma wymogi formalne spełnione, czy nie. A nie z tej listy, która jest wprost wyrażona w konstytucji.
12: Ale ja bo nie chcę tutaj wchodzić za bardzo w ten spór. Ja tak wyraziłem swoją wątpliwość mimo wszystko, że ja w ustawie, bo to ustawa wprowadza obecność prezydenta w tej procedurze, nie konstytucja, tylko ustawa. Także stąd moja wątpliwość wynika, że tam nic takiego nie jest wprost zapisane. Ale nawet biorąc to w nawias, załóżmy, że z artykułu 126 Konstytucji właśnie, który czyni z prezydenta strażnika Konstytucji, można to wywieźć, to ja nie rozumiem, dlaczego prezydent część sędziów zaprzysiągł, a część nie. Dla mnie to jest niespójne. Ja zrozumiałbym jako obywatel taką postawę, że szanowni państwo, zawiesiliście tą taką zakładkowość wyboru sędziów, w związku z tym po prostu na raz wybraliście tą szóstkę i w nieuchronny sposób zakłóciliście po prostu tą apolityczność Trybunału i w tym stanie prawnym tu i teraz to jest wada, która nie zniknie. W związku z tym ja zawieszam swoje działanie w tej procedurze do czasu, jak my jakoś to naprawimy. Ja bym taką postawę zrozumiał. Ona dla mnie i tak jest jakoś wątpliwa z uwagi na to, co mówiłem, ale byłaby spójna. A sytuacja, w której część sędziów jest zaprzysiężona, część nie jest. Pan Patyra na przykład jest zaprzysiężony. No,
13: no, ale autor... on wszedł w miejsce, które tam prezydent oszukiwał się, że to jednak jest na zakładkę. Natomiast pan redaktor zdradził zapomnieć sędzio, o tym, ale... że pani sędzia Korwin-Piotrowska na przykład nie zrzekła się urzędu sędziego w Sądzie Okręgowym w Opolu, więc tutaj już nawet to eliminuje ale prezydent, od no dobrze, tego, ale żeby ją powołać na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
12: Prezydent podnosił takie argumenty, które dla mnie są po prostu, no, dla mnie są chybione. Typu na przykład, że nie wiadomo, kto na kogo wchodzi. Przecież, znaczy, który nowy sędzia wchodzi na miejsce którego starego. Przecież to nie ma żadnego znaczenia w sytuacji, w której kadencje biegną od tego samego dnia i przepisy nie obligują, żeby wskazywać. To do tej pory był raczej taki zwyczaj po prostu, tak? Mhm. Faktem, że nikt tu nie wskazał, kto na czyje miejsce wchodzi, natomiast no, to nie ma znaczenia w sytuacji, w której kadencje biegną od tego samego dnia i są równe, tak? Więc ja po prostu zmierzam, bo tak chcę spiąć ten swój wywód, może chaotyczny nieco, zmierzam do tego zniechęcenia obywateli, tak? Że ja jako, powiedzmy, obserwator, który co do zasady zdecydowanie sympatyzuje tu z obozem prezydenckim i uważam, że jest to jakaś nasza jedyna w tej chwili tak naprawdę jedyny ratunek, jeśli chodzi o jakiś urząd o dużej mocy działania na rzecz prawa, więc ja nie jestem żadnym krytykiem prezydenta jako po prostu tak w ogóle, natomiast no, nie mogę zawiesić jakiejś swojej
13: oceny, ale nie pan...
12: i mnie to po prostu już zaczyna jako prywatną osobę. Jako
13: ale może właśnie, panie redaktorze, może o to chodzi, że pan prezydent, ja się tylko domyślam, mogę spekulować również, prawda, jako obywatel. Może chodziło o to, aby ta dziesiątka była. Może chodziło o to, aby ta dziesiątka była i być może to jest jakiś wybór, przepraszam, że użyję tego sformułowania, mniejszego zła, prawda, że prezydent tutaj tych część powołał dlatego, żeby ta większość, która gwarantuje kworum 2/3 funkcjonowała.
12: No bo tak gdyby, chyba mówił bo nawet
13: gdyby
12: wprost,
13: nie, bo gdyby nie powołał, było takie sformułowanie. Tak, tego nie wiem. Natomiast gdyby rzeczywiście był konsekwentny do bólu to, co mówi pan redaktor i nie powołuje nikogo, no to teraz w takim razie daje oręż Waldemarowi Żurkowi, obecnej władzy politycznej, że Trybunału Konstytucyjnego nie ma, no bo nie ma ciała w postaci Zgromadzenia Ogólnego. Są dwa organy Trybunału Konstytucyjnego, czyli prezes i Zgromadzenie Ogólne. Jedno nie działa, czyli Zgromadzenie Ogólne, a w domyśle Trybunał nie może podejmować żadnych decyzji. No i wówczas można z łatwością szafować argumentem, nie dajemy pieniędzy, prawda, no bo nie przedstawiliście budżetu i tak dalej.
12: No, ale i tak nie dają pieniędzy.
13: No tak,
12: właśnie, ale... O to właśnie chciałem zapytać, bo jeszcze mamy 5 minut. Każdy ma jakąś po prostu, każdy człowiek prywatnie ma jakąś wytrzymałość finansową, tak? Ponieważ ci sędziowie Trybunału podejrzewają,
13: i psychiczną to... przecież ileż tak, można cisnąć, prawda, te osoby.
12: Tak, pewnie sędziowie Trybunału są prawdopodobnie w większości albo wszyscy ludźmi dosyć zamożnymi, bo tak już to jest taka rozwinięta kariera prawnicza, no ale no jednak każdy ma jakąś tą granicę ekonomicznej wytrzymałości, a pracownicy, którzy pewnie nie są tak zamożni, to w ogóle już mają znacznie mniejszą i ja się obawiam, że to po prostu no, zagłodzą ten Trybunał.
13: To jest rzeczywiście sytuacja dla mnie oburzająca, bo przecież mamy na chwilę obecną Trybunał Konstytucyjny, mamy 10 sędziów, a więc jest zapewniona możliwość funkcjonowania tego podmiotu w sensie organizacyjnym. Ja jeszcze jedno dodam, panie redaktorze, mianowicie tutaj posiłkuję się taką wypowiedzią, pani redaktor z Polsatu, proszę mi przypomnieć, taka znana dziennikarka.
12: Pani redaktor Gozdyra?
13: Nie.
12: Gawryluk?
13: Pani redaktor Gawryluk. I ona mówi tak, no jak to jest, prawda, że tutaj grozi nam co chwilę jakieś niebezpieczeństwo, przynajmniej to się pojawia w narracji rządu i koalicji rządzącej ze strony Rosji, ze strony Białorusi, a z drugiej strony antagonizuje się społeczeństwo właśnie ze względu na obsadę Trybunału Konstytucyjnego. Ja w niedzielę sobie poszedłem na spacer pod Trybunał Konstytucyjny i proszę sobie wyobrazić, że z jednej strony było to miasteczko właśnie tych klubowiczów Gazety Polskiej i tak dalej, Rogowców i tak dalej, a z drugiej o metr po drugiej stronie chodnika stał szpaler ze zwolennikami Koalicji Obywatelskiej, którzy po prostu zagłuszali tymi szczekaczkami, tak zwanymi głośną kocią muzyką, tak zwaną, tych właśnie ludzi, którzy tam się modlili, odmawiali różaniec i jakieś tam pieśni patriotyczne sobie śpiewali. Niestety, żadne królestwo wewnętrznie skłócone się nie ostoi, powiem to może ewangelicznie, ale no tak to po prostu wygląda, że na tę chwilę obecną nie widzę, aby tutaj władza polityczna działała spójnie ku integracji społeczeństwa. twierdząc jednocześnie, że grozi nam jakieś niebezpieczeństwo zewnętrzne. Tym bardziej jest to bolesne, że kilka godzin temu dowiedzieliśmy się o ataku nożownika, który tam zamordował dwie osoby, a kilka dni temu o tym słynnym już wydarzeniu z udziałem Rzecznika Praw Dziecka. No, sytuacja kuriozalna, po prostu oburzająca. Zresztą ja tutaj mam prawo o tyle je ocenić,
12: interwencja,
13: że...
12: Wszyscy pewnie to słyszeli, a powiedzmy interwencja Rzeczniczki Praw Dziecka, która przechodząc gdzieś przypadkiem na ulicy była świadkiem jakiejś takiej brutalnej interwencji rodzica wobec dziecka.
13: Zdecydowanej, może nie brutalnej, zdecydowanej, bo to tam świadkowie
12: brutalnej
13: mówili,
12: brutalnej werbalnie, tak? Że jakieś tam padły... Jak wiemy potem z ustalenia sądu rodzinnego, dziecko po prostu zachowywało się, jak miało wbiec na ulicę, tak? I ten rodzic zareagował jakoś tam... Tak, zdecydowanie, tak. I pani rzeczniczka sprawiła, że zabrano dzieci, tak?
13: No dobrze, rodzinie. To ja teraz wracam jako zmęczony ojciec po całym dniu pracy z dzieckiem z przedszkola, które wybiega mi któryś raz na jezdnię, czy próbuje tam gdzieś się szarpać i w końcu reaguje w ten sposób. Pech chciał, że miała przed sobą Rzecznika Praw Dziecka, zareagowała może ta pani emocjonalnie, bo ponoć tam też emocje zostały wyrażone w stosunku do pani rzecznik. No ale zachowanie pani rzecznik później jest wręcz kuriozalne, no bo z jednej strony występuje w tej sprawie jako świadek, a z drugiej jako organ. Więc to jest sytuacja niespotykana. Tam pojawia się w uzasadnieniu sądu informacja, że były wręcz naciski na sąd, telefony, prawda? I kiedy się nie powiodło przed sądem, bo zwróciliśmy uwagę, że ani kurator, ani policja, ani sąd w pierwszym etapie nie dostrzegli w ogóle żadnej potrzeby ingerencji w tę rodzinę. Dopiero w trybie administracyjnym z artykułu 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w trybie administracyjnym przez pracownika socjalnego wydaje się zakaz zbliżania rodziców do dzieci, czyli nie mogą wejść do swojego mieszkania, bo zliczą się do dzieci, a w związku z tym dzieci są same w mieszkaniu, a w efekcie można te dzieci należy zabrać tam do tej pieczy instytucjonalnej, czyli mówiąc po ludzku, do domu dziecka. Zachowanie oburzające, po prostu to jest nieprawdopodobne.
12: To już jest taki świat kawkowski.
13: No to jest to, co słyszeliśmy parę naście lat temu, że takie rzeczy dzieją się w Norwegii. No okazuje się, że nasze przepisy to są przepisy norweskie. No i tylko, że nie było praktyki jej stosowania, ale już jest.
12: Tak, no wygląda to rzeczywiście strasznie, ciężko w ogóle sobie wyobrazić jakieś takie, z perspektywy takiego rodzica, którego coś takiego spotyka.
13: No tak, bo to 3-latek i 4-latek, gdzieś tam były dwie butelki piwa. No panie redaktorze, no przepraszam, no ja też jak miałem małe dzieci, to gdzieś tam się piwa czy wina napiłem, no ale to w życiu by mi do głowy nie przyszło, żeby mi ktoś po prostu zabierał dzieci z tej przyczyny. No, tam były dwa piwa, no to umówmy się panie redaktorze, no to nie 22, no prawda? I to jeszcze rodzice się okazuje...
12: Ale zamknięte, to też ktoś może
13: sobie rodzice
12: mieć...
13: byli trzeźwi. Tak, rodzice byli trzeźwi, to też zostało ustalone, że byli trzeźwi. Nieprawdopodobna sytuacja, prawda?
12: 17 godzina, godzina 17 minęła, musimy panie sędzio kończyć. No to jest to wydarzenie z Rzeczniczką Praw Dziecka, które teoretycznie nie ma nic wspólnego oczywiście z tym, co mówiliśmy wcześniej, ale... No ale jakoś pokazuje, że my coś bardzo w złą stronę zmierzamy.
13: Tak, ma wspólnego o tyle, że są pewne naciski władzy politycznej na różne sfery rzeczywistości. No tu się okazuje, że z jednej strony jest ta przemoc instytucjonalna, brutalna siła do Trybunału Konstytucyjnego, a z drugiej tego rodzaju wpływy instytucjonalne Rzecznika Praw Dziecka, czy to na policję, czy na sądy. No przecież to się już w głowie nie mieści.
12: Który też jest przecież nominatem politycznym, tak, z wyboru politycznego.
13: Ale sąd tutaj w uzasadnieniu rzeczywiście, mówiąc kolokwialnie, przepraszam za to sformułowanie, przejechał się po pani rzecz.
12: No, a my mam nadzieję, że w tej rozmowie jakoś się przyjechaliśmy po tej.
13: No i wracamy do motoryzacji, skoro się przejeżdżamy,
12: a to
13: prawda?
12: Musimy kończyć, bo czeka następny gość. Także nie, już nie wracamy. Odpalamy silnik i zjeżdżamy.
13: Ale wolno w sądzy, bo ja nie lubię z turbiną.
12: Dobrze, V8. Dziękuję bardzo, pan sędzia Łukasz Zawadzki.
13: Dziękuję.
12: Był moim państwa gościem.
10: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
11: Wyzwania nauki związane ze sztuczną inteligencją to temat spotkania Leona XIV z członkami Papieskiej Akademii Nauk. Nuncjusz apostolski w Polsce modlił się razem z Polakami przy grobie świętego Jana Pawła II. Francja odlicza godziny do przyjazdu papieża, o oczekiwaniach związanych z jego wizytą mówi rektor katedry Notre Dame. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Jutro rano Leon XIV rozpocznie intensywną 4-dniową podróż do Francji, ale jeszcze dziś odbywał szereg spotkań w Watykanie. Przyjął na audiencji m.in. członków Papieskiej Akademii Nauk, która obraduje w tych dniach w Rzymie, na temat przyszłości nauki w świecie, w którym gwałtownie zachodzą zmiany za sprawą sztucznej inteligencji.
14: Musimy przejść od reagowania kryzysowego do zapobiegania, od podatności na zagrożenia do przygotowania się na nie oraz od krótkoterminowych działań do mądrej i dalekowzrocznej politycznej wizji przyszłości ludzkości. Wymaga to odpowiedzialnego i roztropnego podejścia do nauki, które buduje odporność, podejścia zaangażowanego w odkrywanie nowych rzeczy, ale jednocześnie uwzględniającego od samego początku konsekwencje, jakie decyzje naukowe i technologiczne mogą mieć dla ludzkości oraz dla integralności stworzenia powierzonego nam przez Boga.
11: Ojciec Święty przyjął dziś na audiencjach także m.in. prezydenta Portugalii oraz premiera Węgier, a także nuncjusza apostolskiego w Polsce, arcybiskupa Antonia Guida Filipacciego. Papieski przedstawiciel przewodniczył dziś polskiej mszy świętej przy grobie świętego Jana Pawła II, przypominając o aktualności nauczania papieża Polaka.
15: Święci są wielkim darem, ale prawdziwe nabożeństwo nie polega jedynie na ich podjawianiu. Święty Jan Paweł II, na którego patrzymy z miłością, wzywa nas nie tylko, byśmy go pożywiali, lecz przede wszystkim, byśmy przyjęli jego słowa i żyli nimi, jak także nie upodabniali się do sposobu myślenia tego świata.
11: Stolica Apostolska ma nowego stałego obserwatora przy Radzie Europy w Strasburgu. Został nim pochodzący z Rumunii dyplomata watykański ksiądz Paul Butnaru. Do tej pory pracował zarówno w sekretariacie stanu, jak też w przedstawicielstwach papieskich, m.in. w Etiopii, Wenezueli i Kanadzie. Francja odlicza ostatnie godziny do powitania Leona XIV, gdy jutro o godzinie 10 wyląduje on na paryskim lotnisku Orly. W całej stolicy zabrzmią kościelne dzwony. Ostatnie przygotowania trwają w katedrze Notre Dame, gdzie papież będzie jutro przewodniczył nieszporom. Rektor świątyni, ksiądz Olivier Ribadeau-Dumas, podkreśla, że Francuzi myślą dziś nie tylko o nadchodzącym spotkaniu, ale także o jego owocach.
16: Konsekwencje tej wizyty będą długofalowe. To znaczy, że podobnie jak Światowe Dni Młodzieży w 1997 roku przynosiły owoce jeszcze przez ponad 10-15 lat po tym wydarzeniu, tak również wizyta Benedykta XVI była wydarzeniem, którego skutki były odczuwalne na przestrzeni lat. Jestem przekonany, że wizyta Leona XIV pośród nas będzie ważnym momentem, który pozostawi ślad i pozwoli katolikom uświadomić sobie, że choć stanowią mniejszość we francuskim społeczeństwie, wciąż mają coś ważnego do powiedzenia.
10: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Reklama.
17: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
18: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
17: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Po reklamie.
19: Autopromocja.
20: W piątek 25 września rozpocznie się 4-dniowa podróż papieża Leona XIV do Francji.
21: Zapraszamy Państwa na programy specjalne, w których będziemy relacjonowali pielgrzymkę i opowiadali o tym, jak Francuzi przyjmują Ojca Świętego.
20: Z Paryża Mikołaj Murkociński.
21: A z Warszawy Małgorzata Kleszcz. Do usłyszenia.
22: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
23: Sofa Surfing. Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
24: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
19: To była autopromocja.

0: Popołudnie Wnet.
1: 17.12. Drodzy Państwo, jak obiecywaliśmy, tak przechodzimy do rozmowy związanej ze szczytem ONZ. No, mamy tutaj kilka takich fundamentalnych pytań czy też problemów. Rosja prowadzi cały czas wojnę przeciwko Ukrainie, ale też jednocześnie jako stały członek Rady Bezpieczeństwa no ma prawo weta. Czy taki system da się jeszcze obronić? I wiele takich pytań przed nami, a postaramy się na nie odpowiedzieć wraz z naszym gościem, pan profesor Mariusz Miąsko, profesor Szkoły Głównej imienia Mikołaja Kopernika, także prawnik, wykładowca, analityk, który specjalizuje się w polityce międzynarodowej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam pani redaktor, witam państwa.
1: No właśnie, ten świat staje się coraz bardziej niestabilny, no i pojawiają się pytania, czy Organizacja Narodów Zjednoczonych rzeczywiście ma jeszcze narzędzia, by reagować na łamanie prawa międzynarodowego, jak pan śledzi przebieg sesji, no i też przemówienie prezydenta Karola Nawrockiego, jeżeli chodzi o zgromadzenie ogólne ONZ.
2: No ja mam taką refleksję ogólną dotyczącą prawa wojennego i humanitarnego. Musicie państwo zwrócić uwagę na to, że wszyscy przedstawiciele sił zbrojnych, którzy brali udział w konflikcie zbrojnym pomiędzy Ukrainą a Rosją, mówią o całkowitej zapaści na poziomie prawa wojennego i humanitarnego. Ma to bezpośredni związek z działalnością ONZ-u. Można powiedzieć, że cywilizacja się cofa. W 1864 roku zostały powołane do życia właśnie struktury formalne, które no, miały

0: zabezpieczyć przestrzeganie chociażby minimalnych, elementarnych zasad godności ludzkiej w trakcie konfliktów zbrojnych. No, ten konflikt pokazuje, że te zasady upadły, a mnie bardzo, szczerze mówiąc, i dziwi, i boli, że na tej sesji w zasadzie marginalizuje się ten wątek. Oczywiście jest bardzo wiele innych ważnych wątków. Z perspektywy państwa polskiego to wręcz bym powiedział, że kluczowych, a nawet strategicznych, ale one się tak dzieją jakby równolegle do sesji ONZ-u. I z mojej perspektywy to, co dla Polski najważniejsze się dzieje, to paradoksalnie dzieje się właśnie równolegle, a mianowicie rozmowy prezydenta Polski oraz prezydenta Stanów Zjednoczonych na temat budowy, w zakresie budowy centrum serwisowego dla sprzętu amerykańskiego na terenie nie tylko środkowej Europy, ale części Unii Europejskiej w ogóle. I na to chciałbym zwrócić uwagę szczególną, bo ten wątek jakoś tak, mam wrażenie, że on przechodzi troszkę niezauważony. Niby się o nim mówi w mediach, ale chciałbym nadać
1: to szczególny kontekst. To powiedzmy, panie profesorze, szerzej, co to konkretnie może oznaczać, jakie konkretnie wzmocnienie dla obronności Polski, wschodniej flanki, już tak patrząc szerzej?
0: No, proszę państwa, my tak bardzo słusznie emocjonujemy się pozytywnie budową tego, można powiedzieć, tych baz stricte wojskowych na terenie państwa polskiego. Natomiast pomijamy okoliczność, że Stany Zjednoczone, tam gdzie bardzo często się angażowały militarnie, potrafiły w ciągu jednego dnia zabrać swoje wojska i się wycofać. No, przykładem jest Afganistan. To, co Polskę powinno niepokoić i niepokoiło dotychczas ekspertów od obronności, to właśnie taka potencjalna możliwość wycofania się w ciągu jednego dnia z Polski. Budowa tych baz, czy tej infrastruktury serwisowania sprzętu wojskowego amerykańskiego drastycznie, ale to drastycznie zmienia reguły gry, bo to znaczy, że są one taką kotwicą na terenie państwa polskiego, bo wiemy, że Stany Zjednoczone, nie mając alternatywnych centrów serwisowych, będą siłą rzeczy bardzo stabilnie uwarunkowane w naszym regionie i w Polsce również. To znaczy, że nie będą miały tendencji do wycofania się i swoich wojsk z terytorium państwa polskiego, co drastycznie buduje potencjał militarny i bezpieczeństwa. Może nie militarny, ale potencjał bezpieczeństwa państwa polskiego. Dlatego, że Stany Zjednoczone, gdyby chciały nawet z dnia na dzień zlikwidować takie centra serwisowe, to z automatu musiałyby gdzieś je powołać w innym regionie, bo sprzęt zawsze będzie potrzebował serwisowania, a wiadomo, że nie da się ich utworzyć ani w ciągu miesiąca, ani nawet roku, ani nawet być może nawet i dwóch lat. I to jest pierwszy aspekt. Drugi aspekt to budowanie centrów serwisowych dla myśliwców amerykańskich, dla śmigłowców amerykańskich, dla rakiet, etc., etc., buduje potencjał gospodarczy państwa polskiego, bo będzie się to wiązało z ogromnym zastrzykiem finansowym dla polskich firm zbrojeniowych. I to jest trzeci element, a mianowicie polskie firmy zbrojeniowe, bo to jest bardzo ważne. Polskie firmy zbrojeniowe mają być głównym beneficjentem i finansowym, ale przede wszystkim technologicznym, czyli do polskich firm zbrojeniowych zostanie skierowane know-how, czyli ta cała myśl technologiczna, można powiedzieć, inżynieryjna, która zasili polskie firmy. Ale jeszcze jest jeden aspekt gospodarczy. Otóż proszę zwrócić uwagę, że skoro zostanie skierowany strumień pieniądza do polskich firm zbrojeniowych, to znaczy, że zostanie wpompowany strumień pieniądza do polskiej gospodarki, co będzie budowało produkt krajowy brutto państwa polskiego. Czyli inaczej mówiąc, opłaci się to każdemu słuchaczowi, najprościej mówiąc, jak się da, opłaci się to nam ekonomicznie, ponieważ jest bezpośrednia korelacja, badania świetnie pokazują, że istnieje bezpośrednia korelacja pomiędzy wysokością produktu krajowego brutto, a wysokością wynagrodzeń. W krajach, w których jest bardzo wysoki produkt krajowy brutto, wysokość wynagrodzeń jest wyższa niż w krajach, w których jest produkt krajowy brutto niższy. W związku z powyższym to się opłaci każdemu obywatelowi, nawet cywilowi, na każdym możliwym poziomie. To jest bardzo, bardzo mądry, bardzo dobry i wręcz bym powiedział strategiczny ruch polskich władz szeroko rozumianych. I to jest bardzo ważne, żeby w tym obszarze budować sojusz taki wewnętrzny, wewnątrz Polski, żebyśmy się tutaj przypadkiem w tym obszarze gdzieś nie poróżnili, tylko dowieźli ten bardzo słuszny kierunek z sukcesem.
1: I miejmy nadzieję, że tak się właśnie wydarzy, no ale to jest też taki realny element właśnie odstraszania Rosji, bo tutaj zgodne są jednak głosy analityków, że no nie sama nawet już obecność tutaj, te stałe bazy wojskowe amerykańskie, jeżeli chodzi no o takie wzmocnienie ilościowe żołnierzy, prawda, i sprzętu, i to jest też bardzo ważne, ale sam fakt, że oni tutaj będą stacjonowali, no to już wystarczy, aby 3 razy Rosjanie przemyśleli, czy będą chcieli tutaj atakować nasze terytorium, czy używać tych wszystkich metod hybrydowych, o których dzisiaj tyle słyszymy, no bo będzie większe ryzyko, jeżeli taka rakieta może spaść na przykład na bazę, w której jednak stacjonują amerykańscy żołnierze, że i będzie to naruszenie już nie tylko przestrzeni polskiej, ale właśnie być może zrobienie jakiejś szkody Amerykanom, co już jest poważniejszym pewnie wyzwaniem dla Rosji.
0: No to jest taki krok dodatkowy, bo tak jak powiedziałem, Amerykanie niestety mają tradycję, że w ciągu jednej nocy potrafią, ja tak oczywiście tworzę hiperbole, że w ciągu jednej nocy, ale w ciągu powiedzmy iluś tam dni potrafią się wycofać z regionu, który wcześniej bardzo walecznie bronili i zapewniali, że go nie opuszczą. Ostatni przykład to Afganistan, żeby nie szukać daleko. Natomiast właśnie ten budowanie tych centrów serwisowych na terenie Polski to jest, można powiedzieć, podniesienie tego poziomu bezpieczeństwa i sygnału między innymi dla Rosji, co najmniej o jeden level wyżej. Bo wiadomo, że Stany Zjednoczone tworzą trwały sojusz, powiedziałbym technologiczny również, w relacjach z Polską. A to już jest zupełny poziom bezpieczeństwa in plus dla państwa polskiego i to z tego bezapelacyjnie powinniśmy się cieszyć.
1: To jeszcze na moment chciałam, panie profesorze, wrócić do szczytu ONZ, bo tu jeszcze jeden bardzo ważny temat, on też się pojawił w przemówieniu prezydenta Karola Nawrockiego, kwestia suwerenności energetycznej, energetyki jądrowej. To czy widzi pan, że jest taka zmiana jakościowej też w myśleniu, no po doświadczeniach i Europy z całymi rosyjskimi surowcami, że energetyka powinna być traktowana na równi tak naprawdę i z wojskiem, i z infrastrukturą krytyczną, że jest to po prostu element bezpieczeństwa państwa?
0: No, energetyka, suwerenność energetyczna jest jednym z 5 takich, bym powiedział, sztandarowych filarów suwerenności każdego państwa. Państwo polskie obecnie posiada jedną z najdroższych energii w Unii Europejskiej, w tym także energii elektrycznej. No to jest wynikiem dwóch rodzajów zaniedbań. Pierwszego zaniedbania no to nieinwestowania w energię jądrową na przestrzeni ostatnich dekad, a drugiego to zaniedbania swoich gigantycznych zasobów węgla kamiennego, który jest droższy tylko dlatego, że górnicy, albo głównie dlatego, pomijając oczywiście podatki, to głównie dlatego, że przez ostatnie dekady nie inwestowano w szyby, to znaczy, że górnik, żeby dojechać do ściany, musi najpierw jechać w jedną stronę 2 godziny, a później wraca 2 godziny, czyli pracuje 4 godziny. Między innymi, to jest bardzo duże uproszczenie, bo oczywiście to są koszty kilometrów prowadzenia pod ziemią, prądu, taśmociągów, tłoczenia powietrza, etc., etc. To wygenerowało sztuczny koszt polskiej energii. No i teraz bardzo dobrze, że wreszcie zaczęliśmy mówić o tym, że musimy znaleźć rozwiązanie alternatywne i to pilnie na poziomie, i rozumiemy, że to jest element strategii, że zaczyna się mówić otwarcie, że energia jest elementem strategii międzynarodowej, ale też strategii funkcjonowania państwa polskiego. Oczywiście tutaj jest tych problemów więcej, ponieważ no może nie wszyscy wiedzą, że za znaczną część kosztów energii, na przykład elektrycznej, odpowiada OZE, a w tym sensie odpowiada OZE, że równolegle do tego, kiedy wprowadzane jest energia, czy to z wiatraków, czy to przede wszystkim z farm fotowoltaicznych, to równolegle niestety, faktycznie pracują bloki węglowe. No przecież te bloki węglowe, ich się w słoneczny dzień nie da wyłączyć, tak samo jak nie da się zwolnić pracowników obsługujących te bloki węglowe, to znaczy, że podnosimy podwójny koszt, bo podnosimy koszt wyprodukowania i przetransferowania energii wyprodukowanej z OZE i w tym samym czasie równolegle podnosimy koszt funkcjonowania przecież bloków węglowych, tylko one dalej funkcjonują i nas kosztują tyle, tylko że my ich nie wprowadzamy do sieci tej energii. Ale Dobrze, bardzo się cieszę, że w tym kierunku wypowiedź pana prezydenta miała miejsce. Bardzo dobrze, że przestaliśmy mówić o tym, jak to miało miejsce jeszcze wiele lat temu. Premier mówił, że niepotrzebna nam jest rura z Norwegii, ponieważ przecież posiadamy już rurę z Rosji. Dobrze, że te trendy powoli zaczynają zanikać. Źle, że powoli, ale dobrze, że zanikają i to jest kierunek zdecydowanie słuszny z perspektywy strategii państwa polskiego.
1: To jeszcze na zakończenie trochę też odwołam się tutaj do pańskiej wiedzy z zakresu prawa. No, z jednej strony szczyt ONZ i mówimy o wojnie na Ukrainie, o rosyjskiej agresji, a z drugiej strony Rosja cały czas ma to prawo weta. Jak my to mamy rozumieć?
0: Ale przecież tutaj nic nie uległo zmianie na przestrzeni dekad. No tak było, tak jest. O świecie, o tym, co się dzieje na poziomie świata decydują wielcy, którzy przecież sami sobie tak się podzielili głosami. Nie demonizowałbym tego wątku z tego prostego powodu, że tutaj mamy status quo na poziomie międzydekadowy. No, nie jest to pierwszy przypadek i nie jest to zapewne ostatni, gdy wielcy tego świata będą między sobą rozgrywać relacje. To nie jest tak, że przecież ani polska dyplomacja czy międzynarodowa nagle się obudziła i ze zdziwieniem stwierdziła, że Rosja posiada prawo weta. No, tak został podzielony świat. My na to nie mamy wpływu. Myślę, że powinniśmy się koncentrować na to, na co Polska ma wpływ, zamiast przepalać energię na problemy, które są istotne, poważne, które nas bolą, ale nad którymi wpływu nie mamy. Myślę, że to, na czym powinniśmy się skoncentrować, to na rozbudowie polskiego kontrwywiadu. Jeżeli mamy tutaj serię podpaleń, nieważne, kto za nimi stoi, w sensie, że za której granicy, o to mi chodzi, w tym sensie nieważne. Ważne, że musimy rozbudować polski kontrwywiad, zarówno wojskowy, jak i cywilny, i to radykalnie, radykalnie, bo skoro są, widzimy i mamy zdefiniowany problem i widzimy, że ewidentnie dostrzegamy niemalże każdego dnia oddziaływanie agentury, to jaka by ona nie była, czy ona jest za jednej, czy za drugiej granicy, to musimy przeciwdziałać, a do tego potrzebujemy bardzo silnego kontrwywiadu, zarówno cywilnego, jak i wojskowego. I uważam, że tutaj powinny być podjęte natychmiastowe działania. One i tak są spóźnione o co najmniej, nie wiem, 2 dekady, ale natychmiastowe działania wzmocnienia tych służb i to radykalne, tam prawie nie o 50%, tylko może o 10-krotne.
1: To umówmy się, panie profesorze, na następną rozmowę na naszej antenie, która będzie już skupiała się na tym, jak obecnie działają nasze służby i na kontrwywiadzie, bo to temat faktycznie szalenie istotny. A teraz już dziękuję panu za komentarz. Pan profesor Mariusz Miąsko, ekspert do spraw polityki międzynarodowej, bezpieczeństwa związane ze Szkołą Główną imienia Mikołaja Kopernika, był gościem popołudnia w Radiu Wnet. Dziękuję, panie profesorze, za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie. Do widzenia.
1: I tak, drodzy państwo, do widzenia, do usłyszenia, a ja jeszcze podziękuję. Tomasz Rosłoń zrealizował popołudnie w Radiu Wnet. Jeszcze państwu już spokojnego czasu. Oczywiście, jeżeli możecie, to bądźcie z Radiem Wnet. Do tego was zachęcamy. Przypominam także, że warto zaglądać na nasz portal www.wnet.fm, bo tam na bieżąco zamieszczamy dla państwa audycje, rozmowy, które na naszej antenie się pojawiają. Także spokojnego popołudnia. Południa, dużo zdrowia i do usłyszenia.
2: Popołudnie Wnet.
3: Reklama. Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
2: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 4 października o 15 i 18. Kolejne już w listopadzie. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
3: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
2: Zaprasza Fundacja Art Bene.
0: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to jest to miejsce właśnie specjalnie dla was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam. Sławek Orwat.
6: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
4: To była autopromocja.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko twoich codziennych spraw.
0: Po reklamie.
5: Szczecin 98,9 FM. Radio.

0: therapist told me that I should tell you the truth, and you're still angry. So sometimes I feel like I still should have lied. I tell you the truth because I care, but I also lie to you because I care. But if I tell you the truth, I guess I can sleep better at night. But then it looks like I don't care because I'm telling you the truth. I mean, I guess I'm just not a... Everybody hates when they get to that part when they realize that I don't want to tell you I don't care, but if it seems like I don't care, it doesn't mean I don't care. It just looks like I don't care. Because my emotions have been sanded off. I live in LA, sweetie. What do you expect?
1: Reklama.
2: Gen Wolności.
3: Młodzież w walce z komuną. Fundacja Skrzydła Sztuki zaprasza na żywą lekcję historii. To muzyczna opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym. Najbliższy pokaz już 27 września o godzinie 18. Scena Stygmat w Warszawie.
4: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
5: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
1: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
6: To była autopromocja.
8: Lublin 101 i 1 FM.

0: Bardzo, bardzo dziękujemy. No i prosimy oczywiście o to wspieranie nas, o pomoc w walce z algorytmami i te subskrypcje i polubienia i podbicia i komentarze, tych ponad 600 komentarzy zeszłego tygodnia. To wszystko powoduje, że nasze cotygodniowe audycje rzeczywiście potrafią robić takie zasięgi, a 100 tysięcy na YouTubie jak dla godzinnego formatu dwóch panów w pewnym wieku, to już jest sukces i mnie to bardzo cieszy.
1: 7-minutowego, bo się spóźniliśmy.
0: Spóźniliśmy, mówi pan doktor, a spóźniłem się ja. A dzisiaj o czasie dużo się dzieje. Tak jest. Nie bądźmy tacy szczegółowi. Dużo dzieje się na świecie i ja oczywiście zapytam za chwilę doktora Józefa Orła, jak wygląda kwestia związana chociażby z ONZ-em, ale spotkaniem Xi Jinping, Trump, Ukraina, ale zacząłbym najpierw od zatrzymania. Zrobiło karierę zatrzymanie Piotra Matczuka. Tutaj informacja, jutro będziemy się słyszeć o godzinie 12.30 z Piotrem Matczukiem, chyba nie będzie go w studio, ale telefonicznie się będziemy na chwilę łączyć, żeby opowiedzieć, co tam się wydarzyło w tym Rzeszowie. Znaczy Piotr Matczuk, kiedyś spin doktor PiS-u, teraz komentator polityczny, zatrzymany, ale co w tej sprawie ciekawsze, zatrzymana także Anna Plachwicz, to też osoba, która tworzyła zwycięskie kampanie wyborcze Prawa i Sprawiedliwości, a teraz pracuje w Pałacu Prezydenckim i pod nieobecność prezydenta de facto, kiedy już pakował się do Stanów, służby wchodzą do Pałacu Prezydenckiego i zatrzymują urzędnika w randze dyrektora, czyli to jest na najwyższy poziom urzędniczy, potem tylko można być podsekretarzem czy sekretarzem stanu, czyli ministrem w kancelarii prezydenta. Służby wchodzą i zabierają ważną dyrektor ważnego departamentu z Pałacu Prezydenckiego, a kiedy my tutaj mówimy, to swój wiec ma pani Monika Piątkowska z Donaldem Tuskiem w Krakowie tuż przed pierwszą turą wyborów uzupełniających i tam Donald Tusk wali w prezydenta jak w bęben. Przypadek, nie przypadek, policja zatrzymuje ważną panią dyrektor od pana prezydenta. Nowy poziom wojny między Tuskiem a Nawrockim?
1: Przede wszystkim to jest tak, że w tej sprawie ja jako świadek zeznawałem dwa razy. I odpowiedni
0: pracownik... To nawet nie wiedziałem.
1: No to się właśnie dowiedziałeś. I odpowiedni pracownik CBA z Rzeszowa na zlecenie prokuratury przyjechał do mnie w Warszawie i dwa razy zeznawałem w siedzibie CBA w Warszawie. Czyli nie trzeba tych ludzi wozić daleko do Rzeszowa, co jest uciążliwe. Co więcej, nie trzeba by ich w ogóle zatrzymywać. W normalnym państwie, jak się ma do czynienia z poważnymi ludźmi, nie z przestępcami kryminalnymi, nie z ludźmi, którzy zagrażają czyjemuś bezpieczeństwu, którzy są dostępni w ogóle na każde życzenie, no tylko trzeba termin uzgodnić, a dowody wcześniej po prostu był, no i jest w Republice, to można było ich po prostu wezwać do Warszawy. Ja już nie mówię o tym, że technicznie możliwe są zdalne przesłuchania i nie trzeba ludzi męczyć. Takie zdalne przesłuchanie pierwszy raz, mało kto w to uwierzy jako świadka. Miałem, to chyba jeszcze UOP był w jakimś 93 albo 94 roku, jakaś pani, czyli pewnie oficer tego UOP-u, rozmawiała ze mną, ona była w Poznaniu, a ja byłem w siedzibie UOP-u, jak rozumiem. Jakiś tam technik to nastawiał i można było odebrać zeznanie zdalnie 30 lat temu. Więc po co ich męczyć? A wchodzenie do Pałacu Prezydenckiego

0: żeby zatrzymać pracownika, a nawet dyrektora u prezydenta, no to się bardzo, bardzo kojarzy z wejściem policji za czasów prezydenta Dudy, żeby zatrzymać dwóch posłów, pana Mariusza Kamińskiego i pana Macieja Wąsika. I to najwyraźniej jest taka nowa świecka tradycja. Pytanie jest, czy prezydent nowy nie mógł wyposażyć Pałacu Prezydenckiego w jeszcze jedną służbę, która byłaby lojalna wobec prezydenta. Nie wiem, czy trzeba by, żeby taką służbę w ogóle utworzyć, to potrzebna byłaby ustawa, czy nie. Czy prezydent sam mógłby to zrobić? No, gdyby była potrzebna ustawa, to by ciekawe rzeczy działy się w Sejmie, ale wydaje mi się, że to prezydent Nawrocki powinien zrobić. Próbować przynajmniej, aby przedstawić prawną stronę, bo jeśli chodzi o stronę bezpieczeństwa, no to najwyraźniej reżim pana Tuska umie i się przyzwyczaił to robić. Więc to jest jakby pierwsza odsłona. Druga i o tyle jest to kampania przeciw prezydentowi, ale to jest też kampania przeciwko PiS-owi, ponieważ pan Maciuk z panią Plakwicz nie tylko doradzali PiS-owi, jak wygrywać wybory, ale też założyli spółkę taką marketingową, która się nazywała Solvere, i Polska Fundacja Narodowa im powierzyła organizację akcji billboardowej Sprawiedliwe Sądy, i w tej sprawie prawdopodobnie ta dwójka była zatrzymana, przewożona i przesłuchiwana w Rzeszowie. Więc to drugą warstwą tego jest akcja przeciwko PiS-owi. I bo to PiS wymyślił tę Polską Fundację Narodową, której ja byłem członkiem rady fundacji. I trzecia warstwa, no to pytanie, czy na pana Matczuka reżim Tuska się nie wkurzył, ponieważ pan Matczuk u ciebie powiedział, że ta akcja alarmowania ludzi, budzenia ich po nocy co najmniej dwa razy, to znaczy, że jakiś alarm jest i że alarm jest odwoływany, tak najlepiej trzecia, czwarta, to przecież jeśli to będzie codziennie, a codziennie Rosjanie atakują Ukrainę dronami i rakietami, i jeśli się zorientują, a już się dawno zorientowali, że reżim Tuska próbuje wykorzystać te alarmy do zastraszania ludności w całej Polsce, ale przede wszystkim we wschodniej Polsce, no to przecież Rosjanie żywo w tym zainteresowani, żeby stresować Polaków, będą codziennie właśnie kierować swoje rakiety i drony w pobliże polskiej granicy po to, żeby Polska uruchamiała swoje myśliwce, które też straszą ludzi, bo nawet w Puławach chyba, czy gdzieś, nie, w Kielcach, samoloty, te nasze myśliwce przekraczały prędkość dźwięku i ludzie się skarżyli, że tam im okna łomoczą, bo huk jest duży. Ja go pamiętam jeszcze z PRL-u, jak polskie migi przekraczały prędkość dźwięku nad Warszawą. To wyobraźmy sobie, jak będą zmęczeni, zestresowani, część przestraszona Polaków mieszkających we wschodniej Polsce. I tutaj był domysł pana Matczuka, że może jednak chodzi o to, że im bardziej ludzie będą zmęczeni i zdesperowani, to albo wyjadą z tej części Polski, no ale to chyba nie dużo zmieni. Albo jak się im jakiś stan wyjątkowy wprowadzi, to nie będą mieli takiego nastroju, żeby w wyborach, które nas czekają, parlamentarnych, głosować na prawicę. No i się naraził pan Maczuk reżimowi Tuskowi parokrotnie w ten sposób.
1: I za to mógł zostać przewieziony w tej wewte do Rzeszowa, ale to skoro ja wspomniałem, że kiedy my rozmawiamy, to trwa wiec przed, czy wiec wyborczy w Krakowie Donalda Tuska, no to nie byłoby w dobrym guście, gdybyśmy, nie, może nie na żywo i nie w całości, ale jednak troszkę świeżego premiera państwu zaprezentujemy. Tak kilkanaście minut temu mówił Donald Tusk i to się chyba łączy.
0: Lubię świeżo premier kochany Łukaszu, bo Jakub Łuchakowa, bo przecież to jest jego kadencja trzecia, to już trzeciej świeżości.
1: Ale wypowiedź z dziś, sprzed kilkunastu minut posłuchajmy i to się chyba wiąże z działaniami wobec pani Anny Plachwicz i Piotra Matczuka.
2: Ja tam siedzę, no zastanawiam się, a z drugiej strony przychodzi facet z bejsbolem i mówi, ty grasz w szachy, ale ja jestem na ustawce. I czy ma bejsbola w ręku. A wokół są dziwni i różni ludzie, w tym niestety także często media, i mówią, ty graj w szachy. To nieładnie. On, my wiemy, on będzie bejsbolem walił, ale tu musi grać w szachy. No to wtedy ja nie wygram, proszę państwa. Znaczy, grzeczny to już byłem. Nie będzie akceptacji.
1: Nie będzie akceptacji dla tego typu ruchów. To wszystko w kontekście oczywiście sporu o Trybunał Konstytucyjny. Na razie pan Berek się żali, że jest rozwiązanie siłowe, bo przed Trybunałem są demonstranci z Klubów Gazety Polskiej i innych organizacji Ruchu Obrony Granic, więc on nie może tam wejść, bo właśnie opozycja w państwie Tuska stosuje rozwiązania siłowe, no ale Donald Tusk z hasłem grzeszny, to ja już byłem. To nie pierwszy raz, kiedy tego typu frazesów, dokładnie tych słów używa premier Tusk, ale to jest jakieś takie przesłanie, no ciekawe, bo dopiero co w Sejmie mówił o zagrożeniu rosyjskim pan premier i był taki konsyliacyjny, a teraz w Krakowie bejsbol i grzeszny to ja już byłem. Jak to interpretować?
0: Łukaszu, nic tu nie trzeba interpretować, to jest po prostu odwrócenie ról, przecież z bejsbolem to on chodzi, to nie opozycja wchodzi, czy jej zwolennicy do urzędów rządowych i wyciągają stamtąd pracowników czy dyrektorów, tylko robi to policja Tuskowa na życzenie Tuskowej prokuratury sterowanej przez Tuskowego ministra Żurka, więc to oni stosują metody bejsbolowe. I raczej ja bym postawił właśnie zarzut opozycji całej prawicowej, że to ona bardzo długo grała w szachy i właściwie gra do tej pory, a to premier Tusk tam z bejsbolem chodzi. Natomiast to, na co mówiłeś, skarży się pan Berek, że demonstranci protestują przed Trybunałem Konstytucyjnym przeciwko możliwej siłowej próbie przejęcia tego Trybunału, o czym media piszą, nawet te mainstreamowe i protuskowe, że to jest możliwe, albo wręcz, że to jest scenariusz proponowany przez reżim Tuska, to jest inicjatywa społeczna, a nie inicjatywa partii prawicowych. Jak zwykle to jest inicjatywa Adama Borowskiego. Przepraszam. I jego kolegów i koleżanki. To jeżeli rząd skarży się na demonstracje pokojowe opozycji, to znaczy, że demokracja mu się nie podoba. To znaczy, że chciałby tę demokrację zatrzymać. I i zlikwidować, mówiąc krótko. Ale jeszcze coś przypomnę. Otóż w tej samej sprawie, w jakiej zatrzymano panią Plakwi czy pana Matczuka, przedtem zatrzymano byłego członka zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, która robiła, zorganizowała tę akcję billboardową Sprawiedliwe Sądy. Jeszcze przypomnę, o co tu chodziło. To, nie pamiętam, 15-16 rok, 2015-2016, ale oczywiście nie pamiętam kiedy, ale na początku rządów PiS-u zarząd Polskiej Fundacji Narodowej wymyślił akcję billboardową, gdzie się będzie pokazywało sędziów, którzy popełnili kryminalne przestępstwa i żadnej odpowiedzialności za to nie było. Jeden ukradł jakąś elektronikę w sklepie, drugi jakieś spodnie i tych przypadków było. Wtedy jakoś się narobiło sporo. No i protest to był przeciwko takiej bezkarności łamania prawa przez sędziów. I zarzuty wtedy opozycji, a teraz władzy tuskowej są takie, że Polska Fundacja Narodowa złamała swój statut albo zorganizowała akcję i wydawała pieniądze niezgodnie z przedmiotem działania, ponieważ celem działania Polskiej Fundacji Narodowej było promowanie marki polskiej za granicą. Tam dyskutować można długo, jeżeli są warunki do tego, czy to było przekroczenie statutu Polskiej Fundacji Narodowej, czy nie, ale jest inna rzecz. Gdyby nawet to było, to w prawie o fundacjach na podstawie tego prawa nie można postawić zarzutu, że się działa na szkodę fundacji. Nie istnieje taki artykuł w kodeksie karnym. Istnieje, jeśli ktoś działa na szkodę spółki, firmy komercyjnej, a fundacja komercyjna nie jest, więc szkody tam nie ma. Może być kwestia przekroczenia statutu. Wtedy minister, który czuwa nad praworządnością działań fundacji, może jakieś kroki przeciwko tej fundacji wszcząć, łącznie z jej nawet zamknięciem. Ale tego ten reżim Tuska nie robi, tylko dalej sobie Polską Fundację Narodową hoduje, chociaż tam składy się pozmieniały imienne, osobowe. To jeszcze przypomnę, jakie bywają nieoczekiwane skutki przewożenia ludzi, którym chce się postawić za zrzuty do samochodem CBA do Rzeszowa. Otóż Maciej Świlski, wtedy członek zarządu tej fundacji, a potem przewodniczący Krajowej Rady Radia i Telewizji, obecnie zawieszony przez Sejm w takiej funkcji, ponieważ Sejm chciałby go ustawić przed Trybunałem Stanu, ale Trybunał Stanu jeszcze się jego sprawą nie zajął. Też szef poprzedni i założyciel Reduty Dobrego Imienia, która też miała dbać o polskie imię w kraju i za granicą. Otóż tak przeżył tę podróż. No to jest człowiek, który już miał kłopoty ze zdrowiem, że napisał wielgachny esej na ten temat. Po prostu, no to ciekawe, czy pan Piotr Matczuk, czy pani Plakwicz teraz będą to opisywali.
1: Ale to ja mam jeszcze jeden cytat do naszej rozmowy. Znalazłem go, bo on jakoś rymuje się politycznie z tym, co wysłaliśmy przed sekundą o Donaldzie Tusku. Przepraszam, bo tutaj mi się coś włączyło. To jest z dzisiaj. Dzisiaj rano Polskie Radio, tak mówi pan marszałek Czarzasty. Przyjdzie moment rozliczenia również prezydenta i jego urzędników. Tak powiedział na antenie Polskiego Radia marszałek Sejmu. Premier przestanie być miły, a Włodzimierz Czarzasty za... Tam jeszcze było wobec Boguckiego, że trzeba sprawdzić, jakie rozmowy odbył Bogucki. Widać, ja że...
0: Zrozumiałem w sprawie
1: Boguckiego. Jakie rozmowy i z kim się kontaktował pan minister Bogucki, trzeba będzie sprawdzić w kontekście zondy krypto oczywiście. No i to jest taki wniosek, jak się złoży te wypowiedzi tylko z dziś pana marszałka Czarzastego z Polskiego Radia i teraz z wiecu sprzed kilkunastu minut Donalda Tuska, to wychodzi obraz gotowości, przynajmniej werbalnej, na pełną konfrontację z pałacem prezydenckim przy posiadaniu istotnych narzędzi ze strony rządu, bo to rząd ma policję, rząd ma CBA, rząd ma służby.
0: No, ponieważ o tym mówię od dawna, to znaczy chyba od jakichś dwóch miesięcy co najmniej, że istnieje, ale też część komentatorów to tak samo myśli i pisze, a też część nawet tych mediów rządowych opisuje fragmenty tego planu jako rzeczy, które według tych mediów chyba się zdarzą albo powinny się znaleźć. To jeszcze raz przypomnę ten scenariusz rozprawienia się z prezydentem, ale najpierw cel takiego rozprawienia się. Otóż Donald Tusk chciałby chyba zlikwidować demokratyczne przejawy życia politycznego w Polsce. Bo jeśli zgodnie z zasadami demokracji mamy Trybunał Konstytucyjny, który jeszcze jest niezależny od koalicji rządowej, prezydenta, który nie tylko jest niezależny, ale próbuje prowadzić niezależną politykę wobec polityki koalicji rządowej, no to za chwilę może się okazać, jeżeli reżim Tuska sobie, wtedy będzie naprawdę reżimem, podporządkuje sobie wszystkie instytucje, jakie są łącznie z prezydentem, no to wtedy społeczeństwo straci głos i kanały tworzenia polityki, jakiekolwiek inne niż rządowe. No to będziemy mieli taką demokratyczną formę dyktatury wtedy, tylko że pytanie, czy to wszystko będzie robione zgodnie z prawem. Jeżeli Tusk, który już wielokrotnie łamał prawo, mówi, że przestanie grać w szachy, czy jak rozumiem chwyci za baseball. Według mnie on ten baseball trzyma cały czas w ręku i nim macha. To co to oznacza praktycznie? Pewnie siłowe rozwiązania niezgodne z prawem. Bo siłowe rozwiązania w ogóle są niezgodne z prawem. Więc po pierwsze, pan Berek przejmuje Trybunał, pytanie konstytucyjne, pytanie w jakim tempie, bo większość to, większość tuskowa sędziów będzie miała, przypominam, że Tusk powiedział tam, że wtedy będziemy, chodzi o to, żeby nasi sędziowie mieli większość w tym Trybunale, no to będą mieli większość w styczniu, jak się tam jeszcze jeden stary sędzia wymieni się starego sędziego na nowego zgodnie z kadencją, no to wtedy ten Trybunał Konstytucyjny z większością tuskową może nielegalnie, ale co tam za problem, zdjąć prezesa Trybunału pana Święczkowskiego z roli prezesa, mianować swojego, bo mają większość, ale ustawa mówi co innego. Tam jest kadencyjny prezes Trybunału Konstytucyjnego i nie można go, chyba żeby umarł, albo był niezdolny zdrowotnie do pełnienia funkcji, nie można go zamienić na innego. Wtedy ten Trybunał z nowym przewodniczącym będzie mógł unieważnić wszystkie uchwały poprzednie Trybunału, którym większość pochodziła z wyborów PiS-owych, kiedy PiS miał przewagę w Sejmie, a jak się to unieważni, to się uważni wszystkie w duchu ustaw uchwalonych przez Sejm Tuska, a potem, czy w międzyczasie, unieważni się uchwały, które uznały za konstytucyjne ustawy pisowskie tworzące nowe izby w Sądzie Najwyższym, w tym jedną, która zajmuje się między innymi uchwałami dotyczącymi ważności wyborów. Wtedy się powie, albo reżim Tuska powie, że nie ma ważnej uchwały dotyczącej wyboru prezydenta, bo właśnie unieważniliśmy powstanie Izby Sądu Najwyższego, która taką uchwałę podjęła, więc Izba i uchwała są nieważne od samego początku, a wtedy będzie można rozpętać kampanię dezinformacyjną pod tytułem: co robi ten pan Nawrocki w tym pałacu prezydenckim bez uchwały o ważności wyborów? I można by znowu na siłę i wbrew prawu podjąć jakąś uchwałę sejmową, która zawiesza prezydenta do czasu wyjaśnienia sprawy, czyli do tego, żeby Sąd Najwyższy w nowej, czyli starej formie się zastanowił, czy te wybory były ważne, czy nie. Mógłby się też zastanowić nad tym, czy wybory parlamentarne w 2023 roku były ważne, czy nie, bo też ta Izba tym się zajmowała. Można by podjąć taką nielogiczną uchwałę w Sejmie, że uchwała dotycząca ważności wyborów parlamentarnych w 2023 roku jest ważna, bo wygrał reżim Tuska, a wybory prezydenckie, w wyniku których prezydentem został pan Karol Nawrocki, są nieważne, bo wygrał pan Nawrocki, a co to komu szkodzi? I wtedy by się prezydentem chociażby tymczasowym mianowało pana marszałka Czarzastego, to mógłby tymczasowo rządzić do końca kadencji, a prezydent Nawrocki byłby uchwałą sejmową zawieszony, albo jeszcze gorzej, można by go o coś oskarżyć, w związku z tym może by wtedy immunitetu taki zawieszony prezydent nie miał i właśnie by się go rozliczało zgodnie z tym, co powiedział marszałek Czarzasty, który wyraźnie w swoim interesie tutaj prowadzi kampanię przeciwko prezydentowi Nawrockiemu. I taki tymczasowy prezydent Czarzasty mógłby w trymiga podpisać wszystkie ustawy zawetowane przez prezydenta Nawrockiego i tak dalej. Więc mówiąc serio, grozi Polsce odejście od demokracji i przejście do jakiejś formy autokracji, czy może na razie tyle wystarczy, reżimu tuskowego. A po drugiej stronie, że ten wątek otworzę, jest prawica, która w tam 5 czy 6 odsłonach, organizacjach, podmiotach nic nie robi, żeby zacząć uzgadniać warunki, na których tworzyłaby koalicję do wyborów do Senatu, do wyborów do Sejmu. I nic się nie dzieje. I prawicowy elektorat jest bardzo, bardzo zaniepokojony. Byłem wczoraj na spotkaniu z takim ludem górniczo-hutniczym na Śląsku i bardzo ludzie byli zdesperowani, zaniepokojeni i może nawet gorzej tym, że prawica nie podejmuje wspólnych działań, nie przystępuje do negocjacji w sprawie porozumień senackich i sejmowych. Więcej, poszła wiadomość chyba 2 dni temu, że Rafał Ziemkiewicz powiedział, że wie o ukrytym, cichym przymierzu prawicy w sprawie paktu senackiego, ale te partie nie będą o tym mówić, bo będą wolały, żeby było cicho. Nie wiem dlaczego. Raczej ludzie powinni się ucieszyć i usłyszeć o tym. Zadzwoniłem do Rafała i się okazało, że Rafał mówi, że nic takiego nie powiedział. Czyli już taka jest desperacja w elektoracie prawicy, że słyszą teksty, których nie było, ale oni tego porozumienia prawicy się domagają, a po drugiej stronie przecież ten reżim Tuska nie chce tylko ubezwłasnowolnić prezydenta czy Trybunał Konstytucyjny. Ten reżim chce ubezwłasnowolnić całą prawicę, czyli ponad połowę Polaków.
1: Ostatnie sondaże pokazują, że prawica ma te 51%, a lewica centrum 51.
0: 51,2 wynikało ze średnich z września, chyba z 18 badań, z czego wynika, że koalicja rządowa ma 48,8, to jest 2,4%, to znaczy, że to jest podobna przewaga, jaką miał w drugiej turze prezydent Karol Nawrocki, znaczy kandydat prezydenta, nad kandydatem Trzaskowskim.
1: No i teraz jest pytanie, kto poniesie odpowiedzialność za to, że porozumienia nie będzie, bo stawiam tutaj hipotezę roboczą, że nie będzie takiego porozumienia ani senackiego, ani tym bardziej do Sejmu, ani nie będzie żadnego paktu o nieagresji. Różnice interesów, ambicje i kalkulacje są zbyt różne i to już widać i słychać. Tych pól podziałów jest bardzo dużo i prawica się nie złoży. No i pytanie, kto z takiego sytuacji będzie mógł skorzystać?
0: Odpowiedź jest niesłychanie prosta. Może nie na twoje pytanie, tylko odpowiedź, co robić w sytuacji, w której, jak mówisz, prawica nie wykazuje woli, żeby uzgadniać działania. A już nie mówię o pakcie o nieagresji, ale także o pakcie o współpracy. Otóż trzeba, i tak z Rafałem właśnie sobie rozmawialiśmy, ale taki był postulat tych ludzi, którzy z mojego spotkania, że trzeba mówić do elektoratu prawicy. Ludzie, głosujcie tylko na tych liderów i tylko na te partie prawicy, które mówią, że chcą paktu senackiego i paktu sejmowego, czyli które chcą wygrać wybory, które chcą uwolnić Polskę od reżimu Tuska. Jeśli tego politycy, jak mówisz, nie robią, to potrzeba, żeby zrobił to elektorat. A to jest dość proste. Trzeba chodzić na zebrania z tymi partiami prawicowymi i domagać się od nich i grozić im, że jeżeli oni nie pójdą w tę współpracę, to ludzie będą zabiorą im głosy, będą głosować na te partie, które chcą takiego porozumienia, które chcą rządzić i odebrać rządy Tuskowi.
1: No dobrze, to jeszcze jeden element w tej opowieści, który jest pomijany, a o którym chyba warto powiedzieć. Te elementy to jeden, dwie liczby ekonomiczne. Pierwsza z nich, zbliżamy się do 1 miliona bezrobotnych w Polsce. Niewidziany wskaźnik w liczbach bezwzględnych mniej więcej od roku 16, wtedy spadliśmy poniżej 1 miliona i to bezrobocie spadało, teraz z powrotem rośnie i ten 1 milion bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy już za chwilę zostanie przebity, no bo idzie jesień, koniec prac sezonowych, więc to bezrobocie raczej będzie rosło, a nie spadało, chyba że jakiś cud wydarzy, ale cuda pod rządami Tuska to raczej nie w tej materii się objawiały. No i drugi to jest też apel, który ty mi podesłałeś w newsletterze, czyli pan Jankowiak, prywatnie partner Janny Muchy, już nie z Platformy, ekonomista, który podkreślił, że powinien być ponadpartyjny jakieś porozumienie czy pakt na rzecz ustabilizowania finansów publicznych, a te finanse są słabe. Agencja Moody's po raz pierwszy od 22 lat obniża polski rating i ta rzeczywistość gospodarcza i ta taka mikro, czyli bezrobocie, które dotyka ludzi, szczególnie młodych, i potem ona się objawia w liczbach makro, w tym 1 milionie za chwilę zarejestrowanych w urzędach pracy, No i ten brak pieniędzy, który powoduje, że rząd nie ma już żadnego ruchu, nie może żadnej tarczy paliwowej wprowadzić, bo budżet pęka w szwach i jest teraz dłużej pożyczać pieniądze, a budżet przecież w dużej części na pożyczkach bieżących jedzie.
0: No to, Łukaszu,
1: to będzie miało rolę w roku wyborczym, czy to są czynniki bez znaczenia właśnie w ramach tego pałowania, tego bycia grzecznym albo niegrzecznym, tego Trybunału Konstytucyjnego, wojny na Ukrainie, że w tym wszystkim ten milion bezrobotnych i to widmo rzeczywiście krachu czy załamania finansów publicznych w ogóle nie będzie obecne w dyskusji publicznej.
0: Więc po pierwsze, bo tu są dwa problemy. Dług publiczny i bezrobocie. Trochę inne mechanizmy są. Mianowicie ten dług rośnie dlatego, że rząd Tuska wydaje o 250-300 miliardów rocznie więcej niż zarabia, niż wynoszą przychody budżetowe z naszych podatków i innych opłat. I wydaje się, że to już nie jest żaden przypadek, ponieważ ten rząd tak naprawdę nie robi nic, żeby zwiększyć przychody, a na przykład przychody z podatków są niższe niż za czasów Morawieckiego premiera. Więc jeśli chodzi o przychody, rząd się nie stara, jeśli chodzi o wydatki, bardzo się stara i dużo wydaje. Oczywiście wydatki obronne są tego częścią, ale nie wystarcza, ale to nie są takie sumy, żeby wyjaśnić, dlaczego Morawiecki miał 10, 20, 30 miliardów deficytu rocznie, a rząd Tuska ma 250-300. Czyli to jest 10 razy większe. I wydaje się, że to jest celowa polityka rządu Tuska, ponieważ jego celem jest niedopuszczenie do rządów prawicy. To jest główny cel. To wcale nie znaczy, że celem Tuska jest, żeby rządził jeszcze 4 lata temu. Tym równie odpowiada sytuacja, w której prawica będzie miała razem większość, ale nie potrafi się porozumieć, czyli działania na rzecz rozbijania prawicy albo wyciągania z tej prawicy jakichś partii, które właśnie w ten sojusz prawicowy nie wejdą. Mentzen już to mówił, że według niego, i to mówił u pana Rymanowskiego, że według niego albo wygra, wbrew sondażom na razie, Tusk z przewagą 1%, albo będzie rządził prawicowy rząd niestabilny i mniejszościowy. I tu pan Rymanowski, taki doświadczony dziennikarz, nie podskoczył na krzesełku i nie zapytał pana zdumionym głosem pana Mentzena, jak to mniejszościowy, to znaczy przecież prawica ma większość w sondażach, znaczy, że jakaś partia nie wejdzie w ten sojusz, to oznacza, że pańska partia nie wejdzie, partia Mentzenowa. No i jak nie zapytał, to nie mamy odpowiedzi, a przecież Mentzenowi o to chyba chodziło, żeby to zaznaczyć. I jeśli na to gra Tusk, to jak na razie dobrze mu idzie. Otóż zadłużenie służy osłabieniu pozycji Polski na wypadek, gdyby prawica przejęła władzę, ale równocześnie, jak poprzekraczamy wszystkie granice unijne i krajowe tego bezpieczeństwa zadłużenia, a właśnie je przekraczamy, no to Komisja Europejska może zastosować politykę rodem z KPO, czyli zacząć mówić do Polaków, kochani i szanowni członkowie Wspólnoty Europejskiej, jeżeli wybierzecie rząd Tuska, to my będziemy się temu z uwagą przyglądać, a jeśli wybierzecie jakiś nieodpowiedzialny i szkodliwy rząd prawicowy, no to będziemy musieli was ukarać za ten dług i trzeba będzie przejąć kontrolę nad waszym budżetem. Jakiś komisarz rodem z Brukseli czy z Berlina będzie decydował o tym, jaki rząd prawicowy może wydatki, jakie wydatki może stosować, a jakich nie. I to jest jakby jedna odsłona. Druga odsłona to jest to, o czym mówiłeś, bezrobocie. Tu mechanizmy są gdzieś głęboko ukryte, podobne, to znaczy, że przy tym, przy polityce antyrozwojowej, jaką prowadzi Tusk, żadnych dużych inwestycji, najlepiej średnich też nie, zwalnia się tempo rozwoju gospodarczego Polski i to takie wskaźniki biznesowe wskazują już od dwóch, trzech miesięcy, że się obniża poziom tam optymizmu wśród przedsiębiorców, a jeśli on się obniża, taki wskaźnik klimatu biznesowego, jeśli on się obniża, to oczywiście przedsiębiorcy przyglądają się takiemu wskaźnikowi i niezależnie od tego, jaką mają sytuację w swoim przedsiębiorstwie, to zaczynają myśleć ostrożnie o przyszłości i o tym także, żeby nie inwestować w swoją załogę, nie powiększać albo nawet zmniejszać stan załogi i tak dalej. Także te wskaźniki klimatu biznesowego bardzo są powiązane z tym bezrobociem, bo to przedsiębiorcy tracą wiarę w tak szybki rozwój. No i trzeba sobie postawić pytanie, czy rząd Tuska celowo i świadomie prowadzi taką politykę ekonomiczną, żeby ten wzrost gospodarczy Polski spowolnić. A to już widać.
1: No dobrze, to z tym pytaniem Państwa zostawiamy. Ja obiecałem, że trochę polityki zagranicznej, bo też się bardzo dużo dzieje, zrobimy, ale to krótki antrakt będzie historyczny. Naszym gościem jak co czwartek dr Józef Orzeł. Po pierwsze uroczystości KOD-u w Ministerstwie Kultury, czy w kancelarii premiera, bez dwóch żyjących sygnatariuszy aktu powołania Komitetu Robotników, czyli bez Antoniego Macierewicza i bez Piotra Naimskiego, wygumkowani, wykreśleni z oficjalnych rządowych uroczystości, które prowadził Donald Tusk. Czekam, kiedy takie uroczystości poprowadzi Włodzimierz Czarzasty w zastępstwie.
0: Czyli okaże się ukrytym członkiem KOR-u.
1: Tak, razem z Siwcem może oni powinni zastąpić. To jest jeden element, a drugi element też jest ciekawy. Na platformie X, bo gdzieżby indziej, pan Waldemar Żurek godzinę temu opublikował taki oto wpis sprzed godziny. Prokuratura ostatecznie umorzyła śledztwo przeciwko Lechowi Wałęsie. Przez lata upolityczniony aparat państwa ścigał legendę Solidarności, celowo ignorując fakty i elementarną logikę. O logice to jeszcze będzie. Zignorowano bezsporny fakt historyczny. SB masowo fałszowała dokumenty i podpisy Lecha Wałęsy w latach 80., by zdyskredytować go przed Komitetem Noblowskim. Próbowano przypisać autorstwo wielostronicowych ubeckich donosów człowiekowi, który według świadków nie sporządzał w tamtym czasie żadnych długich rękopisów. Prawda wygrała z próbą pisania historii na nowo i ja wchodzę w ten komunikat Prokuratury Krajowej. On jest dość obszerny, ale ja fragment Państwu przeczytam, bo to jest też zabawne. Fragment z długiego komunikatu prokuratury po umorzeniu śledztwa przeciwko Lechowi Wałęsie o składanie fałszywych zeznań w śledztwie dotyczącym poświadczenia nieprawdy lustracyjnej. Prokurator wzięła także pod uwagę, że z całości zebranego materiału dowodowego, depozycji Lecha Wałęsy, ale także zeznań rozlicznych świadków, jednoznacznie wynikało, że Lech Wałęsa nie sporządzał w swoim życiu, a w szczególności w latach 70. długich rękopisów. Niektórzy świadkowie wskazali wprost, że w tamtym okresie był on wtórnym analfabetą. Nie posługiwał się pismem i słabo czytał, a dokumenty, które podpisywał jako przewodniczący Związku Zawodowego, były pisane dla niego przez inne osoby. I tak dalej, i tak dalej. i w związku z tym nie mógł być agentem, bo był wtórnym analfabetą. No i tak prokuratura pana Żurka woli zrobić z Lecha Wałęsy analfabetę niż przyznać, że miał. Ten fragment współpracy z SB w latach 70.
0: Dobrze,
1: ja nie wiem, czy Lech Wałęsa powinien się cieszyć z takiego obrotu sprawy do końca.
0: Powinien, dobrze, że to przeczytałeś, bo jestem świadkiem, że jest inaczej. Znaczy, po pierwsze, prokuratura odrzuciła ekspertyzy najlepszego polskiego Instytutu Kryminalistyki w Krakowie imienia Sena, które prawie jednoznacznie wskazywało na to, że te papiery pisał Lech Wałęsa. Ale w sprawie wtórnego analfabetyzmu. Otóż ja mam żelazne dowody, które o tyle żelazne, o ile ja o nich mówię i pamiętam. Opisałem je w swojej książce Orle Gniazdo. Otóż były trzy. Po pierwsze, była taka komisja krajowa w 1981 roku w Gdańsku. Była przerwa. I ja miałem jakiś interes za Wałęsy, poszedłem do niego, on siedział sobie w takim osobnym pomieszczeniu i czytał małą książeczkę. To było niedawno po tym, jak Wałęsa powiedział, że on w życiu żadnej książki nie czytał. No to obejrzałem, co on czyta, a to były wiersze Miłosza. Całkiem ładnie to o nim świadczy. Ale dwa drugie dowody. Przed stanem wojennym zrobiłem z nim jako dziennikarz miesięcznika NTO regionu Mazowsze. Zrobiłem z nim wywiad. Wywiad był świetny, bo nagadał tam takich różnych rzeczy, które było, no, jego krytycy chętnie by przeczytali, ale zadzwonił do mnie do domu i poprosił, żeby przyszedł na kolację do hotelu Solec. I żebym przyniósł ten wywiadzik celem autoryzacji analfabeta, wiedział, że takie coś jest i miał zamiar to autoryzować. Wziął sobie długopis, jedliśmy tam, piliśmy i gadaliśmy z jego sekretarkami, a on tam coś kreślił. Jak oddał mi to, co on poprzekreślał, to się okazało, że jak najlepszy redaktor wykreślił wszystko, co by o nim źle świadczyło, o jego kompetencjach politycznych i tak dalej. I te wszystkie barwne rzeczy, które mi tam opowiedział, zostały wykreślone. Został kompletny banał. Ja bym lepiej tego, gdybym chciał skreślić wszystkie swoje bajeczki, nie zrobił. Trzecia rzecz zdarzyła się przed kryzysem bydgoskim, przed strajkiem generalnym w marcu 81, do którego nie doszło. Otóż Wałęsa polecił mi i jednej dziennikarce tygodnika, nie tygodnika Solidarność, tylko Agencji Solidarności, żebym napisać oświadczenie, które następnego dnia miał wygłosić telewizji o tym, że będzie strajk generalny, bo tak postanowiło Prezydium Komisji Krajowej. No to napisaliśmy, taki bojowy, tam będziemy z komuną walczyć, wygramy i w ogóle Polska będzie fantastyczna. A on jeszcze dostał gorączki, leżał w łóżku w swoim pokoju, wziął ten nasz tekst i zaczął tam kreślić. I jak przeczytaliśmy to, co on tam powykreślał, to się okazało, że ten tekst jest spójny, logiczny, tylko że ten tekst oświadcza, że nie będzie żadnego strajku generalnego. I następnego dnia on ten tekst w telewizji wcale go nie odczytał, tylko dał go Andrzejowi Gwieździe, a Gwiazda nie wiadomo dlaczego to przeczytał, że strajku nie będzie. Otóż to był wytrawny polityczny redaktor i nie tylko, że nie wtórny alfabeta, ale bym powiedział, że gdzieś dobrze w sprawach językowych wyszkolony.
1: I to jest też ciekawe. No dobrze, to my tu postawimy przecinek, pożegnamy się z radiosłuchaczami. To był Wieczór Wnet, Łukasz Jankowski, dr Józef Orzeł, jak to czwartek był z nami. Dziękujemy bardzo patronom, bo to dzięki patronom Radia Wnet możemy naszą audycję realizować. Niech Państwo o tym pamiętają i zachęcamy bardzo gorąco, żeby... Jeżeli Państwo słuchacie Radia Wnet, to wykupić tą subskrypcję na Radio Wnet, zajrzeć na stronę Patronite albo w inny sposób na stronie wnet.fm jest zakładka Wspieraj Nas. Tam są różne formy włączenia się w budowanie mediów niezależnych, mediów prawdziwie publicznych, w budowanie Radia Wnet, a na deser politykę zagraniczną zabierzemy dla naszych YouTube widzów. Radiosłuchaczom bardzo dziękujemy.
3: Wieczór Wnet.
4: Reklama.
5: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
4: Po reklamie.
7: 3 po 3. Krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej.
8: Przenosimy się zatem do Ameryki Łacińskiej i 3 po 3 jest Brzeg Dąbrowski. Buenas noches. Comenzamos.

No i tak muzycznie rozpoczęliśmy od Kolumbii, więc przenieśmy się do tego kraju. Temat, no myślę, że dosyć przykry. Werbowanie dzieci i nastolatków w Kolumbii do organizacji partyzancko-terrorystyczne, nazwijmy to tak, raczej bym powiedział terrorystyczne. Proszę Państwa, ten cały proceder nie tylko nadal ma miejsce, ale w ostatnich latach gwałtownie wzrasta i na to zwraca uwagę organizacja pozarządowa Human Rights Watch, która poświęciła temu raport zatytułowany "Myślałem, że już nigdy nie zobaczę mojej mamy. Werbowanie i wykorzystywanie dzieci i nastolatków przez ugrupowania zbrojne w Kolumbii". Ten raport został opublikowany w sierpniu tego roku. No i według danych Rzecznika Praw Obywatelskich przeanalizowanych przez tę międzynarodową organizację od 2021 roku co najmniej 1500 nieletnich zostało zwerbowanych przez ugrupowania zbrojne w tym kraju. Sam najsilniejszy wzrost prawdopodobnie rozpoczął się w roku 2023. Natomiast większość rekrutacji przypada na organizację taką, która nosi nazwę FARC, czyli Rewolucyjne Siły Zbrojne Kolumbii, a w zasadzie dysydentów. Bo przypomnę Państwu, że według ustaleń pokojowych z 2016 roku FARC przestał być organizacją zbrojną, stał się siłą polityczną, natomiast później część z jego członków stwierdziła, że jednak na tak zwanym partyzanckim szlaku jest im dużo, dużo lepiej. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że no po pierwsze jest to dramat samych dzieci, ale również problem jest taki, że państwo kolumbijskie ma obowiązek dbać o ochronę dzieci i młodzieży i zwalczać organizacje przestępcze. Natomiast można powiedzieć tak, że każda operacja prowadzona przeciwko tym strukturom może wiązać się z negatywnymi skutkami ubocznymi, takimi jak chociażby, proszę Państwa, właśnie śmierć zwerbowanych nieletnich. Tu chciałbym zacytować emerytowanego pułkownika Armii Narodowej Kolumbii, pana Carlosa Martinez Caballero, który w wywiadzie udzielonemu portalowi Infobae Colombia powiedział dużo ciekawych rzeczy. Generalnie, o czym Państwu wspomniałem, od dziesięcioleci ugrupowania zbrojne, takie właśnie jak FARC, czy obecnie dysydenci z FARC, czy Narodowa Armia Wyzwolenia Narodowego, czyli ELN, wykorzystują nieletnich do zapewnienia sobie ochrony. Po prostu te dzieci są ludzkimi tarczami, często włączanymi do pierwszych grup bojowych partyzantów. Natomiast według pułkownika są one również wykorzystywane do zadań logistycznych, a nawet wywiadowczych. No i w zasadzie można powiedzieć tak, że dzieci mogą zginąć w trakcie walk z siłami porządkowymi lub podczas operacji wojskowych. Takie sytuacje miały już miejsce nawet za czasów rządów poprzedniego prezydenta Kolumbii, czyli Gustavo Petro, gdzie według danych Narodowego Instytutu Medycyny Sądowej i Nauk Kryminalistycznych w operacjach wojskowych zginęło co najmniej 65 osób nieletnich, a za rządów obecnego prezydenta, przypomnę w zasadzie trwających około miesiąca, prezydenta Abelardo de la Esprie, odnotowano już troje nieletnich zabitych, no właśnie w konflikcie zbrojnym. Problem jest, proszę Państwa, taki, że de facto, może powiedzmy tak, problem jest widoczny, ale nie ma dla niego rozwiązania, bowiem organizacje przestępcze jak werbowały, tak werbują. To jest, proszę Państwa, to nie jest werbunek dobrowolny, to jest werbunek siłą. Po prostu przechodzą one przez wioski i porywają dzieci. Natomiast, o czym też trzeba powiedzieć, no teoretycznie armia kolumbijska powinna mieć swoje siły wywiadowcze, które powinny sprawdzać, czy w danym, powiedzmy, oddziale, czy częścią, powiedzmy, danego oddziału są również osoby nieletnie. Powinny, ale tego nie robią. Dlaczego tego nie robią? No trudno powiedzieć. No więc w związku z tym de facto, kiedy następuje atak na taki oddział, atak oczywiście armii kolumbijskiej, no to de facto zginąć mogą wszyscy niezależnie od swojego wieku. I teraz się pojawia pytanie takie, no w takim razie, czy kogoś można ukarać za to? No tak, można, tylko proszę Państwa tak, no zwykły wojskowy, nawet jeżeli zastrzelił nieletniego, no to powie, przepraszam bardzo, ja dostałem takie rozkazy. Jego dowódca powie, no tak, ja też dostałem rozkazy od wyższych, powiedzmy, osób wyższych rangą, a osoby wyższe rangą mogą powiedzieć, no w sumie, no wydaliśmy takie rozkazy, no bo trzeba było. Ale nie mieliśmy danych na temat tego, czy nieletni są członkami owych oddziałów, oddziałów, powiedzmy, zbrojnych, czy nie są. I tak, proszę Państwa, całe kółko się zamyka i tylko dzieci szkoda.

No to proszę Państwa, troszkę ciekawsze tematy. Weselszy nieco temat. Przenieśmy się, proszę Państwa, teraz do części tropikalnej, chociaż w zasadzie no, Kolumbia też należy do tej tropikalnej części Ameryki Łacińskiej, ale przejdźmy, powiedzmy, z ludzi na zwierzęta, a dokładnie na ptaki, które myślę, że Państwo doskonale znacie. Być może nie widzieliście ich Państwo na żywo, ale z pewnością na zdjęciach czy na filmach tak. Chodzi, proszę Państwa, o ary czerwone, jedne z najbardziej charakterystycznych ptaków tropikalnych, których nie niestety populacje maleją, ale żeby zmienić losy tego gatunku, naukowcy pracują nad przeciwdziałaniem pewnej śmiertelnej metodzie wychowu, która skazuje wiele młodych na śmierć. O co chodzi, proszę Państwa? Tutaj chciałbym Państwu przedstawić peruwiańską panią naukowiec, tudzież naukowczynię, jak niektórzy mówią, panią Gabrielę Vigo-Trauco, która zorganizowała pewien taki projekt naukowy, który ma na celu odbudowę populacji tych wspaniałych ptaków. I to w sposób bardzo nietypowy, bowiem ary czerwone znoszą co roku od 3 do 4 jaj, z których wykluwają się, zazwyczaj wykluwają się pisklęta. Problem jest tylko taki, proszę Państwa, że rodzice zazwyczaj karmią najsilniejsze z nich, czyli dwójkę, ewentualnie trójkę, natomiast to najsłabsze piskle jest po prostu skazane na śmierć w męczarniach z głodu. No i pani Gabriela Vigo-Trauco stwierdziła, że coś z tym trzeba zrobić i po prostu razem ze swoim około 20-kilkuosobowym zespołem penetruje peruwiańskie dżungle po to, żeby po prostu wyszukiwać gniazda tych ptaków, no i sprawdzać, ile tam jest, powiedzmy, ile tam tych piskląt się wykluło, no i sprawdzać również, który z tych piskląt jest najsłabsze. Po czym tak powiem, podkradają się po to gniazdo, wyciągają to najsłabsze piskle i zanoszą do specjalnego ośrodka. Tamto piskle jest, nazwijmy to, podkarmiane i podrzucane do adopcji. To jest w ten sposób wygląda, bo o co chodzi, proszę Państwa? Oczywiście można byłoby te pisklęta wykarmić i później wypuścić na wolność, ale problem byłby taki, że te pisklęta prawdopodobnie by nie przeżyły, no bo po prostu by nie miały tego instynktu, nazwijmy to naturalnego instynktu gdzieś tam polowania na pożywienie, czy zdobywania pożywienia. W związku z tym po prostu, kiedy piskle już nieco podrośnie i nieco się, że tak powiem, zrobi silniejsze, wówczas jest ono podrzucane innym ptakom, innym oczywiście arom, które albo nie mają swoich piskląt własnych, albo mają na przykład jedno piskle, no właśnie po to, żeby były one po prostu adoptowane. I bardzo często, proszę Państwa, okazuje się, że w tym szaleństwie jest metoda, bowiem ptaki, no nazwijmy to, adoptują te podrzucone pisklęta. No wynik jest, proszę Państwa, jaki jest, bo mniej więcej przeżyło około połowa piskląt, to znaczy, no w zasadzie tak, no bo część na przykład stała się łupiem drapieżników, inne zabił piorun i tak dalej, no ale tak czy inaczej wiadomo jest, że od 2019 roku, kiedy ten projekt się rozpoczął, no to już kilkadziesiąt ptaków udało się przywrócić naturze, przepraszam. I no, powiedział tak, że to jest

naprawdę duży sukces, bowiem no generalnie, tak jak powiedziałem Państwu, tych ptaków jest coraz mniej. Głównie to my ludzie się do tego przyczyniamy, że tych ptaków jest mniej, po prostu ponieważ zmniejszamy areał lasów tropikalnych i po prostu no niestety ta populacja cały czas maleje. No, oby jak najdłużej ten projekt trwał i przynosił jak najlepsze owoce.

No i chciałbym teraz Państwu opowiedzieć troszkę, znaczy może powiedzmy tak, powrócić do tematu, który od czasu do czasu dotykam, to znaczy Ameryka Łacińska i nauka, bowiem tak zawsze Państwu podkreślam, że wśród latynosów też można spotkać wybitne jednostki, nazwijmy to tak, wybitne osoby, które no naprawdę zasłużyły się w świecie nauki, no i jedną z nich był pan, który nazywał się Bernardo Wisei, mam nadzieję, że dobrze czytam jego nazwisko, bowiem nazwisko pochodzi z języka francuskiego, którym się niestety nie posługuję. Argentyńczyk, tak jak Państwu powiedziałem, który zmarł 55 lat temu, 21 września 1971 roku, kiedy liczył sobie 84 wiosny. Natomiast dlaczego o nim wspominam? Dlatego, że to był w zasadzie chyba pierwszy Argentyńczyk, latynos w ogóle generalnie, który został uhonorowany, może powiedzmy tak, Nagrodą Nobla w zakresie medycyny, ale to była też osoba naprawdę wybitna, jeżeli w ogóle chodzi no, nie tylko o naukę, ale również no, powiedzmy o filozofię i powiedziałbym również podejście do swojej ojczyzny, bo naprawdę dr Bernardo Wisei był prawdziwym patriotą. Proszę Państwa, prawdziwym patriotą, czy nie takim, kto chodził i mordę darł na cudzoziemców, i mówił, że jego kraj jest najlepszy, tylko mówił to, że po prostu de facto naukowcy powinni pracować dla swoich krajów. Nie wyjeżdżać nigdzie, ale pracować dla swoich krajów, które powiedzmy ich wychowały. I to jest, proszę Państwa, prawdziwy patriotyzm. Zresztą on sam też powiedział, że nauka nie ma ojczyzny, natomiast człowiek nauki ją ma. Ze swojej strony nie przyjąłem stanowisk profesorskich w Stanach Zjednoczonych i nie zamierzam opuszczać mojego kraju, ponieważ pragnę walczyć o to, by kiedyś stał się on potęgą naukową pierwszej klasy. Dzieło ludzkie musi trwać nieprzerwanie przez całe życie, aż zatrzyma je śmierć. To mówił pan Bernardo, doktor Bernardo, czy profesor Bernardo Wisei. Zresztą, tak jak wspomniałem Państwu, został on uhonorowany jako pierwszy latynos Nagrodą Nobla. Miało to miejsce w roku 1947. Za badania nad wpływem przedniego płata przysadki mózgowej na dystrybucję glukozy w organizmie, co miało zresztą kluczowe znaczenie dla zrozumienia cukrzycy, no, czyli jednej z no, największych plag, można powiedzieć, współczesnej ludzkości. Tak czy inaczej, proszę Państwa, o czym trzeba powiedzieć? Sam dr Wisei był osobą, która no, pieła się po szczeblach naukowej kariery. On nie miał łatwo, proszę Państwa, natomiast był osobą bardzo ambitną, ale też był osobą, no, która, tak jak powiedziałem Państwu, bardzo kochała swoje państwo. Państwo nie bardzo go kochało. Za czasów rządów prezydenta Perona no wręcz chciano go zmusić do emigracji. Pozbawiono go stanowisk naukowych. Mimo wszystko udało mu się przetrwać. Powróćmy powiedzmy do cukrzycy, do insuliny, bowiem tutaj musimy się cofnąć do roku 1921, kiedy to dwaj kanadyjscy lekarze Frederick Banting i Charles Best zdołali wyizolować insulinę. Natomiast Wisei, opierając się właśnie na tych badaniach, jako pierwszy oczyścił insulinę w Ameryce Łacińskiej, jeszcze zanim zrobiono to w Europie. Natomiast takim odkryciem, które pozwoliło mu zdobyć Nagrodę Nobla, było powiązanie tej choroby, tak jak powiedziałem wcześniej Państwu, z przysadką mózgową. Mianowicie stwierdził, że u diabetyków występuje nadczynność przysadki mózgowej, co doprowadziło go do wniosku, że hormony wytwarzane przez przysadkę mogą być odpowiedzialne za regulację poziomu cukru we krwi. Postawił również tezę, że poprzez zrównoważenie tych hormonów możliwe będzie opanowanie cukrzycy. Zresztą, proszę Państwa, no cóż, no, oparł się na tej hipotezie, zaczął eksperymenty, było, nie było, na zwierzętach. No ale okazało się, proszę Państwa, że te eksperymenty rzeczywiście były prawdziwe. Wspominałem Państwu, że dr Wisei odrzucał oferty z zagranicy, ponieważ uważał, że rozwój nauki ma kluczowe znaczenie właśnie dla przyszłości Argentyny.
tak uważał. No niestety, proszę państwa, Argentyna nie stanowi naukowej potęgi. No jest potęgą w piłce nożnej, ale to jest zupełnie inny punkt widzenia. Natomiast ja muszę powiedzieć, że naprawdę po pierwsze dla nas powinien być on wzorem, ale również i to, że tak naprawdę rządy, niezależnie od tego, czy mówimy, już skupiając się na Polsce, trochę wchodząc w polską politykę, niezależnie czy jest to rząd Tuska, czy były to rządy pisowskie, żaden z rządów niestety od kilku dekad, i wiem to z własnego doświadczenia, z obcowania z naukowcami, którzy mówią po prostu, że niestety, ale traktowani są oni per noga. I to jest naprawdę rzecz, z którą powinniśmy walczyć.

Przenieśmy się, proszę Państwa, teraz do Ameryki Środkowej, a dokładnie do Panamy. Wiecie Państwo, że jesteśmy śmieciarzami, Panamczycy też są śmieciarzami. Znaczy śmieciarzami w znaczeniu takim, że lubimy wyrzucać śmiecie po prostu i nie dbamy o to generalnie, co z tymi śmieciami później się dzieje. Natomiast w ostatni weekend przy stolicy tego kraju, czyli mieście Panama, tysiące osób wzięło udział w akcji sprzątania ujścia rzeki Juan Díaz w ramach obchodów Miesiąca Oceanów. Sama akcja pod hasłem Sprzątanie Plaż zgromadziła młodzież, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji ekologicznych i mieszkańców okolic. Uczestnicy przemierzali wybrzeża wyposażeni w rękawiczki, worki i narzędzia, żeby usunąć odpady, które rzeka nanosi do zatoki. No, tak jest, proszę Państwa, oficjalna informacja, ale warto wspomnieć również o tym, że no de facto Panamczycy mogli zobaczyć, jakie skutki przynosi to, że nadużywamy plastikowych opakowań jednorazowego użytku i potem je gdzieś tam wyrzucamy nie wiadomo gdzie, że nie sortujemy tych śmieci, że de facto te śmieci trafiają, tak jak to powiedziałem, no, przez rzekę one trafiają gdzieś tam do morza, do zatoki, no i zostają sobie po prostu. No, zresztą jak powiedział tutaj sam minister środowiska tego kraju, pan Juan Carlos Navarro, zanieczyszczenie zaobserwowane właśnie w tym miejscu odzwierciedla konsekwencje nawyków konsumpcyjnych oraz braku odpowiedniej utylizacji odpadów. I mamy tu przykład tego, co my, obywatele i ludzie, robimy z naszą planetą. Problem jest, proszę Państwa, chyba taki, że Panamczycy no, nie bardzo chyba sortują śmiecie. Oni nie przerabiają ich. No, nie ma tych opakowań wielorazowego użytku. Już pomijam, że nie ma pewnie butelkomatów. To taka mała złośliwość z mojej strony. Natomiast jak widać, być może gdybyśmy zastąpili te jednorazowe opakowania no jednak takimi opakowaniami wielokrotnego użytku, to tych śmieci po prostu byłoby mniej. Zwłaszcza, że Panamczycy, no zresztą jak w ogóle Latynosi generalnie, no muszę to powiedzieć bardzo źle, że no są śmieciuchami. No po prostu no śmieci są wyrzucane na ulicę, są wyrzucane do kanalizacji, do rzek i tak dalej, a potem ostatecznie trafiają, tak jak w przypadku tutaj Panamy, do obszarów przybrzeżnych. Tu chciałbym jeszcze zacytować dyrektora organizacji pozarządowej Adopta Bosque Panama, czyli Zaadoptuj Lasy Panamo, pana Guido Bergido, który powiedział tak, że zbieranie odpadków nie jest jedynym celem takich akcji. Ich celem jest umożliwienie uczestnikom bliskiego przyjrzenia się drodze, jaką pokonują odpady oraz zrozumienia, w jaki sposób codzienne decyzje wpływają na ekosystemy morskie. Jest to akcja edukacyjna i uświadamiająca, dzięki której możemy na własne oczy zobaczyć istniejące problem i w ten sposób podjąć rzeczywiste działania naprawcze. I podejmijmy te działania może.

43 lata temu, z lekkim okładem, dokładnie 20 stycznia 1983 roku w klinice w Rio de Janeiro zmarł mężczyzna, który od urodzenia stanowił wyzwanie dla lekarzy. Nazywał się Manuel Francisco dos Santos. Natomiast całemu światu znany był jako Garrincha. Fani piłki nożnej z pewnością od razu go zidentyfikują, bo tak naprawdę w swoim czasie, w latach na przełomie lat 50. i 60. uważany był za jednego z najwybitniejszych piłkarzy na świecie. Był zresztą, można powiedzieć, takim partnerem w drużynie Canarinhos, partnerem dla Pelego, o którym chyba też nie trzeba wspominać. Oficjalną przyczyną śmierci Garrinchy, który wówczas liczył sobie 49 wiosen, był obrzęk płuc, zapalenie trzustki i zapalenie osierdzia. Natomiast de facto po prostu, proszę Państwa, Garrincha był alkoholikiem, no i alkohol go po prostu zabił. Natomiast dlaczego o nim wspominam? Dlatego, że de facto historia Garrinchy to jest historia człowieka, który wbrew przeciwnościom losu osiągnął naprawdę bardzo dużo. Tylko Manuel Francisco dos Santos urodził się 28 października 1933 roku w gminie Majei, położonej w głębi stanu Rio de Janeiro. No i cóż, proszę Państwa, miał skrzywiony kręgosłup, jedna z nóg była o 6 cm krótsza od drugiej, stopy miał skręcone o 60 stopni do wewnątrz, a ponadto cierpiał na ciężką postać polio. Sam ten przydomek Garrincha został nadany mu przez jedną z jego sióstr. Zresztą Garrincha urodził się w rodzinie, która liczyła sobie 15 dzieci, tak, żeby było ciekawiej. I Garrincha, proszę Państwa, to jest nazwa takiego brzydkiego, szybkiego i niezdarnego ptaka, który zamieszkuje dżunglę Mato Grosso. Garrincha zresztą palił od 10 roku życia, jego kościom brakowało wystarczającej ilości wapnia. Ale okazało się, proszę Państwa, że te jego krzywe nogi stały się, no można powiedzieć, śmiertelną bronią, jeżeli chodzi o grę w piłkę nożną. Swoją karierę rozpoczął w takiej drużynie przyzakładowej w fabryce tkanin w Pau Grandi, gdzie zaczął pracować w wieku 15 lat. Natomiast no, potem się okazało, że de facto no, nie bardzo mu tam szło, nie bardzo chciano go wystawiać w drużynie. W związku z tym wreszcie przeniósł się do samego Rio de Janeiro. No i tam, proszę Państwa, okazało się, że dostał się do kilku drużyn, które też nie bardzo chciały go zaakceptować. To znaczy Fluminense, potem Flamengo, potem Vasco da Gama, wreszcie dotarł do Botafogo, gdzie ówczesny trener Gentil Cardoso obejrzał go przez kilka minut i postanowił wykupić jego kontrakt za 2000 cruzeiros. I w 1953 roku zadebiutował w pierwszej lidze w składzie uważanym zresztą za najlepszy w historii Botafogu. W 1958 roku dostał się na mundial w Szwecji, gdzie razem z wspomnianym przeze mnie wcześniej Pelem stali się, no można powiedzieć, niekwestionowanymi gwiazdami, nie ponosząc żadnej porażki w żadnym meczu, w którym obydwaj wystąpili razem. Zresztą, no o czym trzeba powiedzieć, wtedy Brazylia zdobyła mistrzostwo świata. Później, również 4 lata później na mundialu w Chile Brazylia zdobyła kolejny tytuł, również dzięki grze Garrinchy. Natomiast, no, wiecie Państwo, to była osoba, która no, miała słabe ciało i charakter niestety też. Garrincha był kobieciarzem, Garrincha lubił alkohol i niestety no, te wszystkie jego słabości, można powiedzieć w ten sposób, sprawiły, że pożegnał się z życiem.

0: 11 listopada tego roku papież Leon XIV uda się na pielgrzymkę do Peru, no, z którego można powiedzieć pochodzi. No, nazwijmy to w ten sposób, bardzo upraszczając. Będzie tam aż do 16 listopada. Natomiast w dniach 13 i 14 listopada odwiedzi miasto Chiclayo. Miasto, które na pewno w jego życiorysie zapisało się wielkimi zgłoskami, może powiem w ten sposób, dlatego że tam jeszcze jako Robert Francis Prevost pełnił rolę biskupa, czy urząd biskupa, może powiedzmy w ten sposób. No więc myślę, że będzie to bardzo sentymentalna podróż, ale nie o podróży i nie o religii chciałbym powiedzieć, ale o kuchni, bowiem już wiadomo jest, co papież Leon XIV spożyje podczas swojego pobytu w Chiclayo. Otóż ma on dostać do jedzenia na pierwszy lunch 13 listopada koźlęcinę po alo Chiclayo, po Chiclajsku, nazwijmy to w ten sposób, a 14 ma z kolei otrzymać na lunch ryż z kaczką. Zresztą warto wspomnieć, proszę Państwa, że za przygotowanie potraw będzie odpowiedzialna kucharka biskupstwa, która zresztą jeszcze jej kariera, nazwijmy to, rozpoczęła się, czy przynajmniej trwała jeszcze za czasów, kiedy to nie Leon XIV, ale Robert Francis Prevost pełnił rolę biskupa Chiclayo. Zresztą pani Magali Castillo, rzeczona kucharka diecezji Chiclayo, powiedziała tak. Cóż, poprosił, żebym przygotowała mu koźlęcinę. Będzie przez 2 dni, będzie jadł obiad w siedzibie biskupstwa. Jednego dnia przygotuję mu koźlęcinę, innego ryż z kaczką. Zresztą warto wspomnieć, proszę Państwa, że owa kucharka zna upodobania papieża jeszcze z czasu, gdy przebywał on w Chiclayo. Jej udział sprawi, że przygotowaniem posiłków zajmie się osoba, która była już związana z jego wyżywieniem w latach poprzedzających wybór na papieża. Z kolei, jak mówi biskup, obecny biskup Chiclayo, Edinson Farfan, Leon XIV stosuje prostą dietę i nie prosił o żadne specjalne posiłki. To bardzo zdrowy człowiek, cieszy się dobrym zdrowiem i oczywiście nigdy nie słyszałem, żeby mówił, że chce specjalną dietę. Je to, co mu podają, a tym bardziej, jeśli podają mu koźlęcinę lub ryż z kaczką. To po prostu ma dobry smak.
1: Ay no, estoy cansada de ir en contra del destino. Si mi destino es ser piscota, pues seré la mejor.

Chciałbym teraz opowiedzieć Państwu o człowieku, który żyje, choć nie żyje, albo nie żyje, chociaż jest żywy. I nie chodzi mi, proszę Państwa, o żadnego zombie, natomiast chodzi mi o pana, który nazywa się Rodrigo Guenciun. Pochodzi z miasta Valparaíso w Chile i od czasów pandemii w 2021 roku, pandemii oczywiście COVID-19, przeżywa prawdziwy osobisty dramat, bowiem w listopadzie tamtego roku został uznany za zmarłego po przyjęciu w stanie krytycznym do szpitala Carlo van Buren w mieście Valparaíso. Co więcej, proszę Państwa, posiada nawet swój nagrobek na cmentarzu. Natomiast problem jest taki, proszę Państwa, że z powodu tego rażącego błędu stracił pracę. Od tamtej pory nie może zaktualizować swoich dokumentów, otworzyć konta bankowego, znaleźć nowej pracy, ubiegać się o świadczenia socjalne, ani korzystać z usług publicznej służby zdrowia. A co gorsza, proszę Państwa, nikt nie wie, kto jest pochowany pod jego nazwiskiem. Jak sam mówi, straciłem pracę, bo nie mogłem zaktualizować dokumentów, nie miałem zaświadczenia o niekaralności, nie miałem konta, na które można byłoby mi wpłacać pieniądze, a to są podstawowe rzeczy, o które pytają przy zatrudnieniu. Także będzie po prostu pracować sprzedając lody w autobusach. Tak czy inaczej, wówczas pan Guenciun rozpoczął walkę prawną i owszem, w 2024 roku sąd unieważnił jego akty zgonu, a Urząd Stanu Cywilnego wydał mu nowy dokument tożsamości. Ale kiedy poszedł wyrobić numer identyfikacyjny, tak zwane klawę unika, okazało się, że system go nie rozpoznaje i że znowu pokazuje, że nadal figuruje on jako zmarły. W związku z tym, proszę Państwa, obecnie Urząd Stanu Cywilnego poinformował, że pan Guenciun wkrótce otrzyma nowy dowód osobisty i będzie mógł uzyskać dostęp do swojego unikalnego numeru identyfikacyjnego, niezbędnego do załatwienia szeregu formalności. Natomiast rzeczony wcześniej szpital Carlos van Buren nie wydał żadnego oświadczenia wyjaśniającego błąd, w wyniku którego uznano pana Guenciuna za zmarłego.

Sąd Estado de México, czyli stanu Meksyk, skazał 3 miesięcy na karę pozbawienia wolności za udział w porwaniu ekspresowym w celu kradzieży, którego ofiarami padli kierowca i jego ochroniarz. O co chodzi, proszę państwa? Otóż 3 meksykańskich rzezimieszków, niejacy Alfonso García Figueroa, Miguel Benjamín Castañeda Alonso oraz Feliciano Ortiz Alonso 18 lipca 2024 roku napadło na ciężarówkę marki Freightliner z naczepą składającą się z 2 kontenerowców w kolorach czerwonym i niebieskim. Ów pojazd przewoził 1452 skrzynki z butelkami whisky o wartości 2 301 389 pesos meksykańskich. No tak czy inaczej, to jest około mniej więcej, no powiedzmy 500 000 złotych polskich. Tak czy inaczej, proszę państwa, owi rzezimieszcy napadli na ciężarówkę, skrępowali ochroniarza, skrępowali kierowcę, porwali ciężarówkę, no i kiedy zamierzali rozładować przyczepę, robili to tak niezdarnie, że drugi ochroniarz po prostu udałoby się jakoś wymknąć i zawołać Gwardię Narodową, która owych 3 Meksykanów zaaresztowała. No skutek jest, proszę państwa, taki, że każdy z owych meksykańskich rzezimieszków otrzymał karę pozbawienia wolności, uwaga, w wysokości 120 lat. Każdy, nie wszyscy naraz. Każdy. No i teraz pozostaje takie pytanie, no. Czy dane będzie im jeszcze kiedyś napić się whisky, czy nie? No bo no, w sumie to jest taka motywacja, żeby pożyć jeszcze te 120 lat. No jeżeli nawet się nie napiją, to przynajmniej będą jednymi z najdłużej żyjących ludzi na świecie. No pozostaje nam tylko poczekać, żeby zobaczyć.

No i tym samym kończymy dzisiejsze wydanie Tref Portes alias 3x3. Bardzo dziękuję Tomkowi za realizację dzisiejszej audycji. Wszystkim Państwu za wysłuchanie ciekawostek z Ameryki Łacińskiej. Zaproszenie za chwileczkę Sofa Surfing i w imieniu Olgierda bardzo, bardzo serdecznie zapraszam na kolejną dawkę wspaniałej, potężną dawką oczywiście, wspaniałej muzyki. W najbliższą niedzielę o godzinie 19 Republika Latina, no i planujemy przenieść się, powrócić w zasadzie do Wenezueli, żeby zobaczyć, co tam słychać w tym przepięknym, no i nadal niestety nieszczęśliwym kraju. A za tydzień o godzinie 21 się nie zmieni Tres Portres i kolejna porcja ciekawostek z Ameryki Łacińskiej. Póki co życzę Państwu udanego weekendu, wspaniałego piątunia, buenas noches.

0: 3 po 3. Krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej.
1: Radio Wnet, uszami słuchaczy.
2: Uwielbiam Państwa, uwielbiam. Wszystkich Państwa uwielbiam i bardzo, bardzo dzięki temu radiu jakoś potrafimy funkcjonować. Jeszcze nie popadamy w całkowitą rozpacz tym, co się dzieje.
3: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
4: Posłuchaj Radia Wnet. Surfy surfing.

Dobry wieczór. Olgier Zbychorski, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Eddie Bizarre na początek to coś, no, względnie nietypowego, jeżeli chodzi o sofę, ale to cover Shaman. To był 91 rok, lata MTV i tam ze Szkocji grupa Shaman i ich single Move Any Mountain. I teraz w przeróbce Eddie Bizarre, to na początek Blaufield Music. Single pojawi się 16 października, a później Vistis Vinyl Collective, To Music for Dreams i Kutiman. Dawno nie miałem okazji puszczać numerów Kutimana i tym razem You Will Shine i to bardzo fajny Kraken Smack remix, czyli to na początek w Sofie. No i ogólnie oczywiście dzisiaj cały pakiet premier i nowości. 26 numerów udało mi się upchnąć dzisiaj w Sofie, także na pewno wszyscy znajdziemy coś ciekawego i przyjemnego dla siebie.

Kutiman, You Will Shine, genialny remix Kraken Smack, Boogie Yanks, wydawnictwo Serial Music, dostępny singiel od jutra. Jak zawsze premiery w Sofie Surfing w Radiu Wnet co czwartek, a część albumu właśnie pojawi się czy singli jutro, a w listopadzie You Will Shine, czyli cały album Kutimana też się pojawi. No, genialny remix moim zdaniem. Jemba Groove przed nami, Be A Lover, a Gogo Records, a później taki kącik trochę Cosmic Records, Mr. Bongo, czyli muzyka świata.

21 minut po godzinie 21, aż tak punktualnie. Somewhere Soul Rituals Volume 2 i to jest sampler z Mr. Bongo, który polecam. Już jest dostępny na Mr. Bongo, także jeszcze futuro będzie przed nami, a później Jay Dynamite, Year of the Jubilee, Mighty Eye i Louis Baker, Mighty Tree.

Moment Brighter Than the Sun, Brighter Than the Sun, Gondwana Records, Rory Green i za moment dalej z Gondwana Records, Jack Willie, Green Lights i później Magazine. To Gondwana Records, no dosyć często ostatnio w Sofia Surfing.

Chill down my spine.

Sofa Surfing, Radio Wnet, za 6 minut godzina 22, Matters Unknown za nami, to True Thoughts z Brighton, a teraz jeszcze w tle Dawn Again i Adidas Hell Yeah włoskie, Cassinda This Life, Dub Northside, Sonderbury, później Actress, no i dzisiaj coś wyjątkowego w tej drugiej godzinie, to najnowsze dwa numery zremiksowane Episody True Thoughts wydało, taki singiel Tuscan i Philly, coś genialnego naprawdę, no i ten nowy album Actress to też jeszcze przed nami, także warto na pewno zostać z Radiem Wnet i z Sofą Surfing przez tą kolejną godzinę, już będzie troszeczkę wolniej i spokojniej.

No genialne te remiksy, Ebisoda, Philly i Tukan, R Drum Kids Remixes, 730 krążek w katalogu True Thoughts z Brighton, a te miksy pochodzą z dwóch numerów z albumu Frank Dew and Andrew, album, który pojawił się we wrześniu 25 roku. Oczywiście już jest niedostępny na Bandcamp. Jedyne, co można sobie jeszcze tam chyba kupić, to jakiś jest repress winylu, a tak to większość rzeczy już jest niedostępna. No, trzymam kciuki, mam nadzieję, że Ebisoda niebawem z jakimś nowym albumem. Chwilę wcześniej Actress i album Radical Frame. Słuchaliśmy kompozycji Overcourt, to wydawnictwo Ninja Tune. Dopiero co się pojawił, już no też niedostępny na Bandcamp, przynajmniej jeżeli chodzi o te limitowane winyle. Tradycyjny czarny krążek jeszcze jest dostępny na Ninja Tune. Posłuchamy jeszcze na sam koniec dzisiaj w Sofia Surfing Sheets i Rainy Miller. Gościnny występ u Actress, coś genialnego. To chyba 16 minut będzie kawałek na sam koniec, także na pewno ciekawostka, warto poczekać. Any Block przed nami, później Primiero i Nicolas Mohana, Sum of the Whole.

35 minut po godzinie 22, no i już na koniec Many Pretty Blooms, When No One to White Lab Records, chwilę wcześniej Quiet Details, BV Dub, Rise to Fall. Quiet Details, bardzo ciekawe wydawnictwo, zaprasza artystów, artystki, żeby zinterpretowali właśnie nazwy wydawnictwa Quiet Details, co zazwyczaj bardzo dobrze im wychodzi. I na sam koniec jeszcze będziemy mogli dzisiaj posłuchać Actress, Sheets i Rainy Miller, to Ninja Tune, no genialny ten album, a jeżeli chodzi o Rainy Millera, to polecam Mistake Television i jego występ live, który można sobie tam obejrzeć, coś naprawdę przecudownego. Tomasz Rosłon, dzisiaj realizacja Sofy Surfing, wielkie dzięki, a muzykę przygotował i mówił do Państwa jak co tydzień o tej porze Olgierd Zbychorski. Playlista 457 Sofy Surfing za moment na instagramowej stronie Sofa Surfing i usłyszymy się z nowościami i premierami za tydzień i również zapraszam na Mixcloud Sofy Surfing. I jeszcze raz dziękuję za ten wieczór. Olgierd Zbychorski, Sofa Surfing, Radio Wnet.

0: chill out.
1: Outside.

I wonder though, but I say, my sin.

for sin. I overthought. I overthink. Who am I? What have I become?

0: Nocne powtórki w net.
1: Tu mówi Warszawa, krakowskie przedmieście 79. Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i oświadczam, to jest faktem, dzisiaj jest 24 września, godzina 7:11. W Warszawie, co będzie się działo, nie wiemy. W Waszyngtonie będzie spotkanie na szczycie szczytów, czyli prezydenta Stanów Zjednoczonych i prezydenta Chin. W swoim własnym domu, w gabinecie jest pan profesor Piotr Grochmalski. Dzień dobry, panie profesor.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Czego spodziewamy się po tym szczycie szczytów?
2: No to jest na pewno kontynuacja tego, z czym mieliśmy do czynienia. Ta intensyfikacja jest charakterystyczna po tym szczycie w Chinach. Xi i Trump, jest dogrywka, gdzie sednem jest chyba ta sama kwestia, czyli ten komunikat o próbie dążenia do strategicznej stabilizacji świata. Natomiast to, co gdzieś tam w tle jest, a co charakterystyczne w tej polityce Bidena, gdzie praktycznie nastąpiła totalna krytyka i odejście od polityki Trumpa, to jedno, co ewidentnie charakteryzowało obie administracje, to jest ta polityka uznawania, że wysokie technologie są tym obszarem, w którym Stany Zjednoczone muszą utrzymać dominację i stąd, jak pamiętamy, Biden utrzymał restrykcje na cały obszar wysokich technologii, szczególnie dotyczyło to chipów, szczególnie tych firm w na przykład i Tajwanu, i Holandii, które dysponowały technologiami poza zasięgiem Chin. I to był ten obszar wyznaczonej jakby konfrontacji z Chinami. I tutaj konsekwentnie nawet ci sami ludzie, którzy stosowali te nowoczesne techniki wojny gospodarczej z Chinami, Trumpa wspierali, później Bidena, więc w tym wymiarze jest twarda i konsekwentna realizacja tej amerykańskiej globalnej strategii. No i też ten prezent, który Xi otrzymał od Trumpa w postaci porozumienia zawartego niemal na ostatnim zakręcie przed szczytem, a mianowicie porozumienie w sprawie Grenlandii, które jest naprawdę w tej sygnalizacji strategicznej ma ogromne znaczenie dla Chin, bo pokazuje, że Amerykanie zbierają elementy swojej takiej, porządkują właśnie globalny wymiar swojej strategii i realizują konsekwentnie to, co Trump zarysował w tej swojej strategii bezpieczeństwa narodowego z grudnia 2025 roku.
1: Prezent oczywiście w cudzysłowie.
2: Tak, oczywiście, bo to jest pokazanie, że tak naprawdę jak to wszystko przeanalizujemy, odsuniemy się nieco na bok, to widzimy, że ta ocena Hallabransa, że mamy tutaj dogrywkę jakby zimnej wojny, że to dzisiaj jest coś, co przypomina w pewnych zarysach okres rywalizacji sowiecko-amerykańskiej. Oczywiście w zupełnie nowej scenografii, w sytuacji, w której Chiny to nie jest Związek Sowiecki, dlatego że praktycznie we wszystkich istotnych elementach poza jednym Chiny są zdecydowanie silniejsze od ówczesnego Związku Sowieckiego. Poza jednym, czyli poza arsenałem nuklearnym, bo tutaj nadal, mimo tego, że Chiny bardzo przyspieszyły, to nadal obecna Rosja posiada większy arsenał nuklearny od Chin. A we wszystkich innych formatach Stany Zjednoczone mają bardziej podgórkę niż to było w przypadku rywalizacji ze Związkiem Sowieckim.
1: Ta rywalizacja technologiczna trwa. Chińczycy kontra Amerykanie, kto podzieli, kto szybciej sztuczną i kto lepiej będzie zarządzał sztuczną inteligencją, to trwa. Ale czy w czasie takiej rozmowy jest też tak, że no to porozmawiajmy o Iranie i zaczynają prezydenci rozmawiać o Iranie. Prezydent Trump mówi jedno, prezydent Chin mówi drugie. Czy takich rozmów bezpośrednich nie ma?
2: No, oczywiście, że są. To wynika z cech charakterologicznych obu prezydentów, ale także z logiki prowadzenia tego typu spotkania. No to on w tej samej istocie, one się niczym nie różnią od na przykład rozmów, jakie prowadzono z jednej strony Churchilla, z drugiej strony na przykład Stalin. To jest takie miejsce, gdzie można z jednej strony oczywiście próbować w błąd wprowadzić swojego rozmówcę, ale z drugiej strony uzyskiwać pewne elementy psychologicznej przewagi. No bo to, co jest w takiej rozmowie, to jest przecież element ogromnych przygotowań jednej i drugiej strony. Ta finalizacja w postaci bezpośredniej rozmowy przywódców jest poprzedzona ogromną, gigantyczną pracą analityczną obu państw. No, zarówno Amerykanie, jak i Chińczycy posiadają gigantyczne zasoby informacji i zdolności do takiej ciągłej analizy działań i postępowań drugiej strony. To są naprawdę ogromne zaplecza. To Amerykanie dysponują zasobami w różnej formacji, think tanków, systemów analitycznych, całego środowiska analitycznego, które kosztuje Amerykę no, mniej więcej dwa razy więcej tego, co my płacimy na zbrojenia, jeśli chodzi o Polskę. Więc to pokazuje skalę tych działań. To są sumy idące naprawdę w dziesiątki miliardów dolarów. Szacuje się w tej chwili, że Stany Zjednoczone wydają na analitykę powyżej 65 miliardów dolarów, co pokazuje skalę tego typu działań. To samo dotyczy Chin. To są rzeczywiście dzisiaj dwa, w cudzysłowie, potwory analityczne, które mają gigantyczne zaplecze analizujące praktycznie każdy aspekt działania drugiej strony.
1: Użył pan na samym początku wypowiedzi terminu strategiczna stabilizacja. Na czym miałaby polegać?
2: Na dogadaniu się co do tej formuły. Kiedyś Brzeziński proponował taki duopol, który miał być elementem stabilizacji. No, na tym w istocie problem polega. Czy jest możliwe zbudowanie stabilnego świata? Przecież ten układ zimnowojenny, co by o nim nie mówić, oparty na strachu wobec globalnej wojny nuklearnej, okazał się stabilnym systemem. Mearsheimer, amerykański profesor, realista, uważa, że to jest jeden z najbardziej stabilnych układów geostrategicznych na świecie, a więc taki układ dwubiegunowy, który oczywiście ma swoje enklawy, który ma swoje elementy niestabilności, bo dzisiaj świat jest rzeczywiście ogromnie złożony, między innymi ze względu na nowoczesne technologie, bo to nie tylko kwestia sztucznej inteligencji, ale także funkcjonowania w tym wymiarze kwantowym różnego rodzaju instrumentów i działań z tym związanych. No i też mieliśmy do czynienia z tą kwestią, która nie została dzisiaj rozstrzygnięta. Mianowicie chodzi o COVID i konsekwencje COVID-u. Czy była to ucieczka wirusa ze specjalnego laboratorium chińskiego, no jedynego takiego poza Stanami Zjednoczonymi, gdzie prowadzi się tego typu eksperymenty. A pamiętajmy, że w

0: znaczy to zostało schowane w ten sposób, że ta jednostka została jakby podpięta pod zupełnie inną jednostkę chorobową i w związku z tym utajniono przypadek zaistnienia ataku tego typu wirusem i później prowadzono intensywne badania, w jaki sposób bojowo wykorzystać tą jednostkę, więc po dzień dzisiejszy nie wiemy, co tak naprawdę miało miejsce w Wuhan, czyli epicentrum epidemii wybucha w tym miejscu, w którym jest jedyne z kilku tego typu laboratoriów na świecie i jedyne poza Stanami Zjednoczonymi, w związku z tym przypadek wydaje się wysoce mało prawdopodobny. No ale ta kwestia, bo Chińczycy bardzo dużo uwagi poświęcają właśnie temu obszarowi, jeśli się analizuje ich badania wojskowe, to ten element stanowi bardzo istotny element wariantowania, jeśli chodzi o ewentualny konflikt globalny, więc warto na to zwracać uwagę. No ale oczywiście mamy tą potężną rywalizację o dominację strategiczną w sztucznej inteligencji. Tutaj rzeczywiście Chińczycy wyprzedzili jakby Amerykanów, bo oni pierwsi zbudowali zintegrowany system badań, który sztuczna inteligencja miała stać się także elementem funkcjonalnym zarówno w gospodarce, jak i w systemach militarnych, jak i w polityce system nadzoru społecznego, który został potężnie wzmocniony właśnie tuż przed wybuchem COVID-u, bo to też zdumiewający przypadek, że odpalenie tego projektu, który przecież był testowany wstępnie przez Amerykanów, a Amerykanie go odrzucili, uznali, że on nie będzie w stanie być przeforsowany w systemie prawnym Stanów Zjednoczonych. Później był testowany w Azji i praktycznie Chińczycy go wzięli, rozbudowali i dzisiaj on stanowi bardzo istotny element takiej polityki wewnętrznej chińskiego państwa wobec obywateli. Ale rzeczywiście ten wyścig sztucznej inteligencji, jakbyśmy na niego nie patrzyli, jest też z pewnym przymrużeniem oka, bo to nadal nie jest sztuczna inteligencja, daleko jej do tego. Tym niemniej jako instrument wsparcia analitycznego jest to bardzo niebezpieczne narzędzie. No, widzimy, co się dzieje na wojnie ukraińskiej, gdzie następuje stopniowe włączanie algorytmów w systemy dronowe, czyli te drony, które coraz częściej działają w formie chmur, a więc to już jest naprawdę zupełnie nowa jakość prowadzenia wojen. Swego czasu, dawno, dawno temu Lem opisywał, że rozwój technologii zbrojeniowych pójdzie właśnie w tą stronę. No i tak rzeczywiście postępuje. No i w przypadku tego typu uderzeń, tego typu rozwiązania są testowane na bieżąco na polu walki, bo to widzimy, z jaką dynamiką rozwija się wojna ukraińska w tym wymiarze technologicznym. Tutaj Polska ewidentnie odstaje. My nie mamy świadomości, jak to dzisiaj wygląda. To nie jest już tam uderzenie jednego, dwóch, trzech dronów, tylko to są już uderzenia z wykorzystaniem na przykład 1000, 1200, 1500 dronów za jednym razem. To obie strony produkują miesięcznie kilkaset tysięcy dronów i one cały czas modelują się. To są ciągle zmieniające się technologie, techniki, działania na polu walki, zmienny sposób wykorzystania w wymiarze operacyjnym tego typu systemów, to zresztą widzimy. Naprawdę my tutaj nie zrobiliśmy lekcji, jeśli chodzi o...
1: To jeszcze na chwilę wróćmy do tego, co się działo w Nowym Jorku w czasie sesji Narodów Zjednoczonych. Liczne spotkania. Ja patrzę teraz na zdjęcie prezydent Trump i prezydent Zełenski w trakcie rozmowy. Jest tam prezydent Iranu. Jest oczywiście prezydent Karol Nawrocki, jest minister Sikorski, ale... delegacje z całego świata, prezydent Erdogan i tak dalej. Co z tego wszystkiego wynika? Czy przybliżyliśmy się

0: A, do pokoju, do czegoś związanego z Iranem, pokoju na Ukrainie, zmniejszenia zagrożenia Rosją, czy też te wszystkie problemy pozostają w tym samym punkcie, w którym były, panie profesorze?
1: No, za tym wszystkim, o czym mówimy, czyli za tym dzisiejszym tempem uprawiania polityki i realizowania polityki, te struktury nie nadążają. Ale nadal bardzo istotnym elementem polityki są bezpośrednie spotkania. I fakt, że prezydent Nawrocki miał dobre wystąpienie i rzeczywiście fakt, że ma świetne relacje z prezydentem Trumpem, chociażby to spotkanie, rozmowa podczas kolacji, gdzie dogrywano dwie kluczowe kwestie. Z jednej strony ważny, bardzo ważny sygnał strategiczny, a więc stała baza amerykańska w Polsce. Kolejna, bo przecież ryzykowo jest taką stałą bazą, ale też stały garnizon sił amerykańskich w Polsce wysunięte do busła 5. korpusu. No są też przecież elementy stałej infrastruktury, to nie jest element mobilny. I sygnał wysłania rotacyjnych wojsk amerykańskich do państw bałtyckich, to są takie mocne sygnały, jak to łączymy z tą wielką analizą geostrategiczną, czyli Grenlandia i mocny akcent dotyczący wschodniej flanki NATO, czyli sygnał skierowany do Rosji i sygnalizacja między Polską a Turcją, a przecież Turcja ma świadomość naszej pozycji, naszej roli na wschodniej flance NATO. I w związku z tym ta intensyfikacja spotkań Erdogana, zaproszenia i przyjęcia przez Erdogana wizyty w Polsce, fakt bezpośredniej rozmowy, kolejnej zresztą, bo tych rozmów bilateralnych z liderem Turcji jest cały szereg. To pokazuje, że jakby realizuje się taka koncepcja, którą widać w tle, a więc takiej świadomości pewnej wspólnoty interesów strategicznych między Turcją a Polską. I to się bardzo mocno wpisuje w koncepcję prezydenta Kaczyńskiego, ale dodajemy do tego to, co jest cały czas w grze i to jest bardzo ciekawy projekt, tu Polacy za tym stoją. Ten projekt bukareszteńskiej dziewiątki poszerzony o Szwecję i Finlandię, czyli zbudowanie tutaj na tym kierunku północno-środkowym, jeśli chodzi o NATO, też nowego wymiaru strategicznego. I jak wpisujemy to w Grenlandię, no w zasadzie to są oczekiwania Amerykanów, czyli oni właśnie tak to widzą. W związku z tym Amerykanie przesunęli ten ciężar swojej aktywności w tym wymiarze strategicznym, co widać wyraźnie w tym dokumencie strategicznym, jakim jest strategia bezpieczeństwa z 2025 roku, a mianowicie to właśnie wschodnia flanka NATO, północna flanka NATO. To są te obszary, na które Amerykanie kładą nacisk i łączą to z Grenlandią. To jest właśnie ta jedna logika strategiczna.
0: Taki wał obronny, który chcą stworzyć Amerykanie.
1: Sensoryczny, bo to trzeba widzieć dzisiaj w zupełnie innym formacie. Amerykanie nie oczekują już tak, oczywiście ten wymiar stricte militarne, tak, ale to jest postrzeganie świata w kategoriach sensorycznych, sieciowych, zdobywania ogromnej ilości informacji i analizowania ich na bieżąco. Więc mamy do czynienia z przejściem w zupełnie nowy format bezpieczeństwa. To już nie tylko twarda logika czołgów, aczkolwiek to też. To się toczy bardzo ciekawa dyskusja na temat odporności amerykańskiej i w odpowiedzi na obecne zagrożenia. Przejście z tego modelu szybkich, błyskawicznych wojen, prowadzonej przez Amerykę, a to jest konsekwencja doświadczeń wietnamskich, no ale także oczywiście afgańskich i irackich. Modelowanie w stronę krótkich, szybkich wojen, ale doświadczenia właśnie Iraku, doświadczenia Afganistanu, czy też doświadczenia dzisiaj Ukrainy pokazują, że Amerykanie muszą mieć też infrastrukturę przygotowaną do długotrwałych konfliktów, na wyczerpanie, a w tej chwili takiego podejścia nie ma. To gospodarka amerykańska, zresztą gospodarki europejskie nie były przygotowane na to, aby być w stanie budować zaplecze na długotrwały konflikt, na wyniszczenie.
0: To wróćmy jeszcze do wystąpienia prezydenta Trumpa. Jak pan słuchał wystąpienia prezydenta Trumpa na forum ONZ-u, kiedy prezydent Trump mówił, jesteśmy najlepsi w tym, najlepsza gospodarka, najlepsza technologia, najszybsze to, najszybszy rozwój, najwięcej tego, najwięcej tamtego. Chwalił Stany Zjednoczone i pokazywał, że to jest teraz z powrotem najsilniejsze mocarstwo na świecie. Śmiał się pan, czy myślał pan, że ma pan do czynienia z kimś, kto jest wizjonerem czy szaleńcem?
1: W tych obszarach, w których się toczy dzisiaj twarda rywalizacja, to trzeba powiedzieć, że jest to z pewnością pewne chcieństwo po stronie Stanów Zjednoczonych, ale to chcieństwo, które ma za sobą zaplecze. No, z punktu widzenia najważniejszych zasobów, to Amerykanie są poza zasięgiem. Znaczy, naprawdę nie ma przykładu na świecie żadnej gospodarki, która by konsekwentnie z dekady na dekadę zawsze notowała wzrost. Nie ma. Żadna inna gospodarka w długiej perspektywie historycznej nie osiągnęła takich parametrów. Amerykanom się to udaje. Co więcej, oni mają najlepszy punkt wyjścia. Mają bardzo stałe zaplecze gospodarcze, jeśli chodzi także o koszt logistyczny, koszt transportu jednostki. To serce Ameryki, ono naprawdę jest też poza zasięgiem zdolności akumulacji kapitału w porównaniu do innych państw. Nadal, mimo oczywiście pewnych pęknięć, tąpnięć, dolar jest także poza zasięgiem jakichkolwiek pomysłów związanych z tym, że jakaś waluta będzie próbowała spełniać tą samą rolę. No póki co jest to także poza zasięgiem wszystkich innych walut. W związku z tym, gdybyśmy tak dokonali twardej analizy, to te różnego rodzaju koncepcje pokazujące, że mamy do czynienia z zderzeniem się dwóch potężnych państw, Stanów Zjednoczonych, Chiny, one nie odbiegają od rzeczywistości, ale też prawdą jest, no, mamy cały szereg takich autorów jak Todd, którzy mówią, że to już jest koniec Ameryki, czy też koniec Zachodu. To tak mówi od lat 70. No, upłynęło trochę lat i Stany Zjednoczone póki co w tym wymiarze supernowoczesnych technologii, bo jak w tej chwili czytam, co oni robią, jeśli chodzi o przejście na zupełnie nowy sposób rozwoju technologii nuklearnych, bo przecież Amerykanie w tej chwili także dokonują zmian, jeśli chodzi o ich sposób podejścia do taktycznej broni nuklearnej. Istnieje głębokie przewartościowanie. Pytanie, na ile Trump jest w stanie obudzić w Amerykanach to, czego doświadczyły kiedyś i Tokio. Pamiętamy, ja żyłem w tym okresie, gdzie wszystko się wydawało rozstrzygnięte, że to Japonia pożre Stany Zjednoczone, ogromna histeria, że już Japończycy wykupują Hollywood i tak dalej. Dzisiaj oczywiście to, z czym mamy do czynienia, to jest też taka mgła wojny. To znaczy, jak to dzisiaj realnie wygląda, to jest o tyle trudno, że toniemy w ilości informacji i w ilości takiego tworzenia mgły strategicznej, szczególnie przez tych dwóch głównych graczy, ale w sytuacji, której doświadczamy, a więc naprawdę pogłębiającej się autodestrukcji Unii Europejskiej i idiotyczności pewnych działań podejmowanych przez Unię w każdym wymiarze, od tych działań strategicznych, poprzez gospodarcze, ideologiczne, polityczne, to naprawdę ta jakaś swoista histeria, która nie dostrzega, że mamy do czynienia z dalszą dogrywką tej takiej wielkiej geostrategicznej batalii o Eurazję. No, to nie ulega wątpliwości, że Chiny mają swoje ambicje wobec tego tego megakontynentu. Stany Zjednoczone dwukrotnie porządkowały tutaj sytuację. Za drugim razem pozostały, aczkolwiek Stalin był przekonany w swoich kalkulacjach, że Roosevelt czy Stany Zjednoczone się zwiną i opuszczą kontynent, opuszczą Europę, opuszczą Eurazję, tak jak to miało miejsce po I wojnie światowej. I taka tendencja wtedy narastała. Jakieś tam stopnie same błędy Stalina spowodowały, że Stany zostały, ale też błędy samych Europejczyków.
0: Te błędy Europa nadal popełnia. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Również i dobrego dnia.
0: I panu również.
1: Słuchaczom.
0: Tych ile książek naraz? 17? 27? Pan profesor czyta?
1: Ale to jest tajemnica. To jest tajemnica warsztatu pracy.
0: Dobrze. Profesor Piotr Grochmalski, gość Poranka Wnet. To jeszcze raz wszystkiego dobrego i dziękuję za rozmowę.
1: A ja dziękuję panie redaktorze za taki miły poranek.
2: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki w net.
1: Studio Szanghaj.
2: Jednak uznajemy, że to, co się dzieje teraz w Waszyngtonie, jest najważniejszą informacją dnia. Prezydent Chińskiej Republiki Ludowej wylądował w Waszyngtonie i to lądowanie, i to przywitanie prezydenta Chin transmitowała chińska telewizja i oglądał pan Andrzej Zawadzki-Liang. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: No i jak to, jak ceremonia, jak lądowanie w Waszyngtonie prezydenta Chin wyglądało?
3: Tutaj właśnie chciałbym poruszyć dwie sprawy. Z jednej strony oczywiście ta ceremonia przywitalna. No teraz jest noc, odpoczywa pan prezydent w hotelu Woodward Astoria w Waszyngtonie. Na pewno znów naszego czasu, też chińskiego, po południu, znów to jest różnica czasu, to jest różna, no ale nic, zostawmy ją w spokoju. Przede wszystkim chciałbym wylać trochę zimnej wody na gorące głowy polskich relacji, czy tych, co zapowiadali tą wyjątkową uroczystość, jaką prezydent Trump miał zgotować na lotnisku w bazie wojskowej pod Waszyngtonem. Otóż dla mnie, i chociaż tutaj dla wielu ekspertów chińskich, to no, w Chinach zawsze się podkreśla pozytywy. No. Natomiast dla mnie to nie było nic szczególnego. Otóż po pierwsze, prezydent Xi samolot przyleciał jakby trochę wcześniej i chłopaki byli nieprzygotowani. Po prostu wszystko odbywało się jakby samolot stał i w tej chwili podjechały schodki, dywan trzeba było przygotować, dywany, no bo jeden, drugi. No w ogóle jakiś malutki tutaj zrobił im chyba niespodziankę, chyba nie za bardzo śledzili, gdzie ten samolot jest, bo jak to usprawiedliwić, że nie byli w ogóle gotowi na jego przylot. No ale prezydent Xi przyleciał z małżonką, oczywiście, no i czekał, jak to wszystko przygotują. Dalej sprawa potoczyła się tak, że no różnie mówią, że mieli czekać na niego gwardia honorowa, 500 żołnierzy amerykańskich, w ogóle wszystko. No a stało się tak, że owszem, to było sporo 10 żołnierzy amerykańskich po jednej, po drugiej stronie, którzy nawet równo nie potrafili trzymać tej broni. No to myślę, że polska gwardia honorowa bardziej jest zdyscyplinowana i bardziej wyćwiczona niż ta amerykańska. Więc to robiło też takie wrażenie no, mało profesjonalne, szczególnie jak porównamy, jak był witany Trump w Chinach w maju. I teraz zszedł oczywiście najpierw z samolotu, żeby dać czas na przygotowanie, to zeszła część delegacji chińskiej. Dopiero na samym końcu zszedł prezydent Xi z małżonką. Na lotnisku była pani Melania, małżonka pana Trumpa. Więc to było różne. Dlaczego ja też podkreślam trochę różnicę, trochę tak samo? Bo to w zasadzie przywitanie prezydenta Xi na lotnisku pod Waszyngtonem, w tej bazie wojskowej, nie różniło się specjalnie zbyt dużo od tego, co prezydent Trump zrobił, kiedy witał na Alasce prezydenta Putina, też zresztą w bazie wojskowej. Notabene. Też w bazie wojskowej i też przywitał go na płycie lotniska i też był przelot samolotów, zresztą w tym momencie nawet media chińskie to uchwyciły, kiedy był przelot tych samolotów myśliwskich, wojskowych nad nimi, to chyba lecieli zbyt nisko, bo był taki huk, że nawet wszystkie media chińskie i potem też i zagraniczne, widzę, pokazały, jak Trump był skrzywiony, cały był skrzywiony jak w tym huku, tak się trzymał i w ogóle przestał salutować, bo to było w tym czasie, kiedy był hymn amerykański. Notabene, mój kolejny argument, że to było tak sobie przygotowane, oczywiście chcieli, żeby to wypadło, był ten, że przecież kiedy już prezydent Trump przeżegnał się przy schodach z prezydentem Xi, zapoznał się, przywitał się, no i oczywiście Melania z małżonką prezydenta Xi. Notabene prezydent Xi zawsze był gentlemanem, zawsze Trump go tam odciągał, a on zawsze z Melanią się żegnał, przywitał, zawsze uściski jak kwiaty. On pokazał się naprawdę ze strony, wiedział jak się pokazać, żeby Amerykanów, że tak powiem, serce ich chwycić. Ten soft power na pewno miał opanowany. No ale notabene kolejny taki fragmencik był taki, że prezydent Xi i prezydent Trump stali przy tych schodach i dobrze rozmawiali z 5 minut, może nawet więcej niż 5 minut. Po prostu rozmawiali sobie tak, takie sobie rozmówki prowadzili i czekali. Wtedy, kiedy zaczęli już schodzić, odchodzić od schodków, to znów orkiestra wyszła przed szereg, znaczy gdzieś tam była z boku, która, to orkiestra zaczęła grać hymn chiński, kiedy oni szli. Nie kiedy z reguły protokół dyplomatyczny taki, że głowy państwa stoją. Kiedy stoją, oczywiście przed tym frontem czy w ogóle, stoją i wtedy odgrywa się hymn jednej i drugiej strony. Oni stanęli przed flagami. Był poczet sztandarowy z jednej strony z flagą chińską, trzech żołnierzy amerykańskich i z flagą amerykańską. Zresztą tu chyba bardzo fajnie wyszło, bo Trump stanął przy fladze chińskiej, a Xi był przy fladze amerykańskiej. Więc to też takie zdjęcie, powiedzmy sobie marketingowo, dość tak dwuznacznie wyszło. Inny aspekt tego przywitania był taki, że po prostu panowie w zasadzie, oczywiście prezydent Trump pomachał, jak odjeżdżał swoją limuzyną, oczywiście własną chińską, czerwony sztandar, prezydent Xi pomachał mu oczywiście i w ogóle uroczystość się szybko zakończyła. Zresztą to było czasu, chociaż mojego czasu to było, bo przed piątą rano, przepraszam, przed szóstą rano, natomiast kwestia była taka, że waszyngtońskiego czasu to było popołudnie, późne popołudnie. Więc oni, mojego chińskiego czasu, prezydent Xi prosto pojechał do hotelu. Do hotelu, który, jak wspominałem, w Waszyngtonie, gdzie tam oczywiście nieliczni Chińczycy go tam witali przed wejściem do hotelu, ale tam to była ścisła kontrola, żeby nie robić manifestacji, ale to wiadomo. Także to był przywitany. W delegacji są wszyscy najważniejsze osoby ze strony chińskiego rządu. To znaczy jest i ten minister odpowiedzialny za negocjacje, wicepremier, w randze wicepremiera, za negocjacje. Zresztą był niedawno w Nowym Jorku, 2 dni temu, 3 dni temu, ze Stanami Zjednoczonymi, wicepremier Heli Feng. Był oczywiście Wang Yi, minister spraw zagranicznych, ale też moją uwagę zwrócił to, że był minister obrony. Minister obrony, także sprawy wojskowe na pewno będą też w jakimś tam zakresie przedmiotem rozmów. Może nie bezpośrednio między innymi, ale między oficjalami z danych ministerstw na pewno to będzie się działo.
2: A co z punktu widzenia Pekinu jest najważniejsze w czasie tej wizyty?
3: Wysłuchano do tej pory, już u mnie jest oczywiście popołudnie, różnych ekspertów chińskich, którzy bardzo licznie zaproszeni do mediów chińskich, telewizji. Generalnie rzecz biorąc, nikt nie ma specjalnie wygórowanych ambicji, czy relacji, czy takich opinii. Wszyscy przewidują kilka spraw. Po pierwsze, że najważniejsze jest zachowanie stabilizacji. Tak, ta stabilizacja, jak to nazywają, stabilizacja, ta nowy wyraz, co pan też z profesorem, strategiczna stabilizacja, żeby nie pogorszyły się stosunki. Bo proszę zwrócić uwagę na jeden aspekt. Od maja, kiedy prezydent Trump był tak witany i goszczony i tak ładnie się wypowiadał o Chinach, on, nic się w relacjach chińsko-amerykańskich nie było przełomu. Nie stanowi się żaden przełom. Mało tego. Amerykanie zarzucili przecież kolejne ograniczenia na import robotów chińskich, samochodów elektrycznych, i w ogóle ograniczeń bez liku. Na czarną listę wpisali wiele chińskich przedsiębiorstw ze współpracują tych technologicznych, największych oczywiście, ze współpracują z armią. Więc Chiny z kolei kupiły niewiele z tych, co Trump zapowiadał, soi, ziarna soi. Kupiły oczywiście tam kilka milionów ton. Z Boeingiem wciąż nie wiadomo, czy kupili, czy nie, bo Trump twierdził, że kupili. Do tej pory nic nie wiadomo, nie kupili. Na pewno te tematy będą wciąż w grze, czyli rolnictwo amerykańskie i dostęp do chińskiego rynku i zakupy. Na pewno będzie w grze temat zakupu tych nieszczęsnych Boeingów, kiedy szczególnie Airbus się rozpycha na rynku chińskim i ma już ponad 50% udziałów w nim. No i do tego dochodzą też kwestie, no kwestia może powiedzieć, że najważniejsza w tym wszystkim, kwestia Tajwanu. Bo nikt nie ukrywa, że ta kwestia w stosunku do kwestii handlowych będzie kwestią bardzo ważną. Wprawdzie Trump przed tą wizytą wypowiadał się bardzo ładnie i mile o prezydencie Xi, z kolei sekretarz skarbu Benset zapowiedział, że ta kończąca się umowa o nieeskalacji wojny handlowej, nie wprowadzaniu nowych ceł, ona jest nazywana tak dziwnie, o wiarygodności, że ona 10 listopada miała się kończyć, więc ona zostaje przedłużona do 10 stycznia. 10 stycznia i że 10 stycznia no, on liczy na to, że to będą jakieś uzgodnienia, że ma być jakiś duży deal, duży z Chinami, że jednak dojdą do porozumienia. Tymczasem jest kwestia też jeszcze jedna, a mianowicie ze strony chińskiej z kolei jest wczoraj ogłoszone tak. Wczoraj ogłosił rząd, że od 1 października zaostrza procedury i eksport wszystkich jakichkolwiek komponentów służących do tego fentanylu nieszczęsnego, gdzie tak Amerykanów, że to z Chin narkotyk, który im właśnie psuje społeczeństwo. Co Trump zawsze podnosił, fentanyl, fentanyl, fentanyl. Więc Chiny robią kolejny gest tutaj zaostrzający. Oczywiście nieprzypadkowo, myślę, też ukazał się w chińskiej telewizji w dniu wczorajszym, tuż przecież przed wizytą, wywiad z Elonem Muskiem. Elon Musk dla chińskiej telewizji dał wywiad na zasadzie wyłączności, gdzie no, po pierwsze wychwalał prezydenta Xi, że jako wspaniałego lidera, bez którego Chiny by w ogóle nie osiągnęły tego, wychwalał oczywiście chińskie osiągnięcia technologiczne i sztucznej inteligencji. Twierdził, że po pierwsze, że Chiny są w stanie dogonić w układach scalonych tych najbardziej rozwiniętych, tych takich najbardziej wrażliwych strategicznie w ciągu 2-3 lat. I uważają, że tutaj do Amerykanów i do firm chociażby tej słynnej tajwańskiej są w stanie już to osiągnąć. No, chwalił oczywiście pracowitość chińskich robotników, absolutnie. Jego gigafabryka, która już tam od początku wyprodukowała kilka milionów samochodów, które notabene oprócz chińskiego rynku one idą na eksport. Notabene też do Europy. Do Europy, co wprost powiedział, jeżeli idą do Europy, do Azji, to jest ta fabryka nie tylko pracuje na rynek chiński. Zresztą on ma drugą gigafabrykę, ale to jest o niej, jak mało wspominał, to jest fabryka magazynów energii elektrycznej. To on tam obok postawił. Także on jest bardzo mocno zaangażowany w Chinach. No, wiadomo jest też, że będzie, no, jutro, pojutro, pojutrze, w każdym razie z tym czasem to trochę różnicy, będzie wielka kolacja w Białym Domu na cześć oczywiście prezydenta Xi. I tam mają być wszyscy najwięksi amerykańscy biznesmeni. Bo nikt jakoś z amerykańskich dużych firm nie zamierza się wycofywać z Chin. Tak to przynajmniej tak wygląda na dzień dzisiejszy.
2: To tak.
3: No i mamy. Tak, proszę, proszę, proszę.
2: No i mamy.
3: No i przede wszystkim mamy to, że wszyscy, którzy twierdzą, że właśnie oni. Będzie jakiś przełom, nie należy się tego spodziewać. Mamy to, co jest. Mamy to, co jest i to w zasadzie będzie sukcesem, jeśli uda się to zachować, ten status quo. Natomiast kwestią zasadniczą, którą wszyscy komentatorzy tu podnoszą, chińscy, jest nie tyle się obawiają o kwestie ekonomiczne. To też jest ciekawe, bo poprzednio, przed majową wizytą dużo była mowa o ekonomii, o gospodarce, o tych współpracy amerykańskiej, no, że tutaj trzeba było coś by zrobić. Tymczasem okazuje się, że nie. A teraz dominującym tematem nie tyle jest ekonomia, co właśnie Tajwan. Zbrojenia Tajwanu. Że oczywiście będą na pewno kolejne naciski na Trumpa, żeby po prostu już zdeklarował jednoznacznie, że nie sprzeda broni amerykańskiej na Tajwan.
2: Zawsze jest w polityce coś za coś. O tym będziemy rozmawiać z Andrzejem Zawadzkim Liangiem. Być może jutro. Trzymamy rękę
3: być na pulsie. Będziemy w kontakcie.
2: Trzymamy rękę na pulsie. Jest godzina...
3: Oczywiście, absolutnie. Śledzę uważnie.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Andrzej Zawadzki-Liang powiedział, że prezydent Chin zatrzymał się w hotelu Astoria w Waszyngtonie. Ten hotel jest 20 minut piechotą od Białego Domu, ale pewno do Białego Domu prezydent Chin piechotą nie będzie szedł, a noc w tym hotelu kosztuje 3997 zł, oczywiście w jakimś typie apartamentu. 5 gwiazdek ma oczywiście hotel Astoria w Waszyngtonie. Wywiad wnet. Gościem poranka wnet jest pani Anna Bryłka, europosłanka z Konfederacji. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Była pani kiedyś w Waszyngtonie i zatrzymywała się w hotelu Astoria?
2: W hotelu Astoria nigdy się nie zatrzymywałam, ale w Waszyngtonie byłam kilka razy.
1: Jakie wrażenie Waszyngton na pani zrobił?
2: Ojejku, no potężne budynki, Biały Dom. Może Biały Dom akurat nie jest dużo, dużo bardziej okazale wygląda na zdjęciach, na filmach niż w rzeczywistości, natomiast Kongres i te budynki rządowe, no to robią wrażenie i w ogóle sam Waszyngton jest bardzo, bardzo przyjemnym miastem, także jak ktoś tam podróżuje służbowo albo musi mieszkać służbowo, to na pewno bardzo, bardzo przyjemne miejsce.
1: Gdyby pani miała wybrać między Brukselą a Waszyngtonem, to jakie miasto by pani wybrała?
2: Zdecydowanie bardziej podoba mi się Waszyngton.
1: W tym Waszyngtonie dzisiaj dojdzie do ważnego spotkania. Prezydent Xi i prezydent Trump będą rozmawiać o świecie, a wczoraj pani w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich na Foxal 3/5 w Domu Dziennikarza rozmawiała na temat Chin i polityki gospodarczej. Dlaczego pani zorganizowała takie spotkanie?
2: No panie redaktorze, ja wczoraj organizowałam taką debatę dotyczącą chińskiego szoku 2.0, czyli pewnego rodzaju zjawiska, z którym mamy do czynienia w ostatnich latach w całej Europie, ale także tego chińskiego szoku, który dociera powoli do Polski, który polega na tym, że ta chińska ekspansja gospodarcza wywiera bardzo silną presję na produkcję przemysłową w Unii Europejskiej, wypierając ją tutaj z Europy, i okazuje się, że coraz więcej branż przemysłowych jest bezpośrednio dotknięta chińskim eksportem, i dotyczy to również Polski. I wczoraj ja organizowałam taką debatę podzieloną na dwie części, czyli od tej części teoretycznej, czyli faktów, jak faktycznie ta ekspansja wygląda, jak wyglądają trendy. No, a z drugiej strony zaprosiłam przedstawicieli różnych sektorów, które są bezpośrednio dotknięte taką ekspansją gospodarczą Chin. No i okazuje się, że no Polska jest po prostu bardzo dużym producentem przemysłowym w Unii Europejskiej, jest 6. gospodarką Unii Europejskiej i nas ta sprawa również dotyczy. A dane są dość jasne, to znaczy gigantyczny deficyt handlowy między Unią Europejską a Chinami. 2025 rok to jest 360 miliardów euro, czyli 1 miliard euro dziennie. O tym mówiła sama von der Leyen. Druga sprawa to jest uzależnienie od Chin w imporcie niektórych towarów, ale przede wszystkim to są surowce krytyczne, to są metale ziem rzadkich, ale na przykład substancje czynne do produkcji leków. Tutaj też jest Unia Europejska bardzo, bardzo uzależniona. No i ta zależność cały czas się zwiększa. No i o czym warto powiedzieć? No to polskie konkretne branże są konkretne sektory są tą ekspansją dotknięte, a mamy do czynienia po prostu z nieuczciwą konkurencją, no bo nie jest Europa w stanie konkurować, jeśli Chiny cały czas jak gdyby dopingują swój eksport, dopingują swoją produkcję.
1: Nie tylko dopingują, ale mają tańszą energię elektryczną, tańszą siłę roboczą.
2: Tak. Tak, czyli z jednej strony mamy też europejską gospodarkę, która jest bardzo przeregulowana, która ma bardzo wysokie ceny energii, która ma bardzo rozbudowaną biurokrację, ma politykę klimatyczną, która wpływa na to, że produkcja jest po prostu o wiele, wiele droższa niż w innych częściach świata, czy to są Chiny, czy to są Stany Zjednoczone. Ale wybrzmiała jedna rzecz wczoraj na tej konferencji z ust doktora Jakubowskiego z Ośrodka Studiów Wschodnich, który powiedział, że nawet gdyby Unia Europejska zdjęła te wszystkie swoje ograniczenia, obniżyła ceny energii, to i tak Chińczycy będą jeszcze bardziej konkurencyjni. Oczywiście, no, czy my mamy do czynienia z równą i uczciwą konkurencją i równymi zasadami, no to jest kwestia dyskusyjna. I nawet dzisiaj jest ważne spotkanie też przedstawicieli polskich producentów sprzętu AGD, który też jest wypierany przez chińską produkcję. Przypomnę, że Polska odpowiada za 40% europejskiej produkcji sprzętu AGD, a w niektórych towarach to jest nawet powyżej 50-60%. Więc ta sprawa nas bardzo, bardzo dobrze, bardzo, bardzo mocno dotyczy. Ja wczoraj miałam przedstawicieli akurat branży automotive, branży urządzeń OZE, no i branży meblarskiej, która też jest w stagnacji i też mierzy się z importem z Chin. No ale wszyscy wiemy, jak Chińczycy bardzo szybko rozwinęli się w produkcji czystych technologii jeszcze kilka lat temu. Nikt by się nie spodziewał, że to Chińczycy będą głównym dostawcą chociażby paneli fotowoltaicznych do Unii Europejskiej.
1: Ale jak temu zaradzić?
2: No, panie redaktorze, to jest najważniejszy temat, który jest na poziomie Unii Europejskiej. Ja na co dzień pracuję w Komisji Handlu Zagranicznego. No i von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, która tydzień temu miała swoje orędzie o stanie Unii Europejskiej, przedstawiała je w Parlamencie Europejskim. Jakie rozwiązanie zaproponowała? No, zaproponowała dialog. Dialog z Chinami. No, moim zdaniem to nie jest rozwiązanie. I niestety ja mam trochę takie poczucie, że nawet te narzędzia, z których Unia Europejska korzysta, chociażby cła, one mimo wszystko nie chronią naszego rynku, bo wprowadzone cła na import aut z Chin nie doprowadziły do zmniejszenia tego importu, tylko ten import jest cały czas na takim samym poziomie. Udział chińskich aut elektrycznych w unijnym rynku to już jest 22%. Zresztą to widać też w Polsce, coraz więcej chińskich aut, więc pomimo ceł te auta i tak są bardziej konkurencyjne niż te produkowane w Unii Europejskiej. No i wczoraj to wybrzmiało na tej konferencji organizowanej przeze mnie, że tutaj potrzeba zdecydowanych narzędzi, zdecydowanych kroków, ale procedury, chociażby te dotyczące dumpingu i te procedury antydumpingowe, one nie mogą trwać 14 miesięcy. No to przedstawiciel branży meblarskiej mówił, opowiadał historię krok po kroku, jak oni składają wniosek do Komisji Europejskiej o uruchomienie procedury antydumpingowej, to trwa 14 miesięcy. No jeśli u nas ponad rok trwa taka procedura, a Chiny przez rok są w stanie wykonać gigantyczną pracę i zalać europejski rynek, no to tutaj mamy do czynienia po prostu z brakiem działania ze strony Komisji Europejskiej. No i niestety tutaj trzeba też szczerze przyznać, że z powodu tego, że wspólna polityka handlowa jest wyłączną kompetencją Unii Europejskiej, więc w zakresie prowadzenia tej polityki handlowej, no te kompetencje leżą tylko i wyłącznie w Komisji Europejskiej. Natomiast to, co też wczoraj wybrzmiało, to fakt, że Polska jako kraj nie ma własnej strategii przemysłowej, że mamy do czynienia cały czas z resortowością, że między resortami nie ma przepływu informacji, że nie ma kontaktu, albo może to jest złe słowo, że nie ma kontaktu, ale że ten kontakt między biznesem a rządem jest ograniczony i często po prostu nie ma wymiany informacji, albo rząd też nie chce tej wymiany informacji, a wydaje się, że jest to kluczowe, no bo to jednak biznes wie, gdzie są te zagrożenia, wie, jak Chińczycy wykorzystują różnego rodzaju luki i wiedzą też, jak Chińczycy oszukują na tym eksporcie do Unii Europejskiej. To też wybrzmiało. Tak, certyfikaty, które nie mają pokrycia w rzeczywistości, brak nadzoru nad tym sprzętem, który jest dopuszczany na wspólnotowy rynek. Także są rzeczy, które można robić też na poziomie krajowym, chociażby nadzór tego, co importujemy do Polski, ale jeśli chodzi o politykę celną, no to tutaj zostają tylko i wyłącznie te narzędzia na poziomie Unii Europejskiej.
1: I to jest ta wspólna polityka handlowa i kompetencja Unii Europejskiej może nakładać cła albo zdejmować.
2: Może nakładać cła, może zdejmować cła, może wprowadzać różnego rodzaju również ograniczenia pozataryfowe, wszczynać procedury i tak dalej, i tak dalej. Ale,
1: ale jedna to jest polityka Unii Europejskiej, a druga każdego z państw Unii Europejskiej. Francuzi, Niemcy zabiegają o to, żeby ich towary jak najszybciej i jak największej ilości były sprzedawane w Chinach, podpisują kontrakty na sprzedaż samolotów, na sprzedaż wszystkiego, co można sprzedać.
2: Ale panie redaktorze, problem jest taki, że w tych relacjach handlowych między Unią Europejską i w tym między państwami członkowskimi a Chinami nie ma żadnej wzajemności. To znaczy Chińczycy bardzo dobrze swój rynek chronią przed importem z Unii Europejskiej. Więc to nie jest tak, znaczy to troszeczkę wygląda tak, że Unia Europejska ma otwarty rynek, a z drugiej strony Chiny nie utrzymują żadnej wzajemności w tych relacjach handlowych. I to też wybrzmiewa na tych spotkaniach między Maroszem Sefcowiczem, czyli komisarzem do spraw handlu, a stroną chińską. No tylko, że Chińczycy poczuli się bardzo, bardzo silni. I to, co się, no dzisiejsze spotkanie też prezydenta Trumpa i Xi Jinpinga w Waszyngtonie, no, to nie jest przypadek, że prezydent Trump osobiście wita przywódcę chińskiego. Chińczycy poczuli się silni, to znaczy Chińczycy ustali te cła, które były nakładane. Prezydent Trump proponuje 50, Chiny odpowiadają 50. Prezydent Trump mówi 100, Chiny odpowiadają 100. To pokazuje, że Chiny stały się no, równym partnerem i Chiny mają tego asa w rękawie, czyli to Chiny są monopolistą w rafinacji metali ziem rzadkich. I bez ich udziału, bez ich... No, wystarczy, że wstrzymają, tak jak było to w 2025 roku, wstrzymają eksport metali ziem rzadkich i są konkretne sektory, zwłaszcza tych czystych, wysokich technologii, które są zatrzymane. No i to jest ten as w rękawie, który dzisiaj Chińczycy mają.
1: A ty co w rękawie, jaką kartę ma Unia Europejska?
2: Przykro to mówić, ale Unia Europejska, która była gigantycznym takim przemysłowym organizmem, no jest dzisiaj bardzo, bardzo słaba. I jest bardzo słaba i w stosunku do Chin, i to pokazuje ten gigantyczny deficyt handlowy, który bardzo, bardzo szybko rośnie. I z drugiej strony jest bardzo słaba wobec Stanów Zjednoczonych, a na to dowodem jest po prostu ta umowa handlowa sfinalizowana w tym roku, gdzie też Unia Europejska poszła na bardzo, bardzo, bardzo, bardzo duże ustępstwa wobec Stanów Zjednoczonych. Więc niestety, ale no to nasza pozycja jest coraz, coraz słabsza. Mówię o tym z przykrością, dlatego że to oznacza też słabą pozycję Polski. I nam się może często wydawać, że te wszystkie problemy, chociażby z tą chińską ekspansją, dotyczą Niemiec, że to Niemcy mają problem. To nie tylko Niemcy mają problem. Polska też ma problem,
1: którego sama rozwiązać nie potrafi i nie może.
2: I będzie bardzo ciężko. I tak, i nie może.
1: A jakie były pani refleksje po wystąpieniu przewodniczącej Komisji Europejskiej?
2: No, panie redaktorze, no, przewodnicząca von der Leyen... Wydaje mi się, że żyje troszeczkę w innej rzeczywistości i jak gdyby w ogóle nie miała kontaktu z realiami, które dotyczą przeciętnego Europejczyka i dotyczą europejskiego biznesu, bo von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, rozpoczęła swoje przemówienie od tego, że wszystko jest dobrze, że wszystko jest w porządku, że wszystko działa, że jest super. No i tam jest tylko trochę problemów, a poza tym no to jest wszystko okej. Okay. No, to jest bardzo życzeniowe podejście. No i niestety, ale... To orędzie i to przemówienie pokazało, że na poziomie Unii Europejskiej przez najbliższe 2 lata nic się nie zmieni. To znaczy

0: unijnego. Więc von der Leyen wspomniała też o praworządności, czyli mechanizmie warunkowości, to jest ten mechanizm pieniądze za praworządność. Podała przykład Węgier, że wystarczyło, że zmieniła się władza na Węgrzech, no i już jest praworządność na Węgrzech i już można wypłacać środki unijne. To wszystko powinno nas na pewno bardzo, bardzo niepokoić i powinno nas niepokoić pod tym kątem, że do zakończenia kadencji obecnej Komisji Europejskiej tutaj za wiele się nie zmieni. A no, z perspektywy gospodarczej czy z perspektywy ekonomicznej Unii Europejskiej to jest bardzo, bardzo zła wiadomość.
1: To teraz jeszcze dwa pytania, jedno podstępne i to będzie podstępne. Gdyby pani jednoosobowo miała wybrać premiera Rzeczpospolitej, to kto by nim został?
0: Nie mam takiego kandydata. Jeszcze chwilę, poczekajmy. Ale poczekajmy do wyborów w 27 roku.
1: Jak to?
0: Poczekajmy do wyboru w 27 roku.
1: Dobrze, a jak pani ocenia to wszystko, co się dzieje wokół Trybunału Konstytucyjnego? Bo za chwilę prezes tego Trybunału Konstytucyjnego będzie gościem Poranka Wnet?
0: No, panie redaktorze, jesteśmy w gigantycznym klinczu prawnym i moje środowisko polityczne od wielu, wielu lat mówi, że jedynym sposobem na rozwiązanie tego chaosu jest reset konstytucyjny i wyzerowanie całego tego konfliktu wokół sędziów Trybunału Konstytucyjnego, samego Trybunału, ale też całego wymiaru sprawiedliwości.
1: A dlaczego tak się nie dzieje?
0: Bo nie ma większości konstytucyjnej, która chciałaby to zrobić.
1: Powiedział Anna Bryłka. Bardzo serdecznie dziękuję pani za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
2: Nocne powtórki w net.

0: W studiu Radia Wnet przy Krakowskim Przedmieściu 79 pan Bogdan Święczkowski, prezes Trybunału Konstytucyjnego. Dzień dobry, panie prezesie.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, wszyscy słuchacze Radia Wnet.
0: Jest pan zmęczony tym wszystkim, co dzieje się wokół Trybunału?
1: No na pewno nie jestem świeży i wypoczęty. Niestety mam bardzo wiele obowiązków związanych także z tym, że bezprawnie zawieszono dyrektor Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego i szefa Straży Trybunalskiej. W związku z powyższym mam dużo więcej obowiązków już takich administracyjno-biurowych, które przedtem pozostawały po stronie pani dyrektor.
0: Ale nie rozumiem, kto może zawiesić? Zawiesić może...
1: Prokurator, wydając zarzut wyssane z palca, zupełnie nieprawdopodobne. W dniu wczorajszym pani dyrektor Kancelarii Trybunału otrzymała zarzuty w Prokuraturze Krajowej, także szef Straży Trybunalskiej, i zostały zastosowane wobec nich środki zapobiegawcze, dozór policji, zakaz kontaktowania się z sędziami, z urzędnikami, obowiązek stawiania się na komisariacie policji, nakaz powiadamiania o każdym wyjeździe poza Warszawę, środki 25 tysięcy złotych poręczenia majątkowego oraz została zawieszona pani dyrektor i pan komendant w funkcji kierowniczej w Trybunale Konstytucyjnym.
0: I to wszystko w związku z niedopuszczeniem do pracy w Trybunale Konstytucyjnym osób wybranych przez Sejm. Takie jest uzasadnienie?
1: Tak, podobno, natomiast to jest absurd, dlatego że decyzję podejmowałem tylko ja, żadna osoba, która nie nawiązała stosunku służbowego, czy na podstawie umowy o pracę, czy na podstawie jakiegokolwiek innego aktu kreacyjnego, nie będzie wykonywała obowiązków w Trybunale Konstytucyjnym, czy w żadnym innym urzędzie. No wyobraźcie sobie państwo, czy panie redaktorze, że ktoś przychodzi i mówi, że pana pracuje i wykonuje obowiązki w pana biurze, a nie podpisał pan z nią żadnej umowy. Przepisy ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, Organizacji Pracy oraz o statusie sędziów mówią o tym, iż sędzia obejmuje obowiązki służbowe, czyli nawiązuje stosunek służbowy po złożeniu ślubowania wobec pana prezydenta w jego obecności. Te cztery osoby tak nie zrobiły, zrobiły występ w sali kolumnowej, nie poczekały na zaproszenie od pana prezydenta, co spowodowało, że pan prezydent skierował wniosek o spór kompetencyjny, a Trybunał Konstytucyjny zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej rozpoznaje spory kompetencyjne. I pan prezydent podniósł, że nie jest dopuszczalne ślubowanie zastępcze, czyli że zastępuje pana prezydenta marszałek Sejmu. To jest bardzo prosta sytuacja. I w związku z tą sprawą przepisy prawa przewidują zawieszenie z mocy prawa wszelkich postępowań. Więc pan prezydent, nawet gdyby chciał, teraz nie może przyjąć ślubowania o tych czterech osób, które zostały wybrane na stanowiska sędziów, ani pan marszałek od kolejnej innej osoby. To wynika wprost z przepisów i z mocy prawa. Natomiast Trybunał tą sprawę powinien jak najszybciej rozstrzygnąć w pełnym składzie.
0: Ale nie ma pełnego składu, bo nie ma czterech sędziów.
1: Pełny skład jest. Pełny skład to jest minimum 11 sędziów. Znaczy był do 18 września pełny skład. Od 18 września zakończył kadencję pan sędzia Justyn Piskorski. W związku z powyższym w chwili obecnej nie ma pełnego składu, bo jest 10 sędziów w Trybunale. Jeżeli pan prezydent przyjmie ślubowanie od pana Berka, no to wtedy będzie 11 sędziów. Te cztery osoby nie są sędziami w rozumieniu ustawy o statusie sędziów, bo nie nawiązały stosunku służbowego, nie składając ślubowania wobec pana prezydenta. To tak jakby ktoś, podpisując umowę o pracę, nie podpisał tej umowy o pracę, a mówił, że tą umowę podpisał.
0: Ale czy prezydent nie miał obowiązku przyjęcia ślubowania od tych czterech wybranych sędziów przez Sejm Rzeczpospolitej? Przez polski parlament?
1: To jest pewna prerogatywa pana prezydenta i pan prezydent być może przyjąłby to ślubowanie od tych czterech osób. Pan prezydent, nigdy nie słyszałem z ust pana prezydenta, aby oświadczył, iż tego ślubowania od tych czterech osób nie przyjmie. To jest fałszywa narracja w mediach przedstawiana. Teraz te osoby zrobiły sobie ślubowanie zastępcze i stwierdziły, że one złożyły ślubowanie wobec pana prezydenta pod jego nieobecność, a pod obecność marszałka.
0: Czyli jak patrzymy na polski system prawny, to był błąd. Tak? Taki błąd, który jest nie do naprawienia.
1: Znaczy jest do naprawienia, jeżeli sprawę rozpozna Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie i hipotetycznie orzeknie, że nie ma sporu kompetencyjnego, bo takie orzeczenie przecież hipotetycznie większością głosów na przykład może zapaść, że nie ma sporu i umorzy postępowanie, stwierdzając, że pan prezydent winien czy powinien przyjąć ślubowania tych czterech osób. Ale orzeczenie może być zupełnie inne.
0: No właśnie, jak byłoby inne, że jest...
1: Że jest spór kompetencyjny, że pan marszałek Sejmu wkroczył w kompetencje pana prezydenta.
0: No osoby, i co wtedy?
1: No wtedy pan prezydent nie powinien przyjmować ślubowania od tych osób.
0: Znaczy, że nie można drugi raz ślubować.
1: No tak. Ale to są sytuacje zupełnie hipotetyczne, panie redaktorze. Ja nie jestem sprawozdawcą w tej sprawie. W tej sprawie jestem jednym z sędziów, równym prawami każdemu innemu sędziemu. Ja mam swój pogląd na temat tej sprawy, natomiast nie mogę go wypowiadać, no bo on jest przedmiotem obrad Trybunału Konstytucyjnego. I te wszystkie działania Żurka, Piasecznego, tak zwanego prokuratora, to jest tak naprawdę wpływ na niezawisły organ, jakim jest Trybunał Konstytucyjny i sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, właśnie abyśmy orzekli tak, jak oni chcą. A to tak się nie stanie na pewno.
0: Ten spór zaczął się w 2015 roku.
1: Ale panie redaktorze, co było w 2015 roku, dawno się skończyło. 2015 rok to jest 11 lat.
0: To prawda, ale jest jakaś ciągłość tego sporu? Bo
1: nie ma żadnej ciągłości, żadnego sporu. To jest po prostu zamach na konstytucyjny organ państwa, na tak naprawdę zamach stanu na państwo polskie, które się dzieje od grudnia 2023 roku. Wtedy doszło do różnego rodzaju działań władzy ustawodawczej, natomiast proszę pamiętać, że w tamtej sytuacji, jeżeli już mamy wracać do historii, w tamtej sytuacji prezes Rzepliński, który na pewno spotykał się przecież na różnych kawkach z posłami Platformy Obywatelskiej, dopuścił do służby sędziów, którzy złożyli ślubowanie wobec pana prezydenta Andrzeja Dudy, a nie dopuścił, uznając, że nie nawiązali stosunku służbowego, osób, które zostały wybrane przez poprzedni parlament, a nie złożyły ślubowania wobec pana prezydenta. Trzech osób, przecież o to zresztą toczyły się postępowania przed sądami pracy.
0: A wtedy pojawiło się to tak zwane dublerzy i wtedy zakwestionowano w ogóle...
1: Kto zakwestionował? Zakwestionowali politycy obecnie rządzącej partii i niektórzy tak zwani profesorowie prawa, którzy naprawdę chyba nie czytają wyroków Trybunału Konstytucyjnego albo nie czytają polskiej konstytucji czy ustawy o organizacji, trybie postępowania przed Trybunałem czy o statusie sędziów. Wystarczy po prostu przeczytać i zrozumienie.
0: No dobrze, ale jest tak, mamy kryzys. Kryzys Trybunału, w ogóle konstytucyjny kryzys w Polsce.
1: Tak jest, bo ja nie uważam, że mamy kryzys Trybunału Konstytucyjnego.
0: Mamy kryzys konstytucyjny, orzeczenia Trybunału nie są publikowane, tak. Właściwie jest ignorowany z punktu widzenia rządzących, ignorowany jest...
1: To jest zamach stanu. To jest zamach stanu. Jeżeli orzeczenia najwyższego organu sądowniczego w państwie nie są respektowane, to jest zamach stanu. Donald Tusk w moim przekonaniu dopuścił się zamachu stanu i dopuszcza się go w dalszym ciągu i w związku z powyższym złożyłem zawiadomienie o przestępstwie. O tym, czy do tego doszło, zdecyduje ewentualnie kiedyś w przyszłości niezawisły sąd. No nie mnie to oceniać.
0: Bo teraz zostało umorzone.
1: Ale złożyliśmy zażalenie. No jeżeli tą sprawą zajmowała się prokurator, która być może uczestniczyła w tym zamachu stanu, bo nielegalnie pełni funkcję zastępcy prokuratora okręgowego w Warszawie, no to o czym my mówimy? Ten zamach stanu się robi, jak to jest taktyka salami, czyli się delikatnie odkraja poszczególne elementy tej kiełbaski, żebyście państwo tego nie zauważali, że dochodzi do tego zamachu stanu codziennie.
0: Bo,
1: i ustrój państwa jest zmieniany.
0: Bo są trzy instytucje jeszcze, które bardzo by chciał Donald Tusk posiadać. To jest Trybunał Konstytucyjny, Narodowy Bank Polski i Prezydent Rzeczpospolitej.
1: I Sąd Najwyższy. Cztery.
0: I Sąd Najwyższy.
1: Tak jest.
0: A co się dzieje w Sądzie Najwyższym?
1: No nie, bo dzieje się to, że jeżeli zostanie nielegalnie przejęty Trybunał Konstytucyjny, to zostaną wydane na pewno orzeczenia, w których będzie stwierdzenie, że wszyscy sędziowie powołani przez KRS od 2018 roku do 2026 roku są nielegalni i Sąd Najwyższy należy w związku z powyższym oczyścić z tych nielegalnych sędziów. Dojdzie do kolejnego przewrotu konstytucyjnego. Po to jest potrzebne między innymi przejęcie i umieszczenie ich sędziów w Trybunale Konstytucyjnym. Jak to zresztą Donald Tusk powiedział sam, publicznie nawet. Powiem szczerze, że bardzo szczery był pan prezes Rady Ministrów.
0: Mówi, że trzeba po prostu przywrócić praworządność.
1: Tak, no, żeby byli ich sędziowie.
0: Dobrze, to teraz sprawa pana Berka. Rozumiem, że pan Berek wszczął jakąś procedurę, tak przynajmniej przeczytałem, bo to człowiek się gubi w tych prawnych kruczkach, ale rozpoczął procedurę, w której pyta prezydenta, kiedy będzie...
1: No nie rozpoczął żadnej procedury. Pan prezydent nie ma limitu czasu, kiedy ewentualnie przyjmie ślubowanie od osoby wybranej na stanowisko sędziego. Żadna ustawa o tym nie mówi. Trybunał w orzeczeniu z 2015 roku, potwierdzonym w orzeczeniu wydanym w tym roku, stwierdza jasno, że pan prezydent nie jest limitowany czasowo, kiedy powinien i winien przyjąć to ślubowanie od sędziego, od osoby wybranej na stanowisko sędziego Trybunału. Może to trwać nawet kilka miesięcy. To jest decyzja pana prezydenta. Pan prezydent ma też wręcz obowiązek sprawdzenia, czy dana osoba spełnia wszystkie kryteria nieskazitelności charakteru, czy też inne kryteria wynikające z przepisów rangi ustawowej i wtedy podejmie decyzję, czy złożyć ślubowanie, przyjąć ślubowanie, czy też nie od takiej osoby. Natomiast pan Berek może sobie pisać pisma do pana prezydenta i na Berdyczów. Zawsze papier wszystko przyjmie. Prośby pana Berka na pewno pan prezydent wnikliwie rozpatrzy i pewnie w taki lub inny sposób się do nich odniesie.
0: Ale jeżeli po sprawdzeniu kompetencji pana Berka, prezydent już musiałby przyjąć
1: Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z 2015 roku i w orzeczeniu z tego roku stwierdził, że pan prezydent nie jest limitowany czasowo. Winien przyjąć to ślubowanie, chyba że zachodzą takie okoliczności, które uniemożliwiają przyjęcie tego ślubowania. Bo pan prezydent jest strażnikiem konstytucji, najwyższym organem Rzeczpospolitej Polskiej. Musi dbać o to, żeby ta konstytucja nie została łamana czy naruszana. Więc powiedzmy tak, że co do zasady pan prezydent winien przyjąć ślubowanie od osoby, która została wybrana na stanowisko sędziego, ale mogą się zdarzyć sytuacje nadzwyczajne, które ten proces odwloką w czasie lub też uniemożliwią przyjęcie ślubowania przez pana prezydenta od takiej osoby. Ale nie wiem, czy to będzie w przypadku pana Berka. Pan Berek najprawdopodobniej skierował takie pismo skierował takie pismo do pana prezydenta, aby uniknąć sytuacji, w której można by uznać, że odmawia złożenia ślubowania przed prezydentem, bo to z mocy ustawy oznacza rzeczenie się urzędu sędziego Trybunału.
0: Tak jest w ustawie napisane. No dobrze, przed Trybunałem, bo to trudno jakby klucze, ale przed Trybunałem są ludzie, którzy bronią Trybunału Konstytucyjnego, tak?
1: Tak, tak. No.
0: Jest cały czas takie zastanawianie się, czy sędziowie zostaną wprowadzeni do Trybunału Konstytucyjnego przez policję. Jest taka możliwość?
1: To nie są sędziowie, to są osoby wybrane na stanowiska sędziów. Mówimy o tej czwórce. No to na takiej zasadzie, jakby to tutaj do studia radiowego wtargnęły cztery osoby i powiedziały, że one zastępują tu pracowników pana radia i będą teraz pracownikami pana.
0: I
1: przyprowadzą policję.
0: Tak, jest jeszcze takie twierdzenie, że nie wiem, jak to nazwać, bo żeby pan został zatrzymany, czyli prezes Trybunału, musi pan być złapany, albo każdy sędzia musi być złapany na gorącym uczynku.
1: Właśnie, tak.
0: Czyli co by to oznaczało?
1: To są ludzie, którzy mogą wymyśleć wszystko. Tylko przepis Konstytucji mówi wyraźnie, że nawet jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, to prezes Trybunału może zarządzić natychmiastowe zwolnienie takiego sędziego.
0: Czyli sam, gdyby dotyczyło tak, pana, tak, to sam
1: tak,
0: pan
1: tak,
0: może...
1: Tak, i to wprost mówi Konstytucja, a sędziowie Trybunału podlegają tylko i wyłącznie Konstytucji. Nie podlegają ustawom, tylko Konstytucji. Więc, szanowni państwo, ja muszę jednak się odnieść do wczorajszej sytuacji, do sytuacji pani dyrektor, bo to jest sytuacja niebywała. Osoba skromna, etyczna, bardzo, bardzo praworządna, dostała zarzuty, bardzo to przeżywa i zresztą zupełnie słusznie uważam, że to jest zachowanie niegodne mężczyzny. Pan Piaseczny tutaj pokazał, że być może należałoby to oceniać jako zachowanie damskiego boksera. To jest kolejne element ataku na kobiety. Proszę pamiętać, urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwości, czy to jest zatrzymanie wczoraj pani dyrektor z Kancelarii Prezydenta, ci ludzie nie mogą dorwać mnie w cudzysłowie, czyli nie mogą dopaść mnie, atakują kobietę, moją bliską współpracownicę, tylko właśnie dlatego, że działała zawsze i na podstawie prawa. I chcę powiedzieć, że dzisiaj podjąłem decyzję też, myślę, że to będzie news dla pana redaktora, dla wszystkich państwa, podjąłem decyzję, podpiszę dzisiaj postanowienie o wszczęciu postępowania wobec trojga nowych sędziów, pani sędzi Będkowskiej, pana sędziego Szostka i pana sędziego Patyry, które zakończy się postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do nich i być może zniesieniem z urzędu. Dzisiaj to postanowienie podpiszę, jak tylko od państwa wyjadę, wrócę do Trybunału Konstytucyjnego.
0: Postępowanie dyscyplinarne w ramach Trybunału?
1: Tak jest. Tak jest. Przepisy prawa przewidują, jeżeli jeden z sędziów takie zawiadomienie złoży, jeden z sędziów złożył takie zawiadomienie na tych trzech nowych sędziów, w związku z powyższym to postępowanie będzie się toczyło. Ale jak się zakończy, to oczywiście to zależy od sądu dyscyplinarnego, żeby było jasne, nie ode mnie.
0: Ale jaki argument i dlaczego przeciwko nim?
1: No przede wszystkim, jeżeli chodzi o tą dwójkę, że złożyli zawiadomienie o przestępstwie, na skutek którego pani dyrektor dostała zarzuty.
0: Oni złożyli zawiadomienie o przestępstwie.
1: Tak, że odmawiają orzekania w Trybunale, że odmawiają udziału w zgromadzeniach ogólnych.
0: No tak, ale to jest
1: dlatego nie ma budżetu Trybunału przyjętego przez rząd, przynajmniej według argumentacji rządu. Wobec sędziego Patery natomiast, że odmawia orzekania w składach, które są wyznaczane.
0: Bo on złożył przysięgę przed prezydentem.
1: Cała trójka złożyła ślubowanie wobec pana prezydenta.
0: A i dlatego...
1: Są sędziami.
0: I dlatego są sędziami.
1: Tak,
0: dlatego
1: nawiązali stosunek służbowy.
0: I dlatego można te postanowienie dyscyplinarne, tak jest, można tak przeciwko nim prowadzić, bo to jest zawiłe, to nie jest tak, no, że człowiek siedzi...
1: Panie redaktorze, prawo nie jest łatwe, a prawnicy to prawo komplikują, żeby mogli na tym zarobić. Ja to tak mu zawsze mówię. Ja jestem ze szkoły galicyjskiej, krakowskiej prawa, gdzie prawo powinno być najprostsze i zrozumiałe.
0: Ale to im, rozumiem, że ich pan dopuszcza. To nie jest tak, że oni nie mogą.
1: Nie, oni oczywiście dostali po kilkadziesiąt spraw.
0: No to nie mogą.
1: Ale mówię o tej trójce. Ja mówię o tej trójce, a jest jeszcze czwórka.
0: No nie, ja to rozumiem, jest to też państwo, że jest trójka, która złożyła przysięgę, czwórka, która przysięgała w sali kolumnowej.
1: I pan Berek tak pomiędzy wymiarami.
0: I pan Berek ten, czyli przeciwko tej trójce postępowanie dyscyplinarne, ale w związku z tym, że ta czwórka nie została dopuszczona, bo oni, trójka została dopuszczona, a oni zgłosili w zawiadomienie.
1: Tak jest, tak, tak. Tak można by skrótowo to ująć. Między innymi, bo tam jest jeszcze szereg różnych innych okoliczności podniesionych przez sędziego, który złożył zawiadomienie na ich temat.
0: Ale to jest, no bo to jest decyzja konstytucyjna, decyzja prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Tak? O niedopuszczeniu. To jest decyzja?
1: To tak, znaczy to nie jest decyzja. No.
0: To znaczy to jest...
1: Panie redaktorze, to nie jest decyzja, że ja nie dopuszczam cztery osoby do nawiązania stosunku służbowego.
0: Tylko te osoby nie nawiązały stosunku.
1: Po prostu nie nawiązały stosunku służbowego. Gdybym dopuścił takie osoby, które nie nawiązały stosunku służbowego do wykonywania obowiązków, do orzekania w sprawach, wypłacił mi wynagrodzenia, przyznałbym mi mieszkania, koszty dojazdu.
0: To można było pana złapać na gorącym uczynku.
1: I wtedy bym się mógł dopuścić przestępstwa. To nawet osoby, które nie są moimi entuzjastami, profesorowie prawa, profesor Kardas z Krakowa bardzo jasno wskazał, że to wtedy ja bym się dopuścił, wyczerpałbym znamiona przestępstw karnych, a nie teraz działając legalnie, kiedy te osoby nie nawiązały stosunku służbowego. No dlatego moi współpracownicy zupełnie nielegalnie na podstawie absurdalnych zarzutów zostali zawieszeni.
0: Ale właśnie jaka jest logika tych zarzutów?
1: Ja nie ich nie rozumiem, no nie chcę wchodzić w szczegóły, natomiast muszę powiedzieć, że na przykład pan komendant został zawieszony, komendant Straży Trybunalskiej, który ochrania Trybunał, został zawieszony między innymi w zakresie wykonywania praw i obowiązków z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Nie z różki, nie z pietruszki, szczerze mówiąc. No. Pani dyrektor została i pan komendant zostali zawieszeni, czy został wydany zakaz wobec nich kontaktowania się z sędziami Trybunału, pracownikami, ale nie mają zakazu kontaktowania się z prezesem Trybunału.
0: Ale to ma wpływ na całą straż.
1: To jest próba zastraszenia. Ja oczywiście mam już osobę, która zastąpi pana komendanta na ten okres zawieszenia, czy panią dyrektor. Przecież nie będzie próżni. Natomiast to jest klasyczny element szantażu i zastraszania pracowników, ale także sędziów, po to, żeby wpłynąć na wynik tej sprawy sporu kompetencyjnego. I to jest przerażające, że komentatorzy, prawnicy nie reagują na to, że wprost w żadnych białych rękawiczkach, tylko w rękawicach bokserskich ci ludzie próbują zastraszyć sędziów i pracowników, żeby sędziowie orzekli tak, jak oni chcą.
0: I do tego nie ma w budżecie pieniędzy na
1: przyszły rok jest zero pieniędzy.
0: Zero.
1: Ja nie wiem, jak sędziowie w stanie spoczynku, sędzia Col, sędzia Stępień, sędziowie, kilkudziesięciu sędziów w stanie spoczynku będzie żyło, dlatego że też nie ma pieniędzy na ich stan spoczynku. Podjąłem dwie próby przeprowadzenia zgromadzenia ogólnego i z powodu tych nowych sędziów te zgromadzenia ogólne się nie odbyły. Musi być kworum, oni bezprawnie, bez mojej zgody opuścili posiedzenie zgromadzenia ogólnego. Nie udało się przegłosować uchwały o budżecie. Ja budżet przekazałem, dlatego że ustawa o finansach publicznych zupełnie nie przewiduje tego, że budżet Trybunału musi być zatwierdzony przez zgromadzenie ogólne i przekazałem. A minister finansów oczywiście, co mi zrobisz? Powiedział, że nie dołączy tego projektu budżetu do projektu budżetu państwa i już. I teraz wszystko będzie zależało od posłów, czy posłowie, ja oczywiście ten budżet przekażę do polskiego parlamentu, do polskiego Sejmu. I teraz zobaczymy, co zrobią posłowie. Jeżeli nas pozbawią wynagrodzeń, to pozbawią pracowników, sędziów, trzeba będzie Trybunał zamknąć na głucho, założyć łańcuchy, żeby tam nie wtargnęli jacyś uzurpatorzy. I już, ja tam będę koczował, szanowni państwo, bo mam oszczędności razem ze współpracownikami, którzy też mają oszczędności. To jest, tak jak powtarzam, to jest klasyczny zamach stanu.
0: A jak z tej sytuacji wybrnąć? Jest jakaś ścieżka normalna, zwykła, legalna, kiedy powrócimy, bym powiedział, do sytuacji...
1: Szanowni państwo, ja proponowałem, jak tylko zostałem prezesem Trybunału, proponowałem rozmowy, zresztą tutaj w studiu u państwa mówiłem, wzywałem marszałka Sejmu, wtedy marszałka Hołownię, prezesa Rady Ministrów do spotkania, do rozmowy, jak rozwiązać sytuację. Wzywałem do legalnego wyboru sędziów, nie hurtowego, tak? Od początku, od grudnia 2020 2024 roku, ale musi być wola po dwóch stronach.
0: No dobrze,
1: słyszę, jak na przykład tu słyszałem przed przyjściem na sam koniec, jedna z polityczek mówi, że powinien być reset konstytucyjny i trzeba wszystkich sędziów pozbawić urzędów. A z jakiego powodu? Źli czy gorsi? Czy nie wykonujemy obowiązków zgodnie z polską konstytucją i prawem? Dlaczego w chwili obecnej wybrani sędziowie mają ponieść konsekwencje jakichś politycznych walk czy bitew polityków i mających w nosie, za przeproszeniem, Rzeczpospolitą Polską? Mnie się to przypomina XVIII wiek, gdzie politycy sobie, nie wiem, mają jednych czy drugich protektorów i próbują ustrój Rzeczpospolitej zniszczyć. Piękna konstytucja 3 maja, która tak naprawdę nigdy nie weszła w życie, bo Polska została rozdarta przez zaborców.
0: No dobrze, więc mamy coraz głębszy ten kryzys,
1: Więc musi być polityczne porozumienie, ale ja nie jestem politykiem. Ja mogę, prosiłem i mówiłem, że takie porozumienie, kompromis powinien być zawarty. Ja mogę, panie redaktorze, jeszcze powiedzieć, że też podejmowaliśmy próby rozmowy z tymi osobami wybranymi na stanowiska sędziów, ale niektóre nie objęły urzędu, z nowymi sędziami, żeby osiągnąć jakiś kompromis. Ale nie ma woli po ich stronie. A wczorajsze wydarzenia całkowicie, jeżeli chodzi o mnie, ten proces wstrzymały. Ja już z tymi osobami nie będę rozmawiał, bo nie ma sensu, jeżeli Żurek sobie pozwala na takie działania wobec kobiet, to ja nie wiem, co oni są jeszcze skłonni zrobić. Nie ma szans na żadne porozumienie, żaden kompromis, jeżeli po ich stronie jest tylko naga siła i przemoc.
0: I taka
1: instytucjonalna.
0: I taka jest strategia premiera Donalda Tuska?
1: To jest przerażające. Ja nie chcę mówić na temat tego człowieka, mógłbym dużo powiedzieć, ale nie chcę mówić, bo nie mogę też z różnych powodów tajemnic państwowych. Natomiast podobno był kiedyś opozycjonistą, więc naprawdę osoby, które demonstrują pod Trybunałem, Trybunałem przecież też starzy działacze opozycji niepodległościowej, że się nie potrafią porozumieć, dogadać, to tylko świadczy o tym, jak to państwo jest rozdzielane przez różnego rodzaju wpływy i podejrzewam, że to są wpływy nie wewnątrz krajowe, tylko po prostu wpływy zagraniczne. Tak jak magnaci w XVIII wieku pobierali pensje od różnych obcych dworów, tak pewnie teraz to może mieć miejsce. Mam nadzieję, że tak nie jest, ale jak obserwuję rzeczywistość, to co się dzieje między innymi wobec Trybunału, wobec Kancelarii Prezydenta, wobec Sądu Najwyższego, wobec Naczelnego Sądu Administracyjnego, bo o nim żeśmy nie mówili, to wydaje mi się, na przykład okazuje się, wczoraj w mediach przeczytałem, że prezes Rady Ministrów podobno podpisał kontrasygnatę dla asesorów, jeżeli chodzi o sędziów sądów powszechnych, ale nie podpisał kontrasygnaty dla asesorów, kilkudziesięciu asesorów w sądach administracyjnych. Czyli te osoby, które orzekają w sądach administracyjnych, być może ich orzeczenia będą kwestionowane. Tak? O tym się nie wie, no bo państwo się tym nie interesujecie. Ja to rozumiem. Nie każdy nie. Obywatel się interesuje cenami, interesuje się życiem społecznym, ale nie szczegółami.
0: Tym się też interesujemy.
1: Ale mówię, że nie każdy.
0: Tylko to jest materia skomplikowana i bardzo dziękuję panu prezesowi za to, że pan znalazł czas i w taką skomplikowaną materię nas wstąpił.
1: Starałem się jak mogłem.
0: No dobrze, plany na dzisiaj?
1: No tak jak mówiłem, podpiszę to postanowienie i będę rozmawiał z pracownikami, żeby ich uspokoić, no bo na pewno sytuacja jest troszeczkę, atmosfera jest troszeczkę nie najlepsza po wczorajszych działaniach prokuratury, ale pracownicy są silni i zdeterminowani, żeby trwać właśnie na rzecz Rzeczpospolitej.
0: To prawie tak, jakbyśmy o strajku mówili.
1: No niestety, no przykro mi bardzo, ja naprawdę chciałbym być prezesem takim, jak byli poprzedni prezesi, mieć święty spokój i zajmować się tylko orzekaniem i podejmowaniem decyzji ważnych z punktu widzenia praw i wolności obywateli Rzeczpospolitej.
0: On powiedział Bogdan Święczkowski, prezes Trybunału Konstytucyjnego. Serdecznie dziękuję.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Za wizytę. Dzięki. W studio Radia Wnet przy Krakowskim Przedmieściu 79.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Izabela Dębińska, Fundacja Jestem, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: A powiedzmy o Fundacji Jestem.
2: Fundacja Jestem powstała 14 lat temu. Fundacja wspiera osoby onkologicznie chore od momentu diagnozy poprzez całe leczenie onkologiczne i co bardzo ważne, też po zakończeniu choroby, czyli osoby, które są w obserwacji, kiedyś chorowały na raka, a teraz są w obserwacji, również są zaproszone. Spotykamy się w godzinach przedpołudniowych na warszawskiej Augustówce i zaczynamy zajęcia od spotkania grupowego z psychologiem. I są to rozmowy z psychologiem, razem się wspieramy. Druga godzina to są zajęcia rehabilitacyjne, ogólna sprawność fizyczna, która jest bardzo ważna w onkologii. Trzecia godzina to są zajęcia kulturalne, na które zapraszamy ciekawych ludzi, ludzi, którzy nam coś powiedzą, ludzi z pasją o podróżach swoich czy o historii sztuki. Też współpracujemy z Instytutem Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego i przychodzi do nas młodzież i opowiada nam o muzyce. I czwarta godzina to jest zdrowy posiłek. Wspólnie siadamy do stołu i jemy zdrowy posiłek.
1: Ale kto? Bo wspólnie jemy, ale kto?
2: Wspólnie jemy. Są podopieczni. Ogólnie mamy 62 podopiecznych i to jest wolontariat. I do tego jest 40 wolontariuszy. Oczywiście nie przychodzą wszyscy naraz, tylko są podzieleni na grupy. Takie grupy są około 30-osobowe. I ważne jest to, że jeżeli są zajęcia, dajmy na to, psychologiczne, to potem możemy indywidualnie, kto ma ochotę, może porozmawiać z psychologiem albo rehabilitantem. Zajęcia odbywają się bezpłatnie. I to jest bardzo ważne, że można przyjść, zobaczyć.
1: Ale co, każdy może przyjść?
2: Każdy, który jest chory na raka, tak? Każdy. Każdy,
1: to
2: który
1: rozumiem.
2: Chorował albo zakończył chorobę.
1: Ale co, tak, że przyjść, to znaczy zgłosić się gdzieś, powiedzieć, że przyjdę, czy mogę uczestniczyć w takich zajęciach, czy jak to wygląda?
2: Znaczy, wszystko jest na stronie internetowej www.fundacjajestem.org. Tam jest też telefon do mnie, więc można najpierw do mnie zadzwonić albo przyjść we wtorek, środę lub piątek o godzinie 10, bo zajęcia są od godziny 10 do godziny 2. I wtedy mam krótką rozmowę z podopiecznym, troszkę sobie rozmawiamy o jego stanie zdrowia. Oczywiście to jest dla osób, które same mogą dojechać, prawda? Bo osoby, które nie mogą dojechać, no to już trudno, nie możemy ich wozić. Natomiast może ktoś będzie mógł podwieźć. I wtedy mamy krótką rozmowę, ja opowiadam o tym, co się dzieje w fundacji i dajemy każdemu podopiecznemu taki miesiąc, żeby mógł zobaczyć, czy to jest miejsce dla niego. Tak? I po miesiącu dopiero pacjent, podopieczny ustala sobie, w jaki dzień chciałby do nas przychodzić i czy w ogóle to jest jego miejsce.
1: Bo to nie jest tak, że wszyscy przychodzą, każdego dnia wszyscy przychodzą i nie jest obowiązkowe przychodzenie.
2: Nie każdego dnia wszyscy. Staramy się, żeby raz w tygodniu podopieczny przychodził, ale jednak regularnie, dlatego że ja to założyłam z doktor Ewą Kosakowską, która jest lekarzem, onkologiem i wszystko to jest bardzo przemyślane. I żeby zdrowieć na każdym etapie choroby, to jednak powinno się korzystać regularnie z naszego wsparcia, tak? Czyli z rozmów z psychologiem, ale również z rozmów z nami, wolontariuszami, dlatego że wszyscy wolontariusze są po licznych szkoleniach. Fundacja, też chciałam powiedzieć, jest prowadzona w duchu chrześcijańskim, natomiast to nie jest tylko dla osób wierzących, tak? Osoby niewierzące również są zaproszone do nas.
1: I teraz gdyby ktoś słuchał naszej rozmowy i byłby zainteresowany, to co, może po prostu wejść, zobaczyć, wziąć za telefon, zadzwonić
2: tak,
1: i powiedzieć?
2: Tak, tak. Może wejść na stronę internetową, jeszcze raz powiem, www.fundacjajestem.org. Tam jest mój telefon Izabela Dębińska, albo przyjechać na ulicę Sławkowską 7 we wtorek, środę albo piątek i o godzinie 10 i wtedy zobaczyć. Zresztą zachęcam każdego, dlatego że to są zajęcia bezpłatne, więc jeżeli się komuś nie spodoba, to po prostu nie wróci. Ale sama, która miałam epizody onkologiczne, wiem, że to jest dobre. I wiem, że prowadzę to od 14 lat i wiem po prostu, że to daje wielkie wsparcie i to daje wzmocnienie, a poza tym rozmowy z podopiecznymi między sobą, ale również z wolontariuszami dają też nadzieję. A ważna jest nadzieja w onkologii, tak? Sama to wiem z własnego doświadczenia.
1: Dlatego powstała ta fundacja?
2: Dlatego powstała, dlatego że lecząc się w Centrum Onkologii, poznałam doktor Kosakowską, która zaproponowała mi, żebyśmy otworzyły takie miejsce. Myślę, że chyba nie ma takiego miejsca w Polsce, takiego domu opieki dziennej dla osób onkologicznie chorych. Są hospicja domowe i są stacjonarne. Natomiast takiej opieki dziennej nie ma. Poza tym chciałam powiedzieć, że u nas jest bardzo dużo radości, bo u nas się nie trzeba mówić tylko i wyłącznie o raku. Można się podzielić naturalnie, ale oprócz tego sobie rozmawiamy na różne bardzo ciekawe tematy i zmieniamy sobie myśli. I jest naprawdę bardzo dużo radości, dlatego namawiam, żeby spróbować choć raz przyjść.
1: Dobrze. Dziękuję bardzo za rozmowę. Fundacja Jestem Izabela Dębińska była gościem Poranka w Net.
2: Dziękuję Państwu bardzo.
0: Nocne powtórki w Net.

0: żebyś wiedział.
1: Żebyś wiedział.
2: Żebyś wiedział.
3: Żebyś wiedział.
4: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Hania Tracz
1: i Mikołaj Murkociński.
4: I mówimy Państwu dzień dobry z Krakowa, konkretniej z Placu Inwalidów. Patrzymy na Park Krakowski, który niegdyś był wielkim basenem otwartym. Tak było kiedyś w Krakowie, kiedy Kraków był dla mieszkańców, a teraz mieszkańcy Krakowa chcą ponoć, żeby też tak było, żeby można było powiedzieć, że w 2026 roku Kraków faktycznie dla mieszkańców jest. My dzisiaj nie będziemy rozmawiali z politykami, nie będziemy rozmawiali z kandydatami. Tych wywiadów było wiele i może jeszcze na antenie Radia Wnet takowe się pojawią, ale dziś będziemy spacerowali tutaj w tych miejscach, gdzie krakowian można spotkać, czy to idących do pracy, czy do szkół, na uniwersytety, i będziemy rozmawiali o tym, na kogo zagłosują, czy w ogóle na wybory się wybierają i co w Krakowie jest do zmiany. A być może nie ma nic do zmiany, być może w Krakowie wszystkim wszystko się podoba, chociaż biorąc pod uwagę, że referendum było i z takim werdyktem ono się zakończyło, no to chyba odpowiedź jest jednak taka, że zmienić coś mieszkańcy Krakowa chcą. Wczoraj informacja ważna, jeden z kandydatów wycofał się, jeśli chodzi o kandydowanie na urząd prezydenta miasta Krakowa. Mowa o panu Janie Hoffmanie, który był inicjatorem całej akcji referendalnej. Wczoraj przekazał swój głos, swoje poparcie dla Łukasza Gibały i zrobił to oświadczając właśnie pod magistratem taką treść, której teraz posłuchamy.
5: Dwie osoby, które skupiają się na programach lokalnych, dwie osoby, które chcą zmian tutaj. Tak się składa, powiem nieelegancko, że najpierw o sobie, że pierwszą osobą byłem ja, ale był też pan radny Łukasz Gibała. Nie ulega wątpliwości, że trzeba w pewnym momencie przeanalizować sytuację. Ja tą sytuację przeanalizowałem bardzo dokładnie i doszedłem do wniosku, że wspólnie możemy dokonać zmian w Krakowie, że wspólnie możemy zatrzymać tą partyjną falę i doprowadzić do sytuacji, kiedy samorząd znowu będzie samorządem. Bo proszę Państwa, nie po to, tak ustrojowo rzecz ujmując, likwidowaliśmy kiedyś Rady Narodowe kilkadziesiąt lat temu i wprowadzaliśmy samorząd, żeby oddać go potem władzy partyjnej, czyli doprowadzić do takiej sytuacji de facto, jak była przed 90 rokiem, gdzie polecenia dla jakiegoś marionetkowego samorządu przychodzą z Warszawy. I to nieważne, czy od PiS-u, czy Platformy, czy od Konfederacji, czy od Partii Razem. Nie. Nie chcemy rozkazów z Warszawy. Chcemy partnersko z Warszawą dyskutować w życzliwości, w uprzejmości, w otwartości, ale też twardo stawiając tu nasze krakowskie sprawy na piedestale.
4: I tak powiedział Jan Hoffman i swoje poparcie przekazał Łukaszowi Gibale wczoraj, a tego poparcia według sondaży tak dużo wcale mu nie przewidywano, około 2-3% w różnych sondażach, natomiast Łukasz Gibała w tych sondażach prowadzi. Wczoraj odbyła się jeszcze, to taka informacja, w Teatrze Słowackiego przez TVN organizowana debata kandydatów już bez pana Jana Hoffmana. I tak, dziś z kolei Łukasz Gibała w Radiu Kraków wywiad miał, wywiadu udzielał, a my stoimy przed tablicą.
1: Stoimy przed tablicą, na której możemy zobaczyć informacje o wyborach przedterminowych prezydenta miasta Krakowa i tutaj całe miejsce na obwieszczenia. Całe to miejsce jest zajęte plakatami różnych kandydatów. Jest jeden plakat z Łukaszem Gibałą, chociaż poniżej jest sporo także takich sloganów. Łukasz Gibała, niezależny kandydat na prezydenta Krakowa. Wiemy, że ta niezależność była atakowana i kontestowana przez jego kontrkandydatów. Mamy trzy plakaty Michała Drewnińskiego. Slogan: ambitny Kraków, bliski ludziom. 27 września naprawimy Kraków. I dwa, może inaczej, plakaty dwóch kandydatek lewicowych. Daria Gosek-Popiołek. Kraków, miasto, które dba. O kogo to nie wiemy, o mieszkańców najprawdopodobniej, a z drugiej strony Aleksandra Owca, I tutaj hasło prostsze i dobitne: siła Krakowa. Wykrzyknik, i tutaj na to zwrócił nam uwagę wczoraj podczas rozmowy Michał Drewniński, że obydwie kandydatki mają takie charakterystyczne plakaty, a mianowicie jedna i druga na tych plakatach patrzy w dal, nie patrzy tak en face na wyborcę, tylko właśnie patrzy gdzieś tam w przyszłość. I tak, jeszcze tak sobie przypomniałem, Haniu, kiedy mówiłaś o tym, że tutaj w Parku Krakowskim stał basen, są zdjęcia z lat 30., na których ten basen widać, to przypomniałem sobie, że właśnie jedną z takich głośniejszych polemik tej kampanii wyborczej, to było bodajże w lipcu, dotyczyła właśnie basenów w Krakowie. Tych basenów jest bardzo mało, znacznie mniej chyba niż w Warszawie. I to jest temat, to był temat tej kampanii wyborczej oraz starcia między Aleksandrą Owcą a kandydatką Moniką Piątkowską, albo jeszcze nawet nie powiedzieliśmy o jej plakacie, to jeszcze za chwilkę o nim powiemy. W każdym razie było to starcie takie, że Aleksandra Owca zarzuciła Monice Piątkowskiej, że ta nic nie zrobiła podczas swojej pracy w Magistracie Krakowskim, aby tych basenów było więcej. Monika Piątkowska odpowiedziała dość zdecydowanie, a mianowicie po prostu postraszyła Aleksandrę Owcę, że sprawa skończy się w sądzie. Czy ta sprawa rzeczywiście skończyła się, czy rzeczywiście będzie tutaj jakaś rozprawa na ten temat, w to wątpię, ale skoro mówimy o tych plakatach, to właśnie patrzymy na Monikę Jadwigę Piątkowską i Kraków ponad podziałami. To tylko przypomnę, że Monika Piątkowska oficjalnie, jej komitet nie miał afiliacji partyjnej, chociaż ona sama, jak wiemy, jest popierana przez Koalicję Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe. Natomiast samo logo, takie dość charakterystyczne, przynajmniej przypominające logo pewnej partii, a mianowicie serduszko, z tym, że ona ma tutaj taką otoczkę czerwono-niebieską. Domyślam się, że ten niebieski to jest barwa, nawiązanie do barw Krakowa. W każdym razie Monika Piątkowska, którą najprawdopodobniej, jeżeli wierzyć sondażom, zobaczymy w drugiej turze wyborów samorządowych tutaj w Krakowie, których pierwsza tura, przypomnijmy jednak, będzie odbywała się już w najbliższą niedzielę 27 września.
4: A Łukasz Gibała wystosował wczoraj list do pracowników Urzędu Miasta Krakowa, który brzmiał tak: podobnie jak wielu zatroskanych o przyszłość Krakowa mieszkańców, również i wy z zainteresowaniem czekacie na wynik prezydenckich wyborów. Wiem, że przez ostatnie lata byliście świadkami wielu gorszących sytuacji, gdy partyjni nominaci, spłacając polityczne długi, zatrudniali swoich przyjaciół i ich rodziny na stanowiskach, które powinny zajmować osoby kompetentne i profesjonalne. Wiem, jak musieliście się czuć, gdy ktoś, kto nie ma pojęcia, o czym mówi, podejmował decyzje, które wy musieliście realizować. W tegorocznych wyborach otwiera się szansa zakończenia tej patologii. Urząd nie potrzebuje rewolucji, tym bardziej personalnej. Potrzebuje wdrożenia jasnych i uczciwych reguł. Taką regułą powinno być to, by nominacje na wyższe stanowiska otrzymywały osoby, które przez lata oddanej pracy dla miasta zdobywały wiedzę i doświadczenie, a nie polityczni nominaci. Nie jest tajemnicą, że potrzebuję waszego wsparcia, by to urzeczywistnić. Tym bardziej, że ludzie i środowiska, którym zależy na utrzymaniu swojej uprzywilejowanej pozycji, będą starały się nam w tym przeszkodzić. Najczęściej rozpowszechniając nieprawdziwe informacje lub wzbudzając niepokój. Drodzy Państwo, praca w krakowskim magistracie to szczególny rodzaj aktywności zawodowej. Wasze decyzje wywierają realny wpływ na codzienne życie mieszkańców, dlatego to miejsce wymaga przede wszystkim poczucia stabilności i bezpieczeństwa zatrudnienia. Mam nadzieję, że jeśli zasłużę na Wasz głos, wspólnie taką organizację i jej kulturę będziemy tworzyć, powiedział pan Łukasz Gibała w swoim liście do pracowników Urzędu Miasta Krakowa.
1: To jest w sumie bardzo ciekawe. Się tak zastanawiam, czy w innym mieście również taka odezwa do urzędników miejskich miałaby miejsce, co też pokazuje znaczenie urzędników w Krakowie. Wczoraj też to się pojawił, ten wątek, w naszej rozmowie z Michałem Drewnickim, że w Krakowie bardzo dużo mówi się o tych urzędnikach, niedobrych urzędnikach, którzy którzy mówią po prostu, że się nie da to, nie da się tamtego. I no nie wiem, być może jest to taki etos galicyjskiego urzędnika. W każdym razie były takie historie, jak to swojego czasu Jacek Majchrowski, były prezydent Krakowa, miał się wahać, czy startować, czy nie startować, on prawdopodobnie po prostu testując swoje poparcie, to podobno do jego gabinetu stawiały się kolejki właśnie urzędników, aby go zachęcać do tego, aby jednak wystartował, no oczywiście w trosce o swoje miejsca pracy. I jeszcze taka ciekawostka, że z tego co pamiętam, to Małgorzata Wasserman przy ostatnich wyborach samorządowych, kiedy zwyciężył Aleksander Miczalski, to ona chyba też, z tego co pamiętam, wystosowała taki list, może nie list, ale taki apel, że tutaj nic się nie będzie gwałtownych zmian, że nie będzie zwolnień i tak dalej, i tak dalej. Więc być może to jest taka też charakterystyka Krakowa, że tutaj zawsze ci kandydaci na prezydentów próbują jakoś tę sferę urzędniczą w Krakowie uspokoić.
4: Tak, pytany wczoraj w trakcie debaty o ten list powiedział, że urzędnicy niższego i średniego szczebla nie mają się co przejmować, co najwyżej tym, że zwolnią się miejsca i możliwości awansu w Urzędzie Miasta. Tak pan Łukasz Gibała mówił w trakcie debaty wczorajszej. Dziś też debata realizowana przez telewizję w Polsce 24, no ale my z mieszkańcami mamy rozmawiać i tak też zrobimy. Powiemy dzień dobry. Czy pan się wybiera wybory w niedzielę?
0: Ale przepraszam, nie mam.
4: Nie ma pan czasu. No to się nie dowiemy, czy pan się na wybory w niedzielę wybiera, ale wiedzieliśmy się, że nie ma czasu. No tak bywa z rana, że czasu się nie mamy. My będziemy tutaj spacerować i próbować rozmawiać z mieszkańcami Krakowa. Na razie najłatwiej było w Nowej Hucie z mieszkańcami rozmawiać. Mieli najwięcej czasu, żeby rozmawiać. Najszerzej się też uśmiechali. Grzegórzki są na drugim miejscu. No i na razie na trzecim, centrum Krakowa. Zobaczymy, jak to się nam będzie udawało, ale będziemy też słuchać piosenek o Krakowie i tak też za chwilę zrobimy, ale najpierw powiemy dzień dobry. Czy pani się wybiera na wybory w niedzielę?
2: Proszę?
4: Czy na wybory w niedzielę się pani wybiera?
2: Nie wiem. Proszę mi powiedzieć, 704 tu jest przystanek?
4: Nie wiem, czy tu jest przystanek 704.
2: 704 autobus.
0: 704 przystanek jest tutaj.
4: A jest pani mieszkanką Krakowa?
2: Nie.
4: Nie. No to tak, to pewnie się pani na wybory nie wybiera. 704, kierunek Teatr Słowackiego, no to przynajmniej autobus pani znajdzie. A my zapytamy może pana, który sprzedaje obwarzanki, czy jest z Krakowa, czy na wybory się wybiera. Dzień dobry. Czy pan się wybiera na wybory w niedzielę?
3: Nie wybieram się, proszę panią.
4: Nie wybiera się pan. No to się tak okazuje, że może niewielu tych mieszkańców Krakowa się wybiera, ale my będziemy spacerowali teraz, będziemy opuszczali Plac Inwalidów, to może nam potowarzyszy na przejściu na pieszych zespół Obywatele DT Kraków. Taki jest utwór.

0: I tak posłuchaliśmy obywatela DT Kraków. Ja powiem dzień dobry panu. Czy pan jest mieszkańcem Krakowa?
1: Tak, jestem.
0: Czy wybiera się pan na wybory w niedzielę?
1: Oczywiście, jak najbardziej.
0: A czy można zapytać, na kogo będzie pan głosował?
1: Pani nie powiem.
0: A dlaczego?
1: Nie, no wie pani, to jest moja sprawa, na kogo będę głosował.
0: Dobrze, a w takim razie Radio Wnet, dzień dobry.
1: A to nieciekawe.
0: Nieciekawe? A dobrze, no ale to się może dowiemy, to jak nieciekawe, to już wiemy, że... Nie? Dziękuję bardzo, dobrego dnia. No tak, tak też nie jest łatwo w Krakowie, proszę państwa, chociaż przed chwilą minęliśmy bus, który... Chociaż myślę, że pan w takim razie najprawdopodobniej na panią Piątkowską będzie głosował, chociaż nie wiem, czy ta dedukcja jest prawidłowa. Minęliśmy właśnie bus, który jest oklejony napisami Radia Wnet. Dzień dobry pani. Czy pani się wybiera w niedzielę na wybory?
2: Oczywiście.
0: A można zapytać, na kogo będzie pani głosowała?
2: Jeszcze nie jestem pewna.
0: A między kim, a kim się pani waha?
2: Nie wiem jeszcze. Muszę zrobić research.
0: W referendum brała pani udział?
2: Nie, nie było nas niestety.
0: Nie było pani, ale cieszy się pani, że poprzedni prezydent został odwołany, czy niekoniecznie?
2: Nie mam zdania.
0: To co jest do poprawy w Krakowie?
2: Myślę, że lepiej dysponować remontami w tym samym czasie i zasobami, które można na nie przeznaczyć. To na pewno doskwiera mocno.
0: Rozkopany jest Kraków.
2: Okrutnie. Z każdej strony w tym samym czasie ciężko się przemieszczać.
0: Jeszcze są jakieś problemy? Albo takie po prostu pytanie, jak się w Krakowie mieszka pani, jak się żyje?
2: Bardzo dobrze się żyje. Ja uwielbiam.
3: Co pani lubi w Krakowie?
2: To wszystko lubię. Jest piękny.
0: Piękny, ale rozkopany.
2: Tak.
3: Na przykład bagatela, która się znajduje troszkę dalej.
2: Bardzo. To uciążliwe. Mam nadzieję, że do stycznia skończą.
0: Bardzo dziękujemy. Dobrego dnia. No i tak, więc się dowiedzieliśmy wczoraj o tym, że przepisy dotyczące hulajnóg, nóg powinny się zmienić, że rozkopany jest Kraków, to się mieszkańcom nie podoba. Powiem dzień dobry panu. Czy pan się wybiera na...

0: wybory w niedzielę?
1: Wybieram się, ale czy to będę wybierał, to jeszcze nie wiem.
0: A co by pan chciał, żeby się w Krakowie zmieniło?
1: Wszystko się powinno zmienić. Przede wszystkim ten transport cały, te budowy takie, zabudowanie, te zabetonowanie Krakowa się powinno to rozłożyć jakoś inaczej, bo jest tak zabetonowany Kraków, że już...
0: Ale już tych budynków chyba nie zniszczą.
1: No budynków może nie zniszczą, ale żeby nowych nie budowali, nie zabudowywali jeszcze bardziej.
0: Dziękuję bardzo.
2: Tak. Tutaj mamy renty patodeweloperki, to jest kolejny ważny element, który pojawiał się w tych wyborach, zresztą w tych poprzednich również, ale ma się wrażenie, że w Krakowie to jest już po prostu taka tradycja. Rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z różnymi takimi przypadkami. Aktualnie trwa w Krakowie batalia o Rybitwy. To jest dzielnica, to jest obszar położony na południowym wschodzie Krakowa i tam tradycyjnie to były takie tereny, powiedzmy, bardzo podmokłe, bo położone niedaleko Wisły. Tam także od wielu lat rozwijał się taki mały przemysł i tam także powstała oczyszczalnia ścieków. No i aktualnie jest duży problem w Krakowie, to przynajmniej jest problem, który pojawia się w mediach, ponieważ dookoła tej oczyszczalni ścieków, w tym właśnie na tym obszarze, niedaleko tego obszaru przemysłowego, powstały osiedla mieszkaniowe i no, jest problem fetoru, który jest w zasadzie problemem codziennym i wielka dyskusja, wielka batalia w Radzie Miejskiej. Była cała sesja poświęcona temu, co powinno na tych Rybitwach się znajdować. Z jednej strony byli ci pracodawcy, czyli właściciele tych różnych zakładów produkcyjnych. Z drugiej strony byli przedstawiciele deweloperów, którzy argumentowali, że Rybitwy powinny zmienić swoje oblicze i tam także powinny powstać kolejne osiedla. Zresztą o tych Rybitwach dużo się mówi. W Krakowie tam miał powstać krakowski Manhattan, wielkie wieże, wizje, które można i wizualizacje, które można było zobaczyć, nadal można zobaczyć w internecie. Co prawda nie wiadomo, co miałoby być w tych różnych wieżach, biorąc pod uwagę, że aktualnie korporacje raczej z Krakowa się zwijają. No ale w każdym razie, tak, to również to, o czym mówił ten pan, przyszły wyborca, to jest istotny problem, który no, widać jak w soczewce akurat właśnie w tej południowo-wschodniej części miasta, ale nie tylko, bo to dotyczy całego obszaru Krakowa.
0: Jest godzina 9:40, tutaj przychodzi jakaś młoda pani. Dzień dobry, czy pani się wybiera w niedzielę na wybory?
3: Nie.
0: Dlaczego?
3: Pani zaśpieszy się do pracy, nie mam czasu.
0: Ach, no właśnie, tak w Krakowie tego czasu nie mam na wybory. Już parę osób w zasadzie mówiło, że się nie wybieram, więc nie wiem, jak to będzie z tą frekwencją. Dzień dobry panu. Czy pan się wybiera w niedzielę na wybory?
4: Tak, wybieram się.
0: A czy może pan powiedzieć, na kogo będzie pan głosował?
4: To zależy. W pierwszej turze na Owce, a w drugiej na Gibałę raczej.
0: Na Gibałę raczej. No dobrze, czyli na pewno nie na panią Piątkowską.
4: Oj, na pewno nie. Nie.
0: A dlaczego nie?
4: No, mieliśmy tutaj już za prezydenta przedstawiciela koalicji, no i nie skończyło się to za dobrze.
0: Nie skończyło się za dobrze, no to jakie, z czym Kraków się mierzy, jakie są problemy, bo jak pytamy mieszkańców, to generalnie mówią, że dobrze im się w Krakowie żyje.
4: Też mi się dobrze żyje, ale no, nie powiedziałbym, że to jest coraz lepiej, bardziej idzie ku gorszemu. Na mojej ulicy powstaje teraz, eksmitowali mieszkańców kamienicy i będzie tam jakiś apart hotel albo inny burdel. I no, dużo się robi dla turystów, a mało dla mieszkańców. Tak jakby Kraków był jakimś skansenem i tylko turyści przynosili pieniądze do skarbu miasta. Tak, tak. A mieszkańcy jakby byli na drugim planie.
0: I to się panu nie podoba, czyli Kraków dla mieszkańców to jest takie hasło dobre.
4: Tak, tak, to Kraków dla mieszkańców jak najbardziej.
2: Czy uważa pan rzeczywiście, że coś się da z tym zrobić, bo ten element uregulowania jakoś tej patoturystyki, on się pojawia w zasadzie we wszystkich programach. Który kandydat, czy to jest coś, w czym ci kandydaci są rzeczywiście wiarygodni, czy coś się da z tym zrobić?
4: Nie wiem, nie wiem. No, wydaje mi się, że partyjni kandydaci nie zrobią z tym za wiele. Oni mają swój biznes.
0: Ale pani Owca jest w partii.
4: Tak, no, to jest to mniejszościowa partia i wydaje mi się, oni są podobni do tego, co realizuje Zoran Mandani w Nowym Jorku. Gdyby Zoran mógłby być prezydentem Krakowa, bardzo bym się cieszył i mam nadzieję, w Owcy widzę takiego Zorana w spódnicy.
0: Bardzo dziękujemy, dobrego dnia. No dobrze, proszę Państwa.
2: To ciekawe, że jak Zoran Mandani, czyli burmistrz Nowego Jorku, jak on stał się taką ikoną właśnie dla tej wielkomiejskiej lewicy, bo to również zobaczyliśmy także w Berlinie w czasie ostatnich wyborów w zeszłą niedzielę. Wybory, które przypomnę, w Berlinie zwyciężyła skrajnie lewicowa partia Die Linke pod przewodnictwem Elif Erlab. To młoda kobieta, która ma pochodzenie tureckie i która także zwyciężyła w tych wyborach, wzorując troszkę swoją kampanię na kampanii Zorana Mamdaniego i zresztą to otwarcie przyznała później na takiej konferencji prasowej już po tych wyborach. Powiedziała, że Zoran Mamdani był taki wysłał sygnał właśnie dla tej lewicy wielkomiejskiej na całym świecie, że da się zwyciężać inną polityką, że da się zwyciężać polityką, która jest bliżej ludzi. No i cóż, widzimy. W sumie to jest pytanie, którego zapomnieliśmy zadać pani Owsy przedwczoraj w czasie naszego wywiadu. Czy Zoran Mamdani jest taką dla niej, jest takim wzorem? No ale widzimy, że i wyborcy przynajmniej takie analogie widzą.
0: Ale warto może wspomnieć, że w trakcie tych debat zarzucał między innymi pan Łukasz Gibała właśnie pani Aleksandrze Owcy, że tam nie zachęcała mieszkańców do udziału w referendum. Sama też nie wspierała tego referendum, jeśli chodzi o odwołanie już byłego prezydenta miasta Krakowa. To my teraz posłuchamy, jako że jesteśmy w Krakowie, zespół Pod Budą. Jest taki utwór: Nie przenoście nam stolicy do Krakowa.

0: jasne słowa. Dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa. Dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S.
1: To był zespół Pod Budą. Nie przenoście nam stolicy do Krakowa. My przeszliśmy w zasadzie całą ulicę Karmelicką prawie że, bo tutaj w tej końcowej, a może początkowej części odchodzącej od rynku jest rozkopana i wejść się nie da. I obserwacja jest taka, że nie ma wcale tak wielu ludzi na ulicy, na chodniku spotkać nie można.
2: No tak, ogólnie rzecz biorąc, my takie tutaj sobie snujemy domniemania, że to właśnie pokazuje, jak bardzo centrum Krakowa, w którym się znajdujemy, no po prostu się wyludniło, bo według kolejnych statystyk, które pojawiają się co roku, tych mieszkańców tutaj w obrębie tak zwanej drugiej obwodnicy, czyli potocznie nazywanych alejami, tych mieszkańców no już w zasadzie jest zaledwie kilka tysięcy, bo rzeczywiście kolejne kamienice zmieniają się w jakieś apart hotele. Czy też po prostu nie da się tutaj mieszkać ze względu na hałas, ze względu na rozwijanie od lat w Krakowie takiej tanim, niskiej jakości turystyki, zorientowanej raczej na turystykę imprezową. I to także jest na temat tej kampanii, to Państwo zrozumieli. I bardzo dużo, to już taka obserwacja, że bardzo dużo zakładów takich typowo miejskich, typowo dla mieszkańców, które tutaj istniały, księgarnie, nie wiem, kawiarnie, ale takie powiedzmy, może niekoniecznie sieciówki, że powoli te miejsca znikają, cały czas znikają. Zresztą przy ulicy Świętego Jana, w samym centrum Krakowa, ostatnio zniknął bodajże najstarszy antykwariat w Krakowie, został zamknięty, ma tam powstać knajpa, z tego co pamiętam. I to jest coś, co w Krakowie widać. I rzeczywiście to, co powiedział nasz poprzedni rozmówca, że centrum miasta zmienia się w skansen, to prawda, to się robi taki troszkę tutaj Disneyland, ale to raz jeszcze, to nie są problemy, o których się mówi w Krakowie od 2 lat. To są problemy, które widać już od co najmniej 10-12 lat i nic tutaj specjalnie w tym kierunku, aby sytuację poprawić się nie było robione. No i stąd też właśnie pytanie, na ile ci kandydaci, którzy teraz startują, którzy obiecują, że coś z tym zrobią, na ile oni w tym są wiarygodni.
1: Spacerujemy ulicą Rajską i nie ma tych ludzi, nie ma ruchu, nie ma za bardzo nawet kogo zapytać o to, jak Kraków, co Kraków, jak wybory, a jeśli chodzi o tę turystykę, to razem z Tosią Bartyś, jak wracałyśmy z Southampton przez Londyn, to faktycznie na samolot do Krakowa czekałyśmy my i co najmniej 6 wieczorów kawalerskich poprzebieranych w różne stroje w związku z tymi wydarzeniami, tak żeby tak ta turystyka do Krakowa faktycznie naprawdę wygląda.
2: Nie, bo to też ludzi rzeczywiście irytuje, że po rynku co wieczór można zobaczyć biegających, skąpo ubranych przedstawicieli, no powiedzmy, pewnych narodowości, nie będziemy tutaj wymieniali, myślę, że wiemy, o kogo chodzi, w każdym razie
1: Brytyjczyków.
2: Tak, albo Irlandczyków, to skoro już tak mówimy, a z drugiej strony Straż Miejska, która skwapliwie nakłada blokady, jeżeli się postawi samochód troszkę poza linią, z przodu czy z tyłu, no i po prostu jest już od dawna takie poczucie, że no są różne standardy dla mieszkańców i dla turystów.
1: Jest godzina 9:51 i tak może chociaż jednego pana zapytamy. Dzień dobry. Czy pan się wybiera na wybory w niedzielę?
3: Nie wybieram się.
1: A dlaczego?
3: Zaczynam studia.
1: A, czyli nie jest pan z Krakowa? Czy jest pan z Krakowa?
3: Zostaję tutaj.
1: Dobrze, no to tylko szybko, co pan studiuje?
3: Zaczynam ekoturystykę.
1: Ekoturystyka, no to ważny temat dla Krakowa.
3: No tak, ja ogólnie jestem za dbaniem o środowisko.
1: Ma
4: zostanie tak. Środowisku.
1: No ale ten Kraków przyjazny środowisku jest, czy niekoniecznie?
3: Myślę, że tak. Ja się czuję tutaj bardzo komfortowo, także zostaję. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. No tak, wszyscy śpieszą się, ale pewnie nie tylko w Krakowie. Tu jeszcze panów może zagadniemy, a może nie zagadniemy. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy pan się wybiera na wybory w niedzielę?
5: Halo. Do you speak English?
1: Ah, yes. Where are you from?
5: From northeast of England.
1: Uh-huh. What are you doing here? Are you visiting? On holiday?
5: Yeah.
1: How do you like Krakow?
5: It's brilliant.
1: Brilliant? Is it your first time?
5: Yes.
1: And what have you seen? What is so brilliant?
5: Well, he went to Auschwitz. We're going to the salt mines now. So we're going to the central station. The train station, then we're getting a tour to the salt mines.
1: To the salt mines in Wieliczka.
5: Yes.
1: Thank you very much. Okay. Have a lovely stay. No i tak, czyli...
5: Where I live, it's where they filmed the first two Harry Potter films. Oh. That's my hometown.
1: What is it called?
5: It's called Anik.
1: Anik.
5: So.
1: Thank you. No to jeszcze z takich ciekawostek, pan mieszka w miasteczku, w którym były kręcone dwie pierwsze części Harry'ego Pottera, to się dowiedzieliśmy i właśnie wybiera się do kopalni soli w Wieliczce na wycieczkę i to był pan właśnie z Wielkiej Brytanii, także nie kłamaliśmy mówiąc, że tych Brytyjczyków jest w Krakowie dużo. Dzień dobry, czy pan jest mieszkańcem Krakowa? Nie, studentem? Też nie. Pan kręci głową, no i nie wiemy, czy nie mówi, czy nie chce mówić, a ma, proszę bardzo, jakiegoś kola. To jest tak, że ludzie spacerują w słuchawkach bardzo często. No i być może właśnie jest na jakichś zajęciach uniwersyteckich, ale spaceruje po Krakowie, więc tak też studiować w 2026 roku można. Jest za 5:10.
2: Być może.
1: Tak, na koniec. Dobrze, no to piosenka. Ja zaraz Mikołajowi powiem, co może wybrać, co przygotowaliśmy. Na przykład jest Marek Grechuta, Godzina Miłowania. Lor, pam, pam, pam. O, to może posłuchamy. Lor to jest taki młody zespół, to znaczy młody, założony chyba w 2024, a może 2022, ale to są panie z Krakowa. To my na koniec posłuchamy zespołu Lor, pam, pam, pam. I mówimy państwu już chyba do usłyszenia, a może powiemy po piosence jeszcze razem jej z państwem posłuchamy.

0: Godzina 9:59 i 30 sekund, więc my w zasadzie mówimy Państwu do usłyszenia. Taki spacer po centrum Krakowa dziś zrobiliśmy, no i jest taka faktycznie jedna... Ała! Musimy się przesunąć. Faktycznie jedna konkluzja, że jest to centrum takie wyludnione, że nie czuje się, jakby się było w tak dużym mieście spacerując tu, a wcale nie tak późno, bo między 9 a godziną 10 spacerowaliśmy. Powiemy dzień dobry jeszcze młodzieży, czy idzie do szkoły przypadkiem?
1: Tak.
2: Tak.
0: Jeszcze pewnie głosować w wyborach nie mogą, ale może już coś wiedzą na temat tego, jakby mogli głosować, to na kogo by zagłosowali?
1: Na Drewnickiego.
0: Na Drewnickiego. Dlaczego?
1: Zgadza się najbardziej z moimi postulatami.
0: Czyli?
1: Mianowicie nie za bardzo widzi mu się budować metro. Chcę dobrze rozwinąć komunikację miejską, zbiorową. No i chcę poszerzać te tramwaje. Jakby dużo nowych.
0: Czyli komunikacja miejska dla młodzieży jest ważnym aspektem do poprawy. To jeszcze tak, żeby może pozytywnie zakończyć, jak się w Krakowie mieszka, jak się w Krakowie uczy.
1: Bardzo dobrze.
2: No fajnie. Lubimy miasto. Kraków.
0: Miasto i Kraków. No dobrze. To późno lekcje zaczynacie o 10 dopiero?
2: Tak. Odwołali.
0: Albo odwołali. No dobrze. No to dobrego dnia w szkole i nie wiem, czy powodzenia w wyborach. Rodzice, macie chyba wpływ jakiś na rodziców, czy nie?
1: Tak, mamy.
2: Nie, nie mamy.
0: Nie. Mamy albo mamy. Dobrze. Dobrego dnia. Dziękuję bardzo. 10:01, no to my mówimy Państwu do usłyszenia. Okazuje się, że młodzież naprawdę czasami się lepiej orientuje chyba niż ci starsi mieszkańcy Krakowa i też jest łatwiejsza w rozmowie.
3: Pozytywne zakończenie dzisiejszej audycji.
0: Pozytywne. Hania Tracz.
3: Mikołaj Murkociński.
0: Do usłyszenia, do usłyszenia wnet z Krakowa. Pozdrawiam. Jeszcze jutro na pewno o kampanii coś będziemy mówili.
4: Żebyś wiedział.
5: Nocne powtórki wnet.

dźwignę on szybciej niż szalony puszczik. Królika Baksa, Wojtek Czechosłowacja, Bratysława Praga. Tańczymy wśród światła 10 lat, raz gorzkich, raz słodkich jak patat.

Gwarem w restauracjach. Byliśmy ciszą między nutami, gwarem w restauracjach. 10 lat, raz gorzkich, raz słodkich jak syrop. WMQ NV ma ceo wyrok.

0: Nocne powtórki w net.
1: Najpierw zajmiemy się polityką zagraniczną. W ONZ trwa zgromadzenie ogólne 81, o ile pan się nie myli, ale poprawi mnie, bo znacznie lepiej to odnotowuje i liczy nasz gość, profesor Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Zgromadzenie ogólne, wszyscy przyjechali do Nowego Jorku, żeby prawie wszyscy, żeby porozmawiać. Nie brakowało gestów teatralnych, wystąpienie prezydenta Iranu, czy przedstawiciela Iranu, wystąpienie Benjamina Netanyahu, to nie po raz pierwszy, ale to już regularnie zbojkotowane przez istotną część sali, a w kuluarach rozmowy, spotkanie polskiego prezydenta z prezydentem Turcji, Recepem Erdoganem, spotkanie planowane czy rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi, ze spółkami zbrojeniowymi, no i gra o stałą obecność Polski w G20. Co pan profesor zapamięta z aktualnego, kończącego się powoli zgromadzenia ogólnego?
2: Zgromadzenie ogólne to możliwość przedstawienia stanowisk przez państwa. Rzeczywiście w 1945 zakończyła się wojna, co roku się odbywa 81 raz. Prezydent moim zdaniem przedstawił dobre wystąpienie, podkreślił priorytety. Jest to podtrzymanie prawa międzynarodowego, krytyka tych, którzy łamią zasady ONZ-owskie, czyli łamią suwerenność innych państw, dokonują agresji, tak jak Rosja, wobec Ukrainy. I wszystkie państwa mają możliwość przedstawienia tego stanowiska, jak postrzegają międzynarodowe sprawy, ład. Prezydent też zwrócił uwagę, że ONZ nie jest efektywny, proponował reformę. No tak, no bo główny problem jest to, jak przywołać do porządku tych, którzy dokonują agresji, łamią to prawo międzynarodowe. ONZ nie ma sił międzynarodowych, które mogłyby zabronić tego, zwłaszcza tym największym państwom, jakim jest Rosja czy Chiny, stają członkom Rady Bezpieczeństwa. Te państwa mają prawo weta i to jest też powód, dlaczego ONZ nie jest skuteczny. A drugi aspekt to rozmowy kuluarowe. To jest też okazja dla przywódców państw, spotkań w kuluarach, bo wszyscy są w tym właśnie tygodniu wysokiego szczebla. To się nazywa w ten sposób. To na początku właśnie ci ważniejsi przywódcy ważniejszych państw zabierają głos. Prezydent Karol Nawrocki jest w tej grupie pierwszych. To świadczy to znaczeniu Polski. Jest to dobry znak. To różnie było w historii. Te zależności, które reprezentuje państwo. Niektóre państwa są reprezentowane na szczeblu na przykład ministrów spraw zagranicznych, taki jak Niemcy czy Włochy, a na przykład Chiny, jest obecnie prezydent Chin w Stanach Zjednoczonych, on nie zabierał głosu na forum ONZ, on przyjechał na coś ważniejszego, czyli na
1: bilateralne
2: rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi.
1: O tym też powiemy, bo to jest niezwykle ciekawy proces, ale to jeszcze trochę pozostając w tych kuluarach, w biegu ONZ, prezydent Karol Nawrocki swoje wystąpienie od tego rozpoczął, że to jest być może najtrudniejszy moment w historii zgromadzeń ogólnych ONZ, że nigdy nie było tak napiętej sytuacji globalnej. Wiele osób mówi, że ONZ już przestało swoją misję pełnić, od kiedy skończyła się hegemonia czy prymat Zachodu. Że to jest oczywiście okazja do spotkań, ale siedzi pięknie, jak pan profesor powiedział, pan minister już nie pofatygował się, nie potrzebował, wolał bilateralne rozmowy, ale że to jest taki już ostatnie momenty, gdy się spotykają prawie wszyscy, chociaż wszyscy wiedzą, że ten świat się rozjeżdża.
2: To prawda, no ONZ i te prawo, które funkcjonuje w ramach i zasady organizacji są stworzone na podstawie innego układu sił. Tego układu sił z końca II wojny światowej. Proszę zwrócić uwagę, tam jest 5 stałych członków Rady Bezpieczeństwa i tam są między innymi Francja, Wielka Brytania, no bo to, że Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny, rozumiemy, ale te dwa państwa...
1: Już bez globalnego znaczenia de facto.
2: Właśnie. I teraz państwa południa, tak jak Indie, czy Brazylia, inne, nawet Niemcy, czy Japonia, mówią, no zaraz, no to my wcale nie jesteśmy słabsi niż Francja, a Japonia też mówi, że ma też większe znaczenie może. Przecież nie mówiąc właśnie o tych Indiach. I te zasady bardzo trudno zmienić, bo ci, którzy mają te przywileje, to jest, łączy się z tym prawo weta na forum Rady Bezpieczeństwa, bronią tego. Więc jest ta dysproporcja i zwykle tak jest, że no, jest to bardzo trudno zmienić i zobaczymy, jak to się dalej rozwinie. Być może powstanie nowa organizacja, ale Też
1: no, Donald Trump próbował z własną, ale chyba pomysł prezydent USA jest czasami posądzany, może nie bez przyczyny, osłomiany zapał. Powstał pomysł organizacji, ale jak rozumiem, to nie wypaliło i ONZ jak jechał, tak jedzie, chociaż chyba już z mniejszym znaczeniem.
2: No tak, państwa same biorą kwestie swojej polityki i realizacji interesów we własne ręce. Robi to Rosja, robią to Chiny, robią to Stany Zjednoczone i te główne decyzje zapadają gdzie indziej. To jest ciągle takie forum